Tak kończy się trzecia symfonia Witolda Lutosławskiego w wykonaniu Los Angeles Philharmonic pod dyrekcją Esa-Pekka Salonena. Ten bardzo charakterystyczny koniec, zamykający klamrą cały utwór, jest nawiązaniem do motywu losu z piątej symfonii Ludwiga van Beethovena. Posłuchamy jej dziś w muzyce.

Muzycznej nocy Euroradia, ale przed nią pojawi się jeszcze jedno kameralne dzieło Witolda Lutosławskiego, napisane w podobnym czasie co jego trzecia symfonia. Chodzi o partitę na skrzypce i fortepian. Usłyszymy nagranie zarejestrowane podczas festiwalu Łańcuch 11 w 2014 roku. Wtedy partitę Lutosławskiego wykonali Aleksandra Kuls, skrzypce, i Eugeniusz Knapik, fortepian.

Oklaski dla Aleksandry Kulz, skrzypce, i Eugeniusza Knapika, fortepian. Tak w 2014 roku w ich wykonaniu brzmiała Partita Witolda Lutosławskiego. A my zgodnie z obietnicą sprzed kwadransa posłuchamy teraz piątej symfonii Ludwiga van Beethovena ze słynnym motywem losu rozpoczynającym słynne opus 67 kompozytora. Zespół Concentus Wien prowadzi Nikolaus Arnoncourt.

Piąta symfonia C-moll Ludwiga van Beethovena. To ponadczasowe dzieło mistrza z Bonn wykonał zespół Consentus Wien, a prowadził go Nicolaus Arnoncourt. To już druga symfonia, której słuchaliśmy dziś w muzycznej nocy Euroradia. Przypomnę, że wcześniej pojawiła się ta spod pióra Witolda Lutosławskiego. Później także słuchaliśmy jego partity, to teraz jako odpowiedź na to dwudziestowieczne odczytanie tej barokowej suity tańców proponuję szóstą partitę E-moll Jana Sebastiana Bacha, Schmider 830, w znakomitej interpretacji francuskiej klawesynistki Céline Frisch.

i rozpoczynająca całość tokata. Tak skonstruowana jest szósta partita e-moll Jana Sebastiana Bacha, Schmider 830. Niezwykle wciągające, momentami wręcz uwodzące dzieło. Słuchaliśmy go w interpretacji klawesynistki Céline Frisch, a wrócimy do Państwa już za chwilę.

W radiowej dwójce trwa muzyczna noc Euroradia. W tej części naszego spotkania usłyszymy nagranie nadesłane przez radio zachodnio-niemieckie. Będą to fragmenty komicznej opery Andriego Gretriego o tytule Le Jugement de Midas, co można przetłumaczyć jako Wyrok Midasa. Usłyszymy wykonanie zespołu La Petite Bande pod dyrekcją Gustava Leonharda, a partie solowe wykonają John Elves, tenor, Mieke van der Sluis, Françoise van Hecke i Suzanne Gary, soprany, oraz Jules Bastin i Michel Verchef, basy.

To były fragmenty opery komicznej Le Jugement de Midas, wyrok Midasa, autorstwa André Gretriego. Śpiewali Mieke van der Sluis, François Fanhek i Suzanne Gary, soprany, John Eus tenor oraz Jules Bastin i Michel Verchef basy. Solistom towarzyszył zespół Le Petit Bond pod dyrekcją Gustava Leonharta. Ten bardzo zabawny i pełen ciekawych pomysłów kompozytora utwór powstał w latach 70. XVIII wieku. Niecałe 100 lat później Karl Reinecke przeczytał nowelę Ondyna Friedricha Fouquet. Postanowił opowiedzieć tę historię dźwiękami i tak powstała jego sonata fletowa E-moll, opus 167. Posłuchajmy jej w wykonaniu Iwicy Gabriszowej-Enzingerowej, flet i Mateja Wrabela, fortepian.

Iwica Gabriszowa-Enzingerowa na flecie i Matej Wrabel na fortepianie wykonali sonatę e-moll op. 167 Karla Reinekego. Utwór o programowym charakterze, bo inspirowany nowelą Ondyna Friedricha Fouquet. My tymczasem dziękujemy już za wspólnie spędzony czas i zapraszamy na kolejną muzyczną noc Euroradia jutro o 2:00. Michał Dębski i Mateusz Nowosad.

Tu dwójka, słuchają nas Państwo we wtorek, 30 dzień czerwca. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba, witam i zapraszam na godzinę z polską muzyką. Dziś czeka nas istny poranek rozmaitości muzycznych, bo wypełni naszą najbliższą godzinę muzyka m.in. Romana Maciejewskiego, Wojciecha Blecharza i Andrzeja Korzyńskiego. I już po samych nazwiskach mogą się Państwo domyślać, że różnorodność stylistyki, charakteru przygotowanej na dziś muzyki będzie bardzo szeroka. Zaczynamy od Andrzeja Korzyńskiego i jego muzyki do filmu Akademia pana Kleksa. Będzie to ukłon w stronę tych osób, które były dziećmi w latach 80. i wychowywały się na serii filmów opartych na powieści Jana Brzechwy. Ja dziś przypomnę to mniej znane oblicze ścieżki dźwiękowej do Akademii pana Kleksa. I tutaj proszę wybaczyć, ale na razie wstrzymam się z nieśmiertelnymi piosenkami w wykonaniu zespołu dziecięcego Akademia pana Kleksa i Piotra Frączewskiego, no i ograniczę się do fragmentów instrumentalnych. Obiecuję jednak, że głos profesora Ambrożego Kleksa pojawi się jeszcze dziś na sam koniec audycji. A teraz posłuchamy utworów o następujących tytułach. Motyw doktora Pajchiwo, Inwazja wilkołaków, Świąteczna Akademia i Zemsta Golarza Filipa. Orkiestrę Polskiego Radia i Telewizji poprowadzi Jan Pruszak.

To były cztery bardzo różniące się od siebie fragmenty muzyki z filmu Akademia Pana Kleksa. Od romantycznych, typowo filmowych brzmień po te bardzo dynamiczne i energetyczne, przywołujące skojarzenia z synthpopem, krautrockiem, czy choćby muzyką Briana Eno z końca lat 70. A autorem tych słynnych tematów filmowych, które wiele z Państwa pamięta zapewne z dzieciństwa, jest Andrzej Korzyński. I do świata Akademii Pana Kleksa powrócimy jeszcze dziś pod koniec naszego spotkania. A teraz pora na jedną z kompozycji Wojciecha Blecharza. Posłuchamy napisanej w 2013 roku kompozycji Small Talks, w której dwóch muzyków wypowiada wyrażenia fatyczne, czyli pełniące funkcję podtrzymania kontaktu z rozmówcą. Zwroty kierowane są

bezpośrednio do saksofonu ze zdjętym ustnikiem i głośnicy akordeonu. Wspomniane Small Talks, jak ujął to w komentarzu do utworu sam Wojciech Blecharz, to rozmowy, których zadaniem jest jedynie podtrzymywać wątłą konwersację. Posłuchajmy. Na saksofonie zagra Wojtek Psiuk, a na akordeonie Paweł Janas.

Fluent Ensemble, czyli Wojtek Psiuk, saksofon, i Paweł Janas, akordeon, w muzyce Wojciecha Blecharza. Wysłuchaliśmy utworu Small Talks z roku 2013. Po muzyce Wojciecha Blecharza przechodzimy do kompozycji Romana Maciejewskiego. Oto napisany w 1936 roku koncert na dwa fortepiany. Niech nazwa koncert nie zmyli tutaj państwa, bo nie usłyszymy tutaj orkiestry, lecz, jak się rzekło, dwa fortepiany, które połączone w jeden organizm brzmieniowy niewątpliwie nadają tej kompozycji symfoniczny monumentalizm i rozmach. Grają Roman Maciejewski i Jerzy Lefelt. Nagranie z 1961 roku.

Wysłuchaliśmy koncertu na dwa fortepiany Romana Maciejewskiego. Było to archiwalne nagranie zrealizowane dla Polskiego Radia w roku 1961, a grali Jerzy Lefelt i sam kompozytor. Dzisiejszą audycję zakończymy z lekkim przymrużeniem oka. Obiecałem Państwu, że na koniec powrócimy do muzyki Andrzeja Korzyńskiego z filmu Akademia Pana Kleksa i obietnicę tę spełniam właśnie teraz. Usłyszymy utwór zatytułowany Sen o siedmiu szklankach, a w nim głos samego Piotra Frączewskiego, który wcielił się w rolę, sami Państwo wiedzą, Pana Kleksa.

Sen o siedmiu szklankach. Taki tytuł nosi słuchana przed chwilą kompozycja Andrzeja Korzyńskiego z filmu Akademia Pana Kleksa. I tak też kończymy wtorkowe wydanie Fantazji Polskiej w dwójce. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzoną godzinę. Kłaniam się, Krzysztof Dziuba. Do usłyszenia jutro.

0: Przeznaczony na dziś fragment Ewangelii ukazuje nam słynną scenę uciszenia przez Jezusa burzy na jeziorze. Ten tekst można uznać za alegorię ludzkiego życia. Możemy je porównać do podróży łodzią z jednego brzegu na drugi. W czasie podróży spotykają nas na przemian dwie rzeczywistości, które możemy nazwać za Ewangelią gwałtowna burza i głęboka cisza. Gwałtowna burza to te godziny naszego życia, kiedy sprawy nie toczą się po naszej myśli. Jakiś człowiek lub jakieś wydarzenie wywraca do góry nogami nasze plany na przyszłość, oczekiwania, naszą stabilizację, nasz sposób patrzenia na świat. Oczywiście i gwałtowność, i cisza mogą mieć różnego rodzaju nasilenie i różne czasy trwania. Cały problem ukryty jest w tym, że nierzadko ludzie wierzący stan głębokiej ciszy postrzegają jako ten, który sprzyja wierze w istnienie Boga, w Jego bliskość, w Jego moc, a stan gwałtownej burzy jako ten, który wiarę wystawia na próbę, każe sądzić, że Boga nie ma, a jeśli nawet jest, to ludzki los jest mu obojętny. Tymczasem rozważany fragment Ewangelii przypomina, że rzeczywistość jest bardziej złożona. W czytanym tekście widzimy, że uczniowie, mimo bliskości Jezusa, który jest z nimi na pokładzie, muszą zmierzyć się z burzą. Co prawda ewangelista napisał, że Jezus spał i niektórzy w tym mogliby się dopatrywać niekorzystnego dla uczniów obrotu spraw. Trudno jednak uwierzyć, że Jezus, będąc Bogiem, nie wie, co dzieje się wokół Niego tylko dlatego, że zmęczony usnął. Nie powinniśmy skupiać się na tym, co robi Jezus. Śpi, czuwa, rozkazuje wichrom, ucisza jezioro. Oto możemy być spokojni. Bóg zawsze robi to, co w danej sytuacji właściwe i najbardziej uzasadnione. Bardziej istotne z naszej perspektywy jest to, co robią w tej chwili próby uczniowie. Mają wybór. Pozwolić, by sparaliżował ich strach, próbować o własnych siłach tak manewrować łodzią, aby bez szwanku dotrzeć do brzegu, obudzić Jezusa i prosić Go o interwencję, a nawet uczynić Mu wyrzut, że pozwala, aby ci, którzy są tak blisko Niego, musieli mierzyć się z takim niebezpieczeństwem. To jest egzamin dla uczniów. Lustro wody staje się zwierciadłem, w którym mogą zobaczyć samych siebie, swoje reakcje, swoje pierwsze, a więc szczere odruchy. Taka lekcja, choć napełniająca lękiem, może mieć dla człowieka ogromną wartość. Pozwala mu spojrzeć na siebie w prawdzie. Prawdziwego oblicza człowieka, tego, co dla niego naprawdę ważne, cenne, nie poznaje się przecież wtedy, gdy wszystko układa się pomyślnie. Stara mądrość mówi, jeśli chcesz poznać prawdziwe oblicze człowieka, spróbuj mu się sprzeciwić. Także życiowe przeciwności pokazują, jak reagujemy, gdzie szukamy pomocy. Czy liczymy tylko na siebie, czy biegniemy do ludzi, czy wierzymy w interwencję Jezusa, nawet wtedy, gdy wydaje nam się, że śpi.
1: Mówił ojciec Egidiusz Włodarczyk, Bernardyn.

0: Ja właśnie minęła szósta.
1: Poranek dwójki.
0: Zaczyna się wtorek 30, czyli ostatni dzień czerwca. Witają go wraz z Państwem Paweł Worobiej, Michał Dębski, Katarzyna Fitzwilliams i Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Słońce w znaku raka wzeszło o 4.18, zajdzie o 21.01. Dziś dzień będzie trwał 16 godzin i 43 minuty. Imieniny obchodzą Bazylii, Ciechosława, Emilia, Jan, Leon, Leona, Lucyna, Milena, Trofim, Władysław i Władysława. Solenizantom życzymy wszystkiego dobrego.
1: Pogoda.
0: Powoli nad Polskę nadciągają burze. Jeśli u Państwa tej nocy już padało, proszę dać znać. Mam wrażenie, że nad Aleją Niepodległości kropi już teraz. Temperatura minimalna w nocy wyniosła od 17-19 stopni Celsjusza na północy i zachodzie do 20-23 na wschodzie i południu. Burzliwie było także za oceanem. W 1/16 finału Mistrzostw Świata niemieccy piłkarze po dramatycznej serii rzutów karnych przegrali z Paragwajem, a teraz, jeśli się nie mylę, wciąż reprezentacja Holandii walczy z Maroko, także w serii rzutów karnych. Na niebie nad Polską zachmurzenie dziś ma być umiarkowane i duże, na południowym wschodzie oraz północnym zachodzie nieco mniejsze. Miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie, południu i w centrum kraju również burze, lokalnie, uwaga, z gradem. Temperatura maksymalna trochę jakby zaczyna spadać, wyniesie od 26-30 stopni Celsjusza na północy i zachodzie do 33, a nawet 36 na wschodzie i południu. Chłodniej jak zawsze na wybrzeżu, około 22 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków północnych. Na barometrach huśtawka. Ciśnienie najpierw spadnie, potem wzrośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali.

0: Tak zabrzmiała kantata Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu Kolegium Vocale z Gandawy pod dyrekcją Filipa Herewehe. I kiedy te dźwięki radosne brzmiały w radiu, Holandia została wyeliminowana w 1/16 Mistrzostw Świata, które rozgrywane są w Ameryce Północnej. Przez kogo? Przez Maroko.
1: Poranek dwójki.
0: Otrząsając się z zadziwienia, przejdźmy do tematów kulturalnych. Już za chwilkę kalendarium.
2: Rozpoznajemy się po podnieceniu, jakie wprowadza nas sam zapach farby drukarskiej i nawet tytuły na półkach księgarni.
0: Ten głos opowiadający o plemieniu czytelników należy do Czesława Miłosza. Z okazji 115. rocznicy jego urodzin będzie głównym bohaterem dzisiejszego poranka. Jeszcze przed 7:00 pojawi się jego wiersz w interpretacji Henryka Machalicy. Wybierzemy się też z kolei po 8:30 do dworu Miłosza w Krasnogródzie, gdzie dziś rozpoczyna się Wielkie Księstwo Poezji. Ale pojawią się i inne tematy, między innymi o letnim kinie, któremu pogoda teraz tak bardzo sprzyja.
3: Poniedziałki zapraszamy na kino familijne, we wtorki prezentujemy super hity, klasyka kina, ale też i filmy, które na stałe, właśnie tak jak wspominałem, zapisały się w historii popkultury. Oscarowe piątki.
0: To letnie kino między Zakopanem, Sopotem, Giżyckiem a Warszawą. To o tym projekcie jeszcze przed godziną 7:00. Czy o jakichś filmach wspomina dzisiejsza prasa? O tym opowie po 7:00 i po 8:00 Jerzy Kisielewski. Miłośnikom muzyki klawesynowej przypominam już teraz, że naszą płytę tygodnia, na której klawesynista Mahan Esfahani z zespołem Britain Symphonia gra koncerty Jana Sebastiana Bacha. Ta płyta będzie do zdobycia po 7:00, a po 8:00 między innymi nagrana popróbia przed wczorajszym koncertem na festiwalu Centralny Plac Muzyki rozmowa z chińskim znakomitym pianistą Lang Langiem. Pojawił się w niej również wątki kulinarne.
4: Oczywiście nasze kultury łączy kuchnia, pierogi.
5: And we even have the dumplings, you know, both sides.
0: Pierogi to raczej propozycja obiadowa, a teraz może do szykowania śniadania suita z czasów Holberga i piąta część Edwarda Grieg'a w wykonaniu Mito Chamber Orchestra.

0: 13,5 minuty po godzinie 6. Słuchają Państwo Poranka Dwójki.
1: Kalendarium.
0: Zaczniemy od szczytu, choć nie będzie to szczyt wszystkiego, jak o tegorocznym mundialu myślą zapewne Europejczycy. W 1983 roku Krystyna Palmowska jako pierwsza kobieta weszła na szczyt ośmiotysięcznika Broad Peak w Karakorum na granicy Chin i Pakistanu. Broad Peak o wysokości 8051 metrów jest 12. pod względem wysokości górą na świecie. A 30 lat temu w kopalni soli w Wieliczce zaprzestano całkowicie eksploatacji złoża. Sól wydobywano w Wieliczce ponad 700 lat. W 1978 roku kopalnię wpisano na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Co roku zwiedza ją około 1,5 miliona osób. Myślę, że w ostatnich upalnych dniach cieszyła się szczególnym powodzeniem. No a to zwiedzanie oczywiście z przewodnikiem, a przewodnikiem po kalendarium jest dziś Jakub Jamrozek.
2: Swój pozna swego. Znają Państwo zapewne znakomicie to powiedzenie. Czesław Miłosz na przykład zawsze rozpoznawał innych członków konfraterni miłośników książek.
3: Rozpoznajemy się po podnieceniu, w jakie wprowadza nas sam zapach farby drukarskiej i nawet tytuły na półkach księgarni. Nasz kult książki jest prawdziwą namiętnością.

0: I niektórzy z nas posunęli go aż do przesady.
1: Tak w 2000 roku we Frankfurcie opowiadał o radości czytania Czesław Miłosz, który urodził się dokładnie 115 lat temu. Nie wiem, jakie książki czyta Rafał Blechacz, ale wiem na pewno, że laureat 15. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina obchodzi dziś 41. urodziny.
2: Konkurs chopinowski, 2005 rok, to był niewątpliwie najważniejszy moment w mojej muzycznej karierze, dlatego że wiedziałem, iż ta wygrana na konkursie w Warszawie jest takim swoistym kluczem do otwarcia tych drzwi do kariery międzynarodowej, do tych wspaniałych sal koncertowych, o których zawsze jako dziecko marzyłem, do grania na prestiżowych festiwalach ze wspaniałymi orkiestrami, dyrygentami. Także no rzeczywiście mogę powiedzieć, patrząc na te 20 lat od 2005 roku, że te marzenia moje muzyczne spełniają się cały czas.
1: A skoro o marzeniach mowa, jej prędkość wynosiła 100 km na godzinę. Zużycie paliwa było w tych modelach bardzo wysokie, bo przekraczało 8 litrów na 100 km. 43 lata temu w bielskiej FSM zakończono produkcję samochodu Syrena 105.
3: Powstanie tego samochodu było wynikiem marzeń o własnym polskim samochodzie. Nie tylko naszej krajowej produkcji, ale również konstrukcji. Myślano już o tym przed wojną, ale w istocie rzeczy na większą skalę tego marzenia nie udało się zrealizować. Nic więc dziwnego, że grupa inżynierów z Karolem Pionierem na czele, chcąc przełamać niejaki monopol produkowanego już wtedy seryjnie samochodu marki Warszawa na licencji radzieckiej, zaproponowała opracowanie projektu i rozpoczęcie produkcji polskiego samochodu małolitrażowego. Otrzymał on nazwę Syrena i miał być wykonywany w ramach tak zwanej produkcji ubocznej w fabryce samochodów osobowych.
1: 104 lata temu w Warszawie urodził się natomiast Miron Białoszewski, poeta, prozaik i twórca teatralny, a dziś znów będzie naprawdę bardzo gorąco.
4: Nigdy nie lubiłem słońca na łbie, tylko tak cieniem, więc szło się albo z Karolkowa, albo z Leszna na plac Napoleona Powstańców. Warszawy dziś, Warecki, kiedyś i po wojnie zaraz, na główną pocztę, bo tam tata pracował. Albo na spacer, bo mama do Śródmieścia w elegancki świat. Już się zaczynało rozdarcie po wyjściu z bramy, bo ja ku przedmieściu. Wolska, Rynsztoki śmierdzą, mama się krzywi, a ja dopiero tam. Co tam dalej? Jak to się kończy? Jak to się urywa? Jak to jest z tą Warszawą, gdzie jej już zaczyna nie być po prostu?
1: To Miron Białoszewski ze skarbów radiowego archiwum.
5: Tu Czesław Miłosz, tam Miron Białoszewski, bardzo poetyckie dzisiaj kalendarium. Proszę się nie obawiać, kalendarium do wątków muzycznych, kalendarium też jeszcze powrócimy, ale tymczasem kolejny znakomity zespół przed nami się zaprezentuje. Fragment symfonii G-moll Józefa Haydna zabrzmi w wykonaniu Il Giardino Armonico.

0: Krzysztof Czyżewski napisał: nie ma już państwa zwanego Wielkie Księstwo Litewskie. Wciąż jednak żyją i rodzą się na tym świecie ostatni obywatele Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wspólna jest im kraina poezji tworzonej w różnych językach tego pogranicza. Tadeusz Konwicki pisał o niej, że unosi się metr nad ziemią. U nas każdego roku przyobleka się w kształt Wielkiego Księstwa Poezji. To Wielkie Księstwo Poezji rozpoczyna się już dziś, proszę Państwa. Z Krzysztofem Czyżewskim połączymy się około 8:30. Dwór Miłoszów w Krasnogródzie już czeka na gości. A ja, ponieważ no, dziś 115. rocznica urodzin Czesława Miłosza, obiecałam, że będzie swoistym bohaterem dzisiejszego naszego spotkania. Chciałam przywołać fragment konferencji prasowej, w której wziął udział na Suwalszczyźnie w 1986 roku.
1: Ten zjazd w Wigrach jest dla mnie bardzo przyjemny. Nie pierwszy raz jestem tu w Wigrach. Bywam tutaj często. To jest zresztą ziemia suwalska, dla mnie bardzo dobrze mnie znajoma, bo jako młody człowiek obszedłem jezioro Wigry całe, piechotą, w jeden dzień. To dużo, jest 50 kilometrów. Jednakże posuwamy się naprzód. Kilka lat temu jeszcze to byłoby pewnie trudne, tego rodzaju zjazd. Teraz już jest łatwiej i idziemy w dobrym kierunku.
2: A czego jeszcze nam brakuje?
1: Myślę, że czegoś

0: takiego, jak polscy pisarze zajęli się przeszłością Gdańska i Wrocławia. Tak samo litewscy pisarze zajmą się polską przeszłością Wilna.
1: Panie profesorze, a czy na przykład w tej chwili mógłby pan w dwóch zdaniach powiedzieć, jakie są największe na dzisiaj, na dzień dzisiejszy, podobieństwa i różnice w kulturze polskiej i litewskiej?
0: Nie można tak rozumować. To nie są różne kultury. Ostatecznie Litwa też była tak jak Polska kształtowana przez wiele stuleci katolicyzmu. Także to jest wspólne dziedzictwo.
1: Tutaj była mowa o Wielkim Księstwie Litewskim i że ludzie stąd, z tej mężczyzny, jakby też się wywodzą z księstwa. Czy często wracamy do księstwa, Wielkiego Księstwa Litewskiego, czy pisarze, czy...
0: Nie, Wielkie Księstwo Litewskie, z którego pochodzę, nie jest możliwe do wskrzeszenia, ale pewne elementy przyznawania się do dziedzictwa Wielkiego Księstwa, to jest możliwe.
2: Trochę zlały mi się cyferki. To nie był 86 rok, ale 86 rocznica urodzin Czesława Miłosza, rok 1997, dokładnie 26 czerwca. A więc niewiele ponad 29 lat temu ta konferencja miała miejsce. Czy spełnił się chociażby postulat Czesława Miłosza, żeby litewscy poeci i pisarze zajęli się tym polskim dziedzictwem? Wilna na przykład. O to również zapytam Krzysztofa Czyżewskiego po 8.30, a państwa pytam w sposób najprostszy, z czym, z jakim utworem literackim, może z jaką postawą, albo może choćby z jakim zdjęciem, z jaką takim znakiem rozpoznawczym kojarzą państwo Czesława Miłosza. Poranek dwójki @polskieradio.pl albo można też do nas jak zawsze zatelefonować 22 645 22 22.

0: Presto z sonaty 11 D-dur Jiřího Antonína Bendy zabrzmiało w wykonaniu Leily Szajek na skrzypcach, Wacława Luksa na klawesynie i Feliksa Knechta na wiolonczeli. Słuchają Państwo Poranka Dwójki, prawie 33 minuty po godzinie 6. Dodzwonił się do nas pan Andrzej. Dzień dobry. Halo?
1: Dariusz,
0: ach, przepraszam. Panie Dariuszu, przepraszam, tutaj przesłyszałam się, jeśli chodzi o imię. Bardzo miło mi pana słyszeć. Słyszałam, że z Puław pan do nas telefonuje.
1: Dzwonię z Puław, tak, z miasta Izabeli Czartoryskiej. Jeśli chodzi o pana Czesława Miłosza, to istotnie parę lat temu odkryłem dla siebie książkę Dolina i z racji też częstych wyjazdów na Litwę i tych krajobrazów, które moje oczy widziały, ale ciekawy byłem, jak to oczyma pan Czesław widział. I ta książka rzeczywiście zawiera zachwycające opisy przyrody. Natomiast moją uwagę zwrócił tam taki jeden fragment, który ciągle jest w mojej głowie, o takiej bohaterce bodajże miała na imię Magda, która w tej miejscowości, w tej wsi, mimo tego, że zmarła i była pochowana, to jednak Gawić mówiła, że straszy. Więc ja przypominam sobie, to jest taki może wątek
0: mickiewiczowski trochę.
1: Tak, natomiast o co chodzi? Ja to ciągle pamiętam i tak byłem nawet zaskoczony, że tak pan Miłosz, taka łagodność w głosie i w obcowaniu, tak zawarł, ale taki właśnie jest urok naszego pisarza. I przypominam sobie, że rzeczywiście było bardzo niepokojąco w tej wsi. Ludzie byli bardzo niespokojni. I co zrobili chłopi i ta gawieć miejska? Którejś nocy poszła na ten grób Magdy, wspólnymi siłami, wspólnymi dostępnymi narzędziami odkopali ten grób Magdy i tutaj uwaga, odrąbali jej głowę i ułożyli u nóg. Zamknęli trumnę, pochowali, cisza we wsi nastąpiła. Tak napisał pan Czesław.
0: Tak, no to są właśnie te mickiewiczowskie i bardzo prasłowiańskie i drastyczne również opowieści, które no, z pewną mam wrażenie lubością Czesław Miłosz gdzieniegdzie przemycał w Dolinie Isy. Proszę tylko jeszcze powiedzieć, czy ten krajobraz, który noblista opisywał, nadal wygląda podobnie? Czy te lasy takie są gęste i nieprzystępne, czy jednak no, cywilizacja wdarła się i tam?
1: Jest, bo dzisiaj tak, ja byłem tam całkiem niedawno i rzeczywiście są te gęste lasy, duże przestrzenie między domami, ale co najciekawsze, jadąc właśnie z przyjaciółmi czy z rodziną, można

0: się znaleźć w takim lesie i nagle zobaczyć jezioro czyste. Tam właśnie raki jeszcze, no tak z 3 lata temu widziałem, różne małże i wszystkie żyjątka i woda czysta jak kryształ. To jest ta Litwa, to jest ta przyroda.
1: Panie Dariuszu, bardzo serdecznie dziękuję za ten telefon i to wspomnienie o własnej przygodzie czy relacji z książką Czesława Miłosza. A to znakomicie, że właśnie Dolinę Issy pan przywołał, ponieważ ma ścisły związek z tym, czego posłuchamy już za chwilę. Dziękuję i życzę panu dobrego dnia.
0: Dziękuję dla pani i dla państwa i dla słuchaczy Dwójki. Miłego dnia.
2: Wiersz na dzień dobry.
1: Moja matka urodziła się tam, gdzie i jej matka, i gdzie ja miałem się urodzić, we dworze Szetejnie, czyli Szetejnai, na lewym brzegu Niewiarzy. Pisał Czesław Miłosz w komentarzu do poematu Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada. Weronika Kunat przyszła na świat w 1887 roku. W wieku 24 lat urodziła pierwszego syna Czesława. Było to dokładnie 115 lat temu, 30 czerwca 1911 roku. Matka poety Weronika z Kunatów herbu Topór wywodziła się ze szlachty kalwińskiej, która na początku XIX wieku przeszła na katolicyzm. Jej ojciec Zygmunt Kunat był cenionym agronomem, studentem szkoły głównej w Warszawie, związanym z majątkiem w Krasnogródzie koło Sejn. Nie osiedlił się jednak na Suwalszczyźnie. Po ślubie z Józefą Syruć zamieszkał we dworze należącym do żony w Szetejniach, w wiosce leżącej na Żmudzi w Dolinie Niewiarzy w powiecie kiedańskim w dawnej Rzeczpospolitej. Właśnie Niewiarze Czesław Miłosz pseudonimuje Issą. I o tym miejscu i o matce Weronice Czesław Miłosz opowiedział w wierszu, którego dziś posłuchamy. Jego fragmenty czyta Henryk Machalica.
3: W Szetejniach ty byłaś mój początek i znów jestem z tobą tutaj, gdzie nauczyłem się 4 stron świata. Nisko za drzewami strona rzeki, za mną i budynkami strona lasu, na prawo strona świętego brodu, na lewo kuźni i promu. Gdziekolwiek wędrowałem, po jakich kontynentach, zawsze twarzą byłem zwrócony do rzeki. Czując aromat i smak rozgryzionej biało-czerwonej soczystości ajeru, słysząc stare pogańskie pieśni żeńców wracających z pola, kiedy słońce pogodnych wieczorów dogasało za pagórkami. W zdziczałej zieleni mógłbym wskazać miejsce altany, gdzie zmuszałaś mnie, żebym stawiał pierwsze koślawe litery. A ja wyrywałem się, uciekając do moich kryjówek, bo byłem pewny, że pisać liter nigdy nie będę umiał. Nie spodziewałem się jednak również takiej wiedzy, że rozpadają się w pył kości, mijają dziesiątki lat, a trwa ta sama obecność, że możemy tak jak ja z tobą przebywać w krainie wiecznych luster, brodząc w niekoszonych trawach równocześnie. Wybiegłem o letnim świcie między głosy ptaków i wróciłem, a między chwilą i chwilą napisałem dzieło. Choć tak trudno było ciągnąć pałeczkę N, żeby łączyła się z pałeczką U, albo odważyć się na most między R i Z. Trzymałem cienką jak trzcina obsadkę i zanurzałem stalówkę w atramencie. Pisarczyk wędrowny z kałamarzem u pasa. Teraz myślę, że dzieło jest zamiast szczęścia i że zostaje skażone litością i grozą. Jednak duch tego miejsca musi być w nim, tak jak jest w tobie, którą prowadził od dziecka. Girlandy z dębowych liści, sygnaturka w rozwidleniu lipy wzywająca na majowe. Chciałem być dobry i nie chodzić między grzesznikami, ale kiedy staram się teraz przypomnieć sobie, co było, tylko studnia. I tam tak ciemno, że nic nie można zrozumieć. Wiadomo tylko, że jest grzech i jest kara, cokolwiek mówią filozofowie. Oby moje dzieło przyniosło ludziom pożytek i więcej ważyło niż moje zło.

0: Ty jedna, mądra i sprawiedliwa, umiałabyś mnie uspokoić, tłumacząc, że zrobiłem tyle, ile mogłem, że zamyka się furtka czarnego ogrodu. Pokój, pokój, co skończone, to skończone.
1: W wierszu W Przetajniach Miłosz wspomina, jak już od dzieciństwa spędzonego nad Niewiarzą ważne były dla niego rzeki. Jutro w poranku posłuchamy czytanego przez poetę utworu zatytułowanego właśnie Rzeki. A już teraz muzyczny powrót do kalendarium. Mazurek B-dur z opusu 24 nr 4 Fryderyka Chopina zabrzmi w wykonaniu dzisiejszego jubilata Rafała Blechacza.

Muzyka Fryderyka Chopina przenosi nas do Paryża i to dobrze, przynajmniej na ten moment, ponieważ na pytanie o wspomnienie o Czesławie Miłoszu pan Roman napisał o jego przyjaźni z księdzem Józefem Sadzikiem, palotynem i założycielem paryskiego Centre du Dialogue, która to przyjaźń zaowocowała między innymi zainspirowaniem przez księdza Sadzika poety do podjęcia się przekładów biblijnych, a z kolei pan Roman pisze o tym, że wspomina zwłaszcza tekst pożegnalny dla tego niezwykłego wydawcy i przyjaciela, tekst z 1980 roku. Bardzo serdecznie dziękuję i zachęcam Państwa do wspominania Czesława Miłosza, czy mailowo poranek@polskieradio.pl, czy telefonicznie 22 645 22 22. Ale wspomniany adres mailowy przyda się teraz jeszcze w jednym celu. Obiecywałam Państwu rozmowę z chińskim pianistą Lang Langiem, który wczoraj wystąpił na Placu Centralnym w Warszawie w ramach festiwalu Centralny Plac Muzyki, a tymczasem festiwal toczy się dalej i mamy dla Państwa w dwójce zaproszenia na kolejny występ, kolejny koncert właśnie w ramach tego festiwalu. Jutro o 20:15 Polska Opera Królewska zaprezentuje czarodziejski flet Wolfganga Amadeusza Mozarta. Jeśli chcieliby Państwo wziąć udział w tym wydarzeniu, proszę do nas pisać już teraz. Przypominam, poranek@polskieradio.pl. Na jutro do Warszawy na 20:15 mamy dla Państwa bilety, a już teraz posłuchajmy fragmentu czarodziejskiego fletu w wykonaniu Berego Hornika i filharmoników berlińskich pod dyrekcją samego Karajana.

0: zbierając się na trwający festiwal, ale na placach, skwerach i w parkach to jest również dobry czas na kino. Zachód słońca widziany z klifu w Orłowie, panorama Tatr, Bezkres Mazurskich Jezior czy tor konnych wyścigów. W takiej scenerii od jutra można spotkać się z 10 muzą. O startującym kinie letnim z jego dyrektorem Pawłem Adamskim rozmawiała Katarzyna Fitzwilliams.
1: Kino letnie to najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy, najdłuższy w czasie, bo startuje jutro i potrwa aż 62 dni i najdłuższy w kilometrach, bo rozciąga się od Sopotu do Zakopanego z przystankami na trasie podróży.
2: Będzie ponad 150 seansów filmowych i rzeczywiście w takich najpiękniejszych okolicznościach przyrody, bo Festiwal Miast Partnerskich Sopotu i Zakopanego, czyli oczywiście Sopot, codziennie Sopockie Molo, filmy wyświetlane wieczorem o zachodzie słońca, codziennie Krupówki, czyli Plac Niepodległości tuż w połowie Krupówek w Zakopanem, ale tak jak wspomniałaś, to nie wszystko. Od wielu lat mamy również kino jachtowe w Giżycku i tutaj nasze hasło Przypłyń do Giżycka, obejrzeć film jest jak najbardziej trafione i aktualne. Dzięki częstotliwości radiowej 87,7 MHz można filmy oglądać z zacumowanych jednostek w Ekomarinie, w porcie Ekomarina w Giżycku. No ale mamy również w tym roku nowość i tutaj odwiedzamy pierwszy raz w historii stolicę. W Warszawie projekcje odbywają się w formule, uwaga, uwaga, kina samochodowego. Odbywają się na torze wyścigów konnych Służewiec, wybrane środy i czwartki.
1: A na jutrzejszą inaugurację zaplanowano Wielką Warszawską. Oczywiście przy torze Służewiec.
2: Film, który powstawał na torze wyścigów konnych i tak, żeby zadziałać na wyobraźnię, to jest tak jakby troszeczkę oglądać, nie wiem, Gladiatora w Koloseum w Rzymie, tak? Więc tutaj oglądamy Wielką Warszawską na torze wyścigów konnych Służewiec, co na pewno dodatkowe emocje, bo to wszystko tam było kręcone, ale to też opowiada historię wyścigów.
3: Jutro jedziesz na Arkosie.
4: Młody, trzymaj się za mną.
5: Bo co?
4: Bo tak jest ustalone.
6: Pan sędziował drugą gonitwę wczoraj?
7: Nic dziwnego pan tam nie widział na dalekiej prostej?
8: Tam słabo widać, panie Janku.
2: Projekcja wyjątkowa. W formule kina samochodowego to po pierwsze. I tam również mamy do dyspozycji częstotliwość radiową. Natomiast jest również oczywiście komfortowa strefa. Ponad 100 leżaczków, także można przyjechać rowerem, spacerkiem sobie dojść na tor wyścigów. I wyjątkowa projekcja, bo z udziałem twórców. Także 1 lipca wieczorem o 21:00 zapraszam bardzo serdecznie na inaugurację w Warszawie. Ale dla tych widzów, którzy by byli na przykład obok Zakopanego, to również tego dnia, bo to jest nasz dzień startu festiwalu, najdłuższego wakacyjnego festiwalu filmowego w Polsce, zarówno w Sopocie, jak i w Zakopanem postanowiliśmy przypomnieć z okazji roku Andrzeja Wajdy film Pan Tadeusz. I tu jest też wyjątkowa okazja, ponieważ będzie można tę produkcję obejrzeć w odrestaurowanej cyfrowo kopii właśnie w Zakopanem i w Sopocie 1 lipca, a w Zakopanem wieczór będzie uświetniony obecnością Alicji Bachledy-Curuś, czyli słynnej Zosieńki z Pana Tadeusza.
9: Patrz, jaka niewinna.
10: Ach, ciociu, cóż ja winna? Ciotka mnie zamykała, nie było z kim tańczyć. Lubiłam z nudy ptactwo paść i dzieci niańczyć.
1: Warto dodać, że festiwal będzie podzielony na dni tematyczne.
2: W poniedziałki zapraszamy na kino familijne, we wtorki prezentujemy super hity, klasyka kina, ale też i filmy, które na stałe, właśnie tak jak wspominałem, zapisały się w historii popkultury. Oscarowe piątki. I tutaj będzie dużo, będzie Emilia Perez, czy Grzesznicy na przykład.
11: Are you English?
12: No, I'm not English.
11: Why?
12: No, because you, you are pretty.
2: Soboty jest akcja, no to w soboty zawsze jest akcja, więc już trzymamy się tego kierunku. I sportowe niedziele, tutaj taki ukłon w stronę naszego partnera tytularnego. Filmy o sporcie, Wielki Marty, King Richard, Zwycięska Rodzina, czy najlepszy polska produkcja opowiadająca historię Jerzego Górskiego.
13: Nikt nie wierzy w ciebie bardziej niż ja, wiesz o tym.
14: Ale z medycznego punktu widzenia jesteś wrakiem, rozumiesz?
15: I ty chcesz się na tym ścigać?
16: Z tego wychodzą tylko najsilniejsi mistrzowie świata, rozumiesz? Masz być silny i być najlepszy.
0: Kino letnie w Zakopanem, Sopocie, Giżycku i w Warszawie od jutra do 31 sierpnia. Ciekawa jestem, czy państwo chętnie wybierają się na takie letnie festiwale, czy na przykład Dolinę Issy, bo ta książka została zekranizowana. Chcieliby państwo w takiej formule zobaczyć. Można do nas pisać, można telefonować, a już teraz zapraszam do wysłuchania utworu o bardzo stosownym na tę porę tytule Roberta Casimiro, utwór zatytułowany Morning.

0: Autopromocja.
1: Tak to już po prostu jest, że jak człowiek znajdzie swoje miejsce, to w nim chce przebywać, a jeśli przebywać w nim cały czas nie może, to przynajmniej chce jak najczęściej do niego wracać. Takim miejscem dla filozofa i publicysty Tomasza Stawiszyńskiego jest wyspa Korfu i to ona jest główną bohaterką jego najnowszej książki. O czynniku alchemicznym i o tym, czym jest korfucjanizm, porozmawiamy w najbliższym wydaniu audycji Połączenie Międzynarodowe. Zapraszam w środę po 13:00. Monika Zając.
0: Autopromocja.
2: Wybiła 7:00.
3: Dwójka, jesteś na miejscu, Sonia Bryna.
2: Za konsoletą Paweł Worobiej muzykę wybiera Michał Dębski, Katarzyna Fitz-Williams na stanowisku wydawczyni, a ja mówię Państwu dzień dobry. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
0: Poranek dwójki.
2: Jest wtorek, 30 czerwca, 181 dzień i 27 tydzień.

0: dzień roku. Słońce zajdzie minutę po 21:00, dzień potrwa 16 godzin 43 minuty i będzie zaledwie o 4 minuty krótszy od najdłuższego. Dzisiejsi solenizanci to Bazylii, Ciechosława, Emilia, Jan, Leon, Leona, Lucyna, Milena, Trofim, Władysław i Władysława. Życzymy Państwu zdrowia i wszystkiego, co dobre. Wiadomości przedstawi teraz nieświętujący akurat dziś Jan Kantyzienko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Wszystkiego najlepszego innym Janom. Zapraszam na wiadomości kulturalne. Trzy równorzędne pierwsze nagrody przyznało jury 23. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Georga Filipa Telemana. Od soboty ten konkurs trwał w Poznaniu. Zgłosiło się na niego 37 muzyków z Polski, Czech, Litwy, Szwajcarii, Singapuru czy USA. Zwyciężyli Cecilia Arnau-Toran z Hiszpanii, Bartosz Olszewski z Wrocławia i Adam Trzebiatowski również z Poznania. To są te trzy pierwsze nagrody ex aequo. Drugą nagrodę otrzymał Dovydas Cyplis z Litwy, z kolei Maria Nowicka oraz pochodzący z Niemiec Lander Hennes Resch i Nika Rotung-Zu zdobyli trzy równorzędne trzecie nagrody. Nagroda za najlepsze wykonanie fantazji Georga Filipa Telemana, czyli patrona konkursu, trafiła do Bartosza Olszewskiego. Pierwszy konkurs w Poznaniu jeszcze w edycji ogólnopolskiej miał miejsce w 2000 roku, a od 2008 to jest wydarzenie międzynarodowe, które odbywa się pod patronatem honorowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Prezydenta Poznania. Będzie można aktywnie i w gronie najbliższych uczcić pamięć ofiar obławy augustowskiej. W najbliższą niedzielę w pokamedulskim klasztorze na Wigrach na Suwalszczyźnie będzie miał miejsce pierwszy rodzinny bieg pamięci, poświęcony jednej z najtragiczniejszych zbrodni powojennej historii Polski. Uczestnicy będą mogli wybrać jedną z dwóch tras prowadzących szlakami Półwyspu Wigierskiego. Jak podkreślali na konferencji prasowej pomysłodawcy biegu, celem jest oddanie hołdu ofiarom oraz przekazywanie wiedzy o ich losach kolejnym pokoleniom.
2: Upamiętniamy ofiarę obławy augustowskiej nie tylko poprzez uroczystości i konferencje naukowe.
3: Prezes Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 roku Piotr Rydzewski.
2: Ale poprzez właśnie takie aktywne formy, ponieważ o tych sprawach trudnych musimy też informować młodzież w sposób dla nich przyswajalny i atrakcyjny.
4: Słowa świętego Jana Pawła II powiedział: pilnujcie mi tych szlaków.
3: Prezes Fundacji Wigry Pro ksiądz Jacek Nogowski.
4: Chodzi nie tylko o te szlaki do pływania, ale chodzi też o historię, pamięć o naszych przodkach. Poprzez wspólne takie inicjatywy i dorośli, i dziadkowie, i młodzież, dzieci uczą się razem historii, którą trzeba przekazywać kolejnym pokoleniom.
5: Dla każdego będzie stosowny dystans.
3: Przewodniczący Społecznego Komitetu Organizacji Świąt Państwowych i Rocznic Historycznych poseł Jarosław Zieliński.
5: Jeden bieg będzie krótszy, dookoła klasztoru, 702 metry, a drugi ponad 5,5 kilometra, dłuższa trasa. Częściowo będzie przebiegała drogami powiatowymi, a częściowo poprzez teren Wigierskiego Parku Narodowego.
1: Bieg obławy augustowskiej dopiero w niedzielę. Udział w nim jest bezpłatny, ale już teraz można zapisywać się do udziału. Te zapisy są prowadzone elektronicznie, będą możliwe również w dniu wydarzenia od godziny 10:30. Bieg po przecim msza święta odprawiona w południe, zakończenie imprezy o 15:00 w najbliższą niedzielę. Wołodymyr Zełenski wniósł do parlamentu projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego. Chce w ten sposób uczcić wszystkich bohaterów, którzy w różnych epokach walczyli o Ukrainę. Wołodymyr Zełenski, podejmując decyzję o budowie Panteonu Narodowego, nie bierze pod uwagę reakcji polskiej opinii publicznej, tłumaczy Polskiemu Radiu dyrektor Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego Łukasz Adamski. Polski historyk, politolog i ekspert do spraw Europy Wschodniej zaznaczył, że bez bezpośredniej informacji od samego Zełenskiego można w tej sprawie stawiać jedynie hipotezy.
6: Ta hipoteza podstawowa mówi, że Zełenski ignoruje polskie oczekiwania, jeśli chodzi o ukraińską politykę pamięci, czyli niedopuszczalność do państwowej heroizacji postaci, formacji odpowiedzialnych za ludobójstwo wołyńskie i za współpracę z III Rzeszą. To nie znaczy, że chce celowo zaogniać, ale po prostu ignoruje, rozumiejąc, że Polska przypuszczalnie będzie protestować, ale w tym momencie wydaje mu się, że będzie można przejść nad nimi do porządku dziennego.
1: Doktor Łukasz Adamski dodawał, że Polska nie jest dla Wołodymyra Zełenskiego istotna z punktu widzenia kształtowania ukraińskiej polityki pamięci. Prezydent Ukrainy widzi, jakie są nastroje, rozumie, że jest narodowy konsensus w sprawie tego, czym była rzeź wołyńska i w sprawie niedopuszczalności zestawienia jak równy z równym UPA i Armii Krajowej, stwierdził Łukasz Adamski.
6: bo to umożliwi mu pewnego rodzaju pozyskanie głosów ukraińskich patriotów, nacjonalistów, być może części wojskowej.

0: których przecież przed Ukrainą stoją teraz trudne negocjacje o rozejmie z Rosją. Nie wiadomo, czy proces integracji europejskiej będzie przebiegał w takim tempie, jak to obiecywał Zełenski swoim wyborcom. Jeśli będą jakieś przejawy niechęci wobec Ukraińców, to będzie można wykorzystać w kampanii, która przedstawi Polskę jako kraj Ukrainie nieprzyjazny. Być może część ukraińskich uchodźców postanowi wtedy na Ukrainę wrócić. To są te kalkulacje Zełenskiego.
1: Konkretne informacje w sprawie budowy Panteonu Narodowego Ukrainy jeszcze przed nami, a to było pierwsze wydanie Wiadomości Kulturalnych. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania kolejnych wiadomości o 9:00 i śledzenia ich na naszym portalu.
2: Pogoda.
3: Wczoraj tematem niezliczonych wpisów w mediach społecznościowych były problemy na kolei. Wcześniej były w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii, dotknęły też jednak Polskę. Według informacji PKP PLK wczoraj do godziny 19:30 spowodowane upałem awarie infrastruktury doprowadziły do odwołania 258 pociągów, a od godziny 13 do 19 w ogóle wstrzymany był ruch pociągów towarowych. Dziś może będzie trochę lepiej. Lepiej, bo niebo nad przeważającą częścią kraju pochmurne, mogą zdarzyć się opady deszczu, raczej przelotne, no chyba, że podczas burz wtedy nieco gwałtowniejsze, a burze przede wszystkim w centralnej i południowo-wschodniej części kraju. Temperatury też niższe zdecydowanie niż w weekend, od 26-30 stopni Celsjusza na północy i zachodzie do 33-36 na wschodzie i południu. Jeszcze chłodniej będzie na wybrzeżu, około 22 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali i najpierw będzie spadać, a potem wzrośnie.
4: Reklama.
2: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18:00. Bilety na polskieradiobilety24.pl. Narodowe Forum Muzyki od 3 do 13 września zaprasza na 61. w Bratysławie Kantans, której tematem przewodnim jest Smuga Cienia. Kantaty Bacha pod batutą Andrzeja Kosendiaka wykonają Giovanni Antonini, Wrocław Barok Ensemble i soliści chóru chłopięcego NFM. Ostatniego dnia festiwalu Staatskapelle Dresden, prowadzona przez Daniele Gattiego, zaprezentuje 6. symfonię Mahlera. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Bilety dostępne są w kasie NFM i na www.nfmwroclaw.pl.
4: Reklama.
3: Prawie 9 minut po godzinie 7:00. Najwyższa pora, żeby zaprezentować Państwu naszą tegotygodniową płytę tygodnia. Na niej klawesynista Mahan Esfahani z zespołem Britten Symphonia gra koncerty Jana Sebastiana Bacha. To jest album podwójny i jest to część realizacji planu słynnego klawesynisty mieszkającego obecnie w Pradze, a z pochodzenia Irańczyka. Zamierza on bowiem nagrać komplet utworów klawesynowych Jana Sebastiana Bacha. Jeśli chcieliby Państwo zdobyć tę płytę, proszę do nas pisać maile poranekdwojki@polskieradio.pl. To jest adres, proszę Państwa, prawie do wszystkiego. poranekdwojki@polskieradio.pl. W tytule maila hasło płyta tygodnia, w treści koniecznie adres korespondencyjny, choć zawsze można jeszcze coś dopisać. Mamy też dla Państwa płytę dodatkową. Jest to również płyta z muzyką dawną, ale o zupełnie innym charakterze, ponieważ to śpiewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza. 33 pieśni poświęcone najważniejszym postaciom i wydarzeniom z historii Polski. Album z kolei pięciopłytowy, wydany przez Filharmonię imienia Trauguta, a nagrodzony w tym roku Fryderykiem. Więc dwa znakomite albumy do wyboru. poranekdwojki@polskieradio.pl to jest adres, pod którym czekają. A my posłuchajmy wspólnie fragmentu pierwszej części koncertu klawesynowego E-dur w wykonaniu Mahana Esfahaniego i Britten Symphonia.

0: Jeśli chcieliby Państwo zdobyć naszą płytę tygodnia z koncertami klawesynowymi Jana Sebastiana Bacha, proszę pisać poranek2@polskieradio.pl.
1: Poranek dwójki.
0: Już za chwilę Jerzy Kisielewski w przeglądzie prasy sięgnie po artykuł o nieznanej bliżej nikomu w szczegółach ustawie o książkach. Podobno już wywołuje ona emocje. Chwilę później odbierzemy pierwszą pocztówkę operową od Agaty Kwiecińskiej i Adama Banaszaka.
2: Nie wiem, czy słowo willa jest najbardziej odpowiednie. To jest niewielki domek, dziś zwany Willą Rusałka. Można to miejsce odwiedzić. Jest tam w okolicy także pomnik upamiętniający pobyt dworzaka.
0: Do Willi Rusałka wybierzemy się jeszcze przed godziną 8:00 i tak samo przed 8:00 kolejna rekomendacja kulturalna od Benjamina Bukowskiego, dyrektora Teatru Polskiego w Bydgoszczy.
3: Myślę, że jest to ten rodzaj poezji, który będąc bardzo wymagający w pierwszym zetknięciu przez swoją polifoniczność, przez przenikanie się sensów, jednocześnie z każdą kolejną lekturą pozwala coraz wnikliwiej odkrywać warstwy znaczeniowe.
0: Natomiast tuż po 8:00 wywiad z Lang Langiem, którego koncertu słuchali Państwo być może wczoraj, był transmitowany na naszej antenie w letnim festiwalu muzycznym.
4: Letnie festiwale zawsze były dla mnie bardzo ważne, szczególnie kiedy byłem młodym muzykiem. Festiwale pozwalają muzykom sprawdzić, jak to jest wystąpić z dużą orkiestrą przed liczną publicznością. Pomagają też w budowaniu repertuaru i pewności siebie.
0: Jak Państwo słyszą, warto z nami pozostać także wieczorem, kiedy w ramach kolejnego, dzisiejszego z kolei letniego festiwalu muzycznego austriacki dyrygent Franz Walter Moest poprowadzi filharmoników berlińskich. To będzie retransmisja nagranego wcześniej koncertu. W programie znalazły się utwory Franza Schuberta, Richarda Straussa. Także zapraszam serdecznie już dziś w imieniu Karola Furtaka, a my posłuchajmy z kolei filharmoników wiedeńskich pod dyrekcją tego dyrygenta. To będzie muzyka Józefa Straussa z koncertu noworocznego z 2023 roku.

0: To nagranie z koncertu noworocznego, jak wspomniałam, ale jakże plastyczna muzyka. Już widzę te strzygi i upiory fruwające po jakichś mokradłach, zupełnie jak z tego fragmentu Doliny Isy, o którym wspominał pan Dariusz. Zachęcam państwa do wspominania Czesława Miłosza, czy jego twórczości, czy może jakichś bardziej osobistych nawet spotkań z poetą. 22 645 22 22 i poranek dwójki @polskieradio.pl. Państwo słyszą charakterystyczny szelest. Jerzy Kisielewski jest ze mną. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Słyszałam, że pan teraz jedną nogą, no może nie na odległych terenach litewskich, rubieżach, rzekłabym, tylko w Radziejowicach.
1: Tak, jak najbardziej. 17. przepraszam, letni festiwal imienia Jerzego Waldorfa ruszył. Rozpoczął się w niedzielę. No i rozwija się. Wczoraj rozszalał się Marcin Masecki, Boleros. To było rzeczywiście coś niezwykłego.
0: Marcin Masecki podbija serce każdej publiczności, mam wrażenie, przed
1: którą stanie. I tych 9 muzyków. Poza tym nie widziałem jeszcze czegoś takiego, kiedy po wyczerpującym koncercie w dobrej temperaturze muzycy ściskali się, byli tak zadowoleni z koncertu. Mm-hmm. Czyli to zgranie, ta wspólna, wspólne rozumienie muzyki, tak. I z kolei zakres, to było coś znakomitego. A dzisiaj...
0: O, ma pan książeczkę
1: rzecz. Którą zostawię. A dzisiaj Orkiestra Kameralna Wirtuozi Lwowa i Józef Ormeni i między innymi Mikołaj Górecki, Mieczysław Karłowicz, ale również Walentyn Sylwestrow, niezwykle ciekawy kompozytor ukraiński, i Mikoła Łysenko. To dzisiaj. No a jutro w środę na koncercie tym wieczornym, bo trzeba powiedzieć, że codziennie jest koncert o godzinie 18 w Nowym Domu Sztuki, i rzecz wspaniała, dyskretne nagłośnienie całego parku. Także można przechadzać się po parku i słuchać koncertów kameralnych.
0: To jeszcze lepsze niż klimatyzacja.
1: Które zaczynają się o godzinie 18, a jutro dwaj bracia Lee.
0: Ach!
1: Słynni.
0: Hugh Lee. Mhm.
1: Bardzo to jest. Hugh i Hio Lee. Mm-hmm. Hugh był w zeszłym roku, no obaj w konkursie chopinowskim, obaj wspaniali, do tego polskojęzyczni, bo wybrali Polskę jako obywatele świata. Studiowali w Paryżu, ale wybrali

0: Polskę.
1: Wiemy, że słuchacze Dwójki cenią ich bardzo i lubią, no bo trudno ich nie lubić.
0: I będzie, oczywiście będzie Chopin, ale co będzie? Będzie karnawał zwierząt. Camille Saint-Saëns.
1: No, można się wybrać z dziećmi. Jeżeli ktoś z Państwa spędza z dziećmi wakacje w Warszawie, to Radziejowice nie są daleko. Można wieczorem wybrać się, wczesnym wieczorem na taki koncert.
0: Jak najbardziej.
1: A Pana spotkamy tam dziś lub jutro?
0: Jestem tam codziennie. Jestem tam codziennie i mam zaszczyt wprowadzać artystów. Również jutro na koncercie kameralnym profesor Tomasz Strahl. I w bardzo ciekawym, można powiedzieć, nieoczywistym zestawie, czyli wiolonczela i akordeon. Dlatego, że transkrypcje na utworów, na inne instrumenty, no to jest rzeczywistość muzyczna, więc bardzo było ciekawe. Wczoraj była altowiolistka, która jest autorką też transkrypcji utworów skrzypcowych na altówkę. Także festiwal Jerzego Waldorfa, wstęp wolny do niedzieli przez cały tydzień, duża dawka. Będzie koncert muzyki filmowej też.
1: Proszę koniecznie też, jeśli nie zapamiętali Państwo wszystkiego, zajrzeć do internetu, a my już teraz...
0: Na stronę Pałacu Radziejowickiego.
1: A my teraz zaglądamy do prasy.
2: Przegląd prasy.
1: Obiecywałam jakiś tekst o nieznanej ustawie, znaczy nieznanej bliżej, bo wiadomo, co chodzi o książkach. Od tego chce pan zacząć?
0: Jak najbardziej. Mianowicie, no, projekt ustawy, to wszystko się wzięło od pomysłu 20 ponad, więcej lat temu, ministra kultury Francji, Jacques'a Langa, który postanowił wprowadzić stałą cenę książki przez pierwszy okres pojawienia jej się na rynku, po to, żeby uniknąć wojny cenowej i rabatów, które stawiają w trudnej sytuacji i księgarnie, i małych wydawców, o autorach nie mówiąc. Ten temat u nas się ciągnie od bardzo dawna. Jest projekt, była dyskusja przy okazji targów książki też na ten temat. Jest projekt, który ministerstwo miało ujawnić. I ten projekt jest, ale nikt go nie widział, bo jeszcze nie jest ujawniony. I o tym Wojciech Szot na łamach Gazety Wyborczej. Będzie spadek czytelnictwa, taki jest duży tytuł. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów miażdży projekt ustawy o książce. Okazuje się, dziennikarz Wyborczej zwrócił się o opinię do Urzędu Konkurencji i Ochrony Konkurencji i Konsumentów i dostał tę opinię. Ale nie mamy ciągle jeszcze głównego tekstu ustawy. Wojciech Szot pisze, ciągnące się już ponad roku prace nad ustawą o rynku książki mogą zostać storpedowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wyborcza dotarła do opinii prezesa Urzędu Ochrony na temat projektu ustawy. Cel pozytywny, rozwiązania budzące zastrzeżenia niewystarczające lub nieadekwatne, tak uważa Urząd Ochrony Konkurencji. Przewidziane w projekcie rozwiązania, które mają prowadzić do realizacji wskazanych celów, budzą poważne zastrzeżenia z punktu widzenia prawa ochrony konkurencji i konsumentów, a zarazem mogą okazać się niewystarczające lub nieadekwatne do osiągnięcia zakładanych rezultatów. Po pierwsze, urząd krytykuje pomysł wprowadzenia jednolitej ceny książki, jak i ustalenie jednego rabatu dla dystrybutorów. Ustalanie przez przedsiębiorców działających na danym rynku sztywnych lub minimalnych cen od sprzedaży towarów stanowi jedno z najpoważniejszych naruszeń prawa antymonopolowego. Ale co poza tym? W ocenie prezesa urzędu projekt ustawy o książce spowoduje wzrost cen książek, spadek konkurencyjności na rynku i otrzymywanie cen na poziomie wyższym niż miałoby to miejsce w warunkach swobodnej konkurencji. Jednocześnie brak jest przekonujących argumentów wskazujących, że regulacja ta przyniesie czytelnikom wymienne korzyści, w szczególności w zakresie dostępności. I Wojciech Szot pyta, czy w tej sytuacji Ministerstwo Kultury opublikuje projekt ustawy. Z informacji uzyskanych przez Wyborczą wynika, że ministra Cienkowska wyznaczyła 29 czerwca jako kolejny już termin publikacji projektu ustawy. Mamy dzisiaj 30 czerwca.
1: Tak, właśnie też policzyłam, że to było wczoraj.

0: Zajrzę, proszę Państwa, zaraz do Dziennika Ustaw w internecie, czy coś się pojawiło. No to ciekawe, chociaż właśnie to zawsze ten dysonans pomiędzy potrzebami również księgarzy na przykład i czytelników, którzy szukają najtańszej propozycji.
1: No ale kolejne księgarnie się zamykają.
0: Tak.
1: Jeden z księgarzy powiedział mi, ja nie jestem księgarnią, ja jestem wzorcownią, bo przychodzi czytelnik, ogląda książkę, bierze do ręki, po czym włącza telefon i zamawiają w internecie. Tutaj to jest fenomen polski. Ilość książek zamawianych w internecie. No i niby ta stała cena książki przez pół roku albo przez inny okres miałaby ustabilizować to, no ale dyskusje ciągle trwają, a najwyraźniej Urząd Ochrony Konsumentów twierdzi, że to nie zadziała. Warto zwrócić uwagę, list naukowców do władz. Jak Polska zamierza chronić mieszkańców? Pierwsze dni tegorocznych wakacji pokazały, że problem nie należy do odległej przyszłości. Jest obecny tu i teraz. Jakie działania podejmuje państwo, by chronić obywateli przed skutkami zmiany klimatu wywołanej działalnością człowieka? To list kilkudziesięciu badaczy i naukowców, a komentuje to Tomasz Ulanowski tekstem zatytułowanym Gorąco będzie gorzej. No o tym, że już kilkanaście albo i więcej lat temu klimatolodzy mówili, że skrajności będą, czyli ulewy,
0: burze, nawałnice,
1: podtopienia, tak, i potem upustynnienie i tak dalej. No, rzeczywiście dyskusja na ten temat przy blisko 40 stopniach, a nie rekord już był w Słubicach ponad 40.
0: Tak, i teraz idzie ku lepszemu. Proszę Państwa, na razie. Oczywiście to jest wszystko krótkowzroczne.
1: No, w Warszawie padało troszkę przed chwilą. Kolorowy festiwal jazzu to Marek Dusza i rozmowa z Mariuszem Adamiakiem.
0: Rzeczpospolitej.
1: Tak jest. Na festiwal przychodzą słuchacze, którzy wkładają w swoje zainteresowania więcej wysiłku niż ci, którzy pójdą na koncert jednego artysty. Mówi Mariusz Adamiak, organizator i producent festiwalu Warsaw Summer Jazz Days. To już tradycja letnia, ten Warsaw Summer Jazz Days.
0: Tak, był gościem też dyrektor w piątkowym poranku Dwójki.
1: A, wystąpią same gwiazdy, choć niektóre z nich są w Polsce mało znane. Warto zajrzeć na stronę Rzeczpospolitej. Sztuczna inteligencja to jest temat, który nas nie opuszcza i szalenie ciekawy tekst w Rzeczpospolitej, sekundę, zaraz musi się odnaleźć. O, jest.
0: Tak,
1: nie, nie w Rzeczpospolitej, w Gazecie Wyborczej. Autorstwa Tomasza Markiewki, filozofa, publicysty i tłumacza. Agenci sztucznej inteligencji czy zastąpią humanistów? I znak zapytania. Uniwersytety mają twardy orzech do zgryzienia ze sztuczną inteligencją, więc eksperymentują z różnymi podejściami. Jak uniwersytety amerykańskie, australijskie radzą sobie z pracami, bo okazuje się, że prace stworzone przy udziale sztucznej inteligencji.
0: No, zaczynają dominować. Tak.
1: Zaczynają dominować i z kolei wykładowcy muszą poświęcić więcej czasu, żeby to sprawdzać. I w kontekście tego powstaje w ogóle pytanie o rolę uniwersytetów. Jak pisze Tomasz Markiewka, hydrauliczne podejście, że uniwersytet to jest taka rura, którą przepływa wiedza z głów naukowców, wykładowców do głów. Ale to nie wystarczy, dlatego że uniwersytet odgrywa rolę społeczną. W miastach, w których są studenci, kultura rozwija się inaczej, bo oni są konsumentami kultury, animatorami kultury. Bardzo ciekawy temat. Uniwersytet nie jest magazynem informacji ani hurtowią kwalifikacji zawodowych. To instytucja naukowa, ale także społeczna i kulturowa.
0: Przyznam, że jak powiedział pan o hydraulice, myślałam raczej o podnośniku hydraulicznym, który podnosi poziom i jednostek, i społeczeństw. Więcej w kolejnym przeglądzie prasy po godzinie 8. Do usłyszenia.

0: Za nami kwintet gitarowy e-moll Luigiego Boccheriniego, a teraz przejdziemy do nieco większych form muzycznych. Czy słuchają Państwo podcastu Anatomia Opery? Na stronie podcasty polskieradio.pl znajdą Państwo 25 odcinków. Każdy poświęcony jest jednej operze. Agata Kwiecińska i Adam Banaszak powrócą z nowymi opowieściami we wrześniu, a tymczasem zapraszają na krótkie wycieczki.
1: Pocztówki operowe.
2: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. W wakacje teatry operowe zamknięte. Jest wiele muzycznych festiwali. My mamy dla Państwa nieco inną propozycję. Otóż będziemy Państwu wysyłać pocztówki z wakacji, albo może wręcz w drugą stronę, zachęcać do tego, żeby Państwo udali się w pewne miejsca i nam wrażenia z takiej operowej wycieczki przesłali. Dziś miejsce, powiedziałabym, oczywiste i nieoczywiste jednocześnie. Wędrujemy śladami Antonina Dworzaka. Wybieramy się nad niewielki zbiornik wodny w miejscowości Wysoka, do której można się dostać chyba najlepiej samochodem, jadąc z czeskiej Pragi w kierunku południowym.
3: Dziś we wsi Wysoka mieszka kilkaset osób. My kierujemy się wprost do najważniejszego budynku w tej miejscowości, czyli do neorenesansowego pałacyku, który otacza park w stylu angielskim. W pobliżu pałacyku są dwa leśne jeziorka, co niezwykle dla naszej opowieści istotne. Antonin Dworzak często spędzał w tych okolicach letnie miesiące, zarówno przed pobytem w Stanach Zjednoczonych, jak i po powrocie. Tam zbierał siły, ale jak wielu kompozytorów, w czasie wakacji zbierał siły pracując.
2: Czyli w spokoju komponował. Dlaczego Wysoka? Bo właścicielem tego pałacyku był jego szwagier. No i zapraszał Antonina Dworzaka do willi, która stała nieopodal. Nie wiem, czy słowo willa jest najbardziej odpowiednie. To jest niewielki domek, dziś zwany willą Rusałka. Można to miejsce odwiedzić. Jest tam w okolicy także pomnik upamiętniający pobyt Dworzaka. No ale my najbardziej skupiamy się na tym jednym jeziorku, które także oczywiście nazywa się Rusałka i świetnie pasuje do rysopisu zbiornika wodnego, który sprzyja obecności nimf, rusałek czy świtezianek. W każdym razie rodzaj idealnej scenografii do opowieści rodem ze słowiańskiej mitologii.
3: To takie jezioro, które raczej nie nadaje się do kąpieli. Ale przecież nie zawsze o kąpiele chodzi nam w wakacje. Czasem w wakacje chodzi nam właśnie o spotkania z rusałkami i nimfami. Rusałce potrzebny jest, jak dobrze wiadomo, księżyc, więc trochę na przekór porze dnia, w której spotykamy się z państwem, zdecydujemy się zaraz na chłodne światło księżyca i już wkrótce posłuchamy, jakie owoce przyniosła historii muzyki miejscowość Wysoka, ta mała wioska w powiecie przybramskim w Czechach.
2: A sama Rusałka, czyli opera Antonina Dworzaka, miała swoją premierę w Teatrze Narodowym w Pradze 31 marca 1901 roku. I w końcu to był wielki sukces. Dworzak już wtedy niezwykle popularny, uznany kompozytor i to nie tylko na Starym Kontynencie, ale także w Stanach Zjednoczonych, w końcu doczekał się prawdziwego operowego triumfu, a czekał na to długo, bo Rusałka była jego 9. operą.
3: W naszej propozycji łączenia opery i geografii, opery i krajoznawstwa i turystyki, proponujemy również i inne miejsca związane z Antoninem Dworzakiem. No to przede wszystkim Praga i Villa America, gdzie jest muzeum kompozytora. Można udać się także do miejscowości Nela Hozeves, gdzie Dworzak się urodził i zobaczyć, odwiedzić można jego rodzinny dom. Ale jeśli opera, to pocztówka jednak z Wysokiej, z widokiem na porośnięte nenufarami jeziorko.

0: Arię Rusałki z pierwszego aktu opery Antonina Dworzaka śpiewała Renée Fleming. Towarzyszyła jej London Symphony Orchestra, dyrygował Georg Scholti. Czekamy na Państwa pocztówki operowe. Jeśli w wakacje wędrują Państwo muzycznymi ścieżkami, chętnie się o tym dowiemy. Można nam przesyłać także zdjęcia. A kolejna pocztówka od duetu prowadzących podcast Anatomia Opery o tej porze w czwartek. Teraz już jest za 8 minut, niespełna 8, godzina 8, pora na kolejny stały punkt naszego programu.
1: Rekomendacje.
0: Od poniedziałku o tej porze towarzyszy nam głos Benjamina Bukowskiego, dyrektora Teatru Polskiego w Bydgoszczy, reżysera, dramaturga i dramatopisarza.
2: Książka Alicji Regiewicz, Wykrzywnik twarzy, która okazała się w zeszłym roku, to bardzo przejmujący zapis jednostkowego doświadczenia, które przygląda się takim kategoriom jak zdrowie psychiczne, jak choroba nowotworowa. To jest rodzaj lingwistycznego, czy właściwie takiego ortograficznego zmagania się z otaczającą rzeczywistością. Tekst bardzo wielopłaszczyznowy, wielonarracyjny, zderzający czułość z rodzajem ironii, bardzo okrutnego, ale jednocześnie wrażliwego studium otaczającej rzeczywistości. Tekst, mam wrażenie, bardzo ożywczy, jeżeli chodzi o współczesne debiuty poetyckie stanowiące silny, odrębny głos. Myślę, że jest to ten rodzaj poezji, który, będąc bardzo wymagający w pierwszym zetknięciu przez swoją polifoniczność, przez przenikanie się sensów, jednocześnie z każdą kolejną lekturą pozwala coraz wnikliwiej odkrywać warstwy znaczeniowe i pozostawia nas na pewno w silnej, emocjonalnej konfrontacji z historiami, o których opowiada.
0: Tom Wykrzywnik twarzy Alicji Regiewicz to kolejna rekomendacja Benjamina Bukowskiego, a jeszcze następna jutro o stałej porze.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjne podróże muzyczne po Polsce rozpoczynamy zawsze w Starym Sączu na Festiwalu Muzyki Dawnej Omnia Beneficja. Spędzimy tam 3 kolejne wieczory od środy do piątku, słuchając koncertów zespołów Vasa Consort, Consortium Sedinum i Goldberg Baroque Ensemble. Tematem festiwalu jest w tym roku Morze Bałtyckie. Będziemy więc w Małopolsce i równocześnie nad brzegami Bałtyku, poznając muzykę XVII-wiecznych organistów gdańskich, utwory obrazujące splendor północy i nadbałtycki barok w kompozycjach Johanna Valentina Medera. Na transmisję zapraszam codziennie o 19:30 Magdalena Łoś.
2: To się czyta.
3: Angelika Gorodischer. Cesarstwo, które nigdy nie istniało. Ktoś z was był kiedyś w bezpośredniej bliskości cesarskiego pałacu? Ktoś widział wieże, niezliczone dziedzińce, czarne mury, fontanny? Nie, ja też nie. A teraz raczej małe są na to szanse. Dlatego ta historia będzie też należeć do innych.
4: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
3: Gorąco polecam. Sławomir Grzymkowski.
0: Autopromocja.
1: Już 8.
5: Poranek dwójki.
1: Jeszcze czerwiec, ale to już 8 bez dzwonka na lekcję. Jest wtorek, 30 czerwca, 181 dzień roku. Ze świąt nietypowych wspomnijmy, że dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Planetoid i Międzynarodowy Dzień Parlamentaryzmu.
5: Pogoda.
1: Polska jest w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia w strefie pofalowanego frontu atmosferycznego. Przeważający obszar kraju pozostaje jeszcze w gorącej masie powietrza zwrotnikowego. Jedynie krańce północne znajdują się w chłodniejszym powietrzu polarnym morskim. Pogoda wciąż nieco nam zagraża, choć tym razem nie chodzi o upały, a bardziej wyładowania atmosferyczne. Alertami drugiego stopnia przed burzami objęte są województwa lubuskie oraz w części dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie, małopolskie, zachodniopomorskie i podkarpackie. Od słońca najpewniej nieco odpoczniemy, ponieważ niebo ma być raczej pochmurne. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza nad morzem, 26-30 na północy.

północy i zachodzie do 33, a nawet 36 na wschodzie i południu kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany jedynie w czasie burz w porywach do 100 km na godzinę. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali.

0: Taka węgierska muzyka, dokładnie taniec węgierski Johannesa Brahmsa w wykonaniu Budapesztańskiej Orkiestry Festiwalowej wprowadził nas w trzecią godzinę poranka dwójki, a teraz jednak o trochę innej muzyce będziemy rozmawiać, ponieważ wspomnimy wczorajszy koncert w ramach festiwalu Centralny Plac Muzyki w Warszawie. Lang Lang, bez wątpienia jeden z najpopularniejszych współczesnych pianistów, wystąpił właśnie na Centralnym Placu wczoraj wraz z Orkiestrą Polskiego Radia pod batutą Bassema Akikiego. Lang Lang wykonał piąty koncert fortepianowy Esdur Ludwiga van Beethovena. Choć warszawskie lato mogło być wyzwaniem, chiński pianista przyznaje, że ma szczególną słabość do koncertów plenerowych. Przed występem z Lang Langiem rozmawiała Monika Kopcik, która zapytała go między innymi o spotkanie z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie.
1: Yeah, I mean with Maestro Akiki and with the Polish Radio Orchestra, this is actually my first time playing with them.
2: To moja pierwsza współpraca z Basemem Akiki i Orkiestrą Polskiego Radia, ale podczas prób porozumiewaliśmy się tak, jakbyśmy się znali od dawna. Upały to dla nas spore wyzwanie, szczególnie dla sekcji dętej drewnianej, ale wieczorem warunki do grania są już lepsze. Bardzo podoba mi się to, że orkiestra świetnie odnajduje się w różnorodnym repertuarze. Uważam, że takie podejście wpisuje się we współczesny sposób przybliżania publiczności muzyki poważnej.
1: All different type of music. And I think it's a fits 21st century style of spreading classical music in a very good way.
3: Piąty koncert fortepianowy Ludwika van Beethovena, żelazny repertuar wielu pianistów, wykonuje pan już od dłuższego czasu. Co jest dziś najistotniejsze w pana interpretacji koncertu cesarskiego?
2: Ostatnio starałem się jeszcze głębiej pracować nad tym koncertem, ponieważ właśnie kilka dni temu nagrywałem go i teraz regularnie wykonuję w różnych miejscach. Mam wrażenie, że z czasem odkrywam w nim nowe niuanse i pojawiają się nowe kwestie, o których mogę niejako opowiedzieć poprzez muzykę, mimo że znam ten utwór od dawna. To po prostu wielkie dzieło, które nieustannie inspiruje i pozwala zawsze wydobyć coś nowego. Można dążyć do większej precyzji, intensywniejszej emocjonalności. Zawsze jest w nim miejsce na nowe pomysły.
3: A festiwale i koncerty plenerowe? Zdaje się, że lubi pan taką formę spotkań ze słuchaczami. Czy to sposób przyciągnięcia publiczności do muzyki poważnej? Pokazania, że jest ona bliska i dostępna dla każdego?
1: Summer festivals. My career started at Ravinia Festival in Chicago.
2: Moja kariera zaczęła się właśnie w takich okolicznościach. To był występ na festiwalu Ravinia w Chicago. Do dziś to wspominam i dlatego letnie festiwale zawsze były dla mnie bardzo ważne, szczególnie kiedy byłem młodym muzykiem.

0: Festiwale pozwalają muzykom sprawdzić, jak to jest wystąpić z dużą orkiestrą przed liczną publicznością. Pomagają też w budowaniu repertuaru i pewności siebie. W Polsce po raz pierwszy gram koncert plenerowy, dlatego bardzo się cieszę, że wybrałem właśnie piąty koncert Beethovena. Uważam, że to idealny utwór na występ pod gołym niebem. Muzyka Beethovena daje pianiście ogromne możliwości w zakresie barwy i ekspresji, a także współpracy z orkiestrą. Oczywiście koncerty letnie bywają nieprzewidywalne. Może przyjść ulewny deszcz.
1: Albo nieznośny upał.
0: Tak, albo fala upału. Ale skoro gramy po godzinie 20, myślę, że wszystko będzie w porządku.
2: Unpredictable. Can be, you know, if there's a big rain.
3: Or a big heat wave.
2: A big heat wave. But look, we are doing it after 8 o'clock, so it should be okay. Yeah.
1: Podczas konferencji prasowej wspomniał pan o zbieżnościach między kulturą polską i chińską. Jak postrzega pan relacje między tymi kulturami pod kątem muzyki? Czy łącznikiem byłby tutaj Chopin?
3: That is the core repertoire. So how do you see this relationship?
2: I mean, Chopin as a composer, he is absolutely the top in the list in China by far. You know, like compared to all the other composers, Chopin is the most.
0: Jeżeli chodzi o Chopina, to w Chinach bije on rekordy popularności wśród wszystkich kompozytorów. Zdecydowanie bardziej niż którykolwiek inny twórca trafia do chińskiej publiczności. Myślę, że ma to także związek z polskim charakterem, pełnym pasji, niezwykłej gościnności, szczerych emocji i otwartości w ich wyrażaniu. W kulturze chińskiej dostrzegam wiele podobnych cech. No i oczywiście nasze kultury łączy kuchnia, pierogi.
2: And we even have the dumplings, you know, both sides, yeah, and...
0: Wydaje mi się, że dla chińskich pianistów wykonywanie Chopina jest czymś bardzo naturalnym, autentyczniejszym niż granie niektórych innych europejskich kompozytorów.
2: Compared to the maybe other European composers. Liszt also fine, but
1: na przykład Lista?
0: Liszt oczywiście również jest nam bliski, ale jeżeli weźmiemy na przykład Bacha, to zanim zacznie się go naprawdę grać, trzeba najpierw bardzo wiele się nauczyć i zrozumieć. Natomiast w przypadku Chopina już od początku odczuwamy z jego muzyką pewną naturalną więź. To właśnie czyni jego muzykę tak wyjątkową, szczególnie dla Chińczyków, choć oczywiście dotyczy to ludzi na całym świecie, nie tylko w Chinach. Chopin w niezwykły sposób współgra również z antyczną kulturą wschodu, w kompozycjach nie patuje sobą, zachowuje równowagę i umiar. To bardzo bliskie tradycyjnym chińskim wartościom i dlatego Chopin tak silnie do nas przemawia.
2: So that's also a very, very connecting to the Chinese old culture.
4: Lang Lang odwiedził Polskę po raz trzeci. Przeszperałam internet w poszukiwaniu opinii o wczorajszym koncercie. Jest trochę narzekań na dźwięki, które dochodzą jakby spoza świata koncertowego, ekipy technicznej czy z przejeżdżających samochodów, ale też jedna ze słuchaczek napisała: dla mnie to było wspaniałe doświadczenie, doznanie, radość czerpana z muzyki w mistrzowskim wykonaniu. Temperatura na zewnątrz, wiatr i doskonałe nagłośnienie zrobiły swoje i jeszcze bilet w drugim rzędzie. Jedyne zastrzeżenia do koncertu to zbyt krótko. A jeszcze dodajmy, że wszyscy zwłaszcza chwalili bis. Jeden z bisów był to Clair de Lune Debussy'ego. Także wydaje się, że koncert wart zapamiętania, a Festiwal Centralny Plac Muzyki potrwa jeszcze do 7 lipca.

0: Nie Beethoven, nie Chopin, nie Debussy, tylko Schubert pod palcami Lang Langa, a ze mną już w studiu dwójkowym Jerzy Kisielewski.
1: Przegląd prasy.
0: Na pierwszej stronie okładka, na pierwszej stronie naszego przeglądu.
2: Ja się zasłuchałem, bo piękny ten bis.
0: Tak.
2: To Władimir Horowicz też namiętnie grywał na bis. Tak?
0: Ale Clair de Lune? Czy właśnie momenty?
2: Momenty.
0: A, to taki bis specjalnie od dwójki. Ja tutaj widzę Dziennik Gazetę Prawną.
2: Tak jest. Sięgamy właśnie po Dziennik Gazetę Prawną, która na pierwszej stronie dzisiaj tematy bardziej ekonomiczne. Trudny start busów z tachografami na przykład. Ale umowa ze Szwecją na okręty podwodne. Wybór polityczno-gospodarczy, nie tylko militarny. Będziemy mieli okręty podwodne, bo ostatni już wysiadł, a Szwedzi nam zbudują. Ale wewnątrz numeru, w stronę wolności słowa, to tekst Dominiki Bychawskiej-Siniarskiej, która teraz jest ekspertką Rady Europy i związana z Uniwersytetem Gdańskim, ale sprawy wolności słowa zawsze były jej bliskie. Pozew nie może być kneblem. Polska zrobiła ważny krok w kierunku obrony wolności słowa. Pozwy przeciwko dziennikarzom, aktywistom i trzeciemu sektorowi, czyli niezależnym pozarządowymi organizacjami, czy mieszkańcom, nie znikną, ale ustawodawca nareszcie dostrzegł, że proces sądowy może służyć nie tylko ochronie praw, lecz także tłumieniu debaty publicznej. Prezydent podpisał ustawę o szczególnych środkach ochrony osób uczestniczących w debacie publicznej. Nazwa brzmi technicznie, ale znaczenie tej regulacji wykracza daleko poza świat prawników i procedur sądowych. To jedna z najważniejszych ustaw dotyczących wolności słowa przyjętych w Polsce od wielu lat. Tak optymistycznie zaczyna swój tekst Dominika Bychawska-Siniarska. Oczywiście są pewne słabości i między innymi pozostaje nadal artykuł 212, który pozwala karać za zniesławienie. A tego domagali się od dawna i nie tylko dziennikarze. I okazuje się, ustawa dotyczy nie tylko dziennikarzy, ale szeroko pojętych krytyków. Czy,
0: Gdzie kończy się krytyka, zaczyna zniesławienie, biedne sądy mają pełne ręce roboty. A co oprócz sądów?
2: I że to jest efekt mrożący. Jeszcze zwróciłbym uwagę na pierwszą stronę Gazety Wyborczej, gdzie duży tytuł: prezes NIL oskarża rząd, jest tym złym. Grupa lekarzy chciałaby, Naczelna Izba Lekarska zaprotestowała przeciwko fali nienawiści w mediach ze strony polityków, a prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski odmówił, gdyż jego zdaniem winę za hejt ponosi rząd. Ale na pierwszej stronie jest fotografia przegrana po kontuzji. To Maja Chwalińska.
0: No niestety.
2: Można powiedzieć heroicznie, dlatego że uzasadniała, dlaczego nie chciała poddać meczu, dlaczego nie chciała kreczować pierwszego swojego meczu w Wimbledonie. A dlaczego o Maji Chwalińskiej? Bo ona powiedziała, że wypoczywa przy krzyżówkach.
0: Tak.
2: I że lubi krzyżówki. I mówiła, że ma takie babcine podejścia, żeby się zaszyć i rozwiązywać krzyżówki.

0: wątpi. I chciałbym wrócić do Tygodnika Powszechnego i tematu z okładki Jak żyć offline. Za sprawą cyfrowych narzędzi coraz więcej rzeczy robimy bezwiednie. Stajemy się w ten sposób bierni, przemęczeni, by nie powiedzieć wyręczeni na śmierć. Ale ten proces da się odwrócić. O tym, że właśnie można spotkać młodych ludzi, którzy zajmują się w pociągu nie czytaniem w smartfonie albo używaniem smartfona do innych celów, tylko rozwiązywaniem krzyżówek. I to jest bardzo ciekawy tekst Olgi Drędy. Na przykład efekt Google'a. Pamiętasz, czego szukałeś, ale nieco znalazłeś. Tak. To się nazywa efekt Google'a. Cyfrowa amnezja, gdy wiedza rdzewieje. Starsi, ci, którzy zdobyli umiejętności analogowe, a potem wykonali skok na główkę w cyfrową rzeczywistość, mierzą się ze specyficzną odmianą atrofii, zanikiem kompetencji poznawczych zbliżonym do osłabienia mięśni po bardzo długim bezruchu. Zjawisko to upowszechniło się na tyle, że doczekało się złowrogo i słusznie brzmiącego określenia cyfrowa amnezja. Wiedza nie znika zupełnie, ale mocno rdzewieje i powrót do dawnej wprawy bywa frustrujący, bo przypomina nam o własnych zaniedbaniach. To do nich mógłby swoje słowa skierować główny bohater wydanej powieści Ślepnąc od świateł Jakuba Żulczyka. Wyjąłeś sobie wszystko z głowy i włożyłeś w tablet, w komputer, w chmurę, w cokolwiek. Co się stanie, jak pamięć zewnętrzna się zepsuje?
1: No, ale to nie dotyczy tylko starszych, myślę, tych młodszych, którzy od początku zdobywają wiedzę tylko cyfrowo też.
0: I na koniec można powiedzieć dwie rekomendacje. To Gazeta Polska i Sylwia Krasnodębska. Ciszej nad tym gniazdem. Tytuł, można powiedzieć, niepokojący. Lot nad kukułczym gniazdem w konwencji pantomimy zyskuje na sile. Spektakl tyskiego teatru Hum w reżyserii Jakuba Kabusa, wystawiony w Parku Szczęśliwickim w Warszawie w ramach Festiwalu Sztuki Ulicy, okazał się kapitalnym przedstawieniem prowadzącym widza w niepokojące, brutalne rewiry utworu Kena Keseya. Zbudowana z myślą o plenerowych spektaklach scena uderzała swoim geniuszem. I zapowiedź, że spektakl Lot nad kukułczym gniazdem teatru będzie można obejrzeć 6 lipca w Ełku, 12 lipca w Kołobrzegu, a w październiku także w Warszawie. A z kolei ponad 20 młodych artystów z całego kraju weźmie udział w 7 edycji ogólnopolskiego przeglądu twórczości Przemysława Gintrowskiego Pamiątki. Wydarzenie w dniach 3-4 lipca w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu.
1: Bardzo dziękujemy za te rekomendacje, na których zakończymy dzisiejsze przeglądanie prasy, tak, ale jak Państwo słyszą, warto sięgnąć do całych artykułów. Jerzy Kisielewski przeglądał prasę.
0: Zgodnie z tym, co powtarzamy wszyscy razem, jest co czytać.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia.

0: wspomnienia związane z Czesławem Miłoszem. Dziś 115. rocznica jego urodzin. Pan Robert przywołał tłumaczenia Czesława Miłosza krótkich form haiku. I pozwolę sobie przytoczyć dwa spośród tych paru, które pan Robert nadesłał, za które jestem bardzo wdzięczna, bo są faktycznie piękne. Wróble pod okapem, myszy w suficie, niebiańska muzyka. Błyskawica, krzyk czapli dźgnął ciemność. To być może o minionej nocy w niektórych regionach kraju, ale teraz nie tylko o Czesławie Miłoszu. Cały czas mogą państwo pisać, ale teraz o innym wielkim luminarzu naszej literatury. Ze mną w studiu Małgosia Szymankiewicz. Witaj.
1: Dzień dobry Kasiu, dzień dobry państwu.
0: A rozmawiać będziemy o lalce.
1: O lalce. Będziemy się zastanawiać, co ma w środku lalka. Tak się nazywa nowy cykl, który w letniej ramówce pojawi się w niedzielę na antenie naszego programu i będzie to cykl profesora Ryszarda Koziołka, który będzie rozbierał lalkę, jakkolwiek to prowokacyjnie brzmi. Profesor będzie, w związku z tym też, że jest po prostu duże zainteresowanie lalką w związku po pierwsze z premierą filmową, telewizyjną czy też serialową, ale także teatralną. W teatrze dramatycznym także.
0: Teatrze Rampa trochę taka jest przemieniona lalka. Ta lalka trochę jak Hamlet podróżuje po kraju. Bolesław Prus był też gościem specjalnym niedawnych imienin Jana Kochanowskiego w ogrodach.
1: W związku z tym tak, jest moda na lalkę, ale my nie dlatego, że jest moda na lalkę. Podążamy właśnie razem z Bolesławem Prusem po ulicach XIX-wiecznej Warszawy, no bo to nie tylko o tym, nie tylko o Warszawie. Zresztą przyznam szczerze, że w początkowym zamierzeniu myśleliśmy o tym, żeby to był cykl warszawski, ale profesor Ryszard Koziołek miał swój
0: jako
1: bardzo sprecyzowany pomysł, aczkolwiek to ciekawe, bo rozmawialiśmy o tym, co będzie jednym, znaczy będzie w ogóle 6 odcinków, no i właśnie w jednym z odcinków tematem będzie Warszawa i profesor powiedział mi coś niezwykle interesującego, że Bolesław Prus stworzył taką mitografię Warszawy, która dla osób, które nie są z Warszawy, jest podstawą do uczenia się tego miasta. Więc to jest...
0: Chodzi o Powiśle, tak? Sklep Wokulskiego?
1: Nie, no w ogóle nie tylko, no, całą Warszawę, jako pewien mit. Więc to niezwykle ciekawe, że dla nas, którzy tu żyjemy, wydaje się to tak zupełnie normalne, a dla tych, którzy do Warszawy przyjeżdżają. Ta Warszawa jest najpierw stworzona przez twórczość Bolesława Prusa. No i to będzie jeden z tych 6 tematów. Tak,
0: a
1: Kasiu?
0: W lalce można znaleźć takie zakątki Warszawy, o których na co dzień nie tak często pamiętamy. Przed godziną 7 wspominaliśmy o letnim festiwalu, który będzie miał również swoje miejsce w Warszawie na wyścigach konnych na Służewcu, a w lalce jest opis warszawskich wyścigów konnych.
1: No i właśnie wspomniałaś też o Powiślu. To Powiśle teraz funkcjonuje jako no, takie prestiżowe miejsce. Kiedyś no, to były tak zwane rybaki. Takie miejsce pełne jednak no,
0: biedy,
1: brudu. I no, to z niczym nie można tego porównać, jeśli spojrzymy teraz na tą warszawską dzielnicę. No ale skoro zastanawiamy się, co ma w środku lalka, no to właśnie w jednej z audycji będzie mowa o tym, czym jest ta tytułowa lalka. Bardzo prosty pomysł na jeden z tematów, w tym sensie, że tak wiele się o tym mówi. Trochę taki licealny, ale jak to profesor Koziołek, on ma tutaj dużo innych rzeczy do zauważenia, do opowiedzenia, bo przecież doskonale wiemy, że pan profesor jest tak uważnym czytelnikiem wszystkich lektur i potem badaczem, analizatorem, że tak powiem, analizuje te utwory w sposób, który czasem jest niezwykle zaskakujący.
0: Zastanawiam się, czy będziecie też poszukiwać odpowiedzi na pytanie, jedno z pytań postawionych właśnie na wspomnianych imieninach Jana Kochanowskiego w ogrodzie Krasińskich, czy Wokulski był stalkerem?
1: No właśnie, pan profesor też ma na ten temat bardzo jasne zdanie. To jest starcie

0: sił w gruncie rzeczy. Wokulski ma siłę pieniądza, Łęcka ma siłę tradycji i prestiżu, który niesie za nią majątek. Uroda przede wszystkim. No tak. To jest pytanie, tak, ja znam odpowiedź pana profesora na to pytanie, ale nie chciałabym zdradzać. Chyba zaskoczy to państwo w kontekście właśnie tych nowych prób odczytywania tej relacji no, dojrzałego Wokulskiego i bardzo młodej kobiety. Pan profesor ma jednak zdanie wyrobione i zaskoczy to państwa.
1: No ja czekam z niecierpliwością, jak na każdą okazję, żeby posłuchać, co profesor Koziołek mówi na temat literatury, jak ją czyta, ponieważ właśnie on potrafi zarazem do tych dawnych interpretacji klasycznych sięgnąć, jak i właśnie czytać te lektury przez nasze tu i teraz i rzeczywistość społeczną i współczesną popkulturę. Naprawdę bardzo, bardzo jestem ciekawa.
0: No i pieniądze, rzucam jeszcze temat. Pieniądze, pieniądze.
1: To będzie pierwszy temat pierwszej audycji?
0: Nie, pierwszy temat będzie ten niby najzwyklejszy, czyli właśnie czym jest metaforyczna lalka, tytułowa lalka w utworze Bolesława Prusa.
1: Bardzo jestem ciekawa. Audycji będziemy mogli słuchać co niedzielę.
0: Tak, co niedzielę przez 6 tygodni. To jest miejsce na naszej antenie, w którym właśnie będą się pojawiały te audycje. 14:30 zdaje się, jeśli dobrze pamiętam. Teraz przepraszam. Jest ten moment, w którym wypada mi godzina z głowy.
1: Będą państwo na pewno słyszeli reklamówki na naszej antenie. Można też sprawdzić na profilu facebookowym. Małgorzata Szymankiewicz będzie z profesorem Koziołkiem rozmawiać, więc bardzo się cieszę, że wpadłaś, Małgosiu, dzisiaj również zapowiedzieć ten cykl.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja tylko jeszcze mogę dodać o jednej rzeczy, która może umknie w tym dużym planie ramówkowym. Ja serdecznie zapraszam na recenzję książek w piątek u Adama Suprymnowicza.
1: Zamiast
0: Wybieram
1: czytelni.
0: Dwójki. Zamiast czytelni, która w wakacje ma wakacje. Nasz zespół jest dość duży, trudno koordynować to w wakacje. Więc urlopujemy się, ale rozmawiamy o literaturze w innych miejscach.
1: Dzięki serdeczne i do usłyszenia.
0: Dzięki.

oklaski dla znakomitych muzyków z Andrzeja Godziński Trio. Ciekawa jestem, ilu z Państwa rozpoznało ten motyw muzyczny. To fragment tematu Andrzeja Kurelewicza z serialu Lalka, z jednej z tych znakomitych, wielkich, wspaniałych, dawnych ekranizacji. Lalka, sprawdziłam, proszę Państwa, bo nie mogłyśmy sobie z Małgorzatą przypomnieć, od najbliższej niedzieli o godzinie 14:00 zapraszamy do słuchania opowieści reżyserów.

0: Za 20 minut będzie godzina 9.
1: Gość poranka Dwójki.
0: Łączymy się z samymi rubieżami dzisiejszej Rzeczpospolitej, z dworem Miłosza w Krasnogródzie. Jest z nami dyrektor Ośrodka Pogranicze Sztuk Kultur Narodów, Krzysztof Czyżewski. Witaj, Krzysztofie.
2: Witam serdecznie.
0: Łączymy się, ponieważ dziś 115. rocznica urodzin Czesława Miłosza i jak co roku od kilku już lat rozpoczyna się Wielkie Księstwo Poezji. Wielkie Księstwo Litewskie już nie istnieje i ten pomysł, żeby właśnie przeistoczyć je w Wielkie Księstwo Poezji, wydaje się bardzo z ducha miłoszowego. Jak to? Skąd ten pomysł? Jak on się narodził?
2: Myślę, że u podstaw legła idea ostatnich obywateli Wielkiego Księstwa Litewskiego. Tak lubił nazywać siebie Czesław Miłosz i wielu obywateli właśnie tej ziemi kultury, ziemi poezji. I mimo, że kraj realnie nie istnieje, to ta republika obywatelska ciągle żyje i powiedziałbym, że rodzą się nowi obywatele Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ten paradoks jest taki pozytywny, to znaczy ciągle ludzie młodsi, młodszego pokolenia lubią się określać jako obywatele właśnie ostatni Wielkiego Księstwa, mając na myśli pewną wspólnotę kulturową na obszarze dzisiejszych krajów Ukrainy, Białorusi, Litwy, Polski.

0: rozumiejąc to jako jakiś rodzaj przynależności do wspólnej tradycji kulturowej.
1: Mam duże opory, żeby nazywać Wielkie Księstwo Poezji festiwalem. Ono nie jest festiwalem, jest spotkaniem, prawda? Spotkaniem, które rozpocznie się dziś o 18:00.
0: Tak, jest takim rodzajem poetyckich medytacji związanych z miejscami również, takimi jak Krasnogróda oczywiście i mamy tutaj Misterium Poezji w przestrzeni amfiteatru Widzielnego Mostu w Krasnogródzie, ale też nawiedzamy inne poetyckie miejsca naszego regionu, takie jak Maćkowa Ruda związana z Andrzejem Strumiło, jak Bierżałowce związane z Krzysztofem Giedroyciem, czy Adamowe Łąki i okolica Augustowa związane z Janiną Oseską. Czyli to w tym roku te miejsca będą przez nas nawiedzane, tam będziemy czytali wiersze i przypominali poezję tych twórców, tych autorów.
1: No właśnie, bo to nie jest prezentacja określonych tomów czy dyskusja o tym, w którym kierunku zmierza współczesna polska poezja, to jest właśnie przede wszystkim czytanie wierszy, prawda?
0: Przede wszystkim czytanie wierszy, tak samo jak właśnie w ramach tej latającej literackiej kawiarni Cafe Europa, gdzie po prostu spotykamy się, żeby porozmawiać i podzielić się wierszami. Ona się narodziła w byłej Jugosławii, w Sarajewie, właśnie w czasie, kiedy nam odbierano, rozpadało się to miejsce wspólne, ta czarsija, agora, kiedy granice nowe, mury, nowe podziały jakby odbierały wspólną przestrzeń kulturową, więc Cafe Europa jest też takim symbolem spotkania ponad granicami i jakby przywrócenia, odzyskania miejsca wspólnego, rozmowy wspólnej. I będą tutaj z nami poeci z Litwy, z Ukrainy, Hałyna Kruk, będzie Minda Kwietkowska z Litwy, Ewa Tolejkite z Litwy, Aleś Płotka z Białorusi i na nowo za każdym razem chcemy tą wspólną przestrzeń przywrócić, spotkania i medytacji nad poezją.
1: Cafe Europa o 20:00 jutro w sejneńskiej spółdzielni jazzowej w dawnej Jeszywie właśnie w Sejnach. Dziś o 18:00 marzenia do zrealizowania wieczór poezji Bohdana Zadury w kawiarni Piosenka o porcelanie w dworze Miłosza w Krasnogródzie. Jak te spotkania wyglądają? Jest scena i, nie wiem, fotele, zamknięte miejsce, czy też przestrzeń ogrodu?
0: Nie jest przypadkiem, że to się w związku z tym właśnie, to ma bardziej charakter takiego spotkania przy kawie, herbacie, przy stolikach i dyskusji, czy słuchania poezji. Czasem oddajemy też głos takim dłuższym opowieściom o poetach i poetkach. Hałyna Kruk będzie mówiła o Sybilli z Ukrainy, czyli Łesi Ukraińcy, a Agnieszka August-Zalemska, której niedawno książkę po stronie gasnącego języka współczesnej poezji wydaliśmy, opowiadała o odradzającej się w świecie poezji ladino. Wykład mistrzowski wygłosi Mindaugas Kwietkowska, który od lat się zajmuje pograniczem literatur polskiej, żydowskiej, litewskiej, białoruskiej, mieszkając w Wilnie, jakby odkrywa je na nowo i tym razem opowie nam o dialogu awangardy litewskiej i polskiej w międzywojennym Paryżu.
1: Być może to jest odpowiedź na takie pytanie, które przytoczyłam z archiwalnej audycji z 97 roku, które stawiał Czesław Miłosz o to, jak współcześni twórcy litewscy gdzieś właśnie to wspólne dziedzictwo widzą, jak mogliby je opisać. Być może ten wykład mistrzowski o godzinie 17:00 jutro z kolei właśnie w dworze Miłosza w Krasnogródzie będzie jakąś jedną z odpowiedzi. Ja myślę, że szczególnie to dzisiejsze zbiorowe czytanie Czesława Miłosza w Amfiteatrze Niewidzialnego Mostu w Krasnogródzie o 20:00, Mysterium Poezis, to wydarzenie, w którym jeżeli tylko mają Państwo szansę uczestniczyć, to warto, żeby tej poezji doświadczyć. Krzysztofie, bardzo słabo się słyszymy, jednak przebywanie na pograniczu.

0: obliczu ma swoje koszta i są takie, że niekiedy właśnie porozumieć można się tylko w tym bezpośrednim kontakcie. Mam nadzieję, że będziemy mieć taką okazję. Bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze poranne spotkanie i myślę, że do zobaczenia, a na pewno do usłyszenia w dwójce w jakimś najbliższym możliwym czasie.
1: Dziękuję pięknie i zapraszam do Krasnogórskiej Sejm. Do zobaczenia.

Jeśli mieliby Państwo ochotę wybrać się do Wielkiego Księstwa Poezji, może nawet zyskać jego obywatelstwo, warto od dziś do czwartku wybrać się na Sejneńszczyźnie. Dziś spotkania w Krasnogródzie, jutro w Krasnogródzie i Galerii Strumiło w Maćkowej Rudzie 17, a także już sam wieczór Cafe Europa w samych Sejnach. A 2 lipca, czyli w czwartek, kolejne spotkania znów w Dworze Miłosza w Krasnogródzie, a także Adamowe Łączki. Także zapraszam Państwa serdecznie i to, że warto czytać poezję właśnie tak blisko, głęboko, poświęcić jej czas, udowadnia też mail od pani Beaty. Na zawsze zachowam w pamięci wspomnienie pierwszego spotkania z poezją Miłosza. To były lata 80., szkoła podstawowa i konkurs recytatorski w jednej z młodszych klas. Mój kolega wybrał wiersz, który skrzywdził. Pamiętam siłę, z jaką dotarło do nas przesłanie tej poezji. Kiedy kolega zakończył recytację, w klasie zapadła cisza, a potem rozległy się oklaski. Do dziś trudno uwierzyć, że coś takiego mogło się wydarzyć w tamtych latach. Także no, zazdroszczę tego wspomnienia i zachęcam, żeby właśnie na takie wspólne, głośne czytanie poezji decydować się, żeby poczuć jej moc. Jestem Państwu jeszcze winna, bo to już raptem 6,5 minuty do godziny 9, informacje, do kogo trafią płyty, o których wspominałam na początku 2 godziny poranka po 7, czyli płyta tygodnia z koncertami klawesynowymi Jana Sebastiana Bacha. Ta płyta trafi do pana Ignacego, natomiast z Lublina, natomiast płyta dodatkowa, a więc śpiewy historyczne Jana Ursyna Niemcewicza do pani Agnieszki z Gielniowa. Serdecznie Państwu gratuluję i mam nadzieję, że te przesyłki od programu drugiego sprawią Państwu przyjemność. Już niebawem kanon dwójki. Dziś w kanonie powtórnie przywita Państwa, tak jak wczoraj, Klaudia Baranowska, jeszcze przed kanonem wiadomości, a my jako zespół Poranka żegnamy się już z Państwem serdecznie, dziękując za wspólnie spędzone 3 godziny. Michał Dębski wybrał muzykę, audycję przygotowała Katarzyna Fitzwilliams. Ja miałam przyjemność z Państwem rozmawiać. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Zostawiam Państwa w dobrych rękach Pawła Worobieja.

0: Autopromocja.
1: Wakacje, czas zacząć. Gauthier Capuçon, Piotr Anderszewski, Fatma Said, Filip Żaruski, Jakub Józef Orliński. To tylko niektórzy z artystów, których płyty będzie można wygrać w konkursie Płyta na lato. Od poniedziałku do piątku w audycji Koncert w porze lunchu około godziny 15.30 zadamy Państwu pytanie. A od tego, jakiej udzielą Państwu odpowiedzi, zależeć będzie ewentualna wygrana. Jest o co walczyć. Płyta na lato. Regulamin dostępny na stronie internetowej polskieradio.pl w zakładce Dwójka Konkursy.
0: Autopromocja.
2: Wybiła dziewiąta.
3: Ta-da-da-da-dam. Dwójka, jesteś na miejscu. Jean-Christophe Spinoza.
2: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko. Pora już na wiadomości kulturalne. Teatr Wielki, Operę Narodową czekają wielkie zmiany, to znaczy przebudowa części sal w ramach przedsięwzięcia Opera Nowych Możliwości. Na dachu instytucji zostaną zabudowane, stworzone nowe przestrzenie do prowadzenia działalności kulturalnej. Będą to sale dostosowane do potrzeb zespołów artystycznych, baletu oraz uczestników programów kulturalnych i warsztatowych. Jak zaznacza dyrektor Teatru Wielkiego, Opery Narodowej Borys Kudliczka, nowo powstałe miejsca zostaną wyposażone w niezbędne zaplecze techniczne.
4: Więc ja nazywam ten program Feniks jako faza A, a faza B to będzie cała wymiana technologii sceny. Sztankiety, obrotówka, zapadnie. W tej chwili już jesteśmy w trakcie opracowywania masterplanu na całe założenie. Jesienią poznamy wyniki masterplanu i otwieramy przetarg na firmę, która nam to zaprojektuje wszystko. I to wszystko się będzie wydarzało przy dobrych wiatrach, przy zabezpieczonym finansowaniu od 2028, prawdopodobnie 3 lata. Zobaczymy, co wyjdzie z planu, z tego masterplanu, jak tam zostaną rozłożone, ale intencja jest taka, żeby nie zamykać teatru i żeby to robić wszystko w tych wydłużonych przerwach letnich.
2: Inwestycje w ramach tego ambitnego planu Opera Nowych Możliwości mają wpłynąć na wzrost zainteresowania ofertą teatru. Mówiąc wprost, szacuje się, że liczba publiczności, odbiorców zwiększy się o blisko 37 tysięcy osób rocznie. Autorka tomiku poetyckiego Skroń, Marlena Niemiec, została wczoraj nagrodzona.

0: Nagrodzona nagrodą imienia Wisławy Szymborskiej w Krakowie. W finale oprócz niej byli Zofia Bałdyga, Jerzy Jarniewicz, Maria Kwiecień oraz Agata Puwalska. Za najlepszy zagraniczny tom poetycki uznano przetłumaczony na język polski tomik Raula Zurity. Nagrodzono poetę i jego tłumaczkę Martę Eloj-Cichocką. Kapituła doceniła tę zagraniczną książkę za to, że będąc o Chile, udręczonym kraju, jego prześladowanych, mordowanych obywatelach, jest jednocześnie książką o wewnętrznym i zupełnie jawnym oporze, o niezgodzie na zło i wysiłku jego przezwyciężania. Nagroda imienia Wisławy Szymborskiej ma charakter międzynarodowy, jest organizowana przez Fundację Wisławy Szymborskiej. Co roku przyznawana jest statuetka za najlepszą książkę poetycką wydaną w poprzednim roku w języku polskim i tutaj to Skroń Marleny Niemiec w tym roku oraz co dwa lata za książkę wyłanianą z języka obcego i to nagroda dla Raula Zurity i tłumaczki Marty Eloj-Cichockiej. Gala, która miała miejsce wczoraj wieczorem w Krakowie, jest częścią trwającego w tym mieście festiwalu Miłosza. A my przenosimy się do Łodzi, gdzie pierwszy weekend lipca upłynie pod znakiem kosmosu. Od 3 do 5 dnia tego miesiąca Elektrociepłownia Łódź zaprasza na drugą edycję festiwalu kosmosu Orbitarium. Organizatorzy zapowiadają koncert pod kopułą planetarium EC1, pokazy, warsztaty, obserwacje teleskopowe, spotkanie z ekspertami, seanse, w tym tegoroczną nowość, instalacja Jowisz. To propozycja dla całych rodzin, miłośników i miłośniczek astronomii i wszystkich tych, którzy chcą spędzić weekend w wyjątkowej atmosferze. Zaprasza wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
1: Będą strefy tematyczne. Będzie można poznać kosmos takim, jakim jest, odartym z wszelkich mitów.
2: Cały program został też skonstruowany w taki sposób, aby każdy mógł odnaleźć swoją ścieżkę udziału w tym festiwalu. I zarówno rodzice z dziećmi, tutaj dla nich przygotowaliśmy bardzo dużo warsztatów, zabaw. Dla pasjonatów nauki również przygotowaliśmy specjalistyczne prelekcje, gdzie będą mogli pogłębić swoją wiedzę.
0: Dodawała kierowniczka Centrum Nauki i Techniki EC1 Magdalena Kosiada-Sylburska. Szczegóły na stronie EC1 Łódź. Naukowcy po raz pierwszy cyfrowo rozwinęli i w całości odczytali jeden ze zwojów papirusów z biblioteki w Herkulanum, którą zniszczył wybuch Wezuwiusza w 79 roku naszej ery. Stoickie dzieło, zapisane na około 22 kolumnach w języku greckim, datowane jest na drugi wiek przed naszą erą. Prowadzone w XVIII wieku wykopaliska w Herkulanum i Pompejach pozwoliły odkryć ponad 1000 całych lub częściowo zachowanych zwojów na posesji, która prawdopodobnie należała kiedyś do teścia Juliusza Cezara. Czarny tusz użyty na papirusie pod wpływem żaru został zmieniony i zwęglony, nie dawał się odczytać przez te dwa wieki, zaś wszelkie próby rozwinięcia zwojów kończyły się jego zniszczeniem. Sytuacja się zmieniła wraz z Vesuvius Challenge, konkursem zapoczątkowanym 3 lata temu przez Brenta Sillsa, eksperta komputerowego z University of Kentucky i przedstawiciela Doliny Krzemowej. Brent Sills udostępnił opracowane przez swoje laboratorium technologie obrazowania i oprogramowanie chętnym, zainteresowanym odczytaniem papirusów. Pierwsi laureaci konkursu odczytali ponad 2000 greckich liter z tych zwojów. Kolejne badania były prowadzone pod kierownictwem dr Federiki Nicolardi z Uniwersytetu Neapolitańskiego. Odczytując zapisy, naukowcy zeskanowali zwój za pomocą promieniowania rentgenowskiego o bardzo wysokiej rozdzielczości, zrekonstruowali układ zawiniętego arkusza wewnątrz, spłaszczyli go do postaci możliwej do odczytania, a następnie wykorzystali metody uczenia maszynowego do wydobycia ledwie widocznych śladów starożytnego atramentu. W ten sposób ustanowiono też metodę, której działanie już udało się niezależnie zweryfikować. Można więc ją stosować do odczytywania kolejnych zwojów w przyszłości. Jak wynika z informacji na stronie Vesuvius Challenge, odzyskany tekst jest filozoficznym traktatem o etyce. Analitycy wskazują, że jest to dzieło stoickie, koncentruje się ono na naturze ludzkiej, impulsach oraz moralnym rozwoju człowieka. W ostatniej zachowanej kolumnie pojawia się imię Arystokreona, siostrzeńca i ucznia stoika Chryzopa. Ten fakt wraz z językiem i tematyką tekstów pozwolił naukowcom umieścić dzieło właśnie w tradycji stoickiej i datować je na drugi wiek przed naszą erą. Ta informacja kończy to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania kolejnego wydania o 13 i śledzenia wiadomości na naszym portalu.
3: Pogoda.
0: Po fali upałów synoptycy prognozują burze i intensywne deszcze. Później temperatura znowu wzrośnie do około 30 stopni, wynika z prognoz IMGW. Rzeczniczka instytucji Agnieszka Prasek podkreśla, że choć spadnie sporo deszczu, to nie pomoże on w walce z suszą.
4: Aby tej suszy zapobiec, to tych opadów powinno być dużo. Powinno ich spaść w kilka miesięcy i ta intensywność powinna być po prostu słaba. Na tą chwilę to tak jakby wylać wiadro wody na kamień. Ta woda nie ma możliwości wchłonąć w głąb ziemi, tylko rozchodzi się i spływa na boki.
0: Instytut

0: Meteorologii i Gospodarki Wodnej ustami swojej rzeczniczki podkreśla, że na przeważającej części kraju mamy do czynienia z suszą hydrologiczną. W walce z nią nie pomogła znacząco mroźna zima w tym roku.
1: To, że mieliśmy zimę mroźną i poniekąd w jakimś stopniu śnieżną, ale to były dwa epizody śnieżne i tej pokrywy nie było na tyle dużo, żeby zasilić wody gruntowe. Aktualnie od początku roku tych opadów naprawdę niewiele spadło. Co prawda mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie z opadami konwekcyjnymi, natomiast to są opady, które nie zasilają gleby.
0: Z prognoz długoterminowych wynika, że opady konwekcyjne będą się w Polsce powtarzać w najbliższych miesiącach, ale gleba nie będzie w stanie ich w pełni wchłonąć.
2: Reklama.
3: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl. Nowe przestrzenie sztuki. Premiery, wielkie powroty i wyjątkowi artyści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. W nowym sezonie na widzów czekają odważne premiery, wielkie dzieła operowe i baletowe, cykl symfoniczny oraz recitale. Wśród premier m.in. Salome, Poławiacze Pereł, opowieści Hoffmana i baletowa Coppelia. Na scenę powrócą także Madame Butterfly, Dracula, Rigoletto, Androidy, Tosca i Giselle. Bilety dostępne są w kasach teatru oraz na teatrwielki.pl. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl. Najpiękniejszy Chopin, najsłynniejszy Dworzak, najlepsi wykonawcy. Filharmonia Narodowa zaprasza na koncert w ramach festiwalu Centralny Plac Muzyki. Już 2 lipca o godzinie 20.15 wystąpi Orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Krzysztofa Urbańskiego. Solistką wieczoru będzie Kate Liu. W programie dwa arcydzieła, koncert fortepianowy F-moll Fryderyka Chopina oraz 9. Symfonia z Nowego Świata Antonina Dworzaka. Wielka muzyka na letni wieczór. Zapraszamy. Patronem medialnym jest program Drugi Polskiego Radia.
2: Reklama.
4: Tu program Drugi Polskiego Radia, 10 minut po 9.
3: Letni kanon dwójki.

Nasz program nadal realizuje Paweł Worobiej, przed mikrofonem Klaudia Baranowska. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie i będziemy razem prawie do samego południa. Upał trochę zelżał, można wreszcie odetchnąć, przynajmniej na razie. No ale atmosfera wakacyjna wciąż się unosi i może właśnie dlatego muzycznie też będzie swobodnie, bez pośpiechu. Będziemy wracać do dzieł i płyt, które po prostu sprawiają przyjemność słuchania, takich, do których wraca się z prawdziwej potrzeby chwili, nastroju. No i jednym z takich albumów pozostaje dla mnie Bien que l'amour zespołu Les Arts Florissants pod dyrekcją Williama Christiego.

Er découvre bien que l'amour fasse toute ma peine. Chociaż miłość sprawia cały mój ból, chcę kochać i umrzeć z miłości. To aria dworska Michela Lumberta. Marc Moyon, a z nim Les Arts Florissants pod kierownictwem Williama Christiego, który prowadził zespół od klawesynu. To płyta zatytułowana właśnie Bien que l'amour z francuskimi air de cour, pieśniami dworskimi, piosenkami biesiadnymi w partiach solowych, między innymi właśnie Marc Moyon, a także Cyril Ovity, wyjątkowe głosy i wrażliwość, a do tego miłość w różnych odsłonach. No to jest repertuar szczególnie drogi Les Arts Florissants już od początku istnienia zespołu, czyli od 1979 roku. A w 2015 roku powrócili do tych zbiorów Air de Cour i powstały kolejne piękne albumy tego francuskiego zespołu muzyki dawnej, które wspaniale ukazują zróżnicowane piękno, melancholie, liryczne, pełne smutku, innym razem radosne, świąteczne tematy i nastroje. To świat Michela Lumberta, François Couperena, także Rameau pojawia się w tych zestawach oraz rzadziej wykonywani twórcy, ich muzyka francuskiego baroku, takich jak Sébastien Le Camus, Antoine Bosse, Michel Pignolet de Monteclerc czy Jacques Tombly. Muzyka pełna elegancji, melancholii, delikatnego humoru i charakterystycznej dla francuskiej sztuki XVII wieku powściągliwości emocji. No to teraz większa dawka tego repertuaru, tej muzyki, dłuższy fragment nagrania Bien que l'amour i kolejne Air de Cour.

0: Była i melancholia, i dowcip, czyli zróżnicowany świat francuskich Ech de Cour, pieśni dworskich epoki Ludwika XIV, a za nami interpretacja zespołu Les Arts Florissants pod dyrekcją Williama Christiego z albumu Bianca l'Amour, muzyka półcieni, subtelnych gestów, znaczeń ukrytych w barwie i sposobu wypowiedzenia słów. Przed chwilą Les Deux Silences de Nobois, Honoré d'Ambruy, z Markiem Moją w partii solowej. No a wcześniej Ech de Boire, również te właśnie bardzo dowcipne ujęcia rozmaitych sytuacji Marc-Antoine'a Charpentiera i pieśni dworskie Michela Lamberta. Muzyka niezwykle charakterystyczna dla francuskiego XVII wieku, intymna, pełna elegancji i melancholii, ale też bardzo bezpośrednia. To repertuar bardzo bliski Williamowi Christiemu, jego Les Arts Florissants. Są do tego repertuaru od początku istnienia zespołu, francuskiego zespołu muzyki dawnej, ten znakomity klawesynista i dyrygent wraca. I do tego repertuaru jeszcze dzisiaj również powrócimy w letnim kanonie dwójki.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: Wczoraj wakacyjny tydzień rozpoczęliśmy nową lekturą, jedną z najważniejszych książek w historii latynoamerykańskiej fantastyki, powieścią Argentynki Angeliki Gorodischer, zatytułowaną Cesarstwo, które nigdy nie istniało. Nie jest to typowa powieść o rozumieniu, w rozumieniu klasycznym, ale wiele historii opowiadanych przez wielu gawędziarzy, a czyta Sławomir Grzymkowski.
3: Tak, tak, drodzy przyjaciele, którzy mnie słuchacie. Teraz zobaczymy, dlaczego jednak cesarstwo odrodziło się niczym sen i dlaczego kolejny raz zaczęło się to, co już kiedyś istniało. Powiem wam, że pewnego razu w jednym z tych plemion wahających się między pługiem a włócznią narodziło się dziecko. Ciekawskie dziecko nazywane Bip. Obdarzone wyjątkowym darem wydobywania dźwięków z podziurawionych łodyg trzcin. Jeśli znalazłby się ktoś dostatecznie wrażliwy i spostrzegawczy, gdyby starczało czasu na coś więcej niż zdobywanie pożywienia, niecenie ognia i obronę, stałoby się jasne, że Bip posiada także inne talenty. Niektóre naprawdę znaczące. Był na przykład nieposłuszny. Do tego odważny, jak mówiłem, ciekawski. Jego ciekawość nie miała dna. Kiedy inne

Dzieci drzemały w słońcu na sznurkowych hamakach. Bip unosił swą okrągłą głowę i patrzył na liście drzew poruszające się na wietrze. Kiedy inne dzieci łaziły na czworakach wokół swoich matek, Bip przemykał ku drzwiom chaty i obserwował, co się dzieje na zewnątrz. Kiedy inne dzieci razem ze zwierzętami bawiły się w błocie, Bip szedł między ruiny i kopał w poszukiwaniu dziwnych przedmiotów, które następnie czyścił i chował w sekretnym miejscu, gdzie mógł je badać i sortować i gdzie nikt mu w tym nie przeszkadzał. Nie wolno było kręcić się po ruinach. Zakaz dotyczył wszystkich, a dzieci w szczególności. Prawda, czasami ktoś tam zachodził, kiedy w kotle zrobiła się dziura, gdy pękła włócznia, toporek albo inny niezbędny przedmiot. Ale wtedy mężczyźni i kobiety prosili wodza albo najstarszego o zgodę, by udać się tam i poszukać nowej rzeczy i zastąpić tę zniszczoną. Nie. Nie wiem, dlaczego obowiązywał taki zakaz, ale mogę sobie wyobrazić. Sęk w tym, że te wciąż jeszcze wysokie mury, te budynki podobne do labiryntów, ogromne kute kraty, stojące bądź leżące między chwastami, te szerokie i wysokie wnęki, otwarte niczym paszcze potworów, były tak odmienne od delikatnych, okrągłych budowli z gliny, z jedną izbą i bez okien, ze słomianym dachem, tak bardzo odmienne, że ludzie z plemienia czuli, iż tam mieszka strach. Bip był mały i chudy. Często chorował. Dwukrotnie omal nie umarł. Nie miał jeszcze tyle sił, by unieść włócznie, ale wiedział już, że strach mieszka w ludziach, a nie w rzeczach, ani nawet nie w zrujnowanych pałacach. Nie wiedział rzecz jasna, że te budowle wciąż imponujące, mimo że zaznały ognia, szaleństwa i działania czasu, były pałacami. Nie doszedł jeszcze do rozumowego wniosku, iż lęk jest dzieckiem ludzi, a nie rzeczy. Nie powiedział tego nikomu, nawet sobie. Ale wiedział to. Bo też gdyby nie to, że w plemieniu za najsilniejszego, najmądrzejszego i najbardziej łebskiego uważano tego, kto zabija najwięcej zwierząt i wrogów, ma najwięcej dzieci i ziarna w spichlerzu, można by powiedzieć, że to Bip był najsilniejszy, najmądrzejszy i najbardziej inteligentny ze wszystkich. Kiedy inni chłopcy szli na swoje pierwsze polowanie z ojcami, dziadkami, wujami albo starszymi braćmi, Bip także ruszył na łowy. I wtedy to po raz pierwszy mężczyźni i kobiety z osady zwrócili na niego uwagę i pomyśleli, że być może ten syn wora jest kimś więcej niż obibokiem, co całymi dniami i po części w nocy włóczy się nie wiadomo gdzie i dmucha w trzcinę z pięcioma dziurkami, a nie z dwiema, jak te używane podczas tańców, gdy zaczynały się długie słoneczne dni. Bip bowiem, choć tak drobny i szczupły, przyniósł do osady więcej zwierzyny niż którykolwiek z jego kolegów, więcej nawet niż Itur, będący już niemal wojownikiem, z tą jego blizną na twarzy i plecami szerokimi jak grzbiet cielęcia. To był jedyny raz w życiu Biba, kiedy poszedł na polowanie. Tak, tak. Udowodnił, że stał się mężczyzną i że nikt nie musi wydawać mu rozkazów. Rzucił te zabite zwierzęta, żeby inni zajęli się ich oskurowaniem, upiekli je albo zasypali solą dla niego i odmówił pokazania broni, którą zadał im śmierć. To nie miało znaczenia, choć ludzie, mężczyźni zwłaszcza, chętnie by się dowiedzieli, skąd wzięły się takie dziwne rany. Była to rzecz niezwykła, acz bez znaczenia. Zakładano bowiem, że każdy chłopak wyrusza na łów z bronią własnoręcznie wytworzoną, co wiązało się z czymś w rodzaju prawa. Można było robić z tą bronią, co się zachce, także chować ją przed innymi. Pewnego dnia jednak, przyjaciele moi, ku zdumieniu, może nawet zgorszeniu, a na pewno budząc lęk wszystkich mieszkańców osady, Bip wyszedł ze swojej chaty i ruszył w kierunku ruin, nikogo nie prosząc o pozwolenie. Przeszedł przez otwory w murach i zniknął w mroku, jakby pochłonięty przez strach. Wrócił pod wieczór, dźwigając ciężar tak wielki, że chwiał się przy każdym kroku. W
wszedł do wątłej chaty bez okien i wręczył swojej matce wiele dziwnych i błyszczących.

0: obcych przedmiotów, polecając przy tym, by z nich skorzystała. Kobieta nie wiedziała jednak, do czego one służą. Tu się wsadza jedzenie i to nigdy nie pęknie, odparł Bip. Widzisz, uderzam i nie rozpada się na kawałki, jak miska. Najlepsze miski, nawet te, które wytwarza Loba, pękają, rozkruszają się albo przepuszczają wodę. To nie. Nie bój się. Nic się nam nie stanie, jeśli będziemy tego używać. W tym miesza się jedzenie. Nie korzystaj już z kawałka drewna. To jest lepsze i też nie pęka, ani nie gnije. Można to wstawić nad ogień i gotować w środku polewki i mięso. Ale ponieważ bardzo się nagrzewa i można się poparzyć, to lepiej przechowywać w tym wodę. Tym się skuruje. Tu przykładasz jeden palec, tu drugi, drugą ręką ciągniesz skórę i idzie to tak. To odbija słońce. Nie, nie, nie tak. Trzeba chwycić tu i tą powierzchnią ku górze. Tylko nie upuść, bo to akurat może pęknąć. Dlaczego magia? To przecież tylko nasze twarze, twoja i moja. Dobrze, możemy to położyć. Wtedy niczego nie będzie odbijać. W tym trzyma się rzeczy. Ale to lepsze niż worek, bo można wszystko osobno poukładać. Tu groty do strzał, tam haczyki, tu noże, tam pióra. A w tej dużej części na dole ukrycia na zimę. Na tym się siada. Można też stanąć i sięgać do najniższych gałęzi drzew. Tym się przytrzymuje mięso, jeśli chcesz je tak ukroić. To sobie powiesisz na szyję zamiast tamtego pęku żółtych kości, który podarował ci Woro. Ale to kości zwierząt, które upolował przed twoim urodzeniem, odparła. Nieważne, rzekł Bip. Są brzydkie i to tylko stare, wysuszone kości. To jest twardsze i piękne i błyszczy w słońcu, widzisz? I Bip godzinami tłumaczył, do czego służy każda rzecz, którą przyniósł. Tymczasem na zewnątrz najstarsi, najdzielniejsi i najinteligentniejsi ludzie z plemienia rozprawiali o tym, co chłopak zrobił. A kiedy zapadła noc, jeden z nich odłączył się od grupy, podszedł do chaty Biba i go zawołał. Tu jestem, odparł chłopak, pojawiając się w drzwiach. Bibie, synu Wora, odezwał się mężczyzna. To, co zrobiłeś, jest bardzo złe. Lepiej wracaj do domu i się prześpi, starcze, odpowiedział Bib. Mężczyzna wpadł w gniew. Marnie skończysz, Bibie, krzyknął. Podpalimy twój dom i usmażysz się tam w środku razem z matką i tymi wszystkimi przeklętymi przedmiotami. Nie bądź niemądry, odparł chłopak z uśmiechem. Mężczyzna znów się obrócił, rozłożył ręce i rzucił się na Biba. Ale nawet nie zdołał go tknąć. Chłopak uniósł prawą rękę, w dłoni trzymał małą, błyszczącą broń. Wystrzelił i mężczyzna padł trupem. Nigdy więcej nie mówiono już o zabijaniu syna Wora i podpalaniu jego domu wypełnionego przedmiotami z ruin. To mój dom, powtarzał. Pewnego dnia tu się przeprowadzę.
1: Sławomir Grzymkowski przeczytał drugi fragment powieści Angeliki Gorodiszer, cesarstwo, które nigdy nie istniało. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Artrage w przekładzie Tomasza Pindla, a do lektury wrócimy jutro o tej samej porze.
2: Letni kanon dwójki.

Paweł Worobiej i Klaudia Baranowska. Drugą część dzisiejszego wakacyjnego, przedpołudniowego spotkania rozpoczniemy od jednego z najbardziej rozpoznawalnych muzycznych marzeń epoki romantyzmu.

że niemiłosny Franciszka Lista w bardzo zmysłowej i osobistej interpretacji. No jestem ciekawa, czy ktoś z Państwa próbował odgadnąć, jakie to było nagranie, a to Katia Buniatiszwili, gruzińska pianistka z albumu wydanego w 2011 roku, poświęconego w całości właśnie muzyce Franciszka Lista. A od Lista prowadzi bardzo naturalna droga do Hektora Berlioza, kompozytora, którego Liszt podziwiał i którego twórczość konsekwentnie wspierał. Obaj spotykali się w artystycznym Paryżu lat 30. XIX wieku w tych samych salonach wśród poetów, malarzy, muzyków romantycznego pokolenia. Liszt wykonywał fortepianowe transkrypcje dzieł Berlioza, pomagał tej muzyce zdobywać publiczność i popularność. Łączyła ich również romantyczna wyobraźnia, fascynacja literaturą, emocją doprowadzoną niemal do granic ekspresji i muzyką opowiadającą historię. I właśnie takim dziełem jest Symfonia Fantastyczna Hektora Berlioza. Muzyczny świat namiętności, obsesji, marzeń, które stopniowo zmieniają się w wizję coraz bardziej niepokojącą. No to symfonia programowa z 1830 roku, opowieść o młodym artyście owładniętym obsesją miłości, snem i halucynacją. Pięć części tworzy tu niemal muzyczny dramat. Od marzeń i namiętności, przez bal, scenę na balu, scenę na wsi, później aż po marsz na miejsce straceń i finałowy sabat czarownic, demoniczna wizja. Tytuły tych części pochodzą bezpośrednio z programu stworzonego przez Hektora Berlioza. Ale równie rewolucyjna jak sam program była tu orkiestra. Berlioz myślał o niej zupełnie inaczej niż większość kompozytorów swojej epoki. Nie traktował instrumentów jedynie jako grup brzmieniowych. Każdy miał własny kolor, własny charakter i dramatyczną funkcję. Orkiestra stała się u niego niemal teatralną sceną. Eksperymentował z przestrzenią dźwięku, tworzył brzmienia, które dla słuchaczy początku XIX wieku musiały wydawać się czymś zupełnie nowym. No i tak właśnie było. Ale Paryż czekał na premierę Symfonii Fantastycznej Berlioza. Był on już w tamtym czasie postacią znaną i kontrowersyjną, a atmosfera wokół koncertu premiery Symfonii Fantastycznej była bardzo podniosła. Publiczność reagowała skrajnie, od zachwytu po konsternację. Jedni widzieli w tej muzyce początek nowej epoki, inni uznawali ją za ekscentryczną, wręcz szaloną wizję przyszłości właśnie. Ale niemal wszyscy mieli poczucie, że wydarzyło się coś zupełnie nowego. Na sali był też Franciszek Liszt i Symfonia Fantastyczna zrobiła na nim ogromne wrażenie, stała się jednym z najważniejszych odkryć jego młodości. Kilka lat później Liszt zresztą przygotował słynną fortepianową transkrypcję dzieła, próbując przeniknąć do wyobraźni Berlioza i przenieść ją na jeden instrument. Usłyszymy teraz nie transkrypcję, a nagranie orkiestrowe właśnie i te wszystkie brzmienia, niuanse zostaną tu oddane, bo przed nami nagranie San Francisco Symphony Orchestra pod dyrekcją Sapeki Salone, zarejestrowane podczas koncertu na żywo w październiku 2022 roku. Już teraz Symfonia Fantastyczna, opus 14 Hektora Berlioza i to dzieło przed nami, epizod z życia artysty.

San Francisco Symphony Orchestra pod dyrekcją S. Pekki Salonena i Symfonia Fantastyczna opus 14 Hektora Berlioza. Dzieło to zrodziło się pod wpływem przeżyć i uczuć kompozytora, wyraźnie ukazując jego egzaltowaną naturę i romantyczną wyobraźnię. Berlioz nie ukrywał motywów, dla których skomponował utwór, nie tylko opatrzył dzieło pod tytułem Epizod z życia artysty, ale też dał tego dokładny komentarz literacki, aby publiczność zrozumiała intencję jego dzieła, czyli ufantastycznioną historię swojej miłości. To było wykonanie, które no, znakomicie pokazało, jak nowocześnie potrafił brzmieć muzyka Berlioza, nawet niemal 200 lat po powstaniu tej partytury. Salonen bardzo wyraźnie zaznaczał tu nie tylko romantyczną ekspresję dzieła, ale też jego niezwykłą przejrzystość brzmieniową, no i śmiałość tych orkiestracyjnych pomysłów kompozytora. Słychać było, jak niezwykłym kolorystą był Berlioz, jak precyzyjnie budował napięcie samą barwą orkiestry właśnie, od niemal kameralnych fragmentów sceny na wsi po energię wręcz brutalną marszę na miejsce straceń i groteskowy finał Sabatu. S. Pekka Salonen związany jest z Orkiestrą San Francisco od 2020 roku jako dyrektor muzyczny i to właśnie z tym zespołem realizuje w ostatnich latach wiele dużych programów, projektów repertuarowych, nagraniowych, od muzyki romantycznej po współczesną. Sam Salonen obok działalności dyrygenckiej pozostaje też kompozytorem aktywnym i być może właśnie dlatego tak interesuje go muzyka Berlioza. Partytury budowane przestrzenią, kolorem i odwagą orkiestrowej wyobraźni. A jednocześnie trudno nie pomyśleć, że właśnie taka muzyka musiała robić ogromne wrażenie na współczesnych słuchaczach Berlioza, w tym na młodym Franciszku Liście, którego muzyka zabrzmiała przed Symfonią Fantastyczną. No bo dzieło to rzeczywiście otwierało zupełnie nowy świat wyobraźni orkiestrowej romantyzmu. Berlioz opowiadał w swojej symfonii historię obsesji, snu, halucynacji, a Liszt bardzo często sięgał po podobny świat wyobraźni, muzykę inspirowaną literaturą, legendą, postaciami demonicznymi i romantyczną fantastyką. No i właśnie tak jest w Walcu Mefisto, utwór, któremu Liszt nadał pod tytuł Taniec w wiejskiej karczmie. To muzyczna scena inspirowana Faustem Lenaua, pełna wirującego tańca, gorączkowej energii i diabolicznej wirtuozerii.

to list Franciszek List w swojej najbardziej teatralnej i wirtuozowskiej odsłonie. Błyskotliwy, demoniczny, pełen gwałtownych kontrastów niemal orkiestrowej wyobraźni fortepianowej, a właściwie na pewno. Walc Mefisto i ponownie interpretacja Kati Buniatiszwili. To jej repertuar, ona rzeczywiście świetnie się w nim odnajduje, chociaż jak zawsze przy kontrowersyjnych artystach, bo Katia Buniatiszwili do takich może się zaliczać, wzbudza skrajne emocje. To utwór inspirowany Faustem Klausa Lenaua, sceną karczmy, w której Mefisto porywa uczestników dzikiego tańca.

0: Nie trudno usłyszeć, że to muzyka kompozytora, który tak silnie przeżył spotkanie z Berliozem, właściwie spotkania i wiele z nich, ale przede wszystkim z jego wizją romantyzmu. Także tutaj pojawia się świat gorączkowych obrazów, skrajnych emocji i muzyki przekraczającej granice czystej formy.
1: Reklama.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera, jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Reklama.
0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Zbliża się 11.
4: Kwadrans bez muzyki.
0: W półmroku auli Muzeum Śląskiego dźwięk spotkał się z monumentalną instalacją Józefa Szajny, reminiscencję. Ikoniczna instalacja Józefa Szajny podczas koncertu zamykającego wystawę Ciężar ocalenia artyści po Auschwitz w ciemności weszła w bezpośredni dialog z projektem muzycznym Serenare Dominika Strycharskiego i Ani Karpowicz. O wystawie, muzyce i pracy z pamięcią opowiedzą w dzisiejszym kwadransie kuratorka wystawy i flecistka Ania Karpowicz.

0: Z programem Syrena Re, który powstał na potrzeby Festiwalu Warsza Muzy kilka lat temu, a w tym roku został wydany na płycie i który zrobiliśmy razem ze znakomitym kompozytorem, flecistą Dominikiem Strycharskim. Z tym programem weszliśmy w przestrzeń instalacji Józefa Szajny w ramach finisażu wystawy Ciężar ocalenia. I myślę, że taki główny i najbardziej oczywisty link między tą muzyką a instalacją to jest coś, co możemy sobie nazwać pracą pamięci. Jak pamiętamy i co to znaczy być świadkiem. My z Dominikiem oczywiście różnimy się od artystów, którzy są prezentowani w ramach tej wystawy, tym, że tego doświadczenia nie mamy, więc my się bardziej odnosimy do naszej recepcji tego doświadczenia, pewnej fantazji o tym doświadczeniu i dlatego też sam materiał muzyczny Syreny to nie są jakieś wprost cytaty z płyt szelakowych, czy nie jest to jakaś praca taka kronikarska czy antropologiczna, tylko stricte muzyczna. I lubię, jak Dominik opowiada o tym materiale, że właściwie po pewnym czasie odpływamy już od tych materiałów źródłowych. Już się dzieje sama muzyka. Muzyka, która właściwie opowiada bardziej historię zapominania niż pamiętania.
1: Na ile ten program to jest improwizacja, na ile wszystko jest już z góry założone i skomponowane?
0: Z góry założone właściwie są te lupy, na których bazujemy, zapętlone ścieżki, również nieco przetworzone ze starych płyt szelakowych, na których słyszymy i orkiestrę Szmula Weinberga, i głosy kantorów przedwojennych, turbogwiazd, także głosy śpiewaczek operetkowych. To jest przedziwny świat. Co więcej, te zdigitalizowane materiały czasami w ogóle poruszają się w mikrotonach na przykład. Trudno jest ująć tam tonację, czy odnieść się tak tonalnie z instrumentami współczesnymi do tych nagrań, więc one są często przetworzone, lekko zniekształcone i gdybym miała powiedzieć, jaki mają charakter, to chyba powiedziałabym, że głównie są transowe, czyli wprowadzają nas w pewien stan zawieszenia.

0: wkroczenia, w pewien stan jakiegoś gliczu wewnętrznego i myślę, że przynajmniej dla mnie osobiście to jest takie bardzo bliskie odczucie, szczególnie kiedy chodzę po przedwojennych podwórkach, robiąc festiwal Warsze Muzyk, no to jest jednak takie wrażenie z jednej strony w pewien sposób oczywiście wstrząsające, kiedy czytamy historię kamienic, ich mieszkańców, tego całego tragizmu tej sytuacji, tych ostatnich lat wojennych, a z drugiej strony szumi współczesna Warszawa, dzieci biegają, psy wychodzą na spacer. Jest to niezwykłe i takie czasami wręcz absurdalne połączenie i myślę, że ono ma też swoje odzwierciedlenie w tej muzyce.
1: Zderzenie różnych przestrzeni, ta sprzed ponad 80 lat z tą tu i teraz?
0: Zdecydowanie. Taka sonosfera przedwojennej Warszawy w Syrenyre spotkała się z przestrzenią wystawy w Muzeum Śląskim i myślę, że to jest coś o tyle ciekawego, że właśnie nie zanurzamy się w przeszłości dla samej pamięci. Nie pamiętamy po to, żeby pamiętać, tylko po to, żeby odnieść się do tego, co widzimy, prawda? Zapytać siebie, co ta historia mówi o nas dzisiaj, jak ona nam patrzy w oczy. Czy my widzimy dzisiaj w naszej rzeczywistości coś, co wydaje się podobne? Jakieś uczucie, jakąś emocję, może emocję społeczną na przykład. Wydaje mi się, że to jest jakby niezwykle ważne, bo samego doświadczenia ani nie odtworzymy, ani go sobie nie uwewnętrznimy, bo tak jak pięknie jest to opisane w tekście programowym wystawy, to są doświadczenia graniczne, które właściwie przekraczają taką ludzką możliwość mieszczenia rzeczywistości i myślę, że nie ma się tutaj co wklejać czy porywać na taką fantazję, że teraz my, że tak powiem, wejdziemy w buty tych ludzi, czy poczujemy pracę tych artystów. Nie, my możemy ją oglądać z pewnego dystansu, możemy ją oglądać z daleka i bardziej zastanawiać się nad teraźniejszością.

0: Magdalena Kędzierska, kustosz Centrum Scenografii Polskiej, Muzeum Śląskie w Katowicach.
1: Tu mamy komorę akustyczną. Tutaj się można zamknąć. Ona wytłumia no tak z 50 decybeli, czyli jest takie uczucie głuchości w uchu. No i to jest izolacja w tej celi śmierci 90 na 90 centymetrów. Wydrapane cytaty, które są autentyczne z celi śmierci, tam wydrapane przez więźniów oczekujących na wykonanie wyroku. I to jest koniec tej części tożsamość, czyli ja jak siebie widzę w trakcie i po obozie, bo są też po latach, czyli na przykład Józefa Szajny autoportret dorosły, gdzie ma zatarty, tak widocznie zatarty

0: Mam świadomość, że rozmawiam z flecistką, ale mimo to zapytam, czy flet jest poręcznym medium? Czy to jest taki instrument, który zawiera w swoim dźwięku jakiś formant zbliżający odbiorcę, wykonawcę do rzeczywistości sprzed 90 lat?
1: No mnie nie trzeba o to pytać, ponieważ ja jestem oczywiście zakochana w dźwięku fletu i gdybym miała powiedzieć dlaczego, to chyba dlatego, że sam dźwięk fletu ma w sobie jakąś taką wartość pewnego przekroczenia i transcendencji. Pierwsze flety były robione z kości, z wydrążonych kości, więc to już było granie o życiu i śmierci, o sprawach ostatecznych, jakby czy sobie to planujemy, czy nie. Orfeusz po Eurydykę idzie do piekła z fletem. W ogóle w tej kulturze, w której się wychowałam, dźwięk fletu ma takie szczególne znaczenie. Dla mnie takim też ważnym utworem tożsamościowym oczywiście jest Syrinx Debussy'ego. Ale to znowu jest transformacja. Nimfa Syrinx, która ucieka przed panem. Ucieka przed czym? No przed śmiercią i przed przemocą, prawda? I zamienia się w wierzbę, z której potem powstaje flet. To wszystko są takie wartości, które są obecne we flecie. I my oboje z Dominikiem spotkaliśmy się właściwie wokół takiego głębokiego przekonania, że flet w takim settingu orkiestrowym bywa sprowadzany do takiego cukiereczka, jakiegoś instrumentu od ćwierkających ptaszków, jakichś takich pastereczek, prawda, jakichś właśnie takich klimatów, może lekkich i zwiewnych, a ten dźwięk ma w sobie niezwykłą tajemnicę i taką niezwykłą głębokość. I szczególnie jeżeli weźmiemy flety niżej brzmiące, alto,

0: popowy, basowy, no to tam jest ogromna pojemność i ogromne, głębokie brzmienie, które wydaje mi się, że jest właśnie super narzędziem do opowiadania takich historii.
1: I jakie instrumenty wykorzystujecie i na płycie, i w czasie koncertów?
0: Dominik gra na fletach blokowych i to są szczególne flety. On oczywiście ma całą gamę, całą rodzinę fletów blokowych przygotowanych, ale on na nich gra w taki szczególny sposób, ponieważ te flety mają ścięte ustniki, co powoduje, że jest dużo większy zakres operowania samym powietrzem, stosowania rozszerzonych technik wykonawczych, śpiewania do tych fletów. Taki flet blokowy tradycyjny, który ma bardzo maleńki ustnik i bardzo malutką tą stróżkę powietrza, zazwyczaj wydaje dźwięk taki ciepły, mały i zamknięty, a tutaj dzięki tym ściętym ustnikom rzeczywiście otwierają się nowe światy. Ja gram na flecie drewnianym, piccolo, ince oraz altowym. No i tutaj łączymy różne brzmienia różnych fletów, tak żeby one dobrze ze sobą rozmawiały.

motyw drzewa, który bardzo często powtarzał się i u Brandhubera, i u Kołodzieja, i u Kościelniaka, u wielu byłych więźniów artystów. To drzewo z jednej strony jest siłą, jest życiem, ale z drugiej strony jest przestrzenią tortur, bo na to drzewo kazano więźniom wchodzić bardzo szybko, kilkuset więźniom naraz. Oni walczyli o życie, wchodząc na to drzewo. A równocześnie, będąc na jego czubku, widzieli to, co jest za murami obozu, normalne życie w Oświęcimiu. Wspomnienia pochodzą z różnych lat, bo Tadeusz Borowski swoje opowiadania napisał w 1946 roku, a Józef Szajna swoje wydał po raz pierwszy w 1992, tworzył je w latach 80. i wielu, wielu innych również w dojrzałym życiu je tworzyło. I tak się narodziła ta koncepcja, właśnie wychodząc od tego, co tam jest napisane, na co autorzy zwracali największą uwagę. W porównaniu z ich dziełami sztuki, nie wszyscy oczywiście byli również artystami plastykami, albo przede wszystkim artystami plastykami, którzy czy na potrzeby Komisji Oświęcimskiej, czy na własne potrzeby spisali swoje relacje, swoje wspomnienia czy świadectwa. Mamy próbki materiałów. Oczywiście to są materiały współczesne, natomiast takie, żeby można było dotknąć, jakie to są typy materiału. Mamy tu też papier, którym więźniowie nielegalnie wypychali pasiaki, żeby się dogrzać. Te często spotykały ich za to bardzo ciężkie kary.

0: wspominaliśmy o pracy z pamięcią, ale z drugiej strony nie trzeba daleko szukać, nie trzeba sięgać po książki historyczne, żeby natknąć się na opisy wojen czy konfliktów. To sprawia, ta świadomość, że wokół znów dzieją się koszmary, to sprawia, że ta muzyka brzmi trochę inaczej?
1: Wydaje mi się, że brzmi bardziej aktualnie niż to sobie planowaliśmy parę lat temu. To z całą pewnością. I mamy takie głosy, na przykład nagrywaliśmy materiał dla pewnego medium i podszedł pan operator, nie znający w ogóle płyty ani materiału, i przyszedł z taką refleksją, że dla niego to bardzo brzmi jak jakaś Algieria albo Bliski Wschód. I byliśmy bardzo zdziwieni, że można mieć takie skojarzenia, ale to jest też fajne, bo to znaczy, że ta muzyka ma przede wszystkim działać. Nie tyle do odbioru jest potrzebne przeczytanie 7 książek o II wojnie światowej, co po prostu otwarcie się trochę na tu i teraz, i że ona ma po prostu działać. I to jest chyba dla nas najważniejsze. A ten kontekst bieżący rzeczywiście jest jakoś wstrząsający, bo premiera tego programu w podwórku przy Chłodnej 20 odbyła się w 2021 roku, czyli w czasach, kiedy jeszcze troszeczkę mogliśmy być przekonani, że żyjemy w rzeczywistości Fukuyamy, historia się skończyła, właściwie konflikty takie bezwzględne, brutalne, to właściwie już trochę należą do przeszłości, takie słowa jak

0: bombardowania, czy schodzenie do schronów, no to raczej znaliśmy to z książek. No i rzeczywiście tak się stało, że współczesność dogoniła ten program w taki bardzo, bardzo znaczący sposób. I wydaje mi się, że znowu, zupełnie jakby nie planując tego, ta płyta jakoś tak mocno rezonuje. I nas to nawet troszkę dziwi, powiem, bo to było trochę dokończenie procesu. Zagraliśmy premierę na festiwalu, potem zagraliśmy kilka koncertów i pojawiła się możliwość nagrania płyty jako takie naturalne domknięcie tego tematu. No i ku naszemu wielkiemu zdziwieniu jest jakiś taki niezwykle właśnie aktualny odbiór tej płyty. W muzeach, w instytucjach kultury, w filharmoniach mamy chętnych, zdecydowanych, którzy zapłacili za bilet i są ciekawi tego doświadczenia, a w podwórkach mamy głównie mieszkańców, którzy ani nie interesują się muzyką współczesną, tak zgaduję, większość z nich przynajmniej, ani nie są jakoś wyjątkowo zainwestowani w historię Warszawy i odkrywanie tutaj warstw tej historii, więc ten odbiór, ale też to, jak my gramy, myślę, że głównie tutaj pod tym względem się różni, że inaczej się gra dla mieszkańców, trochę o ich codziennej przestrzeni, a inaczej się gra dla takiej publiczności ogólnoukulturalnionej, tak bym to ujęła.
1: Mamy natłok propozycji, natłok wiedzy. Jesteśmy przyzwyczajeni do 30-sekundowych dawek wiedzy. A pamiętać o tych wydarzeniach trzeba, bo to jest to, co nam przekazali byli więźniowie obozów koncentracyjnych. Musimy nie pielęgnować martyrologii, ale pamiętać, że takie rzeczy się wydarzają i brać odpowiedzialność społeczną za współczesne czasy.
2: Dzisiejszy kwadrans bez muzyki przygotował Jakub Kukla.

Paweł Worobiej nadal nasz program realizuje. Przed mikrofonem cały czas Klaudia Baranowska. Prawie do samego południa będziemy w takim składzie, a już 16 minut po 11. Ostatnia część kanonu przed nami. Pozostajemy jeszcze w świecie romantyzmu, ale tym razem znacznie bardziej może wyciszonym, intymnym, po tych gwałtownych wizjach Berlioza i wyobraźni Lista w bardzo wirtuozowskiej odsłonie. Przychodzi teraz coś bardziej skupionego na oddechu frazy i kameralnym dialogu przede wszystkim, bo posłuchamy nowego nagrania wydanego kilka dni temu z sonatami skrzypcowymi Johannesa Brahmsa, znakomitego duetu, który tworzą James Ennis i Andrew Armstrong. To kolejna ich wspólna płyta po nagraniach muzyki Beethovena, Debussy'ego, Franka, Bartoka. Artyści poznali się jeszcze jako nastolatkowie w latach 90. i od tamtej pory regularnie razem koncertują i tworzą kolejne programy. No ale tym razem sięgnęli po komplet sonat skrzypcowych Johannesa Brahmsa i słynne skerco sonaty FAE. Utwory, do których obaj artyści wracają na estradach koncertowych. To można rzeczywiście spotkać w ich repertuarze. Posłuchamy z tego nagrania w całości. To będzie sonata skrzypcowa G-dur op. 78, czyli ta pierwsza z trzech sonat Brahmsa. To muzyka pełna liryzmu, melancholii, romantyzm już nie teatralny, ale bardziej osobisty i skupiony. W duecie przed nami James Ennis i Andrew Armstrong na fortepianie.

To była pierwsza sonata skrzypcowa G-dur op. 78 Johannesa Brahmsa w nowym nagraniu Jamesa Nessa na skrzypcach i Andrew Armstronga na fortepianie. Pierwsza z trzech sonat Brahmsa, często nazywana deszczową, no bo kompozytor powraca w niej do motywów swojej pieśni, Regenlied właśnie deszczowej. Muzyka dojrzałego Brahmsa, pełna ciepła, melancholii i tej szczególnej wewnętrznej śpiewności. Wszystko pozostaje tu bardziej ukryte emocje, napięcia, nawet kulminacje.

No i może właśnie dlatego ta sonata tak ciekawie zamyka dzisiejszą podróż przez romantyzm. Berlioz prowadził go w stronę wizji literackiego dramatu orkiestralnego rozmachu, a Liszt ku wirtuozerii gwałtownym kontrastom i niezwykle intensywnej ekspresji. No a Brahms, należący już do późniejszego pokolenia romantyków, szukał świata bardziej wewnętrznego, ukrytego w melodii, harmonii kameralnej, kameralnym dialogu instrumentów. No ale to nie koniec, bo teraz będzie zwrot i zatoczymy właściwie koło. Wracamy do muzyki dawnej i do interpretacji Williama Christiego i kręgu muzycznych przyjaciół tego wybitnego artysty. Tym razem album Bill and Friends proponuję Państwu. Bill, bo tak mówią na niego przyjaciele i młodzi muzycy, którzy rozwijali się pod jego artystycznymi skrzydłami. To czołówka najlepszych francuskich wykonawców, których zaprosił właśnie William Christie do nagrania tego jubileuszowego albumu wydanego 2 lata temu, kiedy obchodził 80. urodziny. A występują tu m.in. Justin Taylor, klawesynista, Gwendoline Blondel, Juliette May, Miriam Rignol, to Tim Langua, Desward. Do tego przepięknie dobrany jest repertuar, program tej płyty wybrany przez Williama Christiego i rzeczywiście wykonany z bardzo dużym wyrafinowaniem, oczywiście w atmosferze przyjaźni.

Brinet i ponownie R.D. Kuch z albumu Bill and Friends, wydanego z okazji 80. urodzin Williama Christiego, który ten amerykański klawesynista i dyrygent obchodził 2 lata temu. Wspaniały repertuar, czyli kwintesencja repertuaru francuskiego XVII-XVIII wieku. Gwendoline Blondel, Juliette May, Thomas Danforth, William Rignol, Tim Langlois de Soir, Justin Taylor, a także William Christie. To właśnie muzycy zaproszeni do tego nagrania przez tego amerykańskiego klawesynistę. A na pożegnanie jeszcze jedno nagranie z tego albumu Państwu proponuję na klawesynie William Christie, a z nim Tim Langlois de Soir na skrzypcach i Le Tendre Plante Jeana Philippa Rameau. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Klaudia Baranowska.

0: Przypadki słowa przedstawia Małgorzata Szymankiewicz.
1: Wracamy do wierszy Justyny Kulikowskiej z piątego tomu poetki zatytułowanego Wnyki dla światła. Sidła zastawione na światło nie zawsze są skuteczne. Ono, złapane, chwycone na chwilę, nie daje się zatrzymać, mimo szeroko na oścież otwartych wnyków. Poetka znów sięga do repetycji, wyliczania, miesza podniosłość z potocznością. Świat i ludzie z tych wierszy stoją bardzo blisko granicy między ocaleniem a samozniszczeniem.
2: Błogosławiony bądź, dębowy pieńku, podpórko na niewiedzę. Błogosławione bądźcie rozwarte wnyki świata, bo na koniec przyjdzie mi zawołać na oścież, na oścież, na oścież. Starczą? Co jeśli moje wnyki pozostaną puste, podobne do jednego wiersza z zejścia do wraku, o którym rozmawialiśmy w październiku lub listopadzie, choć miesiąc nie posiada wyjątkowej wagi. Wszak nie przypomina dębowego pieńka, prawda? Czy pamiętasz, co wtedy pisałam? Chcę strzepać popiół z ramion gigantów. Chcę poznać wszystkie odmiany jabłoni, by wyjeść miąższ. A teraz zacznę wymieniać. Gala, Delicates, Jonathan, Alva, Reno, Lobo, Pink Lady, Rubin, Perła, Medea, Lodel, Free Red Star. Free Red Star. Przepraszam, nie udźwignę aż tylu nazw, leżąc na hamaku rozbitym między frazami. Pisałam: chcę zjeść jabłko prosto z gałęzi. Chcę zjeść jabłko wprost ze skrzynki. Chcę wysępić opowieść od ekspedientki. Jeśli wnyki pozostaną puste, to przyjdzie mi zostać landlordem szaleństwa. Wpuszczać lokatorów na dziko, czy pobierać odstępne? Wiesz, przestronne mam w głowie mieszkania. Komu pozwolić biegać korytarzami, skoro

0: Na zawsze wychodzą na wschód, nigdy na zachód, z przekorą dla wyżartych brzuchów fliperów. Czy pamiętasz? W październiku lub listopadzie nie zapytałeś, dlaczego. I pięknie, bo wstydziłabym się odpowiedzi, a odpowiedź była ziarnem, co rosło latami. Dlatego tylko wszystkiego. Przechwytu każdego z języków i każdego z kłamstw, najboleśniejszej z precyzji, jak cięcie ostrzem przez kości, musi pragnąć człowiek, który wybrał gałąź jabłoni przed rodzinnym domem, wybrał rodzaj węzła i splótł w warkocz jutowy sznur, splatając miesiąc, dzień i godzinę w całość, a potem z tej gałęzi tak wilgotnej pod palcami zszedł.
1: Wiersze Justyny Kulikowskiej z tomu Wnyki dla światła czytała Agnieszka Kunikowska. Jutro ciąg dalszy. Zapraszam. Małgorzata Szymankiewicz.

0: Program Drugi Polskiego Radia. Minęło południe.
1: Źródła.
0: Przed mikrofonem Patrycja Cisz. Dzień dobry. Dzisiejsze nasze spotkanie poświęcę podzieleniem się wrażeniami dotyczącymi zakończonego w niedzielę 60. jubileuszowego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Zaprezentuję nagrania rozmów z uczestnikami festiwalu. Byli nimi organizatorzy, artyści ludowi, redaktorzy, muzycy, starsi i młodsi. Oczywiście usłyszymy także zarejestrowane w tym roku nagrania folkloru muzycznego, a to już 56 lat ciągłej rejestracji uczestników Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych. Na początek jedna z takich nowych rejestracji zaśpiewa zdobywczyni Baszty, czyli Nagrody Głównej w kategorii solistów-śpiewaków, a będzie to Elżbieta Kasznia z Rozogów na Kurpiach Zielonych i jej wykonanie pieśni miłosnej.

0: Gdy wraz z koleżankami z Radiowego Centrum Kultury Ludowej dojechałyśmy na miejsce do przepełnionego gorącem Kazimierza Dolnego, od razu przywitała nas rozpromieniona twarz pewnego starszego pana. Była to pierwsza osoba, z którą rozmawiałam podczas mojego pierwszego pobytu na festiwalu w Kazimierzu. Szukając cienia, żeby porozmawiać, dowiedziałam się od tegoż pana, że dziecięca pasja i miłość do kultury ludowej może naprawdę wiele. Zapraszam do wysłuchania opowieści obserwatora i miłośnika Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. On, jak nikt inny, zna ten festiwal bardzo dobrze, a może nawet lepiej.
1: Andrzej Wojtan. Jestem na 60. jubileuszowym Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu i tak się składa, że jest to mój już 60. festiwal. Co znaczy, że musiałem być na wszystkich festiwalach. I to zaczęło się w 67. roku. Wtedy jako 10-letni chłopiec przyjechałem z rodzicami tak przypadkowo i na takie wydarzenie, imprezę. To było wtedy akurat z okazji lipcowego święta, bo 22 lipca było święto i wtedy zorganizowano taki pierwszy przegląd, nie nazywam to się jeszcze Ogólnopolski Festiwal Kapel, tylko taki przegląd zespołów ludowych z terenu województwa lubelskiego. Głównie to było z powiatu biłgorajskiego, Zamojszczyzny najwięcej. I ta impreza zapowiedziana była, ówczesny Wojewódzki Dom Kultury, dyrektor Jerzy Cywoniuk, że spotykamy się w kolejnym roku i może zaprosimy sąsiednich województw. I w 68 roku, 20, 21 i 22 lipca była to już impreza trzydniowa i byli z województwa sąsiedniego rzeszowskiego, z kieleckiego i tak w kolejne lata z poszczególnych województw, aż festiwal stał się 10. w 76 roku. Już był to festiwal ogólnopolski, a i nazwa jest po prostu od trzeciego festiwalu jako Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych i do dnia dzisiejszego.

Nikt wtedy nie przewidywał, że ten wiejski śpiew, bo przyjeżdżali członkowie kapel i soliści, instrumentaliści, ludzie prości ze wsi, ale mający ogromny talent do śpiewu, do gwareł, do recytacji poezji, bo były wieczory poezji ludowej wtedy przy okazji. Także mnóstwo atrakcji, coraz większe zainteresowanie, a mnie to tak mocno wciągnęło, że no już od 5. festiwalu postanowiłem społecznie się włączać we współpracę z Wojewódzkim Domem Kultury w Lublinie i będąc przy współorganizacji tego wydarzenia. W 1972 roku pomysł wśród akredytowanych dziennikarzy prasy lubelskiej, ówczesnego Sztandaru Ludu, Kuriera Lubelskiego, Polskiego Radia, Rozgłośni Polskiego Radia w Lublinie, ażeby jakiś zrobić folder, gazetkę, jakiś informator taki okolicznościowy. I ponieważ 2 lata wcześniej przyjechała oryginalna kapela Kaszubi Skartus z instrumentalnymi, bardzo oryginalnymi burczybas i diabelskie skrzypce i wtedy ktoś z moich starszych kolegów, redaktorów zawodowych zaproponował burczybas. Nie pamiętam imiennie, kto był autorem tego, ale byłem przy powstawaniu tej gazetki. I tak to się zaczęło. Pisaliśmy różne ciekawostki, notatki z poszczególnych dni, tego, czego się nie dało zauważyć, czy tam napisać w oficjalnych wystąpieniach. Takie różne, bardzo fajne takie rzeczy, takie smaczki festiwalowe. A ponieważ ja zacząłem dokumentować,

0: A stało się to przypadkowo przez Polskie Radio. Mnie zachęciło do po prostu robienia notatek z festiwalu, dlatego że w 1968 roku, dokładnie 4 lutego, ukazało się pierwsze wydanie Kiermaszu pod Kogutkiem w programie pierwszym co niedziela, godzina 6.05 do godziny 7.00. A ponieważ ja byłem zafascynowany od dziecka radiem i ten pierwszy kiermasz, wtedy redagowany przez redaktora Mirosława Sanigórskiego, który przez 2,5 roku przygotowywał, opracowywał. I oczywiście były relacje z Kazimierza i stąd ja myślę sobie, ja już będę miał całe archiwum, takie własne dziecinne notatki i zacząłem zapisywać. I akurat na przykład przytoczę 10. Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, Kiermasz pod Kogutkiem, 11 lipca 1976 rok, godzina 6.10. I wystąpiła kapela Zagłębianka, kapela Limanowianie, pierwszą nagrodę kapela Zamojszczyzny dostała, drugą nagrodę kapela Koźlarska, wieczór poezji Gawęd Ludowych był, wystąpił Bronisław Pietrak, to taki wybitny poeta ludowy z Gutanowa, tu ziemi puławskiej, wiersz był Jana Kowalskiego, znanego słuchaczom kiermaszu, opowieści, a całym redaktorem tego wydania był redaktor Jerzy Wosik, który prowadził kiermasze, opracowywał do roku 80, później przeszedł do Telewizji Polskiej.
1: To ile pan miał wtedy lat, jak był pan pierwszy raz na Kazimierzu?
0: 10 lat, dokładnie 10-latkiem byłem.
1: Czyli to też jest pana okrągła rocznica, nie tylko bycia tutaj, ale też i pana urodzenia.
0: Urodzenia i tak się składa, że no niedawno, bo 11 maja ukończyłem 70 lat.
1: To wszystkiego najlepszego.
0: Dziękuję bardzo i właśnie tak wielokrotnie wspominałem przy różnych wystąpieniach, bo działam wszechstronnie w różnych stowarzyszeniach kulturalnych, że mnie wychowała folklor, kultura ludowa i Polskie Radio. I tak to przez całe moje dotychczasowe życie to byłem na co dzień związany z tymi mediami i wydarzeniami, no i oczywiście z festiwalem, co bardzo jestem dumny, że tu ten Kazimierz został zlokalizowany. Tu pomyślano zrealizowanie tej imprezy na Lubelszczyźnie u nas i do tej pory impreza się rozwija. Byli pesymiści ileś lat temu, bo mówili, przekonywali mnie, słuchaj, nie zajmuj się tym, bo to 10-20 lat i to upadnie. Ja mówiłem, że nie. To, co ma mocne korzenie, tkwiące polskiej wsi, w tradycji ludowej, w polskości, w narodzie, ono przetrwa wieki.

0: co seniorzy 80-letnie panie, czy 80-paroletni, tak jak w zeszłym roku pani Janina Bydło tutaj z Biłgorajskiego, 95-letnia, ale mamy w tym roku i młode 18-20-letnie dziewczyny, ale mamy też taki konkurs mistrz uczeń, czyli mistrzyni, czy mistrz zaczyna, a uczeń kontynuuje, gdzie mamy 8-10-letnie dzieci i było takich bardzo dużo przypadków, że przyjeżdżali, bo ja ich znam z racji tego, że jestem na wszystkich i od początku przez wszystkie dni festiwalowe wszystko to zapamiętywuję, zapisuję, dokumentuję i osoby, które miały 8-10 lat, po 10-15 latach przyjeżdżają i mówią, że oni będą wiecznie tutaj w tym folklorze zamiłowani, zakochani, upowszechniają, pracują w regionalnych ośrodkach kultury lub pracują w szkołach, są nauczycielami, tworzą, rozwijają tą pasję swoją, zaszczepiając innym. No i dzięki temu mamy 60. Festiwal Folkloru.
1: Już dotąd czasujemy się przywitaniem na tym 60. jubileuszowym festiwalu. A teraz, żeby nadać tempo, bo to tempo jest ważnym słowem na tym przeglądzie, na scenę pytam zespół śpiewaczy Dorbozianki z Dorbos, które wykonają dwa utwory. Niech będzie pochwalony Józka Siuniu, czas przychodzi. Pytam pięknie przed wami zespół śpiewaczy Dorbozianki z Dorbos.
2: Ja cofnę się do pierwszych festiwali pana, bo wtedy jeszcze Polskiego Radia nie było. Pamięta pan te początki, kiedy Polskie Radio nagrywało i w jaki sposób nagrywało tych artystów ludowych?
0: Jeśli chodzi właśnie o radio, nagrywało od trzeciego. Wtedy to była redakcja muzyki ludowej, nazywała się redaktor.

Barbara Krasińska prowadziła tak nawet audycję Graj Graczyku, czyli wybieramy co dwa tygodnie najlepsze plebiscyt KPL. Nagrywała w Kazimierzu, to były duże, ciężkie magnetofony ważące po 20 kilogramów, mikrofony. To było bardzo ciężko, nie było tych, wiadomo, elektronicznego sprzętu. I te eliminacje prowadziła i redaktor Marian Domański, wielce zasłużony, no później dołączyła Maria Baliszewska i Anna Szotkowska, a akurat Maria Baliszewska jest w tej chwili w jury przez wszystkie lata. Także radio przez tamte lata tych audycji było, tylko one były porozrzucane, nie tak jak dzisiaj Radiowe Centrum Kultury Ludowej ma stałe audycje, stałe pozycje programowe, tylko były w programie pierwszym na przykład 13.20, o, Wieś tańczy i śpiewa, super audycja i to jak ja polubiłem Kiermasz w 68, to w tym czasie te Wieś tańczy i śpiewa, 20-minutowa audycja przygotowywana przez rozgłośnie regionalne Polskiego Radia. I był taki problem, że ponieważ ja musiałem wysłuchać i zapisać, a nie było radia przenośnego, tylko w domu na baterię albo na prąd, zwalniałem się w szkole z podstawowej z lekcji, biegłem do domu, włączałem radio i tak to było, że ja w poniedziałki na ostatniej godziny przez cały rok szkolny nie byłem. No ale nauczyciele wiedzieli, że ja to w dobrej wierze, w dobrej pasji. I oczywiście to była lekcja geografii, gdzie miałem pasję, a ponieważ wydarzenia miejscowości po kraju, to miałem talent do zapamiętywania. Także ja zdawałem przedmioty, ale na lekcji geografii nie uczestniczyłem, bo uczestniczyłem w programie pierwszym, słuchając Wieś tańczy i śpiewa. Czy jak później w kolejnych latach nauki w szkole średniej, w technikum rolniczym, jeśli jakieś były festiwale czy wydarzenia, czy na przykład u mnie w pracy, pracując zawodowo w urzędzie gminy, to wiedzieli, że jeśli jest koniec czerwca, to już ten tydzień, to już mnie nie ma w pracy, ja mam urlop, wiadomo, jestem w Kazimierzu.

0: Można powiedzieć, że żyje pan od Kazimierza do Kazimierza.
1: Dokładnie tak. Ja sobie powiem, nie wyobrażam, jak była pandemia, wtedy akurat przez dwa razy festiwal nie odbył się w czerwcu, bo byłoby to zagrożenie, wtedy nie można się było gromadzić i został zorganizowany w końcu sierpnia. Było to takie bardziej bezpieczne, bo tak to by był najazd ludzi i nie dałoby się dystansu i tych wszystkich tutaj obwarowań przepisami. Ale to był dla mnie, ja w maj, czerwiec nie mogłem sobie znaleźć miejsca, bo już mój organizm był przygotowany, że już jak się jest maj, długie dni, ciepło się robi, a to już czerwiec, początek czerwca, a jeszcze wcześniej eliminacje rejonowe, przeglądy, których też biorę udział w konkursie, jestem w różnych komisjach powiatowych czy regionalnych, także nie wyobrażam sobie, jakby to było, gdyby tego festiwalu zabrakło, bo to jest niewyobrażalne.
2: Solista, instrumentalista, pieśniarz, zagrał na piscołkach, fujarkach, a i okarynie. Zagrał czterynutecki owczarek, oberek, gwiazdo morza, pieśń maryjna i polkę. Pięknie cię pytamy, Michale, puść te swoje nucicki po tym kazimierskim rynku i zacynuj ten konkurs.
0: Szukając informacji o laureatach tego festiwalu, nie ma nigdzie w sieci dostępnych informacji o tym, jak rokrocznie, kto wygrał, kto był laureatem Baszty i tak dalej. Pan to spisywał.
1: Jeśli chodzi o dokumentowanie, to wtedy protokoły, które były pisane odręcznie, notatki od pierwszych festiwali, czy zapisywanie audycji radiowych na setkach, tysiącach kartek, karteczek, ja to wszystko zachowałem. Oprócz tego wszystkie wydawnictwa, czyli Burczy Basy od 72 roku, foldery festiwalowe, a mało tego, wtedy było dużo prasy rolniczej i wiejskiej i dziennikarze byli akredytowani osobno, fotograficy, osobno piszący, i wiedziałem, które gazety będą pisać o festiwalu i ja te wszystkie, ponad 20 tysięcy tytułów gazet prasy mam do chwili obecnej. Czyli można powiedzieć archiwum, które wszystko, co dotyczy festiwalu, z gazet ogólnopolskich, lubelskich, no i oczywiście od gdzieś tak 20-30 lat zacząłem audycje radiowe nagrywać. Także ponad 1000 godzin mam nagrań radiowych na taśmie magnetofonowej i jak mówiłem, wszystkie protokoły z Kazimierza, wszystkie informacje prasowe.
0: Proszę mi o

0: obiecać, nam obiecać, że te pana zbiory, szczególnie jeśli chodzi o laureatów tegoż festiwalu, będą gdzieś dostępne w sieci? Proszę.
1: Tak się składa, że na 50-lecie Kiermaszu pod Kogutkiem, czyli w 2018 roku, zrobiłem dokładne opracowanie i to jest opublikowane na stronie internetowej plus w kwartalniku Twórczość Ludowa. Także wiadomo było, ile, jacy laureaci, kto i nawet czas występu. To wszystko mam w swojej dokumentacji w formie papierowej i taśm magnetofonowej.
0: To mam nadzieję, że organizatorzy też wiedzą o tym.
1: Teraz z okazji 60. festiwalu był nagrywany specjalny film u mnie w domu. Była ekipa Centrum Spotkania Kultur filmowa. Ten film będzie emitowany w internecie. Także ja po prostu dwa pomieszczenia w domu i od podłogi do sufitu to są same dokumenty w regałach, w szafach kilkudziesięciu. Ten film zaraz po festiwalu będzie dostępny na stronach internetowych Facebooka Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu.
0: I na koniec, czego życzy pan festiwalowi tutaj w Kazimierzu?
1: Ja, jak zawsze mówiłem, jestem dumny, że ten festiwal trwa, ale to jest zasługa twórców ludowych, bo integralną częścią festiwalu był kiermasz, a później ogólnopolskie targi, bo początkowo to był kiermasz sztuki ludowej, później ogólnopolskie targi sztuki ludowej. No i ci wiejscy artyści, którzy tak są zafascynowani i mimo upału, bo na 60. festiwal mamy wybitne temperatury i prawdopodobnie to będą rekordowe stulecia, chociaż tak znowu sięgnę do notatek. 5. festiwal, 71. rok, zupełnie deszczowo całkowicie. 10. jubileusz, 4 dni słońca, ale na 20. festiwal ogromna burza uszkodziła nam króla, który stoi na kazimierskim rynku od 10. festiwalu, został umiejscowiony tu. I najgorszy był 81. rok, 15. festiwal. Zapowiadało się wszystko fajnie i pamiętam to doskonale, 81. rok, no bo wiadomo, później te wydarzenia w 81. roku w grudniu. Przeszła taka ulewa, że po prostu zamuliło cały rynek i całe ulice Kazimierza. Telewizja podała, że dojazd do Kazimierza jest niedostępny. Zespoły były przerażone, do Wojewódzkiego Domu Kultury dzwonili, jaka sytuacja. Środa, czwartek, spychacze, koparki wywoziły na muł. Pytałem wtedy ekipy technicznej, patrząc, że to tutaj przerażony, co tu się dzieje, to podobno 100 samochodów ciężarowych tego na muł wwieźli z rynku i z okolicznych uliczek. Później było wielkie zmywanie, no bo to wiadomo kurz, ale w sobotę i w niedzielę już nie padało i festiwal w ograniczonym zakresie się odbył, skrócony o jeden dzień. Jeśli chodzi o 50, co też warto wspomnieć, idealna pogoda, piękna, słoneczna, ani chmurki, tak około 25 stopni, czyli to taka temperatura idealna. No a teraz 60, zastanawialiśmy się w biurze organizacyjnym, jak będzie, jeszcze 2 tygodnie temu, 3 tygodnie było różnie to zapowiedziane, ale pytam ludzi starszych, dorosłych, mówi, wiesz co, nas to nie męczy, my tu możemy w tym upale być, bo my to się serce raduje i my 80-letnie kobiety czy mężczyźni, my sobie poradzimy, aby niech tylko festiwal, żeby trwał i trwał, tak jak ta cała polska muzyka ludowa, polska kultura rozwijał się, no i publiczności, że chcę przyjeżdżać, chcę brać udział, cieszę się z tego, z tych występów, także to jest najwspanialsze chwile właśnie tutaj przeżywać można w Kazimierzu.
2: Wysłuchaliśmy rozmowy z Andrzejem Wojtanem, uczestnikiem festiwalu w Kazimierzu. Brał on udział we wszystkich 60 edycjach festiwalu. A już teraz zapraszam Państwa do wzięcia udziału w wyjątkowym koncercie, który mam zaszczyt współprowadzić. Jest to koncert laureatów 51. Nagrody imienia Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej. 3 lipca, czyli w najbliższy piątek o 19:00 w studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie zagrają regionalny zespół śpiewaczy Małokończanie, kapela imienia Tadeusza Kubiaka, zespół regionalny Wesele Krzemienieckie, Stanisław Archat,

Kowalski, a także Karolina Matuszkiewicz. Jest to laureatka Grand Prix tegorocznego konkursu Nowa Tradycja, a także Nagrody Publiczności Burza Braw. Aby wziąć udział w koncercie, proszę napisać do nas rckl@polskieradio.pl. Mamy dla Państwa podwójne zaproszenia. A teraz wracamy do Kazimierza. Nagrodę główną, basztę, ex aequo.

0: Dzięki tym pieśniom czuję, że pochodzę z Podlasia. Katarzyna Wojewoda. Czuję związek z miejscem, z tymi ludźmi, którzy kiedyś wykonywali te pieśni i bardzo się cieszę, że mogę kultywować tą tradycję, którą otrzymuję od starszego pokolenia, bo jest to niezwykle cenne.
1: Jak pozyskujecie te pieśni? Ruszacie jeszcze w teren? Jest do kogo?
2: Elżbieta Tomczuk.
3: Troszeczkę chyba jeszcze jest, ale ja głównie bazuję w zespole na tych pieśniach, które zapisałam gdzieś tam 30 czy nawet 30 parę lat temu. No i do dzisiaj tak przekazujemy, oczywiście wiele pokoleń już te pieśni śpiewało, przyszedł czas na dziewczyny. Akurat tutaj Okasia śpiewa w ranku, chyba od klasy pierwszej albo od przedszkola, od klasy pierwszej chyba. Tak, także to już kawał czasu.
1: Ile to lat?
0: No oczywiście z przerwą na studia, no to 30 lat będzie. I teraz planuję już dziecko też zapisać do zespołu, właśnie idzie do pierwszej klasy, więc na pewno nie minie go ta przygoda z zespołem.
1: A jak z dziećmi? Chcą jeszcze te pieśni śpiewać?
3: O dziwo tak. O dziwo tak i czasami serce się raduje. Zawsze opowiadam, bo w szkole mamy takie bardzo fajne dziewczynki w klasie drugiej. Bardzo obiecujące. Bardzo chętnie uczą się chociażby tych pieśni wiosennych. I to jest tak fajne, jak kończymy lekcje i one idą do szatni i śpiewają na całą szkołę właśnie taką pieśń, taką ruchulkę z Podlasia. No i to jest super i w naturalny sposób się uczą i w naturalny sposób wykonują, bo oczywiście za kilka lat pewnie już tak nie będzie, ale właśnie te najmniejsze dzieci, one jeszcze tak bardzo beztrosko do tego wszystkiego podchodzą i w naturalny sposób to przejmują.
1: A może będzie?
3: Może będzie, daj Boże, żeby z tej chociażby dziesiątki, dwie, trzy zostało i śpiewało przez wiele, wiele lat.
1: Ta kontynuacja, no tutaj już Katarzyna zapowiada, że dziecko przyjdzie.

0: No to jest pozytyw. A córeczka?
1: Syn.
0: Syn.
1: No mam nadzieję, że nawet nie tylko będzie śpiewał, ale też będzie tańczył, bo mamy również grupę taneczną.
0: No to co tańczą i co śpiewają w tych grupach?
1: Mamy bardzo zróżnicowany repertuar, poczynając od właśnie obrzędowych pieśni pochodzących z Podlasia, przez pieśni liryczne, ale sięgamy również po pieśni pochodzące z Ukrainy, wprowadzamy też elementy współcześniejsze piosenki, dlatego też, żeby dzieci i młodzież też zachęcić do tego, żeby poznawały tą wspólną kulturę i gdy będą już zachęcone tym, żeby chodzić do zespołu, to wtedy będą miały taką pasję, żeby odkrywać te najstarsze źródłowe pieśni.
0: I wtedy ten zespół wasz też pełni rolę takiego katalizatora, żeby każda z pań, później dziecko, które dorasta, zaczyna być świadome, nie tylko to, że o, fajnie razem pośpiewać coś ciekawego, ale też poodkrywać swoje takie rodzinne korzenie. Też miałyście takie momenty, że zaczynacie w swoich rodzinach grzebać, że tak powiem?
1: Ja jak poszłam na studia, to śpiewałam w Polskim Ludowym Zespole, w którym śpiewaliśmy pieśni praktycznie z całej Polski, bo zespół był w Warszawie, więc mogliśmy sięgać po repertuar z różnych regionów. I dopiero jak już wielu pieśni polskich się nauczyłam, czy Kurpiowskiej, czy z Rzeszowszczyzny, to dopiero wtedy bardziej zaczęłam doceniać ten właśnie nasz repertuar, który jest unikatowy, ma swoje charakterystyczne melodie, swoje tempa, zupełnie inne niż w innych regionach Polski i to, że poznawałam kulturę polską, sprawiło, że bardziej zaczęłam doceniać naszą lokalną.
0: Jakie to było dla ciebie odkrycie?
1: Jak mieszkałam w Warszawie, to zawsze tęskniłam za Podlasiem. Koleżanka powiedziała, że nie zna innych ludzi z różnych części Polski, którzy są tak przywiązani do swoich okolic, w których mieszkają właśnie jak ludzie z Podlasia. I mieszkając w Warszawie bardzo tęskniłam i za tą naszą muzyką, za kulturą, za językiem, którym się w domu posługujemy. W Warszawie jednak było to mniej spotykane, rzadziej.
0: A miałaś możliwość jeszcze wrócić do Warszawy, ale już znając repertuar swój?
1: Tak, bo ja zaczęłam od dziecka śpiewać nasz repertuar, więc już znałam, ale wtedy w czasach studenckich nie bardzo byłam nim zainteresowana. Były dużo ciekawsze formy i tańca, i śpiewu, więc do tego też trzeba dorosnąć.
0: Taki krąg się zrobił, że wyrastałaś, moment, a pójdę dalej, ale jednak wróciłaś.
1: Dokładnie właśnie tak było, że to do swoich korzeni człowiek wraca, lubi sięgać do tego, co czuje w duszy, do tego, co słyszał od dzieciństwa, właśnie język, w którym posługiwali się rodzice i dziadkowie, to takie w duszy jednak zawsze gra.
0: W jakich momentach lubicie śpiewać?
2: Przez cały rok śpiewamy, tak? Kończymy lato, przychodzi jesień, śpiewamy troszeczkę inny repertuar, później od razu już w październiku uczymy się kolęd, tak? Szczedriwek. No i tak cały rok, czy lubimy śpiewać, spotykamy się, śpiewamy, odkrywamy coś nowego.
1: W mojej rodzinnej wsi jest taki zwyczaj kolędowania z tak zwaną wielką gwiazdą. Wychodzimy od jednego gospodarza z domu, idziemy do sąsiada, kolędujemy u niego, zabieramy całą rodzinę, jego gości i idziemy do kolejnej chaty i tak kolędujemy przez całą wieś. Wieś jest nieduża, ale co roku chodzi około 50 osób, więc też bardzo ciekawa tradycja została zachowana w naszej wsi.
2: Fajnie jest wtedy, gdy widzimy, że osoby, które śpiewają, chcą to robić, tak, sprawia im to ogromną przyjemność. No bo te małe dzieci, to tak różnie, tak? Godzinka próby i czasami już stąd dzieci są znudzone. A starsze czasami muszą przyjechać z daleka, żeby na tą próbę zdążyć i wspólnie pośpiewać. To jest fajne. No kolędowanie właśnie to jest fajne to, że dzięki temu, że te dzieci się uczą kolęd, tak, i ja je namawiam, że oczywiście cały zespół nie może kolędować, bo jest nam za dużo. Dzielcie się na grupki, no i one, te głównie dziewczynki, tak, bardzo fajnie się dobierają grupkami, no i w czasie świąt Bożego Narodzenia jeżdżą po wszystkich znajomych i kolędują. I to jest fajne, że ta tradycja jednak pozostała i jest na Podlasiu i mam nadzieję, że jeszcze długo, długo będzie.

0: Pieśń weselną Kolasom Słoneczko wykonały artystki zgromadzone w zespole Ranok z Bielska Podlaskiego, a to zdobywczynie równorzędnej głównej nagrody w kategorii zespołów śpiewaczych na tegorocznym festiwalu w Kazimierzu. Każdy z uczestników miał swoją rocznicę, jedni 60., inni jak ja pierwszą, a niektórzy także, jak sam festiwal, okrągłą.
1: Magda Teichma.
0: Który to, Magdo, twój Kazimierz?
1: Łatwo jest mi liczyć, bo zaczęłam pracę w radiu w roku 2016, więc jest to rok 10. Także tak, jest mi łatwo policzyć.
0: Czyli też okrągła rocznica i festiwalu, i twoja tu.
1: Tak, mam tu swój taki mini jubileusz, może nie taki okazały jak inni, chociażby nagrywający, ale tak, świętuję troszkę.
0: Przyznam się, kilka dni temu słuchałam twojej relacji już po festiwalu, twojej audycji sprzed 10 bodajże lat, tak, i powiedziałaś bardzo ciekawe zdanie tam, że dla ciebie takim momentem pamiętnym była możliwość słyszenia Gacy.
1: To był Piotr Gaca i rzeczywiście tak było, pamiętam doskonale ten moment, ponieważ to był piątek albo sobota. Było straszliwie gorąco, było bardziej gorąco niż teraz, bo o godzinie 10 rano już było 35 stopni. No i Piotr Gaca, pamiętam, że sobie siedział pod drzewkiem razem z kolegami, z Tadeuszem Lipcem bodajże i z kimś jeszcze. I że to już był człowiek w sile wieku wówczas, no to ja chciałam być dla niego bardzo uprzejma i powiedziałam: panie Piotrze, może chciałby pan wody albo coś takiego. A pan Piotr Gaca zapytał: a ma pani może jakieś piwko? To była godzina 10 rano. No i później właśnie kapela Piotra Gacy weszła do naszego tutaj studia i to były jedne z ostatnich jego nagrań, ponieważ on pół roku później bodajże już niestety odszedł. I dla mnie to było takie rzeczywiście wyjątkowe, takie dotknięcie ze starą muzyką, ze starym rzeczywiście mistrzem, który już niejedno widział, z niejednego pieca jadł i grał w wielu miejscach. I ja widziałam, jak on się po prostu w tej swojej grze jednak przenosi do tego jakiegoś innego świata, że dla niego po prostu ta gra to jest dotknięcie czegoś innego, tak, że on po prostu to traktuje śmiertelnie poważnie, mimo że był panem o doskonałym dowcipie. Ale tak, ja to właśnie bardzo dobrze pamiętam, że to było dla mnie też dotknięcie takiego innego świata. Tak.
0: Tęsknisz za tym, czy to dostajesz cały czas tutaj?
1: To jest trudne pytanie, ponieważ no, będąc tu przez te 10 lat, no to miałam niestety okazję pożegnać też wiele tych osób, śpiewaczek, śpiewaków, skrzypków, instrumentalistów. I ja widzę tą zmianę pokoleniową, widzę też, no jak festiwal się zmienia, zresztą to siłą rzeczy, tak? To nie może być tak, że wszystko trwa i nic się nie zmienia. Natomiast czy tęsknię? Trochę tak, bo po pierwsze byłam młodsza, miałam więcej siły, to tutaj wtedy wydaje mi się było o wiele bardziej intensywne, ponieważ prężnie wówczas też działał klub festiwalowy Tyndyryndy, który gromadził tutaj jakby jeszcze drugą rzeszę zespołów, które niekoniecznie brały udział w konkursie, także po prostu tutaj było tych wykonawców dwa razy więcej. I ten młyn był naprawdę niesamowity i dla mnie zderzenie z tym było naprawdę wspaniałym przeżyciem, tak? No, dzisiaj tutaj jest spokojniutko dzisiaj, tak? To już jest nie ten Kazimierz, który ja pamiętam, no ale zazwyczaj tak jest, nie? Że teraz, jak to się mówi, że teraz nie ma czasów, a kiedyś to były czasy, tak? Ale tak, rzeczywiście troszkę tęsknię, tak, rzeczywiście troszkę tęsknię i pamiętam, że przez te ileś lat, te 10, jak tu jestem, udało mi się rozmawiać rzeczywiście na przykład z osobami, które się urodziły jeszcze na długo przed II wojną światową. I to były dla mnie też niesamowite przeżycia, ponieważ oni zazwyczaj doskonale pamiętali te różne czasy. I ja się tutaj nasłuchałam takich historii, które będą ze mną rzeczywiście do końca życia. A o muzyce, o pieśniach to już nawet nie wspomnę, tak?
0: To czego życzysz, żeby ta tęsknota

0: Knota była jakoś zaspokojona, da radę, skoro ci ludzie odchodzą? Gdzie szukać tu pocieszenia i wypełnienia tej pustki?
1: No, można oczywiście sobie utonąć we wspomnieniach, ale myślę, że bardziej zależy mi teraz na tym, żeby skupiać się na tej żywej kulturze ludowej, na tym, co teraz mamy tutaj, a właśnie nie grzebać się cały czas w przeszłości i myśleć, że już nic po prostu nam nie zostało. Mnie na przykład bardzo cieszy, że jest dużo młodych ludzi, którzy grają muzykę tradycyjną i którzy już teraz sami po nią sięgają. No bo często było tak tutaj, że przyjeżdżali na przykład jako uczniowie albo jako członkowie różnych zespołów, a teraz widzę, że coraz więcej z nich skrzykuje się po prostu samemu, że już wiedzą, jak docierać do tych źródeł. Właśnie wiedza o źródłach jest coraz lepsza, coraz bardziej dostępna, chociaż oczywiście życzylibyśmy sobie, żeby była jeszcze bardziej dostępna. Natomiast ja widzę, że ci młodzi ludzie też w dobie tego internetu, który jest po prostu już też wszędzie, że oni już wiedzą, jak szukać, co robić, tak? To już nie jest tak, że my tu jesteśmy takim jedynym drogowskazem i latarnią morską i to mnie jakby cieszy. A co ja bym życzyła? Ja bym życzyła, żeby oczywiście kolejne pokolenia tutaj jeszcze się, prawda, pojawiały na owym festiwalu i żeby ta świadomość muzyki tradycyjnej wciąż pozostawała, bo można sobie oczywiście wykonywać muzykę tradycyjną tak bez większego pomyślunku, ale zawsze mnie cieszy, kiedy idzie za tym jakaś jednak głębsza myśl, głębsze sięgnięcie i taka głębsza refleksja i tego bym życzyła wszystkim tutaj nam.
0: Gdy Magdalena Teichma po raz pierwszy przyjechała do Kazimierza, Aleksander Mazurek, młody muzykant grający razem z Krzysztofem Butrynem w kategorii mistrz uczeń, miał kilka miesięcy. Widząc, z jaką pasją grał podczas rejestracji w synagodze, zapytałam go później z mikrofonem o kilka istotnych kwestii.
2: Jestem Aleksander Mazurek.
0: Lat?
2: 10.
0: A od ilu lat grasz na suce?
2: Od 2 lat.
0: To dużo czy mało?
2: Jak na mnie to mało, ja jeszcze próbuję kontynuować tę tradycję i chcę ją zachować.
0: 2 lata z 10, no to trochę już lat jest, ale mówisz, że mało, to co? Suki biłgorajskiej masz cały czas mało?
2: Ja lubię grać na suce i dla mnie to jest coś więcej niż tylko dźwięk. Dla mnie to jest tak jakby podstawa życia muzykanckiego.
0: No to co to jest to życie muzykanckie dla ciebie?
2: Dla mnie to jest przede wszystkim muzyka i ta radość, i ta satysfakcja najbardziej.
0: Powiem tak trochę korporacyjnie, gdzie się widzisz za te 10 lat, bo masz 10 lat, 2 lata grasz na suce, to co to będzie, jak będziesz jeszcze te 10 lat grał na tej suce? O matko, ja to już się boję, jak dobrze będziesz grał. Co? Będziesz grał jeszcze lepiej?
2: Postaram się od starszych tak muzykantów różne melodie pozyskiwać i dalej kontynuować tę tradycję.
0: Aleksander Mazurek kontynuuje tradycję grania na suce biłgorajskiej dzięki jego nauczycielowi Krzysztofowi Butrynowi. Wspólnie w tym roku w kategorii mistrz uczeń zdobyli 2. miejsce, a w synagodze zarejestrowali między innymi oberek z Kocudzy, który zabrzmi na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Do usłyszenia. Patrycja Cisz.

0: Anna Skulska, witam. W tym tygodniu bohaterką zapisków jest Anna Woźniakowska, znana krakowska publicystka, absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie.
1: Szykowałam się do studiów pianistycznych, ale na szczęście już w ostatecznym roku stwierdziłam, że to jednak nie jest moja droga. Występy kosztowały mnie tyle nerwów. Cóż powiedzieć, ja się wstydziłam. Wstydziłam się, że ja wychodzę przed ludzi i pokazuję im coś, co jest tylko moje. Że ja muszę pokazywać ludziom obcym coś, co jest bardzo głęboko we mnie. I stwierdziłam, że nie. Że ja nie mogę być pianistką. Że ja nie mogę przed ludźmi pokazywać swoich emocji. No i w przeddzień egzaminu na fortepian główny zabrałam papiery, przeniosłam je na Wydział Wychowania Muzycznego. I myślę, że to była najmądrzejsza moja decyzja w życiu, ponieważ mogłam mieć do czynienia z muzyką. Ten kontakt z muzyką nie rodził stresu. Było tak, że chodziłam z radością na wszystkie przedmioty, które miałam wpisane w indeks, ale mogłam spokojnie chodzić na wszystko, co mnie interesowało. W związku z czym bywałam na lekcjach dyrygentury, oczywiście jako słuchacz u Henryka Czyża i u Krzysztofa Missony. Kiedy skończyłam kontrapunkt, ten, który miałam przez 2 lata, okazało się, że mogę chodzić na fugę do pani profesor Marii Dziewulskiej. I bardzo dużo akompaniowałam śpiewakom. Właściwie każdy, kto mnie poprosił, żeby mu coś zagrać, popracować z nim, no to znajdował we mnie bardzo chętnego partnera. Po wychowaniu muzycznym zaczęłam pracować. No to te 2 lata teorii przeciągnęło się prawie w 5. Najdłużej trwało pisanie pracy magisterskiej, ale szczęśliwie uczelnia na to przymykała oczy. A ta uczelnia to była mała uczelnia. Jak zaczęłam studia w 1961 roku, to było nas i na dziennych, i na zaocznych studiach 200 osób. Była to uczelnia, która się znajdowała w dawnym gmachu sióstr Urszulanek na parterze i części pierwszego i drugiego piętra. Wyżej była szkoła teatralna. Spotykaliśmy się często wszyscy razem w piwnicach, w klubie Przytulisko. I znowu to był czas, kiedy w Wyższej Szkole Teatralnej studiował Trela, Nowicki, Radziwiłłowicz. Mnóstwo wspaniałych później aktorów i ten kontakt był dość bliski, a w części gmachu były dalej siostry Urszulanki, które na podwórku przy poczcie głównej miały świniarnię. Te świnie bardzo się domagały w południe jedzenia. Pamiętam jeden z moich egzaminów, okna sali wychodziły właśnie na wewnętrzne części dziedzińca. Było gorąco, więc było otwarte okno. Kazimierz Myrlak śpiewał, pamiętam ciche, jasne, złote dnie, a ja nic nie słyszałam. Grałam i tylko patrzyłam na jego usta, ponieważ świnie absolutnie domagały się jedzenia. No nie mówię o zapachach. Takie to było życie. Kraków tamtych lat powojennych to w ogóle było inne miasto niż dzisiaj. Małe, ciche, mimo całego tłumu ludzi. Z moimi kuzynami bawiliśmy się, ponieważ miałam właśnie jakieś takie rodzinnie chłopięce towarzystwo, mniej więcej w tym samym wieku. Bawiliśmy się w rozróżnianie marek samochodów, nim się zobaczy ten samochód.

samochód. No więc można sobie wyobrazić, jak cicho było w Krakowie, że można było wysłyszeć tę markę. Miasto kończyło się za Parkiem Jordana. Dalej już była wieś. Na błoniach pasły się krowy. Jeszcze długo, do lat 90. to był przywilej półwsia zwierzynieckiego. Gospodarzom tamtejszym wolno było na błoniach pasać krowy. Budowała się wtedy nowa huta. Kopiec Wandy stał, pamiętam, w jakimś 56-7 roku w łanach pszenicy jeszcze. W tej chwili niedaleko już jest miasto i kombinat. Życie muzyczne skupiało się właśnie w Filharmonii, we Floriance, gdzie występowali studenci Wyższej Szkoły Muzycznej. No i w Teatrze Słowackiego, potem od 1954 roku, występowała raz czy dwa razy w tygodniu opera. I w Domu Żołnierza, gdzie występowała operetka. Ale to było życie muzyczne bardzo intensywne. Był czas, że Filharmonia dawała zawodniczki 3 koncerty w tygodniu. Oczywiście dzisiaj tych koncertów jest więcej, bo na przykład na lato życie zamierało, prawda? Instytucje muzyczne miały urlop. Dzisiaj nie ma dnia, żeby coś w Krakowie się nie działo. Ale to był inny mały Kraków. Za to ze wspaniałymi ludźmi. Pedagodzy Wyższej Szkoły Muzycznej. To była Stefania Łobaczewska. To był jeszcze profesor Mikulski, wspaniały wiolonczelista. To był Henryk Sztompka, Ludwik Stefański, Jan Hoffman. Był taki okres, już chyba trzeci rok moich studiów, kiedy niestety całe to pokolenie zaczęło odchodzić. I wtedy okazało się, że właściwie tak byli wszyscy zapatrzeni w tych wielkich, że nie ma samodzielnej kadry pedagogicznej, która mogłaby ich zaraz zastąpić. Pamiętam wspaniałe zajęcia z Seminarium Krytyki z profesorem Tomaszewskim. Bardzo wiele mu zawdzięczam, wtedy docentem Tomaszewskim, bo nie pozwalano mu na profesurę. Ale jeżeli w tej chwili głównym trzonem mojej działalności jest mówienie o muzyce i jeżeli to przez całe lata sprawiało mi największą przyjemność, to zawdzięczam to właśnie profesorowi Mieczysławowi Tomaszewskiemu, który był dla mnie niedościgłym wzorem, jak można o muzyce mówić. Do Filharmonii regularnie zaczęłam chodzić, tak jak powiedziałam, w średniej szkole muzycznej. Ale moje kontakty z operą i operetką były wcześniejsze, właściwie od momentu powstania obu instytucji. Opera powstała wskutek powołania Towarzystwa Operowego i właściwie tak na kanwie ludzi z Filharmonii. Natomiast towarzystwo muzyczne się zawiązało i ono powołało do życia scenę operetkową, która bazowała na ludziach z orkiestry Polskiego Radia. Właśnie, bo przecież jeszcze w Krakowie działała orkiestra Jerzego Gerta, orkiestra Polskiego Radia, potem orkiestra Polskiego Radia i Telewizji. Pierwotnie miała to być orkiestra zajmująca się muzyką popularną, ale Jerzy Gert miał ambicje i zrobił z tej orkiestry po prostu orkiestrę symfoniczną, która na przykład pojawiła się na jednej z pierwszych warszawskich jesieni z rekwiem Romana Maciejewskiego. Najpierw prezentując oczywiście to wielkie dzieło tu w Krakowie. Ale dlaczego mówię, że moje kontakty ze sceną operową i operetkową zaczęły się znacznie wcześniej? I tu muszę wrócić do moich rodzinnych spraw. Mianowicie mój ojciec księgowy był wieloletnim księgowym Starego Teatru. Natomiast mój wujek był księgowym w Teatrze Słowackiego. Jak powstały te dwa towarzystwa, towarzystwo operowe i towarzystwo muzyczne, to jedno było

0: związane z Teatrem Słowackiego, więc jego sprawy księgowe prowadził mój wujek, Edward Westrych, a operetkowe prowadził mój ojciec, Franciszek Kuraś. No i jak tu miałam wujka, a tu miałam tatę, to ja bywałam na wszystkich premierach i operetkowych, i operowych. I pamiętam Rigoletto z Jadwigą Romańską. Premiera była na scenie Domu Żołnierza, ale bardzo szybko ten spektakl pojawił się na scenie Teatru Słowackiego i mogłam oglądać Jadwigę Romańską, Wolaka, Janusza Cipsera właśnie w Rigoletcie i podziwiać Iwonę Borowicką, potem Kazimierza Rogowskiego, Michała Ślaskiego, Jerzego Lipkę w Hrabinie Maricy na scenie operetkowej i potem po kolei patrzyłam, jak debiutowali na scenie operetkowej Kazimierz Pustelak i Roman Węgrzyn w Krainie Uśmiechu. To był zresztą wspaniały, piękny spektakl, do którego scenografię robił Wilhelm Chorzyca. Bardzo monumentalny. To, co on był w stanie wyczarować na tej strasznej scenie Domu Żołnierza, na której się siedziało na drewnianych krzesłach. Widownia była opalana piecami, niejednokrotnie po scenie defilowały szczury, bo i to się zdarzało. A jednocześnie to było cudowne zjawisko, cudowny, prawdziwy teatr, no i wspaniała muzyka. I tak to było po kolei. Potem już były moje kontakty z operą, kiedy byłam już pracownikiem radia, a potem jeszcze dalsze kontakty, kiedy jako krytyk muzyczny zaczęłam przychodzić na spektakle. No ale to już są późniejsze lata. Z Operą Krakowską jestem nie tylko związana przez to, że do niej chodziłam jako meloman, a właściwie ja do tej chwili do muzyki podchodzę przede wszystkim z pozycji melomana. Ja bardzo lubię, jak mi się koncert podoba, jak jest dla mnie przeżyciem artystycznym, a potem dopiero oceniam, co tak było właściwie naprawdę dobre, co mnie w tym ujęło. Ważne jest dla mnie przeżycie. Tak samo zresztą patrzę na operę czy na operetkę. Jestem wielkim miłośnikiem operetki wiedeńskiej na przykład. Bardzo cierpię, że dzisiejsi wykonawcy, niestety ani reżyserzy, ani wykonawcy nie mają pojęcia o tym, jak powinna wyglądać operetka wiedeńska, jak się ją powinno śpiewać, jak się ją powinno grać, jak powinna być wyreżyserowana. No ale niestety coraz mniej artystów umie nosić kostium, umie nosić frak. Może kostium to jeszcze potrafią nosić, historyczny czy jakiś wymyślony przez scenografa, ale prezentować się w mundurze czy prezentować się we fraku, niestety pokolenie dżinsów czy sneakersów noszonych na nogach nie potrafi w większości. To na palcach można policzyć. A potem musiałam się wgłębić w historię opery. Najpierw dyrektor Noworol namówił mnie na opisanie dziejów Opery Krakowskiej do czasów jego dyrekcji. Pamiętam, że zatytułowałam tę moją pracę "Czy Kraków zasługuje na operę?", bo właściwie uważałam, że jeżeli chodzi o stosunek władz krakowskich, tak zwanych decydentów do istnienia opery w Krakowie, to absolutnie nie zasługuje. A jeżeli chodzi o melomanów i środowisko muzyczne, które za wszelką cenę zawsze walczyło o to, żeby tę operę w Krakowie utrzymać, to absolutnie tak.
1: Lata studiów i dawny Kraków wspominała Anna Woźniakowska, autorka wielu publikacji związanych m.in. z instytucjami Krakowa. Jutro opowieść o operze.
2: Autopromocja.
3: Wakacyjne podróże muzyczne po Polsce rozpoczynamy zawsze w Starym Sączu na Festiwalu Muzyki Dawnej Omnia Beneficja. Spędzimy tam 3 kolejne wieczory, od środy do piątku, słuchając koncertów zespołów Waza.

0: Consort, Konsorcjum Sedinum i Goldberg Baroque Ensemble. Tematem festiwalu jest w tym roku Morze Bałtyckie. Będziemy więc w Małopolsce i równocześnie nad brzegami Bałtyku, poznając muzykę XVII-wiecznych organistów gdańskich, utwory obrazujące splendor północy i nadbałtycki barok w kompozycjach Johanna Valentina Medera. Na transmisję zapraszam codziennie o 19.30 Magdalena Łoś.
1: Autopromocja.
2: Wybiła 13.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Danuta Stenka.
2: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko. Pora na wiadomości kulturalne. Niepokazywane dotąd w kraju prace polskich malarzy ze zbiorów Kijowskiej Narodowej Galerii Sztuki trafiły na wystawę w Muzeum Narodowym w Krakowie. Ta wystawa nosi tytuł Korzenie i niebo i jest gestem wdzięczności wobec narodu polskiego za wsparcie Ukrainy podczas wojny oraz symbolem jedności przestrzeni europejskiej, którą częścią są Polska i Ukraina, powiedziała pełniąca obowiązki dyrektora generalnego Narodowej Galerii Sztuki w Kijowie Oksana Pitsucha. Na wystawę składają się prace 9 polskich artystów w różny sposób związanych z Ukrainą, reprezentują różne epoki i style od wczesnego romantyzmu po okres międzywojenny. Są to Aleksander Orłowski, Henryk Siemiracki, Wilhelm Kotarbiński, Stefan Bakałowicz, Jan Ciągliński, Leon Wyczółkowski, Leon Kowalski, Stanisław Żukowski i Marian Stroński. W centrum wystawy są dzieła Wilhelma Kotarbińskiego, który po studiach w Warszawie i Rzymie przez 30 lat pracował w Kijowie, gdzie współtworzył dekoracje Soboru Świętego Włodzimierza. Z tym okresem są związane jego słynne obrazy Modlitwa w Ogrójcu i Procesja Aniołów Wielka Sobota. Znaczną część wystawy w Krakowie tworzą też portrety i sceny batalistyczne Orłowskiego, wykonane pastelami, węglem i ołówkiem. Kuratorką ekspozycji jest Halina Alderwewa, autorką scenariusza dr Beata Studziżba-Kubalska, a Korzenie i niebo, polski rozdział w kolekcji Kijowskiej Narodowej Galerii Sztuki, można oglądać w Sukiennicach do 18 października. Już jutro startuje najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy. Najdłuższy w czasie, bo trwa od końca do końca sierpnia i też najdłuższy geograficznie, obejmujący kilka miast od Zakopanego do Sopotu, mówi dyrektor kina letniego Paweł Adamski.
4: Będzie ponad 150 seansów filmowych i rzeczywiście w takich najpiękniejszych okolicznościach przyrody, bo Festiwal Miast Partnerskich Sopotu i Zakopanego, czyli oczywiście Sopot, codziennie Sopockie Molo, filmy wyświetlane wieczorem o zachodzie słońca, codziennie Krupówki, czyli Plac Niepodległości tuż w połowie Krupówek w Zakopanem, ale to nie wszystko. Od wielu lat mamy również kino jachtowe w Giżycku i dzięki częstotliwości radiowej 87 i 7 MHz można filmy oglądać z zacumowanych jednostek w porcie Komarina w Giżycku. No, ale mamy również w tym roku nowość i tutaj odwiedzamy pierwszy raz w historii stolicę. W Warszawie projekcje odbywają się w formule, uwaga, uwaga, kina samochodowego. Odbywają się na torze wyścigów konnych Służewiec.
2: Jutrzejsza inauguracja w Warszawie na torze wyścigów konnych Służewiec to będzie projekcja Wielkiej Warszawskiej oraz spotkanie z twórcami filmu. Projekcje będą miały miejsce wieczorem, repertuar każdego dnia tygodnia będzie dobierany tematycznie, od kina familijnego przez klasykę i filmy oscarowe po komedię, adaptacje filmowe i kino akcji. Festiwal utrzyma też tradycję wręczania diamentowego klapsa filmowego. Nagroda zostanie przyznana 15 lipca na Molo w Sopocie. Galeria Sztuki Rzeczna w Rybniku na Górnym Śląsku zaprasza dzieci w wieku od 3 do 6 lat z opiekunami na spotkania warsztatowe pod tytułem Tu Sztuka. Podczas wydarzeń najmłodsi będą poznawać różne gatunki plastyczne, życiorysy artystów i artystek. Dla opiekunów natomiast to szansa na twórcze spędzenie czasu z dziećmi, a także przestrzeń do rozmów z innymi dorosłymi. Jak podkreśla koordynatorka do spraw dostępności Galerii Sztuki Rzeczna Agnieszka Zielonka-Mitura, takie spotkania to szansa na zaproszenie do świata sztuki.
5: Bardzo miło, bardzo przyjemnie, ze wzruszeniem przypatrujemy się tym, którzy przychodzą pierwszy raz z taką ciekawością i trochę niepewnością, co też to takiego jest i jak tutaj się w tym miejscu poruszać i naprawdę obserwujemy bardzo dobre emocje.
2: Takie zajęcia trwają około godzinki i mają miejsce we środy o 15.30 w Galerii Sztuka Rzeczna w Rybniku. Białe stroje, truskawki ze śmietaną, kolejka po bilety i nowość, sztuczna inteligencja za kortem centralnym. Wimbledon, najbardziej tradycyjny turniej tenisowy świata, w tym roku pokazuje swoją cyfrową twarz. Brytyjskie media zauważają

0: przekąsą, że część nowych atrakcji wygląda tak, jakby technologia bardzo chciała poprawić coś, co od lat działa bez niej.
1: Kibice na Wimbledonie mogą dziś nie tylko oglądać tenis, mogą też projektować breloki, tworzyć własne perfumy, oddać rakietę do naciągania i sprawdzić, jakim są typem fana. W specjalnej strefie za kortem centralnym sztuczna inteligencja skanuje twarz kibica i przenosi go do komputerowo wygenerowanych scenerii, do Loży Królewskiej albo na słynne wzgórze, z którego fani oglądają mecze na wielkim ekranie. Brytyjskie media zauważają, że większość tych miejsc można odwiedzić osobiście i sfotografować samemu, z jednym wyjątkiem – Loży Królewskiej, do której można wejść tylko na specjalne zaproszenie. Nowością są też meczowe czaty w aplikacji Wimbledonu, podpowiedzi najważniejszych momentów spotkania i wyliczanie szans zawodników na zwycięstwo. Wimbledon oficjalnie mówi o nowych doświadczeniach dla kibiców. Brytyjskie media odpowiadają. Może i doświadczenia są nowe, ale urok tego turnieju od dawna polegał właśnie na tym, że nie wszystko trzeba było w nim ulepszać. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Korespondencja z kortów Wimbledonu kończy to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania wiadomości o 16 i śledzenia ich na naszym portalu.
2: Reklama. Najpiękniejszy Chopin, najsłynniejszy Dworzak, najlepsi wykonawcy. Filharmonia Narodowa zaprasza na koncert w ramach festiwalu Centralny Plac Muzyki. Już 2 lipca o godzinie 20.15 wystąpi Orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Krzysztofa Urbańskiego. Solistką wieczoru będzie Kate Liu. W programie dwa arcydzieła, koncert fortepianowy F-moll Fryderyka Chopina oraz 9. Symfonia z Nowego Świata Antonina Dworzaka. Wielka muzyka na letni wieczór. Zapraszamy. Patronem medialnym jest program Drugi Polskiego Radia. Najważniejszy festiwal jazzowy w stolicy. Warsaw Summer Jazz Days już od 1 lipca. Wielkie gwiazdy. Liz Wright, Keon Harold, Chris Potter, Gonzalo Rubalcaba. Młoda scena. Tomoki Sanders, Julius Rodriguez. Alternatywna. Mamal Hans, Adrian Young i wielu innych. 4 dni jazzowych emocji w klubie Stodoła. Bilety na adamiakjazz.pl. Poleca program Drugi Polskiego Radia. Nowe przestrzenie sztuki, premiery, wielkie powroty i wyjątkowi artyści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. W nowym sezonie na widzów czekają odważne premiery, wielkie dzieła operowe i baletowe, cykl symfoniczny oraz recitale. Wśród premier m.in. Salome, Poławiacze Pereł, Opowieści Hoffmana i baletowa Coppelia. Na scenę powrócą także Madame Butterfly, Dracula, Rigoletto, Androidy, Tosca i Giselle. Bilety dostępne są w kasach teatru oraz na teatrwielki.pl. Zaułki historii.
3: Wacław Cholewiński, dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku Zaułków historii przypomnimy sylwetkę zmartwychwstanki siostry Alicji Kotowskiej. Do studia zaprosiłem dwie siostry ze Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego, siostrę Marię Almę Woźniak i siostrę Annę Marię Lewandowską. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, szczęść Boże.
3: Maria Jadwiga Kotowska urodziła się 20 listopada 1899 roku w Warszawie. Jaki to był dom? Kim byli jej rodzice?
4: Jej rodzice to Stanisław i Zofia z domu Barska. Była to rodzina o rodowodzie szlacheckim, herbu Trzaska. Była to rodzina głęboko religijna, ale też głęboko patriotyczna. Właśnie te wartości, miłość bliźniego, miłość ojczyzny, modlitwa, to były takie cechy, które bardzo mocno kształtowały życie naszej siostry Alicji.
3: I chyba ojciec był takim przewodnikiem i autorytetem moralnym, prawda?
5: Tak, to właśnie ciekawostka ogromna. To tata wiódł w rodzinie prym przekazywania dzieciom, pielęgnowania w nich wiary, budowania relacji z Bogiem. Aczkolwiek powiem szczerze, przecież to tata przekazuje relacje do Boga Ojca, to jest jego rola, jego funkcja. I dziecko, które ma dobrą relację ze swoim rodzonym ojcem, też zazwyczaj ma dobrą relację z Bogiem Ojcem, swoim Stwórcą. Jan Kotowski był organistą w miejscowym kościele, więc miał kontakt z liturgią na co dzień. Jakby żył, wdychał na co dzień obecność Boga. Być może było mu łatwiej przekazywać córkom, nie tylko córkom, bo miał też i synów, swoim dzieciom relacyjność z Bogiem.

0: Właśnie to była rodzina wielodzietna, tam było 8 dzieci, więc Alicja dorastała w domu, najczęściej była nazywana Marylką, dorastała w takiej, dzisiaj byśmy powiedzieli, wielodzietnej rodzinie.
1: Ale rodzina niedługo po jej narodzeniu wyniosła się z Warszawy i w latach 1901-1914 mieszkała w Krasińcu.
0: Tak, zgadza się.
1: A dlaczego się wyniosła tam? Ze względu na pracę ojca?
0: Też między innymi, żeby rodzice mogli utrzymać rodzinę, zmieniają miejsce pobytu, ale też wykształcenie dzieci. Marylka do drugiej klasy, wychowując się w domu, uczyła się w domu rodzinnym. Dopiero później przyjęto ją na stację pani Pauliny Hewelkę.
1: Ale i to tam, już w Warszawie ponownie,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, tak, tak. I tam 7 lat się uczyła.
1: W 1918 roku komisja egzaminacyjna uznała Marię Jadwigę Kotowską za przygotowaną do studiów wyższych. Na jakie studia zdecydowała się siostra Kotowska?
2: Alicja Kotowska zawsze nosiła w sercu pragnienie złożenia ofiary. Była człowiekiem bardzo ofiarnym, jak powiedział jej tata już po zakończeniu II wojny. Marylka była zawsze odważna, mężna i ofiarna. I Maryla chciała pomagać człowiekowi. Zresztą wychowywała się w klimacie niesamowitej potrzeby o drugiego człowieka. Alicja doświadczała w swoim życiu braku wolności. Doświadczała, ile młodych ludzi traci życie w obronie naszej niepodległości. Pamiętamy, że są to czasy zaborów, 123 lata nieustannej walki o... Naród jest bardzo wycieńczony, zmęczony moralnie, psychicznie, emocjonalnie. I Alicja chciała na swój sposób możliwy po prostu pomóc. Wybiera studia, medycynę, bo w ten sposób może być bliżej człowieka.
0: Ja może dodam tylko taki, chociaż siostra Alicja wydaje się ze zdjęć osobą taką bardzo poważną, bardzo surową, to jednak jako uczennica miała różnego rodzaju pomysły. I właśnie wracając do roku...
1: Czyli rozrabiała.
0: Troszkę, tak. Wracając do roku 1918, to właśnie ona była inicjatorką ucieczki dzieci ze szkoły na powitanie Piłsudskiego, który został wypuszczony z więzienia w Magdeburgu.
1: To już wówczas nie była takim dzieckiem. No to już była 19-latka. I o ile pamiętam, było tam 15 kobiet, które witały Piłsudskiego na dworcu.
0: Był to bardzo odważny też taki wyczyn siostry Alicji, bo groziło to wyrzuceniem ze szkoły.
1: No dobrze, ale wcześniej siostra Kotowska wstąpiła do Polskiej Organizacji Wojskowej.
2: Tak, i wykorzystując swoje zdolności medyczne, swój talent, który rozwijała podczas nauki na studiach, chciała pomagać. Nie chciała stać jako obserwator z boku, kiedy jej bliscy, jej rodacy walczą o niepodległość. I to, co sama mogła dać z siebie, to właśnie podjęła ofiarnie i odważnie. Była sanitariuszką w szpitalach polowych dla żołnierzy.
1: To podczas wojny z bolszewikami, tak, w roku 20, tak, prawda?
2: 1920, obrona naszej wschodniej granicy. Alicja powiedziała, że nie będę stała obok. Ja będę tam, gdzie mnie potrzebują ludzie.
0: No i właśnie między innymi za taką działalność, za taki poryw serca, za włączenie się jako dziewczyna w tą walkę, została później odznaczona w 1932 roku Krzyżem Polonia Restituta.
1: Z dużym opóźnieniem, ale dobrze, że tak, została odznaczona. A jaki był pierwszy kontakt z siostrami zmartwychwstankami?
0: Siostra Alicja miała koleżankę, naszą siostrę, siostrę Beatę Przybyłowicz. I to przez nią poznała pierwsze zmartwychwstanki. I ten kontakt z siostrami na pewno odbił się na tym, że zaczęła myśleć o życiu zakonnym i o wstąpieniu właśnie do naszego zgromadzenia.
1: A to nie jest tak, że rodzice zakładali, że ona może zostać zakonnicą?
0: Myślę, że nie zakładali tak do końca, że ta droga jej życia w ten sposób się potoczy. Ona przecież rozpoczęła studia medyczne, więc pewnie gdy zaczynała te studia, to tak do końca jeszcze o tym życiu zakonnym nie myślała. Dopiero to zetknięcie się z siostrami było rozbudzeniem takiej myśli, że Chrystus powołuje ją

0: do czegoś więcej niż tylko bycia lekarką.
1: I kiedy wstępuje do zakonu siostra Kotowska, przyszła siostra Kotowska?
2: Przyjeżdża do Kent, tam gdzie mamy do dzisiaj dom nowicjatu, 29 lipca 1922 roku i rozpoczyna formację. Ja myślę też, że Alicja nosiła zawsze w sercu pragnienie czegoś więcej, chociaż jej życie z jednej strony było bardzo zwyczajne, bardzo proste. Słowo proste trzeba bardzo właściwie rozumieć. Proste, czyli szlachetne, przejrzyste, otwarte, pełne chęci złożenia ofiary, czegoś więcej z siebie. Myślę też, że Alicja miała w sobie pragnienie wewnętrznej duchowości. Jak patrzy się na jej oczy, te oczy patrzą dalej. Te oczy widzą więcej. I powiem szczerze, jak czasami przyglądam się zdjęciom osób uważanych przez Kościół, zatwierdzonych przez Kościół jako za święte osoby czy błogosławione, to te osoby coś w oczach mają. Alicja coś w sobie miała. To nie każdy ma, albo nie każdy jest sobie w stanie odkryć. Tajemnica Paschy, myślę, że to było właśnie to jest to, co przygotowywało ją później do odważnego i ofiarnego męczeństwa, ale nie w ramach pochwały cierpienia, tylko w ramach tego, że chcę czegoś więcej i jestem w stanie przez to cierpienie szlachetnie przejść.
0: Ja bym dodała jeszcze, że wybór zgromadzenia i pójście drogą powołania było to bardzo dojrzała i świadoma decyzja Alicji, bo po 5 semestrach i złożeniu egzaminu przerywa studia, jedzie do Kent i wybiera też bardzo świadomie zgromadzenie, bo składając, pisząc prośbę o przyjęcie do zgromadzenia, pisze tak: zaznajomiwszy się z duchem i regułą, proszę o przyjęcie do zgromadzenia sióstr zmartwychwstanek. Pragnę żyć i umierać dla Chrystusa, miłując Go nad wszystko, gdyż jest miłością najwyższą, Panem Bogiem i wszystkim moim. Skończyłam 22 lata. Jestem na trzecim kursie medycyny. Los dalszych studiów składam w ręce przewielebnej matki. Decyzji jej poddam się bezwzględnie, widząc w niej wolę Bożą. Czyli siostra, to co czyniła wcześniej, to właśnie umiłowanie ojczyzny, walka jako sanitariuszka, jest to też taki znamienny rys naszej działalności apostolskiej, naszej duchowości. Więc siostra Alicja już jest zaznajomiona z tym, czym zgromadzenie się kieruje, jaka jest jego misja. I myślę, że dlatego tak świadomie wybrała nasze zgromadzenie.
1: No tak, ale rezygnuje ze studiów medycznych, wstępuje do zakonu, ale to nie jest tak, że nie skończyła studiów, bo skończyła.
2: Oczywiście, że skończyła. My prowadzimy szkoły, przedszkola. Potrzebujemy sióstr wykształconych, które będą w świetle Bożych oczu przekazywać dzieciom wiedzę. I ta wiedza oparta o wiarę ma nas nieść nowe społeczeństwo ku powolności życia. Alicję proszono o zmianę kierunku studiów, ale to mieściło się w dziedzinie tak naprawdę medycznej, bo studiowała chemię. I po ukończeniu studiów rozpoczęła nauczanie w naszej szkole chemii i fizyki.
1: Bo zmieniła kierunek na matematyczno-przyrodniczy.
0: Tak. Po pierwszych ślubach jeszcze w roku 1924, czyli tym pierwszym etapie przed profesją jeszcze wieczystą, zgromadzenie wysyła siostrę Alicję do Warszawy. I tutaj na Sewerynowie siostra rozpoczyna pracę pedagogiczną w seminarium nauczycielskim i wtedy właśnie zaczyna kontynuację studiów na Wydziale Chemii Organicznej.
1: Ale jak myślę sobie dzisiaj, to te studia długo trwały, skoro w 1932 roku dopiero zrobiła magisterium.
2: Powiem tak, siostra Alicja łączyła kontynuowanie swojego nauczania, zdobywania wykształcenia z pracą w zgromadzeniu już. Była wychowawczynią jednej z klas dziewcząt w Warszawie na ulicy Sewerynów. Wprowadzała te dziewczyny w nowe realia życia po tylu latach niewoli, kiedy tak naprawdę przygotowywała je do kolejnej wojny, tak do przeżycia, do szlachetnego przeżycia kolejnej wojny i kolejnej walki o niepodległość. To było wydobywanie ducha z tych ludzi bardzo zmęczonych

0: tyluletnią niewolą, uszlachetnianie ich, wyposażanie w siłę potrzebną po to, żeby budować na nowo państwowość naszą polską w oparciu o ducha wiary w Boga.
1: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia z siostrami Marią Almą Woźniak i Anną Marią Lewandowską ze Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego. Przypominamy dziś postać siostry Alicji Kotowskiej. Przeczytałem, że ucząc w tym seminarium nauczycielskim w Sewerynowie, uczyła nie tylko chemii, ale pełniła jednocześnie obowiązki pielęgniarki. To takie nietypowe połączenie.
2: Siostra, oprócz tego, że była nauczycielką higieny, była również wychowawczynią, pracowała w internacie, ale także była infirmerką. Czyli to, co rozpoczęła studiując medycynę, mimo że później uczyła chemii, to jednak pozostało bliskie jej sercu i w ten sposób chciała służyć nie tylko siostrom, ale również innym.
1: W 1928 roku złożyła profesję wieczystą i miała zostać dyrektorką szkoły w Warszawie. Dlaczego nie została?
2: Był to czas, kiedy umiera wcześniejsza dyrektorka, siostra Amata Kosowska, i siostra miała przejąć po niej prowadzenie szkoły. Ale jedna z naszych sióstr, jadąc na obóz młodzieżą, w pociągu poznaje księdza, który... Siostra jechała właśnie na obóz z dziećmi na teren Pomorza. I okazuje się, że tam władze Wejherowa potrzebują...
1: Wejdę, siostrze, w słowo. Chyba jednak musimy dokończyć tę moją myśl o tym, dlaczego nie została dyrektorką szkoły w Warszawie. Nie została, bo się kuratorium na to nie zgodziło. Dlaczego? Ponoć była za młoda.
0: No tak, kiedy wchodziła w progi szkoły wejherowskiej i dziewczęta czekały, kto to będzie tą dyrektorką, bo do tej pory była szkoła prowadzona przez świeckich państwa winogrodzkich, którzy oddali tej szkole serce, duszę, finanse i już więcej nie byli w stanie, więc wszyscy z niecierpliwością czekali, kto to jest. Zgromadzona młodzież wchodzi, niska, szczupła, niepozorna, skromna, siostra zakonna.
1: Że jest skromna, to jeszcze nie wiedziały. Dopiero pewnie się dowiedziały za czas jakiś. No dobrze, ale opowiedzmy o tej szkole w Wejherowie. Powiedzmy coś więcej.
2: Ta szkoła przechodziła w Wejherowie wiele różnych etapów, bo ona na początku, jeszcze w roku 1830, to była prywatna szkoła dla dziewcząt. Znajdowała się przy ulicy Klasztornej, tam gdzie dzisiaj znajduje się nasz dom i znajduje się również szkoła podstawowa. Później została przekształcona w niemieckie gimnazjum koedukacyjne z profilem matematyczno-przyrodniczym i tak było do roku 1920. Potem znowu była szkołą wydziałową, która w 1929 roku została zlikwidowana, a w jej miejsce powołano prywatne gimnazjum humanistyczne żeńskie. Jednak te trudności finansowe przyczyniły się do tego, że szkoła albo zostanie zamknięta, albo znajdzie się ktoś, kto pociągnie tą szkołę dalej. Zresztą władze Wejherowa bardzo troszczyły się o edukację dzieci. No i właśnie siostra, o której mówiłam wcześniej, jadąc na Pomorze z grupą dzieci, spotkała księdza, który zaczął opowiadać o problemach Wejherowa. Rzucił taką myśl, czy siostry zmartwychwstanki nie mogłyby poprowadzić tę szkołę. I siostra Alicja zostaje przez władze zakonne wydelegowana właśnie do Wejherowa, żeby tam nie tylko pociągnąć dalej tą szkołę, ale żeby tam utworzyć placówkę, bo wtedy sióstr jeszcze w Wejherowie nie było. Siostra zaczyna tworzyć tam i szkołę, i dom. Siostry żyją bardzo ubogo, w takich bardzo trudnych warunkach, bo budują...
1: A ile jest tam tych sióstr?
2: Jest to mała grupa sióstr.
0: Ja myślę, że z 15 w tym momencie. W tym momencie, tak mówimy?
1: Ja gdzieś przeczytałem, że było ich raptem 7.
0: A wtedy? No, to być może.
2: Siostry bardziej były otwarte, bardziej myślały o szkole, nawet aniżeli o sobie, bo przenosiły się na...

0: noc właśnie spały w klasach, a później w ciągu dnia, żeby mogły uczyć, no to właśnie te swoje materace, łóżka przenosiły w inne miejsce, udostępniając to uczennicom.
1: Ale to była placówka edukacyjna, powiedziałbym, dla

0: Myślę, że my od zawsze współpracujemy z ludźmi świeckimi i posiłkujemy się tymi ludźmi dla wspólnego dobra naszych wychowanków. To jest też dobre, dlatego że dzieci potrzebują kontaktu wielorakiego, nie tylko z samymi siostrami. To daje szersze im spojrzenie, więcej doświadczeń, tak?
1: Siostra Kotowska przyjechała do Wejherowa i jakie sobie postawiła cele, obejmując tę placówkę?
2: Przede wszystkim chciała nauczyć dzieci w duchu takim patriotyzmu. Bóg, honor i ojczyzna to były takie główne założenia, które sobie postawiła w edukacji. A oprócz tego chciała realizować jednocześnie charyzmat zgromadzenia, którego edukacja opiera się na takim haśle miłością i prawdą. I to w uczennicach chciała bardzo kształtować, żeby kierowały się w swoim życiu miłością Boga, miłością bliźniego, ale żeby to zawsze czyniły w duchu prawdy.
1: Ta szkoła uzyskała status szkoły, która ma pełnię praw szkoły państwowej po jakimś czasie, bo to wcześniej była prywatna szkoła, prawda?
0: Sami rodzice, dziewczęta najpierw, później sami rodzice bardzo szybko przekonali się o dużej trosce i zaangażowaniu siostry Alicji. Zresztą bardzo znamienne jest to, tutaj pan wspomniał, że Alicja była młoda, że kuratorium warszawskie nie przyjęło jej do pracy. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Alicja była też, powtarzam, skromna i pokorna. Znała prawdę o sobie. Jako młoda nauczycielka świeżo po studiach bardzo czuwała nad wypracowaniem swojego warsztatu pracy. Kiedyś powiedziała, że zdaje sobie sprawę, że te dziewczęta tracą na tym, że nie ma doświadczenia pedagogicznego jeszcze. Ona go cały czas zdobywa, była otwarta na zdobywanie, na samo szkolenie siebie i potrafiła, no właśnie w duchu prawdy, powiedzieć, że najbardziej to ją w sobie jest dla niej trudne, że ona kiedy omawia jakiś ważny temat, a trudny dla dziewcząt, to zamiast podać krótką definicję na istotę rzeczy, ona z każdej z różnych stron pokazuje rzeczywistość. Dziewczyny mogą się czuć zagubione. To świadczy o tym, że Alicja, chociaż młoda, chociaż skromna, ale żyje tym, czego te dziewczęta naucza, jest prawdą o sobie. I dziewczęta, czy rodzice, czy ówczesne władze też szkolnictwa szybko to wychwyciły, tym bardziej, że były właściwe owoce, dobre owoce tego kształcenia i wychowania.
1: A czy siostry miały szansę spotkać którąś z wychowanek siostry Kotowskiej?
2: Ja nie.
0: Nie, niestety.
1: Siostra Kotowska nie ograniczała swoich zadań edukacyjnych wyłącznie do przekazywania wiedzy, bo organizowała też dla swoich wychowanek wycieczki krajoznawcze i nie tylko, bo na przykład, no to jest zapisane, zorganizowała wycieczkę do Warszawy i spotkanie z prezydentem Ignacym Mościckim. W jakich okolicznościach, dlaczego doszło do tego spotkania?
0: Siostra Alicja wychowywała dziewczęta w duchu głębokiego patriotyzmu, miłości do Boga i do ojczyzny. I ona nie rozdzielała Bóg i ojczyzna. I to jest coś, co spaja. Doświadczona tyloma latami niewoli, ona wiedziała, że tylko z Bogiem jesteśmy w stanie odzyskać naszą niepodległość i że tych, którzy sprawują rządy w naszej ojczyźnie, trzeba wspierać. Trzeba budować w tych młodych ludziach ducha patriotyzmu właściwie rozumianego, żeby umieli być mężni, żeby te dziewczęta były świadome celu i swojej godności i żeby potrafiły, jeżeli będzie trzeba, nawet oddać życie. Więc taki bliski kontakt z prezydentem bardzo jasno w tych młodych dziewczętach no, uświadamia, że to są realne rzeczywistości, które się w nas, wokół nas dzieją, tak?
1: Na domu, na froncie domu kamienicy jest figura królowej polskiego morza. I to jest figura wykonana z kamienia i to było z inicjatywy siostry Kotowskiej, prawda?
2: Tak. Siostra Alicja chciała połączyć, scalić środowisko nie tylko uczennic, ale rodziców uczennic i przez, w ten sposób też oddziaływać, przybliżyć ich do kościoła. I pomyślała, że dobrą okazją byłoby zorganizowanie takiej pielgrzymki do Matki Bożej Swarzewskiej, Królowej Polskiego Morza. I rzeczywiście ta pielgrzymka odbyła się, a uwieńczeniem tej pielgrzymki był taki

0: akt zawierzenia szkoły, uczennic, opiece Matki Bożej.
1: Strasznie poważnie rozmawiamy o siostrze Kotowskiej, więc wprowadźmy element troszkę humorystyczny. Proszę opowiedzieć o przygodzie samolotowej siostry Kotowskiej, bo to jest zabawne.
0: Tak, siostra, mimo że była taką bardzo ułożoną, wymagającą siostrą, wymagającą przełożoną, miała też dużą dozę poczucia humoru. Bardzo lubiła z siostrami spędzać czas na rekreacjach, na różnego rodzaju wycieczkach, które organizowała. I właśnie tak jak tu pan wspomniał, jest ten przelot tym samolotem nad Wejherowem. I myśl pilota była, że może siostry napiszą jakiś krótki list, który zostanie spuszczony z samolotu właśnie siostrom. I siostry napisały tam kilka słów, prosząc jednocześnie, żeby osoba, która znajdzie tą karteczkę, przekazała go siostrom, które były w domu, zostały. Samolot, który krążył kilka razy nad domem, zaczął wzbudzać...
1: Z siostrą Kotowską na pokładzie.
0: Tak, zaczął wzbudzać niepokój władz Wejherowa. Co dopiero wyrzucony jakaś karteczka, coś z tego samolotu. Więc szybko ta karteczka została gdzieś tam w ogródku wpadła i pewnie by ją nikt może nie znalazł. Ale że ten niepokój tego przelotu był tak wielki, to udano się do klasztoru sióstr. Zaczęto poszukiwać tego przedmiotu, który wyleciał z samolotu, został zrzucony. Odnaleziono, przeczytano tą karteczkę, zaniesiono do sióstr.
1: Zaangażowanie siostry Kotowskiej w sprawy kraju było znane powszechnie, ale pamiętajmy o tym, że Polska była zagrożona i siostra zaangażowała się w akcję zbierania funduszy na rzecz zakupu karabinów maszynowych dla jednostki wojskowej w Wejherowie. No to była znacząca akcja, to był rok 1937 i otrzymała honorowe członkostwo w oddziale Polskiego Związku Zachodniego. I jak przypuszczam, to nie była jedyna akcja tego typu siostry Kotowskiej, bo w tym duchu wychowywała właśnie swoje podopieczne.
0: Dokładnie. Siostra też otrzymała to odznaczenie za łączenie tradycji kultury Kaszub z historią Polski. I zresztą właśnie ta działalność, to co pan też wspomniał, przyczyniło się do późniejszego aresztowania siostry. Siostra była osobą bardzo odważną. Bardziej była skupiona na innych, aniżeli na ochronie własnego życia. Więc dlatego też podejmowała różnego rodzaju taką działalność patriotyczną, nie patrząc na to, że to może przyczynić się do jej cierpienia, do męczeństwa, a w konsekwencji do stracenia.
1: Budynek szkoły okazał się zbyt mały jak na potrzeby tego zakładu edukacyjnego i siostra miała w sobie taki zmysł nie tylko pedagogiczny, ale także powiedziałbym gospodarczy, bo postanowiła rozbudować ten budynek.
2: Oczywiście, że tak, ponieważ wymagała tego sytuacja, ilość uczennic. No i też chodziło też o to, żeby jakiś pokój miały do zagospodarowania siostry dla samej siebie, tak? Trudno jest tak na co dzień, ale kiedy trzeba, to siostry spały w klasie i później chowały swoje rzeczy i nauczały w tej samej klasie. A jeżeli są możliwości, to Alicja stwierdziła, że warto się zatroszczyć o rozwój placówki i podjęła dobudowanie lewego skrzydła szkoły. Prace szły dosyć dynamicznie i w tych letnich miesiącach budynek prawie oddawano do użycia. Aczkolwiek niestety czuć było już klimat zbliżającej się wojny i Alicja z jednej strony cieszyła się tym, co się dzieje, rozmawiały z siostrami razem, ciesząc się, że nareszcie zamieszkał z nimi Pan Jezus, że jedno pomieszczenie mogło być oddane na część kaplicy, że ten Jezus jest blisko i daje im siłę w codziennej modlitwie i Eucharystii. ale z drugiej strony Alicja

0: pewnego dnia podzieliła się z siostrami, że miała sen. Wiemy, że Bóg wiara, sen Mara, ale powiem tak, święci mają pewne w sobie, nie chcę powiedzieć przeczucia, ale dzięki takiemu bliższemu kontaktowi z Bogiem, święci pewne rzeczy, no powiem, wyczuwają. Może nie potrafią tego określić, ponazywać, ale czują, że coś będzie się działo, coś będzie się zmieniało. I Alicja wtedy mówi, że miałam dziwny sen, że niedługo odejdę z tego świata. Zapytałam Panie Jezu, kiedy? Jak do tego domu zostanie dobudowany dom. I stanęła i mówi, no dom stoi i co teraz?
1: Ja jeszcze tylko dodam, że ten rozwój i dobudowa tej drugiej części szkoły, to myślę, że przyczyniło się do tego, że siostra, w ogóle siostry zdobyły wielkie zaufanie w środowisku wejherowskim. I ten nabór do szkoły był już tak duży, że tych pomieszczeń zaczynało brakować. Więc z tego powodu siostra Alicja postanowiła, że trzeba szkołę poszerzyć, rozbudować. I to, co też siostra mówiła, że no, ten czas wojny zaczął się zbliżać, robiło się bardzo gorąco. Szkoła była prawie, że już wykończona, ale te prace wykończeniowe zostały przerwane.
2: Czy siostry coś wiedzą na temat relacji rodzinnych siostry z matką, ojcem, z rodzeństwem?
1: Siostra bardzo kochała i była związana ze swoją rodziną, aczkolwiek jak inne siostry opisują, to może siostra Alicja bardzo mało mówiła o swojej rodzinie. Były to jakieś bardzo sporadyczne sytuacje. Odwiedzała rodziców, odwiedzała swoje rodzeństwo w czasie wakacji, ale bardzo mało mówiła o rodzicach.
2: No, zbliża się czas wojny. Siostra Alicja Kotowska wie o tym, że niebawem można się spodziewać w Wejherowie Niemców. No to jest blisko, przecież bardzo była granica. I postanawia ukryć przedmioty liturgiczne. I powierza to pewnemu mężczyźnie. Kim on był?
0: Pan Franciszek pracował w naszej szkole jako złota rączka. Pomagał w takich rzeczach codziennych przy utrzymaniu szkoły w dobrych warunkach. I razem z panem Franciszkiem pod osłoną nocy schowała te najcenniejsze paramenty liturgiczne, zwyczajnie w skrzyni zakopując je.
2: I co się okazało, kiedy wkroczyli Niemcy? Kim się okazał ten mężczyzna?
1: No to on właśnie wydał siostrę Alicję. Ja bym jeszcze wróciła do tego momentu, że gdy Niemcy wkroczyli do Wejherowa, to wprowadzili się, delikatnie mówiąc, do domu sióstr, zajmując tam pomieszczenia. Siostry były zmuszone przenieść się na pierwsze piętro, więc to ten kontakt, szykany ze strony Niemców, no były, siostry bardzo mocno odczuwały. A Franciszek przyczynił się właśnie do tego, że ujawnił. Zresztą siostra Alicja wcześniej spodziewała się, że może się bardzo szybko znaleźć na liście osób przeznaczonych do likwidacji.
2: A przynajmniej do aresztowania.
1: A przynajmniej do aresztowania, bo początkowo właśnie przebywała w więzieniu w Wejherowie.
2: Do tego jeszcze dojdziemy. Siostra Alicja spodziewała się, jak powiedziała siostra, że może zostać aresztowana. Ostrzeżono ją. Kto to zrobił?
0: Alicja spodziewała się, ale też myślę, że brała pod uwagę taką ewentualność jako konsekwencję tego, co robiła, bardzo oddana temu krzewieniu polskości i patriotyzmu w naszej ojczyźnie. Zresztą Niemcy byli świetnie przygotowani do wkroczenia do naszej ojczyzny. Oni już mieli przygotowane listy osób, które trzeba zlikwidować, wyciąć, zacząwszy od kołyski. Były osoby, które no, nie wytrzymywały pewnie dużego psychicznego naporu działalności niemieckiej i denuncjowały osoby zaangażowane na rzecz polskości w naszej ojczyźnie. Alicję ostrzegła jedna z mam naszych uczennic.
2: Nazywała się Anna Szajbe.
1: Dokładnie.
0: Dzień wcześniej podeszła do naszych sióstr i prosiła, przekonajcie Alicję, żeby się schowała, żeby uciekała. Alicja powiedziała, że nie będę.
2: Bo ona widziała listę osób przeznaczonych, tak, do aresztowania, prawda?
0: Tak. Alicja powiedziała, że nie będę ryzykować życia sióstr ani dziewcząt tym, że ja uchronię swoje życie.

0: Więc nie skorzystała z rady, która mogła ocalić jej życie.
1: Zresztą Alicja była też kiedyś nie skorzystała z rady, żeby być osobą, która potrafi się chwalić. Kiedyś miała też taką dobrą radę. Jedna też z mam uczennic przyszła, powiedziała, że siostro, przekonaj Alicję, dyrektorkę szkoły, aby była bardziej, żeby nie była aż tak skromna i tak prosta w swoim relacjach no, z innymi, tak? Że to świat dzisiaj tego nie kupuje. I wtedy Alicja powiedziała, jeżeli świat nie kupuje, to ja tym bardziej się nie sprzedam. I dalej była osobą skromną, prostą, ale zaangażowaną i serdecznie oddaną.
0: Została aresztowana 24 października. Dzień wcześniej odbyła długą spowiedź u księdza Roszczanialskiego. Aresztowano ją i gdzie się znalazła?
2: Znalazła się w więzieniu w Wejherowie, ale właśnie też takim znamiennym rysem duchowości siostry Alicji jest to, że kiedy Niemcy przyszli po siostrę, siostry wtedy były na modlitwach, Niemcy nie weszli do kaplicy. Zażądali, żeby siostra Alicja wyszła do nich. Siostra wyszła, została zabrana z klasztoru do więzienia i wychodząc powiedziała bardzo znamienne słowo. Wszystko przebaczam Franciszkowi. Czyli to, że na nią doniósł. To, że
0: czyli wiedziała o tym, że to tak, on doniósł.
2: Tak. I w tych słowach, że wszystko mu przebacza, przebaczyła mu właśnie to, że doniósł na nią, że za chwilę znajdzie się w więzieniu, choć jeszcze nie wiedziała, że jej życie jest aż tak bardzo zagrożone.
0: Przeczytałem takie znamienne słowa, bo kiedy gestapo przyjechało, żeby aresztować siostrę Alicję, to jeden z mieszkających w tym domu Niemców, żołnierzy, zapytał, za co jest aresztowana. I usłyszał od gestapowców, że za to, że jest Polką, że to wystarczy. No to bardzo takie przejmujące. No, jednak nie wszystkich Polaków aresztowano.
1: Ale ona była Polką z krwi i kości. Ona była Polką, która szanowała i ceniła swoją polskość, polskość opartą o wiarę w Pana Boga, bo wiedziała, ile w historii naszej ojczyzny Panu Bogu zawdzięczamy. Trzeba też dobrze rozumieć, Polak współpracując z Panem Bogiem ma niesamowicie ogromną siłę w sobie.
0: Ja bym powiedział nawet więcej, że ona była Polką i manifestowała to, że jest Polką. Pokazywała, co jest dobre dla naszej ojczyzny i ten rys patriotyzmu na tyle krzewiła, że było dla Niemców oczywistym, że ona jest ich wrogiem po prostu.
1: Tak, jej życie było przejrzyste, konkretne. To, co nosiła w sercu, uwydatniała swoimi czynami. Tego się nie dało zakryć, schować.
0: Siostrę próbowano uwolnić na różne sposoby. Starano się o zwolnienie, ale to się nie udało.
2: Niestety nie udało się. Tam niektóre osoby, które miała pani Irena Zygmanowska na przykład, której mąż przebywał również w więzieniu w Wejherowie, starała się o taki kontakt pomiędzy siostrami a siostrą Alicją. I siostra Alicja, będąc w więzieniu wejherowskim, napisała nawet list do sióstr, bardzo króciutki, w którym mówiła, że wreszcie zaznała tej możliwości cierpienia dla Pana Boga. Nawet napisała, że jest jej tam dobrze. Siostra Alicja była, możemy powiedzieć, że bardzo upokarzana. Pozwolono jej zostać w stroju zakonnym, ale to wchodzenie w nocy, zapalanie i gaszenie świateł, no, było czymś dla siostry bardzo trudnym. Mimo tych takich bardzo niesprzyjających i trudnych warunków, siostra, będąc w więzieniu, była otwarta na potrzeby innych i znajduje się gdzieś tam w zapiskach taka krótka notatka, że nawet cerowała odzież innym współwięźniom.
0: Ja przeczytałem, że czyniono starania o uwolnienie siostry Kotowskiej na najwyższym szczeblu, bo siostra przełożona generalna i Jan Kotowski próbowali interweniować u samego Hitlera. Tak, jak to w ogóle było możliwe?
2: Matka Teresa Kallstein była ówczesną przełożoną generalną i ona napisała list do Hitlera, prosząc, żeby siostra Alicja była uwolniona z więzienia. Ale otrzymała

0: odpowiedź, że nie wiadomo, gdzie siostra Alicja przebywa.
1: Wiadomo, gdzie przebywała i są relacje ludzi, którzy przebywali w tym samym więzieniu z siostrą Kotowską, prawda?
2: Tak, no właśnie po latach pan Aleksander Jankowski, który był współwięźniem, udało mu się przeżyć wojnę i mógł później o tym opowiedzieć. Opowiedzieć, co się z Alicją stało.
1: Niewiarygodnym wręcz zdarzeniem jest data śmierci siostry Kotowskiej. No bo to jest śmierć w dniu Polskiego Święta Narodowego, 11 listopada. To była sobota, ale to ma większy wymiar, bo wieziono ją na tę śmierć, na rozstrzelanie wraz z dziećmi żydowskimi. Jak to się stało, że ona się znalazła w takiej grupie i jak się odnalazła w towarzystwie tych dzieci?
0: Wiadomo, że w tym czasie z więzienia wejherowskiego bardzo dużo osób było wywożonych do lasów Piaśnicy i tam rozstrzeliwanych. I tego dnia wyprowadzono na dziedziniec więzienia i ustawiono w takiej kolumnie najpierw właśnie dzieci, później kobiety, później mężczyzn, a na samym końcu siostrę Alicję. I gdy nastąpił ten moment, że te osoby były miały wejść do samochodów i wywiezione zostać do lasów Piaśnicy. Siostra, jeden właśnie ze współwięźniów opisał, że siostra bardzo takim szybkim, energicznym krokiem z tyłu tej kolumny podeszła do dzieci żydowskich, podeszła do pierwszego dziecka z brzegu, złapała to dziecko za rączkę i razem z tymi dziećmi weszła do samochodu.
1: Sam się narzuca obraz Janusza Korczaka, który odprowadzał dzieci do transportu i razem pojechał z nimi ginąć. I siostra Alicja również zginęła. Choć nie ma bezpośrednich świadectw, że w tych lasach piaśnickich została zamordowana. Ale jest taki dowód pośredni właśnie, o którym siostra zaczęła mówić, bo znaleziono
2: fragment czarnego różańca, który siostry nosiły przy pasku. Wiemy, że Niemcy próbowali zakryć wszelkie ślady swojej haniebnej działalności. Rozkopywali groby i zaczęto palić te szczątki. I w trakcie ekshumacji już po wojnie podobny fragment różańca odnaleziono.
1: 13 czerwca 1999 roku papież Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Polski wyniósł Alicję Kotowską do grona błogosławionych.
2: Tak, w gronie 108 męczenników II wojny światowej, tych, którzy w jakiś szczególny sposób zasłużyli się ojczyźnie w podtrzymywaniu ducha narodu podczas tych trudnych lat walki o niepodległość, czy później walki o czasie I i II wojny światowej.
1: I jest uznawana za patronkę młodzieży, nauczycieli oraz ofiar II wojny światowej.
0: Dokładnie.
1: Z siostrami Marią Almą Woźniak i siostrą Anną Marią Lewandowską ze Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego przypomnieliśmy w dzisiejszych zaułkach historii postać siostry Alicji Kotowskiej. Bardzo siostrom dziękuję za rozmowę.
0: Dziękujemy bardzo. Ja, jeżeli mogę jeszcze dodać, siostra Alicja jest patronką naszej szkoły, która znajduje się na Żoliborzu. Szkoły prowadzonej przez zgromadzenie.
1: I rozumiem, że siostry w tym samym duchu wychowują swoje
0: staramy się całym sercem.
2: A jeżeli ja coś mogę dodać, bo Alicja by mi nie wybaczyła. Ja jestem katechetką na co dzień i też mi na sercu bardzo leży wysoki poziom moralno-religijny i naszych dzieci, naszej młodzieży. Kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował Alicję Kotowską w gronie 108, powiedział takie bardzo znamienne słowa, które myślę, że są takim testamentem Alicji na współczesne czasy również. Powiedział tak: błogosławieni męczennicy wołają do naszych serc. Uwierzcie, że Bóg jest miłością. Uwierzcie na dobre i na złe. Obudźcie w sobie nadzieję. Niech ta nadzieja wyda w was owoc wierności Bogu we wszelkiej próbie. Uwierzcie, że Bóg jest miłością. Amen.
0: Myślę, że dla warszawiaków szczególnie jest to taka postać bardzo ważna i znamienita, nad którą warto się pochylić, poznać bliżej. Ale równocześnie chcemy zaprosić wszystkich radiosłuchaczy do

0: Piaśnicy, tam gdzie siostra Alicja zginęła.
1: Bardzo siostrom dziękuję. Ja już też się z Państwem żegnam. Zapraszam za 2 tygodnie na kolejne zaułki historii. Wacław Cholewiński, do usłyszenia.
2: Literacka siesta.
3: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry. Zapraszam na kolejny fragment lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Jest to nagranie z 1996 roku.
4: Za oknem wciąż toczyły się wozy i płynął w obie strony potok ludzki, z którego co chwila odrywał się ktoś i wchodził do sklepu. Proszę krochmalu, dać migdałów za 10, lukrecji za grosz, szarego mydła. Około południa zmniejszał się ruch za kontuarem towarów kolonialnych, a za to coraz częściej zjawiali się interesanci po stronie prawej sklepu, u Jana. Tu kupowano talerze, szklanki, żelazka, młynki, lalki, a niekiedy duże parasole szafirowe lub ponsowe. Nabywcy, kobiety i mężczyźni, byli dobrze ubrani, rozsiadali się na krzesłach i kazali sobie pokazywać mnóstwo przedmiotów, targując się i żądając coraz to nowych. Pamiętam, że kiedy po lewej stronie sklepu męczyłem się bieganiną i zawijaniem towarów, po prawej największe strapienie robiła mi myśl, czego ten a ten gość chce naprawdę. Czy co kupi? W rezultacie jednak i tutaj dużo się sprzedawało. Nawet dzienny dochód z galanterii był kilka razy większy aniżeli z towarów kolonialnych i mydła. Stary Mincel i w niedzielę bywał w sklepie. Rano modlił się, a około południa kazał mi przychodzić do siebie na pewien rodzaj lekcji.
5: Zakmir, powiedz mi, was ist das? Co to jest? Das ist Schublade. To jest szublada. Zobacz, co jest szublade. Es ist Zimt. To jest cynamon. Do czego potrzebuje się cynamon? Do zupy, do leguminy potrzebuje się cynamon. To jest cynamon. Jest taki kora z jedne drzewo. Gdzie mieszka taki drzewo cynamon? W Indii mieszka taki drzewo. Patrz na globus, tu leży Indii. Daj mnie za 10 cynamon. Odusz pizbub. Jak tobie dam 10 razy dyscyplin, ty będziesz wiedział, ile sprzedać za 10 groszy cynamon.
4: W ten sposób przechodziliśmy każdą szufladę w sklepie i historię każdego towaru. Gdy zaś Mincel nie był zmęczony, dyktował mi jeszcze zadania rachunkowe, kazał sumować księgi albo opisywać listy w interesach naszego sklepu. Mincel był bardzo porządny, nie cierpiał kurzu, ścierał go z najdrobniejszych przedmiotów. Jednych tylko dyscyplin nigdy nie potrzebował odkurzać dzięki swoim niedzielnym wykładom buchalterii i geografii i towaroznawstwa. Powoli w ciągu paru lat tak przywykliśmy do siebie, że stary Mincel nie mógł obejść się beze mnie, a ja nawet jego dyscypliny począłem uważać za coś, co należało do familijnych stosunków. Pamiętam, że nie mogłem utulić się z żalu, gdy raz zepsułem kosztowny samowar, a stary Mincel zamiast chwycić za dyscyplinę odezwał się.
5: Co ty zrobila, Ignac? Co ty zrobila?
4: Wolałbym dostać cięgi wszystkimi dyscyplinami, aniżeli znowu kiedy usłyszeć ten drżący głos i zobaczyć wylęknione spojrzenie pryncypała. Jest niedziela, szkaradny dzień marcowy. Zbliża się południe, lecz ulice Warszawy są prawie puste. Ludzie nie wychodzą z domów, albo kryją się w bramach, albo skuleni uciekają przed siekącym ich deszczem i śniegiem. Prawie nie słychać turkotu dorożek, gdyż dorożki stoją. Dorożkarze, opuściwszy kozioł, wchodzą pod budy swoich powozów, a zmoczone deszczem i zasypane śniegiem konie wyglądają

0: tak, jakby pragnęły schować się pod dyszel i nakryć własnymi uszami. Pomimo, a może z powodu tak brzydkiego czasu, pan Ignacy, siedząc w swoim zakratowanym pokoju, jest bardzo wesół. Interesa sklepowe idą wybornie, wystawa w oknach na przyszły tydzień jest ułożona, a nade wszystko lada dzień ma powrócić Wokulski. Nareszcie pan Ignacy zda komuś rachunki i ciężar kierowania sklepem, najdalej zaś za 2 miesiące wyjedzie sobie na wakacje. Po 25 latach jeszcze jakiej należy mu się ten wypoczynek? Będzie rozmyślał tylko o polityce, będzie chodził, będzie biegał i skakał po polach i lasach, będzie świstał, a nawet śpiewał jak za młodu. A gdyby nie te bóle reumatyczne, które zresztą na wsi ustąpią. Więc choć deszcz ze śniegiem bije w zakratowane okna, choć pada tak gęsto, że w pokoju jest mrok, pan Ignacy ma wiosenny humor. Wydobywa spod łóżka gitarę, dostraja ją i wziąwszy kilka akordów, zaczyna śpiewać przez nos pieśń bardzo romantyczną. Wiosna się budzi w całej naturze, witana rzewnym słowików pieniem. W zielonym gaju ponad strumieniem kwitną prześliczne dwie róże. Czarowne te dźwięki budzą śpiącego na kanapie pudla, który poczyna przypatrywać się jednym okiem swemu panu. Dźwięki te robią więcej, gdyż wywołują na podwórzu jakiś ogromny cień, który staje w zakratowanym oknie i usiłuje zajrzeć do wnętrza izby, czym zwraca na siebie uwagę pana Ignacego. Tak, to musi być Paweł, myśli pan Ignacy. Ale Ir jest innego zdania. Zeskakuje bowiem z kanapy i z niepokojem wącha drzwi, jakby czuł kogoś obcego. Słychać szmer w sieniach. Jakaś ręka poszukuje klamki. Nareszcie otwierają się drzwi i na progu staje ktoś odziany w wielkie futro, upstrzone śniegiem i kroplami deszczu. Kto to? Pyta się pan Ignacy i na twarz występują mu silne rumieńce. Jużeś o mnie zapomniał, stary? Cicho i powoli odpowiada gość. Pan Ignacy miesza się coraz bardziej. Zasadza na nos binokle, które mu spadają, potem wydobywa spod łóżka trumienkowate pudło, śpiesznie chowa gitarę i toż samo pudełko wraz z gitarą kładzie na swoim łóżku. Tymczasem gość zdjął wielkie futro i baranią czapkę, a jednooki Ir, obwąchawszy go, poczyna kręcić ogonem, łasić się z radosnym skomleniem, przypadać mu do nóg. Pan Ignacy zbliża się do gościa wzruszony i zgarbiony więcej niż kiedykolwiek. Zdaje mi się, mówi zacierając ręce, zdaje mi się, że mam przyjemność. Potem gościa prowadzi do okna, mrugając powiekami. Staś, jak mi Bóg miły. Klepie go po wypukłej piersi i ściska za prawą i lewą rękę, a nareszcie oparłszy na jego ostrzyżonej głowie swoją dłoń, wykonywa nią taki ruch, jakby mu chciał maść wetrzeć w okolice ciemienia. Śmieje się pan Ignacy, Staś we własnej osobie, Staś z wojny, cóż to dopiero teraz, przypomniałeś sobie, że masz sklep i przyjaciół? Dodaje mocno, uderzając go w łopatkę. Niech mnie diabli wezmą, jeżeli nie jesteś podobny do żołnierza albo marynarza, ale nigdy do kupca. Przez 8 miesięcy nie był w sklepie. A, co za pierś, co za łeb! Gość także się śmiał. Objął Ignacego za szyję i po kilka razy gorąco ucałował go w oba policzki, które stary subjekt kolejno nadstawiał mu, nie oddając jednak pocałunków.
1: Jerzy Kamas przeczytał fragment powieści Lalka Bolesława Prusa. Do tej lektury wrócimy jutro o 13:50.
2: Dwójka, jesteś na miejscu. Andrew Lawrence King.

Paweł Worobiej nadal realizuje nasz program, a przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Witam Państwa serdecznie. Wczoraj miałam przyjemność inaugurować cykl letnich koncertów w porze lunchu, nieco dłuższych, bo zakończonych dwójkowym konkursem Płyta na lato. Dziś około 15:30 ogłoszę zwycięzców wczorajszego z pytaniem o płytę Beatrice Rany i zaprezentuję kolejną płytę Aleksandra Taro Contemporary Concertos. A teraz już zapraszam do kolejnej z sal koncertowych Europy. Wczoraj była to Wigmore Hall w Londynie w 125-lecie jej istnienia, a dziś szwajcarskie Lugano i tamtejsze malowniczo położone Centrum Sztuki Współczesnej LAC. Lugano Arte e Cultura. 23 kwietnia tego roku wystąpiła tam niemiecka skrzypaczka Weronika Eberle, aby wraz z orkiestrą Szwajcarii Włoskiej pod dyrekcją Lorenza Viottiego wykonać koncert skrzypcowy Albana Berga Pamięci Anioła. W drugiej części orkiestra zagrała czwartą symfonię B-dur Beethovena, a całość rozpoczęła kompozycją Maurice'a Ravela Le Tombeau de Couperin. Prawykonanie tego utworu odbyło się w wersji orkiestrowej, odbyło się w 1920 roku w sali Erarda w Paryżu. No i tej właśnie orkiestrowej wersji, a więc okrojonej nieco przez kompozytora z sześciu ogniw tworzących oryginalną fortepianową suitę do czterech w wersji orkiestrowej. To dzieło Ravel dedykował przyjacielowi, który zginął podczas I wojny światowej. Tytuł nagrobek nie powinien wprowadzać nas w błąd. Nie ma tu atmosfery żałobnej. Tombeau ma tu dawne znaczenie kompozycji muzycznej ku czci kogoś. No a Couperin też jest tu wymieniony tylko symbolicznie, bo tak jak komentował to sam Maurice Ravel, to jest hołd dla całej muzyki francuskiej XVIII wieku. Ravel rozpoczyna suitę potoczystym, dość szybkim preludium, po którym następuje stylizowane forlen, surowy menuet i wreszcie rustykalne rigaudon. Le Tombeau de Couperin zachwyca zarówno w oryginalnej fortepianowej wersji, jak i w tej orkiestrowej z olśniewającą instrumentacją, co jest przecież tak typowe dla Maurice'a Ravela. To coś więcej niż Tombeau dla Couperina i francuskich klawesynistów XVIII wieku, powiedziałabym. To klarowna, przejrzysta synteza muzyki dawnej ze współczesną Ravelowi. Jak czytam w komentarzu do tego koncertu, idealna kwintesencja Mozarta i Schuberta, podobnie jak cała muzyka Ravela, jubilera, zegarmistrza, miłośnika chińskich rycin i japońskich ogrodów. To przejrzyste, półprzezroczyste Tombeau, drżące romantycznie, w którym jest emocja, dynamika, romantyczny oddech, na nowo wpleciony w klasyczne ramy. Jest odważna i przejrzysta synteza prawie 150 lat muzyki. Słuchamy orkiestry Szwajcarii Włoskiej, dyryguje Lorenzo Viotti. Oto Le Tombeau de Couperin Maurice'a Ravela.

Orkiestra Szwajcarii Włoskiej i Lorenzo Viotti tak rozpoczęli koncert w Lugano Arte e Cultura, czyli LAC. Koncert, który w całości jakby został potraktowany jako hołd dla Maurice'a Ravela. Słuchaliśmy jego Le Tombeau de Couperin, a kolejne pozycje programu są komentowane w folderze programowym koncertu właśnie jakby z punktu widzenia Maurice'a Ravela. Otóż Maurice Ravel szanował szkołę wiedeńską, nawet jeśli uważał, że zbyt mocno skłania się ona ku abstrakcji. Był gościem w Wiedniu na koncertach organizowanych przez Schönberga i jego uczniów, gdzie z uznaniem doceniał utwory Albana Berga. Komentował, że tworzy piękne rzeczy, ale generalnie jest zbyt intelektualny. Co pomyślałby o koncercie skrzypcowym Albana Berga, który ujrzał światło dzienne nagle. Zaskoczył nawet samego kompozytora. Podczas jego letnich wakacji nad Werdersee w 1935 roku. Cóż, w tym czasie zdolności umysłowe, intelektualne Ravela znacznie już słabły 2 lata przed śmiercią. A koncert Berga powstał jako reakcja na nagłą śmierć młodziutkiej, zaledwie 18-letniej Manon Gropius, córki Almy Mahler i Waltera Gropiusa. Dziewczyny kochanej przez wszystkich za jej witalność, inteligencję i talent. Dziewczyny, która zmarła nagle na polio, a jako młoda aktorka miała w planach rolę anioła w inscenizacji Jejdermana Hugo von Hofmannsthala w Salzburgu w reżyserii Maxa Reinharda. Taka to smutna historia, ale koncert jest przepiękny. Uderza siłą lirycznego, niezwykłego preludium Andante i gwałtownej, burzliwej części drugiej Allegro Adagio, w której Berg cytuje m.in. motyw z chorału Bacha Es ist genug. 4 dźwięki, które są ostatnimi w 12-dźwiękowej serii użytej do zbudowania tego dzieła. Skrzypaczka niemiecka Weronika Eberle doskonale wydobywa wszelkie niuanse z tej partytury. To skrzypaczka, która zaczynała bardzo wcześnie, w wieku 5 lat i sięgnęła po instrument, który należał do jej dziadka i który znalazła w domu. Następnie rozpoczęła studia w Monachium w klasach Arabeli Steinbacher czy Lizy Batiaszwili. Potem została przedstawiona szerokiej publiczności na festiwalu w Salzburgu, to było w wieku 16 lat, podczas koncertu pod dyrekcją Simona Rattla, który bez wahania powierzył

Był jej koncert Beethovena, do którego Weronika zleciła napisanie kadencji Jorgowi Widmanowi. Nagranie tego koncertu z London Symphony Orchestra nagrodzone zostało prestiżową nagrodą niemieckich krytyków muzycznych w 2023 roku. Weronika Eberle gra na instrumencie Stradivariusa z 1000

pożyczonym jej przez fundację Reinholda Wirta. Oto koncert skrzypcowy Albana Berga, Pamięci Anioła, na skrzypcach Weronika Eberle, a wraz z nią Orkiestra Szwajcarii Włoskiej pod dyrekcją Lorenza Viottiego.

Weronika Eberle w partii solowej, a wraz z nią orkiestra Szwajcarii Włoskiej pod dyrekcją Lorenza Viottiego. Słuchaliśmy koncertu skrzypcowego Albana Berga Pamięci Anioła. Mówiłam już Państwu, że komentarz do tego koncertu napisany został tak jakby z punktu widzenia Maurice'a Ravela, którego Le Tombeau de Couperin rozpoczynało koncert, który, przypomnę, odbył się 23 kwietnia tego roku w Lugano Arte e Cultura, LAC. Przed nami teraz druga jego część, którą wypełniła czwarta symfonia B-dur, opus 60 Ludwiga van Beethovena. No a kompozytor, o którym Ravel wspominał ponoć najrzadziej, to właśnie Beethoven. Kiedy o nim mówił, zawsze podkreślał przewagę Mozarta. Mozart to grecka doskonałość, Beethoven rzymski klasyk. Cytuje się też słynny żart Ravela, który powiedział: w popołudniu fauna Claude'a Debussy'ego jest więcej muzycznej substancji niż we wspaniałej i potężnej dziewiątej symfonii Beethovena. Ravel, znakomity orkiestrator, nie mógł jednak nie doceniać mistrzostwa tanecznego finału czwartej symfonii Beethovena, rozkosznego menueta i tria, czy delikatności anielskiego adagia, które tak poruszyło Berlioza. No i oczywiście tego niezwykłego klimatu oczekiwania, który wypełnia introdukcję adagio przed wybuchem Allegro części pierwszej. Symfonia, która po apogeum eroiki zabrała kompozytora z powrotem w podróż ku bardziej pogodnym, rozświetlonym, klarownym i pozytywnym wizjom muzycznym. Już za chwilę Orkiestra Szwajcarii Włoskiej wykona czwartą symfonię pod batutą Lorenza Viottiego. Jeszcze o nim dwa słowa. Urodził się w rodzinie, w której muzyka jest zakorzeniona w genach. Jego ojciec Marcello był wybitnym dyrygentem, zmarłym niestety przedwcześnie. Matka Marie Laurence skrzypaczką, jego siostra Marina jest utalentowaną mezzosopranistką, a druga siostra Milena i brat Alessandro grają na waltorniach. Ona w monachijskiej operze, a on w operze liońskiej. Lorenzo, podobnie jak ojciec, poświęcił się karierze dyrygenta. Po studiach gry na fortepianie, śpiewu, perkusji w konserwatorium liońskim i dyrygentury w Wiedniu. Chętnie powraca do partytur, nad którymi już pracował. Mówi: odczytując na nowo historię, epokę, intencje, zawsze się uczysz, o ile nigdy nie udajesz, że wiesz wszystko. Tyle Lorenzo Viotti, który poprowadzi teraz Orkiestrę Szwajcarii Włoskiej w czwartej symfonii B-dur, opus 60 Ludwiga van Beethovena.

0: Orkiestra Szwajcarii Włoskiej pod dyrekcją Lorenza Viottiego wykonała czwartą symfonię B-dur op. 60 Ludwiga van Beethovena, kończąc tak swój koncert w Lugano Arte e Cultura LAC. Było to 23 kwietnia tego roku. Solistką koncertu, przypomnę, była niemiecka skrzypaczka Weronika Eberle, której wysłuchaliśmy dziś w koncercie skrzypcowym Pamięci Anioła Albana Berga. No a wcześniej orkiestra zagrała także Le Tombeau de Couperin Maurice'a Ravela. Jest dokładnie 15:30, czas teraz na nasz letni konkurs.
1: Sponsorem nagród jest wytwórnia Warner Classics i Erato. Płyta na lato.
0: A dziś bohaterem konkursu będzie wyjątkowy, niezwykle wszechstronny pianista francuski Alexandre Tarot i jego druga już płyta zatytułowana Contemporary Concertos. Zanim ją Państwu przedstawię i przypomnę zasady konkursu, to jeszcze rozwiązanie konkursu wczorajszego. Wczoraj słuchaliśmy płyty Beatrice Rany i Amsterdam Sinfonietta w koncertach klawiszowych Jana Sebastiana Bacha. Dziękujemy.

za Państwa SMS z odpowiedziami na moje pytanie, jak Państwo plasują to nagranie, tę płytę w no, przecież ogromnej już spuściźnie nagrań tych właśnie dzieł Jana Sebastiana Bacha. Pisali Państwo o pełnej skupienia analitycznej grze Beatrice Rany, o grze pełnej agogicznych niuansów, barokowej artykulacji, perlistym dźwięku i włoskim temperamencie, o łączeniu wirtuozerii i dialogu z orkiestrą, no a także o tym, jak bardzo zachwycają się Państwo tą płytą. Bardzo za to dziękujemy i mam przyjemność teraz ogłosić, że dwa egzemplarze płyty wyślemy do pana Wojciecha z Wałbrzycha. Serdecznie gratuluję. I do pana Radosława z Poznania. Gratuluję. No a przed nami teraz już nowa płyta, płyta Aleksandra Taro. Przypomnę jeszcze zasady tego konkursu. Codziennie w drugiej godzinie audycji po koncercie w porze lunchu rekomendujemy Państwu nowe płyty z nagraniami wybitnych wykonawców. Znajdą się tu Orliński, Chamaillu, Żaruski, Gauthier i Renaud Capuçon, Eric Lou, Piotr Anderszewski czy Leonard Slatkin i Los Angeles Philharmonic. I codziennie od poniedziałku do piątku dwa egzemplarze każdej z tych płyt będą nagrodami dla Państwa. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w letnim konkursie? Wystarczy SMS wysłany na numer 71211 z odpowiedzią na pytanie związane z płytą. Chodzi nam o krótką, do 160 znaków, autorską, osobistą refleksję. Odpowiedź należy poprzedzić prefiksem lato. Kropka. Liczy się oryginalność, pomysłowość, wartość artystyczna Państwa wypowiedzi. Koszt takiego SMS-a to złoty 23 brutto, a ja przypomnę, że szczegóły naszego konkursu Płyta na lato i jego regulamin znajdą Państwo na naszej stronie. Teraz płyta Taro, już druga ze współczesnymi koncertami fortepianowymi skomponowanymi z myślą o nim jako soliście. Pierwsza z 2020 roku to były trzy premierowe nagrania koncertów Hansa Abrahamsena, Gerarda Pesson, Oskara Strasnoja, każdy z inną orkiestrą, zespołem. A w ubiegłym roku, w 2025, opublikowany został album Sequel. Ma nawet podobny projekt okładki, a więc kontynuacja, która znów prezentuje trzy najnowsze, kalejdoskopowo różnorodne koncerty skomponowane dla tego wszechstronnego francuskiego muzyka. Carabali Concerto Thierry'ego Pecu, urodzonego we Francji, Mare Marginis Ramona Lascano, hiszpańskiego twórcy, i Luz de Lejos, światło z oddali, Alexa Nante, pochodzącego z Argentyny. Aleksandrowi Taro towarzyszą trzy różne orkiestry i trzech różnych dyrygentów. W przypadku kompozycji, którą wybrałam, Alexa Nante, to Orchestre National de Lille pod dyrekcją Emilie Hoving. A więc przed nami ten właśnie utwór, Luz de Lejos, Alexa Nante. A pytanie dla Państwa brzmi tak, w jakim repertuarze słuchają Państwo najchętniej Aleksandra Taro? Rameau, Ravel, Bach, Satie czy nowa muzyka? Czekam na odpowiedzi Państwa. SMS-y proszę słać na numer 71211, a teraz już Aleksandr Taro i koncert fortepianowy Alexa Nante.

0: Koncert fortepianowy Luz de Lejos, Światło z oddali, argentyńskiego kompozytora Alexa Nante, rocznik 1992, napisany specjalnie dla Aleksandra Taro i wydany wśród trzech na nowej płycie tego niezwykle wszechstronnego francuskiego pianisty. Pytanie do konkursu w konkursie dziś brzmi, w jakim repertuarze słuchają Państwo najchętniej Aleksandra Taro? Czy jest to właśnie taka muzyka, czy może Rameau, Ravel, Bach, czy Satie? Czekam na Państwa odpowiedzi. Proszę o SMS-y na numer 71211 poprzedzone prefiksem lato. Kropka. I to już wszystko dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na jutro na godzinę 14. Joanna Grodkowska.
1: Sponsorem nagród jest wytwórnia Warner Classics i Erato. Poezja ukraińska w dwójce.
2: Już dziś w Dworze Miłosza w Krasnogródzie rozpoczyna się kolejne wielkie księstwo poezji. Wezmą w nim udział m.in. Hałyna Kruki, jeden z najważniejszych tłumaczy współczesnej ukraińskiej poezji, Bohdan Zadura. Wiersz w jego przekładzie przeczyta Angelika Kurowska.
3: Oksana Zabuszko, Krasnogróda. Krzysztofowi i Małgosi Czyżewskim. W takie liliowe niebo, w takie pachnące chmury, takim puszystym sianem skoszonym po przekątnej, kroczy wysmukły bocian, a za nim biegnie pies. I ja wędruję ścieżką, z twarzą mokrą od łez. Wytrzymam, Panie Boże, i jakoś wszystkie zniosę te straszne ziemskie trudy. Lecz mimo wszystko, proszę, podaruj mi na starość maleńką Krasnogródę, by miał się gdzie narodzić o zimy wiersz, chociażby na wszystkie boki krzywy. W dołach i na klepisku, przez komary kąsane. Ale w nim biegnie pies, wzlatuje w niebo bocian. Ja oddycham zachodem. Jeszcze się nie dopalił. 5 lipca 2022. Dom Miłosza w Krasnogródzie.

0: Wybiła 16.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Borys Szyc.

0: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko, pora na wiadomości kulturalne. Dziś mija 115. rocznica urodzin Czesława Miłosza. W jego dworze, w podlaskiej Krasnogródzie, rozpoczyna się festiwal Wielkie Księstwo Poezji. Przez dwa dni w okolicy, a konkretnie w Sejnach, Maćkowej Rudzie, Bierżałowcach i Adamowych Łączkach, autorzy i autorki będą dzielili się swoją poezją, mówi inicjator Wielkiego Księstwa Poezji, założyciel ośrodka Pogranicze, Krzysztof Czyżewski.
1: U podstaw legła idea ostatnich obywateli Wielkiego Księstwa Litewskiego. Tak lubił nazywać siebie Czesław Miłosz i wielu obywateli właśnie tej ziemi kultury, ziemi poezji. I mimo

0: że kraj realnie nie istnieje, to ta Republika Obywatelska ciągle żyje i powiedziałbym, że rodzą się nowi obywatele Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ten paradoks jest taki pozytywny, to znaczy ciągle ludzie młodsi, młodszego pokolenia lubią się określać jako obywatele właśnie ostatni Wielkiego Księstwa, mając na myśli pewną wspólnotę kulturową na obszarze dzisiejszych krajów w Ukrainy, Białorusi, Litwy, Polski, rozumiejąc to jako jakiś rodzaj przynależności do wspólnej tradycji kulturowej.
1: Już o 18:00 w Dworze Miłosza w Krasnogródzie rozpocznie się Wieczór Poezji Bohdana Zadury i premiera jego książki. W czasie festiwalu będzie też kilka innych literackich premier, m.in. Hałyny Kruk i Stanisława Kaliny-Jaglerza. Program Wielkiego Księstwa Poezji, który potrwa do czwartku, można przestudiować na stronie internetowej Ośrodka Pogranicze. A w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego zawisła właśnie wystawa Obrazy ruchome Macieja Jarczyńskiego. Większość prezentowanych tam obrazów nawiązuje w różny sposób do pojęcia ruchu. Są tam m.in. prace, w których autor dokonuje plastycznego zapisu ruchu muzykujących postaci, tancerzy, instrumentalistów, wokalistów i dyrygenta. W mojej twórczości balansuje na granicy klasycznego obrazu i medium audiowizualnego, mówi Maciej Jarczyński.
2: Moje działania, moje malarstwo często łączą się z muzyką, czy też właśnie z działaniami filmowymi. Jeśli chodzi o technikę, to nie mam jednej techniki pracy. Bardzo często łączę różne. Używam jednocześnie różnych farb akrylowych, olejnych, tuszu, ołówka czy kredek, chociaż najczęściej są to farby akrylowe jednak. Często także eksperymentuję. Wychodzę poza płaskie formy, w których dodaję elementy z kartonu, z drewna, czy innych materiałów, jak folia czy tekstylia. Przez co obrazy stają się często, przynajmniej częściej, częściowo-przestrzenne. Czasami łączę nawet malarstwo z rzeźbą.
1: Maciej Jarczyński tworzy również filmy. Część prezentowanych prac na wystawie w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego można też oglądać w jego autorskim filmie zatytułowanym Wojna Palikowa. Inne zostały wykonane z myślą o nowych projektach audiowizualnych, a wystawa Obrazy ruchome potrwa w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego do końca lipca. Zwierzęta, podobnie jak ludzie, źle znoszą upały. Cierpią z powodu wysokich temperatur, ostrego słońca, dlatego przypominamy, potrzebują stałego dostępu do wody i zacienionego miejsca do odpoczynku. Nawadnianie to podstawa, a w upalne dni pies nie powinien długo przebywać poza domem, mówi lekarz weterynarii Paweł Janota.
3: Ograniczyć spacery, nie forsować zwierzęcia, a w momencie, kiedy jest gorąco i duża wilgotność, w ogóle właściwie spacery wyeliminować, tylko siusiu i do domu.
1: Do końca tygodnia będzie chłodniej, upały wrócą w połowie lipca. Amerykanie, zapytani z okazji jubileuszu 250-lecia podpisania Deklaracji Niepodległości o najlepszy aspekt swojego stylu życia, najczęściej wskazywali na ludzi. Odpowiedź ta wyprzedza terytorium, zasoby naturalne, gospodarkę oraz ustrój polityczny. Jak wynika z przeprowadzonego ostatnio sondażu CBS News i YouGov, za największy amerykański wynalazek ankietowani uznali wolność i demokrację. Wśród osiągnięć technicznych najczęściej żarówkę i oświetlenie oraz internet, rzadziej wskazywali na samochody, telefony i samoloty. Większość badanych sądzi, że Stany Zjednoczone przodują globalnie w filmie i telewizji. Sport i kulinaria oceniane są za to znacząco niżej. Jako potrawę najlepiej reprezentującą Amerykę uczestnicy wskazali burgery tuż przed daniami z grilla, szarlotką i hot dogami. Szarlotka była najczęściej wybierana przez seniorów. Według CBS News blisko 55% Amerykanów odczuwa przynajmniej pewne podekscytowanie zainicjowanymi już obchodami America 250. Połowa respondentów deklaruje wywieszenie flagi zbliżającej 4 lipca, przy czym odsetek rośnie wraz z poziomem entuzjazmu wobec jubileuszu. Badanie przeprowadzono na próbie 2150 dorosłych osób od 23 do 26 czerwca bieżącego roku, w którym Ameryka kończy 250 lat. A to były wiadomości kulturalne. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania kolejnego wydania jutro o 7 rano i śledzenia wiadomości na naszym portalu.
4: Uwaga podróżnicy! Jeśli tego lata chcecie zejść z utartych szlaków i odkryć nieznane, mamy dla Was jedyny właściwy kierunek – Sopot. To tu podczas 16. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego NDI Sopot Classic spotkają się wyjątkowi artyści, epickie muzyczne opowieści i koncerty pełne przygody. Wołosi, Agata Szymczewska, Maciej Zakrzewski, Symfonia Alpejska, Szeherezada i wiele więcej już od 4 do 11 lipca. Spakuj.

0: Zapalcie ciekawość. Niech wybrzmi przygoda. Bilety www.sopotclassic.pl. Zapraszają Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Miasto Sopot oraz Grupa NDI.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papa.
1: Plebiscyt polskieradio.pl. Najważniejszy festiwal jazzowy w stolicy. Warsaw Summer Jazz Days już od 1 lipca. Wielkie gwiazdy. Liz Wright, Keon Harold, Chris Potter, Gonzalo Rubalcaba. Młoda scena. Tomoki Sanders, Julius Rodriguez. Alternatywna. Mamal Hands, Adrian Young i wielu innych. 4 dni jazzowych emocji w klubie Stodoła. Bilety na adamiakjazz.pl. Poleca program Drugi Polskiego Radia. Narodowe Forum Muzyki od 3 do 13 września zaprasza na 61. w Bratysławie Kantans, której tematem przewodnim jest Smuga Cienia. Kantaty Bacha pod batutą Andrzeja Kosendiaka wykonają Giovanni Antonini, Wrocław Baroque Ensemble i soliści chóru chłopięcego NFM. Ostatniego dnia festiwalu Staatskapelle Dresden, prowadzona przez Daniele Gattiego, zaprezentuje 6. symfonię Mahlera. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Bilety dostępne są w kasie NFM i na www.nfmwroclaw.pl. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
4: Reklama.
5: Program Drugi Polskiego Radia, prawie 9 minut po 16. Wtorek, 30, ostatni dzień czerwca, 181 dzień roku. Słońce zajdzie dziś o godzinie 21, a imieniny obchodzą Lucyna, Emilia, Władysława oraz Jan, Milena, Leon, Bazylii i Teobald. Życzymy Państwu dużo zdrowia i jak wszystkim w ostatnich dniach sporo cienia wokół. Elżbieta Malinowska, Krzysztof Dziuba, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do godziny 18, a proponujemy Państwu m.in. spotkanie z laureatką Nagrody imienia Szymborskiej.
6: Czasem nie działa drukarka i się zacina i trzeba do niej powiedzieć, proszę, wydrukuj mi ten dokument i ona wtedy jakoś lepiej na to reaguje, więc myślę, że w moich wierszach jest podobnie.
5: Ja też czasem próbuję tej metody, ale nie działa. Może za mało we mnie poety. Spotkanie z Marleną Niemiec za minut kilka. Później zaprosimy Państwa na północ. Tegoroczny festiwal to spotkanie muzyki klasycznej z opowieściami, obrazem i wyobraźnią. Każdy koncert staje się osobną historią. Tak o zbliżającym się 16. Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym NDI Sopot Classic mówią organizatorzy, a o szczegółach, o zaproszonych artystach i o samym programie opowie dziś dyrektor tego wydarzenia, Szymon Morus. To spotkanie o 16.30. Zajrzymy też do książki Sama, opowieść o Annie Bilińskiej.
7: Anna Bilińska spojrzała na mnie w krakowskich sukiennicach w Muzeum Narodowym w Krakowie i zdziwiło mnie to, że patrzy na mnie kobieta, której nie znam.
5: Deklaruje autorka książki Małgorzata Ziewiecka. Spotkanie z nią przed godziną 17 właściwie, tak. Czyli 18 też. Po 17 wrócimy do zakończonych w ubiegłym tygodniu warszawskich spotkań teatralnych, żeby to wydarzenie omówić i podsumować cały festiwal. Później jeszcze jeden wątek teatralny. Dominik Gac odniesie się do spektaklu Ewy Dziarnowskiej na Festiwalu Malta i do premiery Anny Karasińskiej we Wrocławiu. W Teatrze Pantomimy Wieczne Rodeo. To wszystko i więcej do 18.00.

0: Pájaro Campana i zespół Arpeggiata pod dyrekcją Krystyny Pluhar to tradycyjna melodia z Paragwaju. Nie wiem, czy kryje się w tym wyborze Krzysztofa jakiś podtekst sportowy, nawiązanie do wczorajszych emocji mundialowych i do faktu, że Paragwaj wyeliminował reprezentację Niemiec z Mistrzostw Świata po rzutach karnych. Jest 15 minut po godzinie 16. A propos, Marlena Niemiec została laureatką Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. Międzynarodowe jury wyróżniło ją jej tom zatytułowany Skroń. W poezji Marleny Niemiec jest energia płynąca z wersu do wersu, ze strofy do strofy. Te wiersze mają w sobie dużą moc, uzasadniał wybór Mark Tardy, członek kapituły Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. Marlena Niemiec, rocznik 1997, za swoją pierwszą poetycką książkę Cierpkie otrzymała Nagrodę imienia Kazimiery Iłłakowiczówny. Jej wiersze tłumaczona na język hiszpański, na czeski, ukraiński i angielski. Autorka mieszka w Krakowie, publikuje w pismach literackich. Jej wiersz znalazł się również w jubileuszowej publikacji Galerii Bunkier Sztuki. Sztuka jest dla mnie ważną inspiracją, przyznała w rozmowie z Katarzyną Fortuną.
1: Obrazy to jest taka dziedzina sztuki, która no, niesłychanie mnie inspiruje, w ogóle jakieś wizualne treści. I jestem w stanie długo patrzeć na jedną plamę koloru i jakoś się w niej zagłębiać. Trudno mi jest znaleźć słowa na to, co

0: tym momencie odczuwam, ale wiem, że odczuwam coś i kiedy wracam do domu, to jakoś znajduję swoje ujście w tym, co piszę. Naprawdę nieraz tak było, że obrazy jakoś przemówiły do mnie szczególnie, poza oczywiście literaturą.
1: Mam wrażenie, że właśnie ten nagrodzony tom Skroń i wiersze z niego też bardzo są takie malarskie i obrazowe, bo tam mamy takie najdrobniejsze szczegóły, jak piórko, trawkę i widzimy to. Te szczegóły są jakoś tak bardzo wydobyte na plan pierwszy.
0: Tak, zgadza się. Myślę, że moje wiersze są takim zestawieniem różnych obrazów właśnie, które następują po sobie, przeplatają się, wchodzą w jakieś interakcje ze sobą nawzajem. Tych obrazów jest czasem wręcz nadmiar, one są napastliwe, czasem są bardzo takie wysubtelnione, skupione na szczegółach, takich jak właśnie pani przytoczyła wcześniej. Ale generalnie moja poetyka mocno bazuje na obrazach i na tym, żeby właśnie czytelnika zostawić z tym obrazem i jakoś tam w nim namieszać i zobaczyć, co będzie dalej.
1: Ale też bardzo ważną rolę odgrywa język. I język jest też takim metatworzywem, do którego się pani zwraca wprost tutaj w wielu wierszach z tomu Skroń.
0: Tak, dokładnie. I myślę, że to koresponduje trochę z tym, co powiedziałam wcześniej o tych obrazach, że widzę coś i trudno mi to nazwać, trudno mi to uchwycić, jakieś poczucie, które we mnie następuje. Dlatego ten dialog z językiem jest o tyle istotny, że muszę się z nim jakoś porozumieć, żeby mi pozwolił powiedzieć to, co odczułam. Więc staram się zaprzyjaźnić z tym językiem i jakoś posłużyć się jego giętkością, elastycznością, żeby mieć poczucie, że to, co jest we mnie, zostało jakoś odpowiednio wyrażone w języku, właśnie w poezji. Ja nie jestem malarką, jestem poetką. No, staram się po prostu przechwycić jedno medium drugim.
1: To tutaj przytoczę może Annę Marchewkę, jurorkę kapituły Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej, która w czasie laudacji wczoraj podczas uroczystej gali w Teatrze Bagatela mówiła między innymi tak: w tym roku doceniamy dojrzałość mierzenia się z niedoskonałością sztuki poetyckiej, zuchwałość odkrywania, że upadek to forma siły, która wniknęła w podłoże, umiejętność odzyskiwania słów spisanych na straty, gotowość odpuszczania i zdolność wyśpiewywania pochwał dla drobin, kruszyn i przeczuć koniecznych kresów. Te drobiny kruszyny to jest coś też bardzo ważnego w tym tomie, na co zwraca się natychmiast uwagę, bo używa pani też takich wielu zdrobnień. Ja to odczytałam, że jest to z jednej strony rodzaj czułości, ale też taki sposób na przełamywanie lęku, niepokoju.
0: Tak, jest to próba takiego ułaskawiania świata i znajdowania w nim elementów, które można jakoś właśnie pochwycić tym językiem, jakoś się do nich bardzo ładnie zwrócić, żeby zaczęły współpracować, tak jak czasem nie działa drukarka i się zacina i trzeba do niej powiedzieć, proszę, wydrukuj mi ten dokument, i ona wtedy jakoś lepiej na to reaguje, więc myślę, że w moich wierszach jest podobnie. I te zwroty są takie momentami wręcz usztucznione, takie bardzo, bardzo czułe. I to miało tak być. Nie są to przypadkowe sposoby formułowania wypowiedzi.
1: Ponieważ, kołderka, koniuszek,
0: tak, ponieważ
1: puszek.
0: Anusz się na to złapie, jakiś fragment materii, który jest w tym bezmiarze, w którym porusza się podmiot i nie może znaleźć miejsca stabilizacji, jakiegoś punktu zaczepienia, bezpieczeństwa, więc zwraca się do różnych elementów tego świata i stara się jakoś z nimi wejść w relacje, jakoś się ich uchwycić.
1: Czy możemy też sami sobie znaleźć poprzez przetworzenie tych wierszy w sobie jakiś taki sposób właśnie radzenia z tym lękiem?
0: No myślę, że takie uziemianie się, które właśnie jest praktykowane przez osobę mówiącą w tym tomie, jest takim sposobem właśnie radzenia sobie z lękiem, czy z jakimś takim chaotycznym obrazem rzeczywistości, która akurat nas dotyczy i która jest dość przytłaczająca. Więc ta przystań pojawia się co któryś wiersz. Ostatecznie mam wrażenie, że ona w ogóle się pojawia na końcu. O ile za chwilę nie zniknie, ale już kończy się książka, więc nie wiemy, co dalej. W każdym razie ten przedostatni wiersz, nazwałam to cichym śmiechem, jest takim dla mnie jakimś rodzajem miękkiego lądowania jednak, a ten ostatni to taka opowieść przy ognisku właśnie. Była taka podróż, było takie chodzenie po świecie, różne rzeczy się działy, no i właśnie to zostało tutaj opowiedziane, a nasionko rzadkich roślin, które spoczywa na puchatym swetrze, może być

0: dalej niesione przez wiatr.
1: Mówiła Marlena Niemiec, która otrzymała statuetkę oraz czek na 100 tysięcy złotych. Nagroda imienia Wisławy Szymborskiej to jedna z najważniejszych nagród poetyckich w Polsce w tym roku, w 30-lecie wręczenia Nagrody Nobla Szymborskiej. Ta gala odbyła się po raz 14. Wśród laureatów są m.in. Julia Hartwig, Tomasz Różycki, Krystyna Dąbrowska i Julia Fiedorczuk.

0: i Pablo Ferrandez. 26 minut po godzinie 16, jeśli Państwu jeszcze słońce się nie znudziło. Jeśli gustują Państwo w takich temperaturach jak te, które otaczają nas w ostatnich dniach, mamy dla Państwa propozycję nie do odrzucenia. Wprawdzie plaże na Krecie, czy nurkowanie na Zakynthos, czy zachody słońca na Santorini to są turystyczne oczywistości, ale można ominąć tłumy turystów i dać się porwać Grecji fascynującej, zupełnie innej niż ta z przewodników. Taką właśnie Grecję opisuje Tomasz Piotr Kozłowski, biolog i przyrodnik, który po raz pierwszy poleciał nad Morze Egejskie jako nastolatek i od tamtego czasu wracał do Grecji kilkadziesiąt razy. Swoje doświadczenia opisał w książce Greckimi drogami, szafran, mastyks i figa.
1: Te rośliny reprezentują też różne światy w Grecji. Szafran, bo no jest to roślina, która niezwykle mnie zauroczyła podczas pierwszego spotkania z nią. Obejrzenie pól szafranowych z kwitnącym szafranem było dla mnie czymś tak piorunująco nowym, że ta roślina w tak piękny sposób może porastać całe pagórki, kiedy jest uprawiana. Mastyks, bo ta historia, ona zresztą otwiera książkę, bo mam wrażenie, że jest to jedno z tych drzew, które rzeczywiście zbudowało jakiś konkretny świat w Grecji. Tu chodzi o wyspę Chios, która jest jedynym producentem mastyksu i tylko z różnych powodów on się tylko tam dobrze udaje. Obecnie są też próby w paru innych miejscach gdzieś w okolicy, ale one chyba wciąż są w powijakach. Figa jest jedną ze świętych roślin Greków od starożytności, a na okładce jest oliwka, druga z tych świętych roślin, bo to są takie rośliny, bez których świat grecki w ogóle nie byłby w stanie tak naprawdę pójść do przodu. Przecież z zysków zarówno z oliwek, jak i z fig czerpały swoją potęgę starożytne Ateny, które no oczywiście tak wiele nam wszystkim podarowały. Oczywiście tytuł powstał też w konsultacji z wydawnictwem. Tutaj mieliśmy też różne swoje typy, ale moim zdaniem on dobrze odzwierciedla też te różne akcenty, które w tej książce się pojawiają, ale ich oczywiście jest więcej.
0: To prawda, dużo więcej. Przyroda opisana w sposób fascynujący, łączy się zresztą z teraźniejszością, ale też z mitologią, bo trudno mówić o Grecji czy pisać o Grecji i o mitologicznych wątkach nie wspomnieć. Jeśli interesują Państwa nieoczywiste opowieści i pięknie wydane książki i chcieliby Państwo wejść w posiadanie najnowszej książki Tomasza Piotra Kozłowskiego, Szafran, Mastyks i Figa greckimi drogami, bardzo proszę, czekamy na Państwa maile. Wybieram dwójkę @polskieradio.pl.

0: Menuet z Symfonii 80. D-moll Józefa Haydna, Akademia Bizantina i Ottavio D'Antona.
1: Gość dwójki.
0: W studiu Polskiego Radia w Gdańsku jest Szymon Morus, dyrygent, dyrektor Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot i Festiwalu NDI Sopot Classic. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
0: Festiwal rozpoczyna się, kolejny już festiwal rozpoczyna się pod koniec tygodnia, 4 lipca, ale zastanawiam się, zanim porozmawiamy o szczegółach tegorocznego festiwalu, czy Pan jeszcze jako student Gdańskiej Akademii bywał na pierwszych festiwalach Sopot Classic?
2: Absolutnie tak. To było i jest do dzisiaj wydarzenie, którego nie można przegapić, a warto wspomnieć, że Sopot Classic to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych na Pomorzu i co roku przyciąga do Sopotu miłośników muzyki z całej Polski i z zagranicy. Nic się nie zmieniło od moich studenckich czasów.
0: W tym roku festiwal rozpoczyna się koncertem o nazwie Podróż w Nieznane. Czy to można by rozciągnąć i potraktować jako hasło całego festiwalu w tym roku?
2: Zdecydowanie tak, gdyż tegoroczne motto przewodnie to właśnie przygoda, czyli taka największa, najpiękniejsza i mam nadzieję najbardziej osobista, a każdą przygodę można rozumieć na wiele sposobów, prawda? To zarówno wielkie wyprawy bohaterów, których znamy z literatury, filmu czy oper, ale i osobiste podróże nas wszystkich, słuchaczy i artystów. Więc w tym wypadku ten koncert będzie opowiadał po prostu piękne historie i mamy nadzieję zabrać publiczność w pewne nieznane im jeszcze muzyczne rejony.
0: No i między innymi na Karaiby. O tym za chwilę powiemy więcej. Ale proszę powiedzieć, czy festiwal w takim właśnie momencie, na przełomie, właściwie nie na przełomie, z początkiem lipca organizowany, to jest mimo wszystko jakieś wyzwanie, bo to jest chwila specyficzna. Po trudnych miesiącach, po długiej środkowoeuropejskiej zimie przychodzi wreszcie upragnione lato i wakacje. I trzeba to brać pod uwagę, projektując tego rodzaju wydarzenie?
2: Myślę, że tak, bo rzeczywiście ten początek lata, który w tym roku spotkał się z tą nagłą falą upałów, spowodował, że wszyscy mają wielkie potrzeby odczuwania, odbierania i gromadzenia się w miejscach, w których można połączyć dobrą sztukę z względnie pięknymi okolicznościami przyrody.
0: Takim miejscem jest na przykład Opera Leśna i to właśnie tam 4 lipca wystąpią zespół Wołosi, ale też Orkiestra Kameralna, Polska Filharmonia Kameralna Sopot. To będzie ten pierwszy koncert, o którym już wspomnieliśmy, Podróż w Nieznane. Przyznaję, że mnie się Wołosi kojarzyli raczej z innymi klimatami niż Piraci z Karaibów. Jak to się udało połączyć?
2: Każdy z koncertów staram się skonstruować programowo tak, żeby w pierwszej jego części, którą nazywam takim muzycznym aperitifem, znalazła się muzyka, która trafia do jak najszerszego grona odbiorców. A myśląc o Wołosach,

0: Nas pan redaktor spytał o połączenie z Piratami z Karaibów. Ja jednych i drugich traktuję jako no, takich łobuzów, powiedzmy, swojego fachu, a Wołosi są absolutnie taką koncertową, sceniczną, synonimem scenicznej łobuzerki, więc to połączenie, myślę, udało się uchwycić.
1: Myśląc o Wołosach, miałem raczej na myśli góry niż morze, stąd moje zaskoczenie, ale taki wspólny mianownik też jest dość intrygujący. A jak się w tym wszystkim odnajduje Polska Filharmonia Kameralna?
0: Jak zwykle znakomicie, bo nie boimy się żadnych wyzwań i jesteśmy otwarci na podróż w nieznane, którą chcemy Państwu ufundować.
1: To będzie początek tegorocznego 16 już festiwalu NDI Sopot Classic. Co wydarzy się później? Kogo jeszcze pan postanowił w tym roku do Sopotu zaprosić?
0: Pomijając takie wydarzenia towarzyszące, jak choćby festiwalową grę miejską, podczas której zapraszamy do świata, w którym właściwie to kultowe miasto, jakim jest Sopot, opowiada swoją barwną historię, w którą wystarczy się wsłuchać, a zapraszamy uczestników do wielkich odkryć, do pięknych wyzwań, zabawy i ciekawostek, a to wszystko w takiej festiwalowej atmosferze, pełnej przede wszystkim dźwięków i radości ze wspólnego spędzonego czasu, co najważniejsze, 100% offline, więc każdy z uczestników tej wyprawy będzie dzierżył w ręku analogową, papierową mapę, która będzie nas prowadzić i zachęcać do odkrywania nowych miejsc na mapie miasta, rozwiązywania szyfrów, rebusów i do takich po prostu bardzo ciekawych, kreatywnych, podwórkowych aktywności.
1: Czyli powrót do przeszłości w jakimś sensie. Papierowa mapa. Coś, o czym już zapomnieliśmy.
0: No właśnie, jestem przekonany, że to będzie też dla niektórych dużym zaskoczeniem. Mam nadzieję, że wszyscy sobie z tym kawałkiem papieru doskonale poradzimy.
1: Festiwalowa gra miejska na tropie dźwięku to 6 dzień lipca. Tego samego dnia odbędzie się też spotkanie w klubie festiwalowym. Powiedzmy, cóż to za przestrzeń, co to za miejsce?
0: To taka nowa przestrzeń na mapie festiwalowych wydarzeń. Myślę o tym klubie jako o przestrzeni spotkań, rozmów i po prostu takiej wolnej wymiany wrażeń. Mam nadzieję, że to będzie przestrzeń, w której przed i po koncertach będziemy mogli spotkać się z artystami występującymi podczas festiwalu. Każdy z publiczności, kto nas w tym czasie odwiedzi, będzie mógł porozmawiać właśnie z tymi artystami w mniej formalnej atmosferze i poznać kulisy ich pracy, spojrzeć na muzykę z zupełnie innej strony. A otwierając ten klub, miałem główny cel, aby festiwal i każdy konkretny koncert, każdy pojedynczy koncert nie kończył się wraz z ostatnim dźwiękiem, który wybrzmi na scenie, ale żeby nasz festiwal trwał jeszcze długo, długo po zakończeniu ostatnich akordów, właśnie w spotkaniach, dyskusjach i inspirujących rozmowach z publicznością.
1: Jeszcze wyżej, czy to będzie połączenie muzyki z filmem niemym? Dość w ostatnich latach mam wrażenie popularne.
0: Tak, aczkolwiek znowu na naszej festiwalowej mapie będzie to wydarzenie, które będzie miało miejsce po raz pierwszy. Ale to jest właśnie pomysł na to, jak pokazać, że muzyka jest sztuką, która powstaje na żywo i jest nieprzewidywalna. A film, który proponujemy jeszcze wyżej, z 1924 roku, to prawdziwa perełka kina niemego. I to taka ekranizacja, która mimo upływu ponad 100 lat nadal zachwyca humorem, tempem i niezwykłą energią. Więc podczas tego wydarzenia chcielibyśmy zaproponować publiczności takie spotkanie z klasyką kina, ale w zupełnie innej, wyjątkowej formie. bo właśnie muzyka tworzona na żywo w wykonaniu

0: improwizatora Macieja Zakrzewskiego sprawi, że ten wieczór będzie, mam nadzieję, niepowtarzalny, a artysta będzie reagował na obraz w czasie rzeczywistym, tworząc ścieżkę dźwiękową tu i teraz, na oczach i uszach widzów. Także to, mam nadzieję, niezwykle ekscytujące doświadczenie, zarówno dla samego artysty, jak i publiczności.
1: Jeszcze wyżej to film sprzed ponad 100 lat. Opowieść, w której pewien jegomość wspina się po fasadzie wieżowca i każda kolejna kondygnacja, co zrozumiałe, podnosi poziom emocji. Pewnie i w sali tych emocji nie zabraknie. Kim jest Pięciu Wspaniałych? To już 9 lipca.
0: To już 9 lipca. Tym razem spotkamy się w przestrzeni koncertowej w sali słonecznej Mamuszki 14 nad samą linią brzegową. A tytuł nawiązuje do pięciu muzyków, pięciu saksofonów i repertuar prowadzący przez różne muzyczne światy. Czyli w tej historii zamiast rewolwerów pojawią się instrumenty, które przejmą właśnie rolę głównych bohaterów. A w repertuarze tego koncertu znajdą się ścieżki dźwiękowe z kultowych produkcji filmowych, m.in. Mission Impossible czy Gwiezdne Wojny, ale nie zabraknie oczywiście takich kompozycji, które należą do żelaznego repertuaru, do kanonu muzyki klasycznej, w tym dramatyczna symfonia, 25. symfonia Wolfganga Amadeusza Mozarta, czy słynna tokata demol Jana Sebastiana Bacha. Także mam nadzieję, że ten koncert pokaże, jak różnorodne oblicze może przyjąć saksofon i jak te instrumenty, te pięć instrumentów potrafią stworzyć bogate, wielowarstwowe brzmienie w repertuarze, który właściwie obejmuje zarówno kino, jak i wielką klasykę.
1: Wszystkie twarze saksofonu 9 lipca. Dzień później w klubie festiwalowym pojawi się znakomita skrzypaczka Agata Szymczewska, która będzie solistką w czasie ostatniego koncertu festiwalu, koncertu pod tytułem Alpejska Przygoda. To jest jakiś wyraz tęsknoty ludzi morza za górami?
0: W pewien sposób tak i nawiązujemy tutaj do edycji 14, której motem przewodnim była przyroda i tam mieliśmy taki koncert pod tytułem Duch Gór. Nie mogę teraz Państwu zdradzić, kto miał wtedy wystąpić w pierwotnym planie, ale ten koncert skrzypcowy Karłowicza, który jest takim moim muzycznym marzeniem, miał wtedy zabrzmieć w rękach pewnego jegomościa, mistrza wiolinistyki. Przyszło nam troszkę poczekać, ale już niebawem ten właśnie utwór, ten koncert skrzypcowy zabrzmi przy udziale Agaty Szymczewskiej.
1: Tak. Mm-hmm. I to na zakończenie festiwalu, który, przypomnijmy, po raz 16 rozpocznie się już 4 lipca w Sopocie. Na ten festiwal, na festiwal NDI Sopot Classic, zapraszał Państwa jego dyrektor, także dyrektor Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot, maestro Szymon Morus. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
0: Ja również bardzo dziękuję i wszystkim Państwu serdecznie polecam 16 edycję Sopot Classic.
1: I dużo cienia oczywiście. 16:45, słuchają Państwo Dwójki.

0: Kompozycja Ludwika van Beethovena to była część pierwsza szóstej symfonii F-dur, symfonii pastoralnej. Fragment finałowy oczywiście w opracowaniu na trio fortepianowe. Leonidas Kavakos skrzypce, Yo-Yo Ma wiolonczela i Emmanuel Ax fortepian. Słuchają Państwo audycji popołudniowej w programie Drugim Polskiego Radia. Jest 16:50. Teraz mamy dla Państwa opowieść o malarstwie kobiety. Sama opowieść o Annie Bilińskiej to debiutancka książka Małgorzaty Ziewieckiej. Autorka od lat podąża śladami malarki Anny Bilińskiej, jednej z najwybitniejszych artystek polskich XIX wieku.
1: Anna Bilińska spojrzała na mnie w krakowskich sukiennicach w Muzeum Narodowym w Krakowie. Tam jest taka sala Chełmońskiego. I zdziwiło mnie to, że patrzy na mnie kobieta, której nie znam. Kobieta, która żyła w XIX wieku. Jedyna artystka malarka wśród tych artystów malarzy, których znałam. I poczułam do siebie taką złość, że nie znam jej. To było takie 10 lat temu. Spojrzała na mnie takim pewnym siebie, mocnym, silnym wzrokiem i już nie dała mi spokoju.
2: Rzuciła się pani do internetu, żeby sprawdzić, kim jest ta kobieta?
1: Wtedy jeszcze mało mówiło się o Annie Bilińskiej, mało było publikacji. Zaczęłam jeździć najpierw dla samej siebie, z ciekawości, do archiwów, uczyć się poruszania po zakamarkach archiwów w Paryżu. Odbywałam kwerendy w muzeach, to też było dla mnie coś nowego. I robiłam to najpierw dla siebie. W pewnym momencie przyszła taka myśl, że dużo już wiem, dużo nie wiem, mam dużo pytań i chciałabym się tymi pytaniami, refleksją, ale też życiem Anny i jej twórczością.

0: twórczością podzielić z innymi.
1: Anna Bielińska, kim była?
0: Była bardzo świadomą artystką, bardzo odważną kobietą, pewną siebie dziewczyną, osobą, która od samego początku wiedziała, że chce być artystką, malarką. To był XIX wiek. Ambicje kobiet przerastały ich możliwości. Kobiety nie mogły kształcić się na państwowych uczelniach. Wypadało kobiecie zostać w domu, być żoną, matką, a gdy nie było kawalera na horyzoncie, wypadało iść do zakonu i modlić się o dobro dla swojego narodu. Annie ani zakon, ani małżeństwo nie było po drodze.
1: Na tym portrecie, który zresztą znajdujemy też na okładce książki, zwraca naszą uwagę to, co zwróciło też pani uwagę, czyli wzrok bardzo intensywny, stanowczy, wiedzący, czego chce wzrok kobiety. Natomiast cała reszta jest po prostu kobiecością. Nie budzi w nas żadnego zdziwienia, ale w czasach, kiedy powstał ten portret, no to była rewolucja. Jakże mogła kobieta sportretować się z rozwianym włosem, nie w fartuchu, w którym kobiety wtedy malowały. W pozie co najmniej niedbałej, prawda?
0: W tamtych czasach kobieta była malowana albo pięknie ubrana, uczesana, wystrojona, albo nago. Anna Bielińska usiadła przed lustrem, przed sztalugą, namalowała się taką, jaka jest. Namalowała się z silnym, pewnym siebie wzrokiem. Te włosy, które są potargane, te sińce pod oczami. Namalowała siebie prawdziwą, wystarczającą. Mocno to czuła, jak ważne jest namalować siebie taką. Był to jej taki manifest, o którym marzyłaby, by on też się pojawił gdzieś w wielkiej przestrzeni. Ona myślała o tym, by obraz, autoportret, ten zawisł w Krakowie. Zrealizowała to swoje marzenie, to postanowienie. Proszę pamiętać, że to są takie czasy, gdy tworzyło się pierwsze Muzeum Narodowe właśnie w Krakowie. Artyści oddawali swoje obrazy, portrety, autoportrety. Tak tworzyła się pierwsza kolekcja. Ona to obserwowała, czytała o tym w Paryżu. Takie mam wrażenie, że ten autoportret, który teraz wisi w sali w Sukiennicach, w sali Chełmońskiego, to jest właśnie takie totalne spełnienie Anny Bielińskiej. Dotarła tam, gdzie chciała, jeśli chodzi o sztukę. Swoją twórczością, swoim życiem udowodniła, że warto walczyć o swoją wolność, o swoje ambicje, o swoje pasje.
1: Ta biografia jest właściwie powieścią. Czy pozwalała sobie pani na konfabulowanie?
0: Nawet dialogi. To są dialogi oparte na faktach. Ja mocno siedziałam w prasie tamtych lat, więc to, o czym rozmawiają osoby w książce, to jest prawda. Tam, gdzie nie jestem pewna, tam, gdzie nie ma źródeł, zadaję pytanie. Tam, gdzie mogę opowiedzieć coś ciekawiej, mocniej, tak też czynię. To, co mnie wzrusza, gdy podążam śladami Anny Bielińskiej, jest też widoczne. Także wszystko to, co Państwo przeczytają w książce Sama, opowieść o Annie Bielińskiej, to właśnie moja opowieść, moja refleksja nad jej sztuką, bo każdy, kto podjąłby się pisania książki o Annie Bielińskiej, napisałby ją po swojemu.
2: Z Małgorzatą Ziewiecką o książce Sama, opowieść o Annie Bielińskiej rozmawiała Grażyna Lutosławska. Słuchają Państwo Dwójki, za niespełna 5 minut będzie 17. Przed momentem wybrzmiał Beethoven, jego symfonia w opracowaniu na trio fortepianowe, a teraz będzie muzyka Jana Sebastiana Bacha w opracowaniu na organy. To Żyk z piątej suity francuskiej G-dur. Na organach gra Cameron Carpenter.

0: Autopromocja.
1: Piszczałki i fujarki. Oddech, rozstrojone burdony, pomruki, melodie i trzaskające zawory. W nocnej strefie wsłuchamy się w tradycyjne instrumenty dęte, brzmiące, zdawałoby się, zupełnie innych światach muzycznych. Swobodnie improwizowanych, elektronicznych i minimalistycznych. Dudy u Erwana Keraveca, flety świata u Szebaki Hutchingsa, rozmowa z francuskim eksperymentatorem i retransmisja koncertu brytyjsko-barbadoskiego multiinstrumentalisty z ubiegłorocznego festiwalu Avantart. Dziś o 22.30. Hanna Szczęśniak, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
2: Program drugi jest 17.
3: Przegląd prasy zagranicznej.
2: Dziś niespodzianka, przegląd prasy azjatyckiej i Tomasz Sajewicz.
4: Temat mniejszości seksualnych w Chinach to temat poddawany ścisłej cenzurze także w kontekście twórczości artystów identyfikujących się z ruchem LGBT. Kontrolowany przez chińskie władze dziennik South China Morning Post, który ukazuje się w Hongkongu, publikuje jednak w tym tygodniu artykuł poświęcony właśnie temu tematowi. Hongkoński dziennik w związku z tym, że jest anglojęzyczny, czasem jest także takim wentylem bezpieczeństwa tematów, nie dotyczących jednak bezpośrednio polityki w Chinach. W San Francisco znajduje się Out Museum, który artystom z Chin i chińskiej diasporze umożliwia opowiadanie swoich historii, rzecz jasna, związanych z ruchem LGBT. Po jednej stronie globu aktywistka i artystka Xiangqi Chen może zostać ukarana za swój aktywizm na rzecz osób LGBT, ale po drugiej stronie jest chwalona jako pionierka, architektka pierwszego w swoim rodzaju chińskiego muzeum sztuki queer. I to zdanie samo w sobie jest niezwykle ciekawe, bo napisano je w tej części świata, gdzie Xiangqi Chen może trafić do więzienia za swoje poglądy. To ironia losu, pisze hongkoński dziennik, że opuściła dom w Chinach i znalazła publiczną platformę dla swojej artystycznej ekspresji w Chinatown w San Francisco, najstarszym Chinatown w Stanach Zjednoczonych. Tutaj, w San Francisco, kontynuowałam swoją podróż i spotkałam wielu podobnie myślących członków społeczności i przyjaciół. W pewnym sensie dodało mi to otuchy i dało mnóstwo siły do robienia tego, co wiem, że jest moją misją i powołaniem. Out Museum zostało otwarte pod koniec maja. Przed wejściem do budynku przecięto wstęgę w kolorach tęczy. Czas otwarcia

0: nieprzypadkowy dla kalendarza w USA, pomiędzy miesiącem dziedzictwa azjatycko-amerykańskich wysp Pacyfiku a miesiącem dumy. Dwujęzyczne muzeum usytuowane naprzeciwko Muzeum Chińskiego Towarzystwa Historycznego Ameryki zwraca uwagę na grupę demograficzną, która od dawna wydawała się niewidoczna. Wydaje się, że idealnie pasuje do postępowego miasta w czasach, gdy niektóre amerykańskie miasta, stany i rząd federalny ograniczają lub znoszą niektóre prawa LGBT. Na razie muzeum jest otwarte tylko w sobotę i ma jedną wystawę, na której znajduje się kilkanaście dzieł artystów z Chin i przedstawicieli chińskiej diaspory w USA. Jest jednak nadzieja na poszerzenie ekspozycji i dni otwarcia muzeum. Dla urodzonego w Hongkongu artysty Dixon Ngai muzeum stanowi platformę do opowiedzenia jego historii, podczas gdy media głównego nurtu zazwyczaj pomijają chińską społeczność LGBT. Ngai podarował muzeum ręcznie malowany chiński porcelanowy dzbanek na wino, inspirowany kantońską operą Dinhua, czyli Księżniczka Kwiatów. Ngai w wywiadzie dla South China Morning Post twierdzi, że Out Museum jest bardzo charakterystyczne dla doświadczeń chińskiej społeczności queer, dzięki czemu więcej osób może usłyszeć nasz głos. Takie muzeum trudno sobie wyobrazić nawet, żeby powstało w Chinach, ale pisze o nim de facto chińska gazeta. Dziś kolejny artykuł też South China Morning Post i też o amerykańskich reminiscencjach kultury azjatyckiej, kultury buddyjskiej. W Los Angeles instalacja Yoko Ono, drzewo życzeń, codziennie pomaga wyrazić swoje uczucia i emocje ponad 800 osobom. Życzenie to coś głęboko osobistego, często ulotnego i cichego, lecz czasami życzenie jest zbiorowym przedsięwzięciem, śmiałym i wspólnotowym wezwaniem do działania. Instalacja Drzewo życzeń Yoko Ono jest i jednym, i drugim. Dzieło, które Yoko Ono wystawiała ponad 250 razy w ponad 35 państwach, nawiązuje do japońskiej tradycji, która zachęca odwiedzających buddyjskie świątynie do zapisywania swoich nadziei i marzeń na papierowych etykietach i przywiązywania ich do gałęzi drzewa. Życzenia zwisają pośród liści drzewa niczym pąki owoców. Pierwsze drzewo życzeń Yoko Ono, młode drzewko grejpfruta posadzone w drewnianej skrzyni, zostało zaprezentowane w 1996 roku w ramach jej indywidualnej wystawy w Shoshana Wayne Gallery, galerii w centrum sztuki Bergamot Station w Santa Monica w Kalifornii. Po zakończeniu wystawy galeria zasadziła drzewo na swojej posesji. Dla właścicielki galerii Shoshany Wayne było to tak ważne, że kiedy w 2018 roku jej galeria przeniosła się do dzielnicy West Adams w Los Angeles, posadziła drzewko na własnym podwórku. Zostało ono jednak niestety zniszczone podczas ubiegłorocznych pożarów w Kalifornii. Teraz, 30 lat po debiucie, Gaj Drzew Życzeń kwitnie w Muzeum The Broad w Los Angeles. Wydaje się, pisze hongkoński dziennik, że są one teraz bardzo potrzebne, biorąc pod uwagę entuzjastyczny odbiór publiczności. Instalacja Drzewa Życzeń dla Los Angeles jest częścią indywidualnej wystawy Yoko Ono Muzyka Umysłu. 10 stuletnich drzew oliwnych obwieszonych jest setkami papierowych życzeń od odwiedzających. Życzenia te odzwierciedlają zbiorowy nastrój w Los Angeles, oferując obraz nadziei, frustracji, lęków, marzeń i pragnień, o czym piszą uczestnicy happeningu Yoko Ono. Niektóre życzenia dotyczą pokoju na świecie, zakończenia wojny. Inne mówią o trudnościach finansowych, takich jak chęć kupna domu lub utrzymanie pracy. Wiele życzeń dotyczyło siły do walki z chorobą fizyczną lub psychiczną. Wiele życzeń odzwierciedlało też uniwersalne tęsknoty za zdrowiem, bogactwem i prawdziwą miłością. Chciałabym, żeby wszystko miało sens, brzmi jedno z życzeń na stuletnim drzewie oliwnym, będącym częścią instalacji Yoko Ono.
1: To był Tomasz Sajewicz i jego przegląd prasy azjatyckiej. Jest 6 minut po 17:00.

0: Avalanche na podstawie drugiego preludium C-moll Stas Wohl Temperierte Klavier Jana Sebastiana Bacha. Tomanko grał na fortepianie na marimbie Wasyliena Serafimowa. Jest 10 minut po godzinie 17. W programie drugim wracamy teraz do warszawskich spotkań teatralnych. Ten festiwal w rozmowie ze swoim gościem podsumuje Monika Pilch.
1: Gość dwójki.
2: Zakończyła się właśnie kolejna edycja warszawskich spotkań teatralnych. O tej edycji będę rozmawiać z moim gościem, Tomaszem Platą, redaktorem naczelnym miesięcznika Teatr. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, bardzo mi miło.
2: Te spotkania dobiegły końca. W tym roku wyjątkowo odbywały się one w czerwcu, więc zmieniły swój termin, jeśli chodzi o czas odbywania się. A program został skonstruowany zarówno z spektakli, które miały swoje premiery w Polsce, ale też wzbogacony o program międzynarodowy. Jak patrząc na sam program, na jego konstrukcję, czy to był dobry ruch, takie połączenie tej międzynarodowej sceny w stosunku do polskich premier?
3: Akurat myślę, że ten ruch zdecydowanie należy pozytywnie oceniać. Myślę, że ostatnie lata były ciężkie dla widzów teatralnych w Polsce, nie tylko w Warszawie. No pod tym względem, że mieliśmy bardzo utrudniony kontakt z dużymi przedstawieniami pojawiającymi się w obiegu europejskim. Tych przedstawień pojawiało się w Warszawie.

0: prawie w Polsce naprawdę mało w porównaniu z tym, jak to wyglądało w latach wcześniejszych, jeszcze przedpandemicznych. Po pandemii ten rynek, ruch teatralny budził się z takim dużym trudem. Oczywiście mieliśmy festiwal Nowa Europa w Nowym Teatrze, ale to jest festiwal o dość specyficznym, fajnym i szlachetnym charakterze, ale no specyficznym, dla specyficznej publiczności, mapującym te jakby najbardziej odważne dzieła współczesnej sceny teatralnej i performatywnej. Właściwie przez lata nie oglądaliśmy dużych przedstawień teatralnych z Europy. Właściwie do Warszawy nie przyjeżdżali najważniejsi twórcy teatralni. Teatralni z Europy, ten pomysł, aby warszawskie spotkania teatralne uzupełniać się program międzynarodowy, też dodajmy, nie jest zupełnie nowy i zupełnie świeży, bo to się działo w latach poprzednich. O ile dobrze pamiętam, takim pierwszym spektaklem dużym międzynarodowym było przedstawienie Franka Kastorfa, Tkacze skądinąd z Volksbühne. Uśmiecham się trochę wymieniając ten tytuł, bo ten tytuł powrócił także w trakcie bieżącej edycji warszawskich spotkań teatralnych, oczywiście w innej reżyserii, w innej inscenizacji Maji Kleczewskiej. No tak czy inaczej, tak bywało kiedyś, że duże spektakle międzynarodowe przyjeżdżały. To jest wymagające bardzo pod względem organizacyjnym ściągnąć taki teatr. No dość powiedzieć, że to była chyba właściwie pierwsza poważna wizyta Romeo Castelluccego w Warszawie, przedstawienie Berenika. Romeo Castellucci był, o ile dobrze pamiętam, raz w Warszawie ze swoim projektem, ale o takiej niedużej skali. No to trochę pokazuje na przykład, że mamy wybitnego twórcę międzynarodowego, funkcjonującego w obiegu międzynarodowym od wielu lat, pewnie już od, nie wiem, od dwóch albo i trzech dekad, a publiczność warszawska cały czas nie mogła go zobaczyć. Zobaczyła go właściwie teraz po raz chyba pierwszy, o ile się nie mylę.
1: To jest ciekawe. Po raz pierwszy pracował też po raz pierwszy z udziałem polskich aktorów, bo zespół, który powołał w wyniku castingu, to byli polscy twórcy, ale również pracował z francuską wybitną aktorką Isabelle Huppert, którą po raz drugi z kolei polska publiczność mogła zobaczyć. Wcześniej pojawiło się jednorazowo przedstawienie Tramwaju zwanego Pożądaniem w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego, gdzie ona grała. Spektakl przepiękny wizualnie, trudny, jeśli chodzi o wymowę, prawda?
0: Myślę, że to nie był najlepszy spektakl, żeby zaczynać przygodę z Castelluccim, bo to rzeczywiście klasyczny francuski tekst, skądinąd pokazywany nam w tłumaczeniu polskim, archaicznym bardzo, prawda, na napisach. To nie pomagało w przyswajaniu tego teatru. Myślę, że jeżeli ktoś kompletnie nie wiedział, jak z czym może mieć do czynienia, mógł mieć trochę poczucie, że uczestniczy w projekcji wideo, w czymś, co jest właściwie na granicy wideoartu. Widzieliśmy scenę przesłoniętą tiulem w całości, prawda? Aktorka właściwie przez dominującą część tego przedstawienia była ukryta za ekranem, na którym były wyświetlane rozmaite projekcje. Przedstawienie jakby uderzająco piękne pod względem wizualnym, ale chyba też kłopotliwe dla nas, ponieważ nasza znajomość klasyki francuskiej literatury nie jest aż tak znacząca, abyśmy rozumieli ten tekst w sposób natychmiastowy.
1: Ale Castelucci, który wielokrotnie otwierał choćby festiwal w Awignonie lub pokazywał w placu swoje przedstawienia, pokazał to, co jest takie typowe dla jego estetyki, w jakiś sposób teatr sensualny, czyli takie połączenie obrazu, dźwięku bardzo silne, bo ten dźwięk też u niego ma dość duże znaczenie i operowania właśnie za pomocą swoistego rytmu rozgrywającego się przedstawienia.
0: My w redakcji Miesięcznika Teatr trochę żartowaliśmy sobie, że przypomniał nam się teatr Leszka Mądzika sprzed lat. Myślę, że dla współczesnej warszawskiej publiczności to skojarzenie też już jest nieoczywiste, ale myślę, że stale teatromani nieco starszego pokolenia wiedzą, czym był teatr Leszka Mądzika. No to mieliśmy Leszka Mądzika, ale w takim, byśmy powiedzieli, high-techowej wersji, prawda? Z wykorzystaniem bardzo zaawansowanych technik teatralnych, ze świetnymi projekcjami, z muzyką, która pewnie z dużym spokojem mogłaby się odnaleźć i być dobrze przyjmowana na festiwalach muzyki awangardowej, czy wręcz muzyki techno. No trochę tak jak się śmieliśmy, jakby Leszek Mądzik został zaproszony przez festiwal Ansand do przygotowania nowej inscenizacji. To też pokazywało, że Castelucci ma moim zdaniem taką umiejętność szukania kontaktu z widzami, nietypowymi widzami teatralnymi. Znaczy myślę, że to mogło być atrakcyjne dla kogoś, kto nie przychodzi na co dzień do teatru. Kto przychodzi raz na jakiś czas, kto może być interesujący dla kogoś, kto więcej czasu spędza na przykład w Galerii Sztuki Współczesnej, kto więcej czasu spędza na imprezach pokazujących współczesną muzykę elektroniczną. Ta estetyka tego spektaklu, z nią dobrze mogła pracować publiczność, nietypowa publiczność teatralna.
1: A jeśli chodzi o ulubione tytuły z tego przeglądu, czy może pan mówić o takich najcenniejszych wrażeniach teatralnych, które pan miał podczas

0: tegorocznej edycji warszawskich spotkań teatralnych.
1: Ja muszę powiedzieć, że nie bawiłem się jakoś fantastycznie na tym festiwalu, na tym przeglądzie. Oglądałem te spektakle w większości z pewnymi wątpliwościami. Chyba nie miałem tu żadnego odkrycia dla siebie, takiego do przechowania na dłużej i do wspominania. Intrygujące było przedstawienie Mariny Otero. To znów to jest taka duża postać sceny międzynarodowej, z kolei pojawiająca się już tutaj u nas po raz kolejny, także pojawiająca się w tym sezonie na różnych polskich festiwalach, parokrotnie z kilkoma swoimi różnymi projektami. Bardzo ciekawa artystka pochodząca z Argentyny i proponująca taki rodzaj bardzo śmiałego, odważnego teatru o charakterze autobiograficznym. Każdy z jej spektakli jest próbą przetworzenia jakiegoś istotnego doświadczenia autobiograficznego. Co więcej, w tym teatrze tematyzowane są takie bardzo, byśmy powiedzieli, brutalne, niełatwe doświadczenia osobiste. Przedstawienie, które przyniosło jej pierwszy taki wielki sukces teatralny, było przedstawieniem o trochę takim momencie bardzo trudnym dla niej, kiedy wydawało się, że w wyniku wypadku ona właściwie przestanie się poruszać. Miała duży kłopot o takim charakterze medycznym. Przedstawienie także dotyczyło kwestii podległości w relacjach z mężczyznami. Ten temat tutaj trochę powraca. To jest znów historia autobiograficzna. Artystka wspomina relację miłosną z młodym mężczyzną napotkanym w barze w Maroku i rozmaitymi komplikacjami wynikającymi z tego faktu, że oto artystka z Europy, ona już właściwie w tej chwili identyfikuje się jako artystka z Europy, mieszka na stałe w Madrycie. Jest artystką o bardzo dużym sukcesie, z swoimi projektami zaplanowanymi na kilka lat do przodu. Wyjeżdża do Maroka i tam w barze spotyka młodego chłopaka, w którym wdaje się w relację romantyczno-erotyczną. I w tej sytuacji powstają rozmaite zależności o charakterze takim zależnościowym, przemocowym trochę, prawda? No i Marina Otero próbuje o tym opowiadać, ujawniając samą siebie jako tę osobę w związku, która dysponuje większą władzą. I co z tego właściwie wynika? Mamy w tym przedstawieniu także wątki dotyczące konfliktu w Palestynie, które, po zdaniem Mariny Otero, jakoś się odnoszą do tej osobistej historii, czy też ją jakby uniwersalizują. Praktyka Mariny Otero jest ciekawa, to jest żywe przedstawienie, to oglądałem jakby z zainteresowaniem.
0: Też bogate w zdjęcia dokumentalne, ta osobista historia jest też bardzo silnie odzwierciedlona wizualnie, prawda? Ma się poczucie, że ona po prostu nam opowiada o swoim życiu.
1: To zawsze pomaga, bo myślę, że widz, szczególnie współczesny widz, lubi mieć taki rodzaj poczucia, że oto twórcy teatralnie opowiadają nam o czymś, co przeżyli, prawda? Że o czymś, o czym mają prawdziwą, uwewnętrznioną wiedzę. Ja oglądałem to też z zainteresowaniem, ale od razu powiem też z rozmaitymi wątpliwościami, związanymi choćby z tym, że Marina Otero bardzo otwarcie w tym przedstawieniu opowiada o własnych kryzysach życia psychicznego. Mówi o tym, że właściwie parokrotnie była w kryzysie no, niemal takim o charakterze samobójczym, prawda? Myślała, miała myśli samobójcze. Mówi nam, że teatr właściwie ratuje ją przed samobójstwem. No trochę miałem takie poczucie szantażu emocjonalnego, kiedy Marina Otero mi o tym opowiadała. Zastanawiałem się, co mógłbym właściwie z tym zrobić. Nie wiem, zadzwonić do kogoś, poprosić o pomoc. Sam nie mam kompetencji, aby pomóc osobie, która ze sceny wypowiada tego typu deklaracje. Pomimo tych wątpliwości, wydaje mi się, to był jakby najciekawszy punkt całego programu.
0: A jeśli chodzi o polskich twórców, mnie najbardziej podobały się przedstawienia z Olsztyna i z Gdańska, to znaczy spektakl Katarzyny Minkowskiej oraz Marcina Wierzchowskiego. Któryś z polskich twórców zwrócił Pana uwagę?
1: Oglądałem oba te przedstawienia z zainteresowaniem i z pewnym rodzajem szacunku. W przypadku przedstawienia Marcina Wierzchowskiego z Teatru Wybrzeże, to przedstawienie ma dwie części, one są różne, opowiadają trochę dwa elementy tej samej historii, ale dość odległe od siebie. Jedna historia jest właściwie współczesna, dzieje się w Szwajcarii. Druga jest historią wojenną, dzieje się w Gdańsku. Elementem łączącym te dwie historie jest dość znana już skądinąd historia promu Gustloff, czy statku Gustloff, który miał wywieźć uchodźców z Gdańska otoczonego pod koniec II wojny światowej przez Armię Czerwoną. Został storpedowany, jak wiemy, na Bałtyku. Dominująca część osób, które płynęły tymże statkiem, po prostu utonęła. To jest jakiś rodzaj źródła traumy, która później jest dziedziczona w kolejnych pokoleniach przez bohaterów, których widzimy w innych częściach tego spektaklu. Przyznam szczerze, znając już trochę twórczość Marcina Wierzchowskiego, miałem takie poczucie, no trochę powtórki z rozrywki. Opowieści o traumie wielopokoleniowej to jest coś, co reżysera zajmuje od dłuższego czasu. To utrzymuję tę historię. Znaczy, ma wszystkie zalety i wszystkie wady twórczości Marcina Wierzchowskiego. Czyli z jednej strony mamy bardzo fajnie uruchomionych aktorów, mamy poczucie dużej wiarygodności psychologicznej.

0: logicznej w grze, mamy pewną przyjemność sensualną, także z obserwowania tego świata, to jest pięknie oświecony spektakl. To daje dużą przyjemność, natomiast mam takie wrażenie, że Marcin Wierzchowski po raz kolejny nie ustrzegł się przed tym, aby zawsze ma taką tendencję, żeby ten pedał docisnąć do końca, prawda? Żeby nam wszystko wytłumaczyć, skąd te traumy się wzięły, jakby nie ufa inteligencji, publiczności. Przyznam szczerze, że wystarczyłaby mi pierwsza część tego spektaklu. Ona była jakby sama z siebie, wydaje mi się, jakby samoistym spektaklem. I to dopowiedzenie, skąd te traumy, które obserwowaliśmy w pierwszej części spektaklu się wzięły, nie potrzebowałem dopowiedzenia. Nie potrzebowałem tego dopowiedzenia i dookreślenia tego wskazania palcem, o zobaczcie, to wszystko się zaczyna w realiach wojennych i my wszyscy z tej wojny jakoś jeszcze nie potrafimy się wygrzebać i cały czas replikujemy przemoc, która wówczas powstała. Ale jak mówię, znów obserwuję praktykę Marcina Wierzchowskiego z dużym zainteresowaniem. Wydaje mi się, że to fajnie, że on został z dużym spektaklem zaproszony do Warszawy, bo to chyba jest właściwie tak naprawdę pierwsza wizyta dużego spektaklu Marcina Wierzchowskiego na Warszawie. Publiczność warszawska, wydaje mi się, niespecjalnie wie, kto to jest. W Warszawie wyreżyserował jedno małe przedstawienie w Teatrze Ochoty. Są dość podobne, z podobną historią opowiedzianą. Myślę, że byłoby fajnie, gdyby ktoś dał mu szansę zrobienia spektaklu w teatrach warszawskich. To cały czas jest jakiś taki nieodkryty talent, jak mi się wydaje. Pytała pani o spektakl Katarzyny Minkowskiej z Olsztyna, Wszyscy jesteśmy Belen. Mamy do czynienia akurat z praktyką, z twórczością reżyserki, która z kolei w Warszawie jest bardzo dobrze znana i chyba ma już własną publiczność. Spektakl się wyprzedał chyba najszybciej ze wszystkich, które zostały ogłoszone w tegorocznym programie, co też świadczy o tym, że te spektakle, które w Warszawie widzieliśmy, cieszyły się i cieszą się znaczącą sympatią publiczności.
1: I znowu spektakl po części, można powiedzieć, dokumentalny, bo oparty niejako o rzeczywistą historię.
0: Tak, to jest historia argentyńska. Belen to jest fikcyjne imię dziewczyny, której przydarzyła się dramatyczna historia samoistnego poronienia. W realiach funkcjonującego wówczas prawa ona została oskarżona o morderstwo, prawda? Znaczy o usunięcie płodu, o współudział w morderstwie i spędziła w areszcie wiele miesięcy, ale ta historia została nagłośniona. Proces gromadzenia wsparcia dla głównej bohaterki jest właściwie główna treść tego spektaklu. Kończy się to w taki sposób, że Belen zostaje uwolniona, ale także w Argentynie następuje legalizacja aborcji, prawda? Że już nie tylko przestaje się penalizować przypadki analogiczne względem przypadku Belen, ale to prawo staje się znacząco bardziej liberalne. Minkowska robi z tego przedstawienie trochę inne niż swoje przedstawienia dotychczasowe. Wiemy, że Minkowska do tej pory robiła przedstawienia głównie o konfliktach rodzinnych, o dramatach rodzinnych. Była tą reżyserką Polskiego Teatru, która chyba jako pierwsza tak bardzo jednoznacznie powróciła do formuły teatru opowieści, formatu teatru dramatu rodzinnego. Jej rodziny zazwyczaj były bardzo nieprzyjazne, straumatyzowane, obarczone rozmaitymi traumami o charakterze wielopokoleniowym.
1: Tak było i w Cudzoziemce, tak było też w Kiedy stopnieje śnieg na deskach TR Warszawa.
0: Tak, chyba też jest scena z życia małżeńskiego w Krakowie. Myślę, że w większości spektakli Katarzyny Minkowskiej ten model opowiadania o świecie powraca. Rodzice zazwyczaj są tam źródłem traumy niż źródłem wsparcia jakiegokolwiek. Młode pokolenie, jeżeli jest tam portretowane, to musi sobie jakoś poradzić z tym, czym zostało przez poprzednie pokolenie obarczone. Tutaj tego tematu właściwie nie ma. Belen jest właściwie raczej przedstawieniem, które ma opowiadać o kobiecej solidarności, myślę, w taki najprostszy sposób. O tym, że kobieca solidarność może mieć ogromną moc polityczną, bo to tutaj Belen siedzi w więzieniu, otrzymuje wsparcie po prostu od prawniczki, która zajmuje się jej sprawą i widzimy ten rosnący krąg kobiet, które Belen zaczynają otaczać, aby wyciągnąć ją z więzienia. Przedstawienie jest chyba w takim afektywnym wymiarze bardzo skuteczne, nawet podczas mojego pokazu znacząca część publiczności płakała, widząc, prawda, sceny te solidarnościowe sceny, które doprowadzają w końcu do uwolnienia Belen. Przyznam, wolałem chyba wcześniejsze przedstawienie Katarzyny Minkowskiej, wolałem raczej te dramy rodzinne, to wydawało mi się bardziej intrygujące.
1: Ale myślę, że też ciekawie jest to poprowadzone estetycznie, to znaczy z takim przełamaniem tej tragedii w stronę pewnego komizmu i lekkości formy, co jest dobrze poprowadzone.
0: Nie chcę mówić, że to jest nieudane przedstawienie. Wydaje mi się, że Katarzyna Minkowska, mimo tego, że jest wciąż artystką młodą, ledwo skończyła 30 niedawno, inne nurty z jej twórczości wydawały mi się jakby bardziej obiecujące i ciekawsze niż taki teatr

0: prostego postulatu politycznego, tak bym powiedział.
1: Jeżeli chodzi o panoramę polskiego teatru, której może dotykać w jakiś sposób program warszawskich spotkań teatralnych, czy można mówić o jakichś tendencjach, jeśli chodzi o teatr, które fascynują młodych twórców? Mówiliśmy o tym dokumencie, o jakimś rodzaju autobiografii.

0: do teatru fabularnego z postaciami, rekonstruowanego trochę w takim trybie wręcz serialu telewizyjnego. Choćby Katarzyna Minkowska jest uznawana za główną przedstawicielkę tegoż nurtu, czy na warszawskich spotkaniach teatralnych było to szczególnie widoczne? No pewnie w przedstawieniach Minkowskiej i Wierzchowskiego w jakimś stopniu. Tak, ale nie mam takiego poczucia, że ten festiwal pokazywał nam tendencje. Też mam trochę takie poczucie, że ten festiwal nie pokazał ilość rzeczy, które mógłby powychwytywać, szczególnie z tego, co nie jest głównym nurtem polskiego teatru. Zobaczyliśmy prawie niemal wyłącznie przedstawienia. Mówię tutaj o polskim programie tego festiwalu. Zobaczyliśmy niemal wyłącznie przedstawienia, które zostały zrealizowane w dużych teatrach instytucjonalnych. Tutaj to szukanie propozycji, które mogłyby się pojawić na scenie, poza ten główny nurt nie wychodziło, co było tyle ciekawe, że właśnie cała trójka artystów z zagranicy. Nie wspomnieliśmy jeszcze Diego Rodriguez'a, który także ze swoim spektaklem tutaj się pojawił. To są twórcy, którzy u swoich początków wchodzili w świat teatru spoza, byli właściwie daleko poza mainstreamem teatru instytucjonalnego, co pokazuje jakby, że poza tym mainstreamem dzieją się niebywale ciekawe rzeczy. Szczerze mówiąc, brakowało mi trochę takich przykładów tego, że ciekawe rzeczy w polskim teatrze dzieją się, nie wiem, w przestrzeni nowej choreografii. Nie mieliśmy nowego przedstawienia Gosi Wdowich, choćby z Teatru Pantomimy we Wrocławiu. Nie mieliśmy Ewy Dziarnowskiej, która w ostatni weekend na Malcie pokazała swój spektakl, który obierze całą Europę, a w Warszawie nadal nie został. Nie został pokazany, jest absolutnie fascynujący i myślę, że byłby tutaj naprawdę bardzo mocnym punktem tego programu. Rozumiem, że kuratorzy, twórcy warszawskich spotkań teatralnych trochę założyli, że to jest o teatrze dramatycznym po prostu. Nie w sensie instytucji, ale w sensie konwencji, prawda? Po prostu pokazujemy dobre spektakle teatru dramatycznego, ale w efekcie nie zobaczyliśmy Dominiki Knapik na przykład nowego spektaklu. Wielu rozmaitych rzeczy, które się dzieją trochę obok i testują trochę inne możliwości opowiadania. Wolałbym zobaczyć więcej mniejszych spektakli, przyznam, niż, no nie będę może tytułu wymieniał tych spektakli, które wydawały mi się trochę nadmiarowe. Wydaje mi się, że nadal jest trochę tak, że te nieco mniejsze rzeczy mają często no bardzo znaczącą jakość artystyczną.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja również dziękuję, bardzo było mi miło.
1: Moim gościem był redaktor naczelny miesięcznika Teatr Tomasz Plata. Monika Pilch, do usłyszenia.

0: To uwertura do opery Holender Tułacz Ryszarda Wagnera w wykonaniu orkiestry Tonhalle z Curychu pod dyrekcją Davida Zinmana. 17.36, Dominik Gac w studiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Mamy dziś dwie sprawy do omówienia. Jeden ze spektakli festiwalu Malta i premiera w Teatrze Pantomimy we Wrocławiu. Na początek Malta i spektakl, o którym była mowa przed momentem. Chodzi o spektakl Ewy Dziarnowskiej. To jest teatr tańca, tak to można określić?
1: Tak,
0: teatr chyba ruchu szerzej?
1: Można tak to określić, ponieważ jako żywo są tam dwie tancerki i przedstawienie nie posługuje się tekstem. Znaczy pojawia się w pewnym momencie, znaczy pojawiają się teksty piosenek. Warstwa muzyczna jest takim rodzajem składanki, też w taki nieoczywisty sposób ciętej i montowanej na żywo zresztą przez Krzysztofa Bagińskiego. I na tej składance znajdują się pewne dość odmienne propozycje miłosne wraz z taką, z takim przebojem, który być może słuchacze skojarzą z refrenem, który brzmi: serce to jest tancerz, rozum to jest fałszerz. To tak.

0: Taka polska undergroundowa wersja przeboju Rhythm is a Dancer. Co dla publiczności zagranicznej, bo jest to spektakl powstały w Berlinie i który już faktycznie, tak jak mówił w audycji przed nami Tomasz Plata, objeżdża triumfalnie od stycznia 2024 roku Europę. Więc za granicą to musi robić kolosalne wrażenie. Na przykład w Wenecji ta fraza o sercu tancerzu i rozumie fałszerzu. Bardzo mi się podoba. Słuchałem tej piosenki wiele razy po przedstawieniu.
1: This Resting Patience to tytuł tego spektaklu. Trzygodzinny spektakl choreograficzny na styku performansu i instalacji. Co się dzieje przez te trzy godziny?
0: Jesteśmy zamknięci w sali, z której można wyjść. Taką dostajemy informację na samym początku. Podłoga jest wyłożona taką niebiesko-błękitną, w zależności trochę też od tego, jak światło padnie. Światłem się zajmuje Jacqueline Sobiszewski w tym przedstawieniu, taką wykładziną. Jest tam wiele krzeseł, ale za mało na początku, żeby każdy z widzów znalazł dla siebie miejsce, więc trzeba siadać gdzie bądź. Można też w trakcie zmieniać miejsce w dowolnym momencie. Performerki niekiedy przestawiają krzesła i trochę aranżują takie mikrosceny w obrębie tej większej sceny, chociaż nie jest to duża przestrzeń. W Poznaniu była to taka dość kameralna sala na poddaszu starego browaru. I obserwujemy właściwie bardzo wiele historii miłosnych, historii o jakiejś miłosnej ekscytacji, tak sobie ja to tłumaczyłem, spotkaniu. Napięcie rodzi się przede wszystkim z tego, że performerki nigdy, a może raz, ale nie byłem wtedy dostatecznie blisko, żeby powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, nigdy się nie dotykają. Całe napięcie jest uruchomione na zasadzie spojrzeń, takiego zerkania, czy to zalotnego, czy wyzywającego. Tam są też oczywiście różne emocje. To nie jest takie cukierkowe przedstawienie o tym, że jesteśmy zakochani przez trzy godziny. Bywa tam też taka dość abstrakcyjna, bardziej wymagająca choreografia, która zabiera nas w nieco inne rejony, ale przedstawienie robi ogromne wrażenie, chyba dzięki temu, że bardzo łatwo znaleźć w nim taką widzowską, może trochę też wojerystyczną przyjemność. To znaczy, to jest ogromna przyjemność patrzenia na wspaniale sprawne ciała dwóch performerek, które są znakomite w bardzo wymagającej choreografii. Tę znakomitość widać również w tym, że tam są takie pętle sekwencyjne, choreograficzne, niektóre sceny wracają i wtedy można te maestrie powtarzalności docenić.
1: Wspomniałeś, że krzeseł jest mniej niż widzów. To jest zabieg, który ma uruchomić pewne interakcje między przedstawicielami publiczności?
0: Ma chyba zmusić publiczność do wyłączenia tego nawyku, że tam, gdzie już siadamy, to tego miejsca bronimy i żadną siłą z niego się nie ruszymy. Więc, ale interakcje pojawiają się tyle, że już z inicjatywy samych performerek, one też są takie bardzo, bardzo to dziwny przykład teatru, który przełamuje barierę między sceną a widownią, ponieważ zazwyczaj ja też tak reaguję i wszyscy znani mi, znajomi, którzy chodzą do teatrów, jest to dość taki żenujący moment, niewygodny, nie bardzo wiadomo, jak się zachować, jeśli aktor ma jakiś taki, za przeproszeniem, osobisty interes do pojedynczego widza. Natomiast tutaj jest to po prostu niezwykle przyjemne, jeśli ma się te performerki nawet nie na wyciągnięcie ręki, tylko na obrócenie głowy, bo to bywają tak bliskie kontakty, natomiast też w jakimś takim, mam wrażenie, ogromnej uważności na to, jak widzowie reagują. Nikt nie zareagował źle, ale wyglądało to w ten sposób, że jeśli ktoś by się wzdrygnął albo dałby odczuć, że to może nie jest najlepszy pomysł, to nie sądzę, żeby tam dokonywało się jakieś przekroczenie.
1: Trzygodzinny spektakl choreograficzny to brzmi jak wyzwanie. Rozumiem, że udało się.
0: Właśnie brzmi jak wyzwanie, okazuje się czystą przyjemnością. To bardzo, bardzo dziwna sytuacja. Mam nadzieję, i tutaj będę wtórował Tomaszowi Placie, że ten spektakl będzie można w Polsce oglądać po prostu w innych miejscach, a nie tylko, że te dwa pokazy na Festiwalu Malta nie były jedyną okazją, aby zobaczyć Ewę Dziarnowską.
1: Spektakl Ewy Dziarnowskiej trafił po dłuższym objeździe po innych miejscach Europy, także do Polski na Festiwal Malta. Zobaczymy, co wydarzy się później. A teraz zaglądamy do Wrocławia, do tamtejszego teatru pantomimy na Wieczne Rodeo, czyli
0: No to jest znakomite pytanie, ponieważ jak to z każdym przedstawieniem Anny Karasińskiej, nie bardzo wiadomo jak je opisać. Dzisiaj też przeczytałem recenzję Dariusza Kosińskiego w miesięczniku Teatr, który mierzył się z tym samym wyzwaniem, a ma łatwiej, bo on zdążył już o Karasińskiej napisać całą książkę, więc powinien być specjalistą, ale tutaj też się krygował, że to

0: takie, taka sztuka, czy takie doświadczenie, które po prostu trzeba przeżyć, a nie o nim opowiadać, ale jeśli już, to jest to opowieść o jakichś bardzo uniwersalnych schematach emocjonalnych, w które my popadamy. Właściwie, żeby nie psuć żadnych niespodzianek, opowiem może pierwszą scenę, taką króciutką. To jest interludium i ona zawiera w sobie, mam wrażenie, całą resztę. Mianowicie w punktowym świetle na pustej scenie piekarni pojawia się nagle tancerz, performer w kowbojskim kapeluszu, który uprawia rodeo na niewidzialnym koniu i przeżywa na przemian euforię z jakiegoś takiego ogromnego sukcesu i porażkę, i rozpacz z powodu porażki. I to takie zapętlenie trwa przez chwilę, potem on głośno krzycząc "ja" odjeżdża. I następnie zaczynają się inne sekwencje. Jest to przezabawne przedstawienie, chociaż tekstu jest tam tyle, co kot napłakał i pojawia się dopiero na końcu, ale publiczność...
1: Tyle, co koń chyba napłakał, skoro rodeo.
0: Tak, dokładnie. I koń by się uśmiał również, to też pasuje do wiecznego rodeo.
1: Rozumiem, że z okazji jubileuszu 70-lecia Wrocławskiego Teatru Pantomimy nie mogło zabraknąć niespodzianek i ten spektakl to jest jedna z nich.
0: Tak to tłumaczy dyrektorka Agnieszka Harkot, która zresztą z podziwu godną konsekwencją do Wrocławskiego Teatru Pantomimy zaprasza tych artystów i tu znów możemy zrobić mostek do rozmowy, której słuchaliśmy przed naszym spotkaniem, którzy jakoś tak niespecjalnie w teatrze dramatycznym się odnajdują, ponieważ szukają na jego obrzeżach, próbują innych strategii, jak Gosia Wdowik, jak wcześniej tam była Dominika Knapik, Cezary Tomaszewski. I Anna Karasińska jest kolejną taką twórczynią, która myślę, że daleko bardziej niż wymienione wcześniej osoby tworzy absolutnie unikalną artystyczną propozycję. To właściwie nie jest teatr, to są sztuki performatywne, które z braku lepszej infrastruktury oglądamy w teatrach. I jest to ewenement na naszą skalę polską bez wątpienia.
1: Wspomniałeś, że to jest... przedstawienie, spektakl, zjawisko, które trudno ująć w jakieś ramy, trudno o nim mówić, trzeba raczej tego doświadczyć na własnej skórze. Równocześnie jest to arcyzabawne, czyli rozumiem, że wrażenia są mimo wszystko pozytywne.
0: Tak.
1: Chociaż nienazywalne.
0: Tak. Ja też niejednokrotnie wzruszyłem się na tym przedstawieniu, ale wybuchałem śmiechem też często. Z kilku wywiadów, które miałem przyjemność ze mną Karasińską prowadzić i o te rozmowy jestem mądrzejszy, być może, niż ktoś, kto przyjdzie zupełnie nie wiedząc, czego się spodziewać. Zrozumiałem tyle, że to artystka, która pracuje na bardzo precyzyjnych strukturach i ma zaplanowane to, co się z nami na widowni dzieje, ale właśnie bardziej chyba ją interesuje to, co i próbuje zaplanować to, co się ma wydarzyć w widzu, a to, co się dzieje na scenie, jest tylko narzędziem do wywoływania tych konkretnych stanów. Znaczy właściwie niekonkretnych, bo one są właśnie, jak to profesor Kosiński napisał w swojej recenzji, niewysławialne. Dodając bardzo mądre greckie słowo, którego teraz nie pamiętam, ale generalnie chodzi o taki teatr, który właściwie należałoby powiedzieć, że on jest nawet transgresyjny albo misteryjny, tylko nie ma w sobie nic takiej liturgicznej wzniosłości, patosu, rytuału rozumianego jako jakieś takie ekstatyczne doświadczenia. Takie klisze mamy w głowach. Jest prozaiczny, zabawny, prosty i przez to jakoś tak w tajemniczy sposób działający.
1: Zabrzmiało to frapująco. Zatem zapraszamy Państwa do Wrocławskiego Teatru Pantomimy na spektakl Wieczne Rodeo Anny Krasińskiej. Między innymi o nim mówił Dominik Gac. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: Program drugi, 17:46.

0: Oczy masz niebiesko-zielone Antonia Carlosa Jobima, śpiewała Wanda Warska. Tekst zresztą także w jej przekładzie. Program drugi, 17:50.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: 115 lat temu, 30 czerwca 1911 roku w Szeteyniach nad Niewiarzą urodził się Czesław Miłosz. Kiedy w roku 36 ukazał się jego drugi zbiór wierszy, Trzy zimy, jeden z krytyków napisał, że Czesław Miłosz to największy żyjący polski poeta o skali talentu na poziomie Mickiewicza. Gdy Renata Gorczyńska w Paryżu w latach 80. przygotowywała jubileuszową audycję dla BBC na 75-lecie poety, pytała Wojciecha Karpińskiego właśnie o Trzy zimy.
5: Chciałam pana zapytać, czy pana zdaniem wszystkie wielkie tematy Miłosza są już obecne w Trzech zimach?
6: Trzy zimy są uderzającym dokonaniem poetyckim i ukazaniem pewnego głosu, rozpoznawalnego natychmiast wśród wielu innych głosów, którym Czesław Miłosz zapisał się w literaturze polskiej. Ale jest to jak gdyby tylko jeden fragment tego głosu. Otóż gdybym mówił o pełnej tonacji Miłosza, to musiałbym mówić po pierwsze o tej tonacji cieplejszej, a po drugie o tej tonacji uszczegółowiającej zarówno człowieka, jak i kulturę. Część jego filozoficznego przesłania istnieje w Trzech zimach, ale ten konkretny obraz polskiej kultury po prostu nie mógłby być wypowiedziany językiem Trzech zim, bo to był język abstrakcyjny, zimny, chłodny, w którym dane wydarzenie historyczne nie miało miejsca.
7: Z tomu wierszy Trzy zimy, posąg małżonków,

0: 1935. Twoja dłoń dziwie już lodowata. Światło najczystsze niebieskiego stropu mnie przepaliło. Jesteśmy oboje jak dwie w ciemności leżące równiny, dwa czarne brzegi zmarzłego potoku w przepaści świata. Włos w tył nam spada wyrzeźbiony w drzewie, księżyc przychodzi nad plecy z hebanu, milcząca mija noc i kogut pieje, miłości bujny szron, zeschnięte wiano. Gdzież jesteś, w jakiej mieszkasz dawnej toni, miłości, na dno jakich schodzisz wód, kiedy już ust ucichłych naszych lud płomieniom boskim przystępu nie broni. W lesie z obłoków, z piany i ze srebra żyjemy, pieszcząc pod nogami ziemię. I jest nam dana moc ciemnego berla na zapomnienie. Miłości, miłości, twoja pierś przecięta dłutem snycerza o sobie nic nie wie, o chmurach brzasku, o świtania gniewie, o cieniach wiosen odtąd nie pamięta. A ty mnie wiodłaś jak anioł Tobiasza na rdzawe, smutne, lombardzkie moczary, aż nadszedł dzień, kiedy cię przestrasza znak słusznej miary. Z krzykiem, z bezwładno wąskich rękach trwogą spadałaś w studnie, gdzie popiół panuje i gdzie posłania upleść nam nie mogą jodły północne, ani włoskie tuje. Czymże to wszystko było, jest i będzie, świat napełniliśmy wołaniem naszym. Powrócił świt, czerwony księżyc zaszedł, czy wiemy już? Na ciężkim okręcie nadpływa sternik, zrzuca sznur jedwabny i przywiązuje jedno do drugiego i sypie na przyjaciół, wrogów dawnych, garsteczkę śniegu.
1: Dziś, w 115. rocznicę urodzin Czesława Miłosza, zamykamy cykl poświęcony nobliście na podstawie audycji opracowanej 40 lat temu w Paryżu przez Renatę Gorczyńską.
2: A my już za chwilę będziemy się musieli zmierzyć z wtorkowym upałem. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Jeśli chodzi o książkę Szafran, Mastyks i Figa greckimi drogami Tomasza Piotra Kozłowskiego, wysyłamy tę książkę do Świdnika, do pana Artura i do pani Aldony z Oławy. Gratuluję serdecznie. Elżbieta Malinowska, Krzysztof Dziuba, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Spokojnego, chłodnego, wtorkowego popołudnia i wieczoru. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Jesteś pyta w czasach, w tych góralskich lasach.
2: W czasy są po to, żeby wypoczywać.
3: A gdzie wypoczywa się najlepiej?
4: Nad morzem? Oczywiście.
5: W górach? Co kto lubi?
2: Najlepiej jechać do wód.
3: Przez całe lato z audycją Dwójka na miejscu będziemy przemierzać Polskę szlakiem uzdrowisk.
4: Od Świnoujścia.
5: Przez Ojców.
2: Po Choryniec Zdrój.
3: Od Szczawna Zdroju.
4: Przez Ciechocinek.
5: Aż po Gołdap.
2: Mamy nadzieję, że nasze podróże będą także okazją do spotkania z Państwem.
3: Zapraszamy w każdą letnią sobotę od 15.
5: Pierwszy przystanek Busko-Zdrój.
4: Do usłyszenia i do zobaczenia.
6: Architektura wernakularna jest silnie zakorzeniona w lokalnej tradycji budownictwa. Wykorzystuje lokalne materiały, klimat, kulturę i geografię. W studiu projektowym w poszukiwaniu architektury wernakularnej wybierzemy się do Egiptu. Czwartek, parę minut po 13:00. Aldona Łaniewska-Wołk, do usłyszenia.
7: Wakacyjne podróże muzyczne po Polsce rozpoczynamy zawsze w Starym Sączu na Festiwalu Muzyki Dawnej Omnia Beneficja. Spędzimy tam 3 kolejne wieczory od środy do piątku słuchając koncertów zespołów Vasa Consort, Consortium Sedinum i Goldberg Baroque Ensemble. Tematem festiwalu jest w tym roku Morze Bałtyckie. Będziemy więc w Małopolsce i równocześnie nad brzegami Bałtyku, poznając muzykę XVII-wiecznych organistów gdańskich, utwory obrazujące splendor północy i nadbałtycki barok w kompozycjach Johanna Valentina Medera. Na transmisję zapraszam codziennie o 19:30 Magdalena Łoś.
0: Autopromocja.

0: Tu Radiowa Dwójka, minęła 18.
1: Jazzowy Klub Dwójki.
0: Dzień dobry, Urszula Nowak, Wojciech Gruszka. Zapraszamy Państwa na spotkanie z amsterdamskim zespołem Ava Trio. Działalność Tria rozpoczęła się w 2015 roku w Groningen w Holandii, ale w składzie zespołu znaleźli się muzycy z Włoch, Turcji oraz Szwajcarii. Są to Giuseppe Doronzo, Esat Ekinciolu oraz Pino Basile. Grupa prowadzi oryginalne badania, łącząc współczesny jazz z archaicznymi brzmieniami śródziemnomorskimi, tworząc styl określany jako neoprymitywny. Zanim jednak wysłuchamy rozmowy, którą zarejestrowałam w czasie tegorocznej edycji festiwalu Jazz Jantar w Gdańsku, gdzie Ava Trio wykonało koncert wspólnie z belgijskim trębaczem Bartem Marisem, zabrzmi muzyka z najnowszego albumu Lunae. Nagrany w Apulii, w południowych Włoszech, w wiekowym trullo, stożkowatej wapiennej komorze, która stała się czwartym instrumentem zespołu, to archeomuzykologiczna eksploracja dźwięku i przestrzeni, dostosowana do konkretnego miejsca. Z okazji 10 lat muzycznej podróży Ava Trio wydała go pod koniec ubiegłego roku i jest to ich piąty album. Tym razem utwory są wydestylowane z długiej kompozycji Giuseppe Doronzo o tytule Sabbatical. Na przestrzeni sześciu faz księżyca Ava Trio śledzi zapomniane rytuały księżycowe, gdzie dźwięk i cisza powracają cyklicznie. Słuchamy utworu Faza szósta.

0: Giuseppe Doronzo, preparowany saksofon barytonowy, mizmar, gong, esat, ekinjolu, kontrabas, pino basile, stworzony przez siebie zestaw bębnów, kupafon oraz inne instrumenty perkusyjne. Jak przełożyć logikę makamu na kontekst swobodnej improwizacji? Czy istnieje idiom śródziemnomorskiego jazzu? Jeśli tak, to co go charakteryzuje? Na te i inne pytania odpowiedzieli mi kompozytor, multiinstrumentalista, barytonista Giuseppe Doronzo oraz kontrabasista Esat Ekinjolu. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Giuseppe Doronzo, mizmar, hulu, sola, neyan ban, responsible for Persian, Byzantine palette of the Giuseppe Doronzo, grający na mizmarze, hulu, soli i nejanbanie, odpowiedzialny za perskie i bizantyjskie barwy brzmieniowe oraz ich kontrastowanie z saksofonem barytonowym, oraz Esat Ekinjolu, kontrabasista Ava Trio. Witajcie.
1: Cześć.
2: Cześć.
0: Chciałabym zacząć od pytania, jak przekładacie logikę makamu na kontekst swobodnej improwizacji?
3: Well, first of all, most important thing is the people you choose to start this process with.
1: Przede wszystkim najważniejsze są osoby, które wybierasz do rozpoczęcia takiego procesu. Kiedy mówimy o makamie i muzyce improwizowanej, mamy do czynienia z idiomami, które łączy sama idea improwizacji, ale języki, którymi się posługują, są jednak odmienne. Dlatego tak istotne jest znalezienie odpowiednich ludzi, takich jak ci, którzy tworzą dziś Ava. Są to muzycy mający zarówno doświadczenie i zrozumienie tej tradycji muzycznej, jak i świadomość sposobów, w jakie rozwijały się idiomy muzyki awangardowej. Równie ważna jest znajomość kultury śródziemnomorskiej, a konkretniej kultur południowych Włoch, Grecji czy Turcji. To właśnie od tego wszystko się zaczyna.
3: So that's the first step, let's say. Yeah.
4: I see makams and the microtonality as
5: Postrzegam makamy i mikrotonowość jako skale muzyczne oraz narzędzia, z których korzystamy również w jazzie i muzyce improwizowanej. Jazz wyrasta z zachodniej tradycji tonalnej, z zachodnich skal i sposobów wydobywania dźwięku. Ponieważ nie mam akademickiego wykształcenia w zakresie teorii makamu, pracuję bardziej intuicyjnie, słuchem i wyczuciem. Traktuję makamy jako rozszerzenie możliwości zachodnich skal. Nadal dostrzegam relacje między dźwiękami, nawet jeśli są one mikrotonowe. Widzę w nich kolejne stopnie skali i sposoby kreowania brzmienia. Tak wygląda to od strony technicznej.
0: Czy elementy śródziemnomorskie traktujecie jako materiał, język czy raczej środowisko? Czym jest dla was śródziemnomorskość?
1: Śródziemnomorskość jest dla mnie refleksją nad własnymi korzeniami. Cały projekt rozpoczął się 11 lat temu od potrzeby zadania sobie pytania o własną tożsamość. W 2012 roku przeprowadziłem się do Holandii. Wcześniej byłem muzykiem wykształconym klasycznie, zajmowałem się również muzyką współczesną i jazzem. Podążałem ścieżką, którą można nazwać akademicką. Pochodzę jednak z Apulii, na południu Włoch, regionu stosunkowo jednorodnego kulturowo. Dopiero pobyt w Holandii skonfrontował mnie z prawdziwie wielokulturowym środowiskiem. To doświadczenie postawiło mnie w sytuacji, w której musiałem zadać sobie pytanie, skąd naprawdę pochodzę? Jakie są moje korzenie? Zamiast podążać drogą wyznaczoną przez innych, zacząłem odkrywać własną ścieżkę dźwiękową. Myślę, że to fundamentalne dla każdego artysty. Tylko w ten sposób można odnaleźć własny głos, własne brzmienie i własny kierunek poszukiwań. Kiedy zacząłem współpracować z muzykami z różnych części świata, coraz bardziej interesowało mnie moje własne dziedzictwo dźwiękowe. Apulia była przez stulecia miejscem spotkań wielu społeczności i kultur.

0: zacząłem więc badać te wpływy, celebrować śródziemnomorskie elementy i stopniowo wprowadzać je do komponowanej przeze mnie muzyki.
1: And somehow celebrate those elements, those Mediterranean elements. And then in the music I started writing and then discovering.
2: Do you think, czy bliżej wam do samej tradycji, czy raczej do jej echa, do tego, czym się stała po kolejnych przemianach?
3: Yes, I totally think it's the echoes of the tradition.
4: Zdecydowanie do echa tradycji. Nasze muzyczne wychowanie nie odbywało się przecież wewnątrz samej tradycji. To trochę jak platońska jaskinia. Oglądamy odbicie tradycji, nie znajdujemy się w jej centrum. Dlatego powiedziałbym, że pracujemy właśnie z jej echami. Jednocześnie tradycja żyje także dzięki temu, co robimy. Tradycje muszą ewoluować. Niektóre z nich warto zachować w niezmienionej formie, niemal jak eksponaty przypominające o przeszłości. Z jednej strony staramy się więc dokumentować i chronić pewne zjawiska, a z drugiej rozwijać te tradycje, które wciąż mogą się zmieniać i iść naprzód.
3: So we are trying to, how to say, do that, you know, on one side, and on the other side we are some of the traditions we are trying to push forward.
2: Well, how to, jak uniknąć egzotyzowania tradycji, z których czerpiecie?
5: You draw from.
3: We had a discussion with another Turkish programmer, musicologist.
4: Kilka lat temu rozmawialiśmy o orientalizmie w muzyce z turecką programerką i muzykolożką. Była bardzo krytyczna wobec orientalistycznego podejścia zarówno ze strony Zachodu, jak i samych kultur określanych jako Orient. Uważała, że egzotyzowanie tej muzyki odbiera uznanie jej rzeczywistej wartości. Ja nie do końca się z tym zgadzam. Nie sądzę, żeby egzotyka sama w sobie była czymś złym. Dlaczego nie mielibyśmy korzystać z tych barw i świadomie wysuwać ich na pierwszy plan? Dlaczego nie mogłyby stać się częścią tożsamości muzyki? Osobiście lubię to, co egzotyczne.
3: You know, why not make that the identity of what's happening? I like things that are exotic.
1: Well, I think the point is, it's a delicate point that you bring in, because...
0: To bardzo delikatny temat. Żyjemy dziś w świecie, w którym wszystko podlega pewnego rodzaju brandingowi. W kontekście AWA, a przynajmniej z mojej perspektywy, najważniejsze jest wykorzystywanie tych elementów z szacunkiem wobec tradycji i wobec ludzi, którzy przez pokolenia ją współtworzyli. Interesuje nas przede wszystkim badanie i rozwijanie tych tradycji, a nie wykorzystywanie określonych brzmień wyłącznie dlatego, że wydają się egzotyczne. Samo słowo egzotyczne jest zresztą problematyczne. Każda barwa, która pojawia się w naszej muzyce, niesie określony ciężar i znaczenie. Nie dodajemy jej po to, by wzbogacić paletę dźwięków o kolejny efektowny kolor. To nie jest celem tego zespołu. Każdy instrument jest jak nowy aktor wchodzący na scenę. Wnosi nowy element, ale pozostaje częścią organicznego procesu i świadomego wyboru artystycznego.
1: It's within an organic trajectory, an organic choice that we make.
5: Just to be clear, I never had this feeling that you would like to exoticize anything.
2: Chciałabym doprecyzować jedną rzecz. Nigdy nie miałam wrażenia, że próbujecie cokolwiek egzotyzować czy budować na tym jakiś manifest. Mówię o tym dlatego, że moje serce również bije w rytmach 11 ósmych czy 9 ósmych. Bardzo lubię te momenty, kiedy na scenie operujecie całym spektrum brzmień, szczególnie ty, Giuseppe, od duduku po zurne. Wymieniłam na początku kilka instrumentów, ale szczerze mówiąc, podczas koncertu straciłam rachubę, ile ich właściwie używałeś. Mam jednak poczucie, że kluczowe jest nie samo wprowadzenie tych kolorów czy elementów do muzyki, ale sposób, w jaki przekształcacie i nadajecie im nowe znaczenia. To właśnie robi dla mnie różnicę. Zgadzasz się z tym?
5: Rather how you transform it into sounds. Do you agree?
1: Yes, absolutely.
0: Zdecydowanie. Instrumenty postrzegam przede wszystkim jako medium służące do przekazywania pewnej idei czy emocji. Każdy z nich ma własną historię, własny idiom brzmieniowy i kulturowy. Niektóre są związane z określonymi świętami, rytuałami czy tradycjami, dlatego niosą ze sobą konkretny bagaż znaczeń. Dla mnie ważne jest uznanie tej historii i świadomość jej obecności. Jednocześnie jestem człowiekiem roku 2026. Mam własną historię, własne doświadczenie i własną wrażliwość. Dlatego zapraszam te brzmienia do mojego świata dźwiękowego i próbuję wnieść do nich własną perspektywę. Myślę, że wszyscy

0: Muzycy w zespole robią podobnie ze swoimi instrumentami. Czasem oznacza to rozwijanie ich możliwości, preparowanie ich czy poszukiwanie nowych kolorów. Innym razem po prostu granie w sposób tradycyjny.
1: Develop the instrument, you know, maybe prepare it, you know, finding new colors and or can be just playing it the traditional way. Yeah.
2: Well, I only play the bass in the band in different and strange styles maybe, but
3: ja gram wyłącznie na kontrabasie, choć czasami w dość nietypowy sposób. Dzięki pracy w zespole i naszemu wspólnemu podejściu staram się jednak wydobywać z tego instrumentu brzmienia, których zwykle się z nim nie kojarzy.
4: Wczoraj rozmawialiśmy o tym, że scena kreatywnej muzyki w regionie śródziemnomorskim nie jest szczególnie rozbudowana. Chciałabym więc zapytać, jak postrzegacie to, co robicie? Czy Ava Trio jest częścią jakiejś sceny, czy raczej tworzy własny język?
5: Is creating its own language?
2: A great question, because I mean we are based in the Netherlands.
3: To świetne pytanie. Mieszkamy w Holandii, ale paradoksalnie gramy tam bardzo niewiele koncertów i nie wynika to z braku starań. Ja mieszkam w Groningen, gdzie właściwie nie ma już sceny muzycznej. Giuseppe jest częścią środowiska amsterdamskiego, ale Ava Trio nie jest zespołem amsterdamskim. Nie wpisujemy się też w scenę stambulską. Nie mieszkamy nawet w tym samym mieście, więc trudno mówić o przynależności do jednej aktywnej sceny. Funkcjonujemy raczej pomiędzy różnymi środowiskami.
2: We are not really a part of an active scene.
1: Yes, but as individual, we belong to different scenes.
0: Jako indywidualni artyści należymy do różnych kręgów i przecinających się środowisk, niekoniecznie wyłącznie muzycznych. Nie próbujemy wynajdywać koła na nowo. Chcemy raczej wnosić własny wkład do procesu, który rozpoczął się znacznie wcześniej. Jeśli wspomnimy choćby Dona Cherego, był jednym z pierwszych muzyków, którzy po przeprowadzce do Szwecji zaczęli zapraszać indyjskich instrumentalistów, podróżować do Afryki Północnej i szukać inspiracji poza własną kulturą. To byli ludzie, którzy dosłownie próbowali wychwytywać odległe stacje radiowe, przepisywać zasłyszane melodie i uczyć się z nich. W pewnym sensie tworzyli pierwszą prawdziwą muzykę świata, w najbardziej autentycznym znaczeniu tego określenia. Nie chodziło im jednak o stworzenie nowego stylu czy rozpoznawalnej marki. Chodziło o szczere poznawanie innych tradycji i uczenie się od nich. Właśnie w takiej trajektorii chciałbym widzieć również naszą działalność jako organiczne poszukiwanie i badanie, bardziej niż przynależność do konkretnej sceny.
1: Rather than belonging necessarily to a specific scene.
4: So let's move. Przejdźmy do historii samego zespołu. Czy pamiętacie pierwszy dźwięk albo moment, w którym pomyśleliście, tak, to jest właśnie Ava Trio?
2: Zomer Gastenfietstour 2017.
3: Sommer Gastenfietstour, rok 2017. Graliśmy wtedy w pięknym kościele. Był to bodaj drugi koncert Pino z zespołem. Funkcjonowaliśmy już od około 2,5 roku, wcześniej z innym perkusistą. Pojawienie się Pino całkowicie odmieniło brzmienie grupy. Nagranie z tego koncertu wciąż można znaleźć na YouTube. Dla mnie właśnie wtedy wydarzyła się magia. Pomyślałem, to jest ten moment. To był koncert, podczas którego naprawdę narodziło się trio.
2: There the magic started. I thought, yeah, that's the moment. That was the concert for me.
1: It's interesting. I mean, for me, somehow since the very beginning, I...
0: To ciekawe, bo ja miałem takie poczucie właściwie od samego początku. Kiedy jeszcze graliśmy z naszym poprzednim perkusistą, Purią, używał on irańskiego dafu. Nigdy wcześniej nie słyszałem tego instrumentu na żywo i samo obserwowanie go było dla mnie oszałamiającym doświadczeniem. Jeśli jednak mówimy o brzmieniu zespołu, powiedziałbym, że ono powstaje na nowo podczas każdego koncertu. Oczywiście mamy własną paletę dźwięków i wspólny język, ale Ava Trio nie jest zespołem statycznym. To organizm w ciągłym ruchu. Na każdy koncert przygotowujemy nowy repertuar, nowe zestawienie utworów i nowe pomysły. Robimy to świadomie, żeby nieustannie nie poszukiwać nowych brzmień. Chciałbym, aby każdy koncert przynosił moment zaskoczenia. To jest zupełnie nowy dźwięk. Tak było choćby dziś wieczorem, kiedy zagrał z nami Bart. Pojawiły się nowe elementy, nowa energia i nagle zespół przyjął inną formę. Bardzo to lubię.
1: You know, new things come in and people contribute and suddenly the band takes different shape.

0: And I really loved it.
1: Is your tuning something that...
2: Czy wspólnie rozmawiacie o strojeniu, o dostrajaniu się do siebie nawzajem, czy dzieje się to bardziej intuicyjnie?
1: Or it's just happening between you?
3: Yeah, it happens naturally.
4: Jeśli mówimy o dostrajaniu się do siebie jako muzyków, to dzieje się to naturalnie. Od pierwszych prób i pierwszych koncertów między mną a Giuseppe istniało jakieś porozumienie, wspólny ton, który po prostu się pojawił.
1: I wanted to refer also to the albums.
2: Chciałabym odwołać się do waszych albumów. Pierwszy ukazał się w 2017 roku, a przedostatni, The Great Green, w 2024. To tytuł, który odwołuje się zarówno do starożytnej historii Grecji, jak i do samego regionu Morza Śródziemnego. Także nazwy utworów wydają się czerpać z greckiego dziedzictwa i przenosić je do waszej muzyki. Czy poza samymi odniesieniami kulturowymi czerpiecie z tej historii również na poziomie filozoficznym?
0: The Great Green, according to the Egyptian, as well.
5: Według starożytnych Egipcjan, a także Greków, Morze Śródziemne określano mianem Wielkiej Zieleni. Stąd wziął się tytuł albumu. Jeśli chodzi o nazwy utworów, to częściowo moja sprawa. Bardzo dużo podróżuję, szczególnie po greckich wyspach. Wiele kompozycji powstało właśnie tam. Są one mocno związane z konkretnymi miejscami, ich przyrodą, zapachami czy smakami, choćby z mastyką z wyspy Chios. Te odniesienia wynikają więc przede wszystkim z bardzo bezpośredniej relacji z miejscem.
0: Very strong connection with the place, let's say, so very natural.
3: From the first album, Music from an Imaginary Land.
4: Historia naszych albumów tworzy pewną ciągłość. Pierwszy album, Music from an Imaginary Land, zawdzięcza tytuł recenzentowi z Groningen. Po jednym z koncertów napisał, że gramy muzykę z wyimaginowanej krainy, rozpiętej między Turcją, Iranem i Włochami. To określenie tak nam się spodobało, że stało się tytułem płyty. Drugi album, Digging the Sand, wziął nazwę od kompozycji Giuseppe. Jej idea polegała na odkrywaniu kolejnych warstw ziemi i odsłanianiu tego, co ukryte pod powierzchnią, dawnych śladów i historii. Potem nagraliśmy Ash. Ta płyta narodziła się podczas wyjątkowej sesji, kiedy namówiłem chłopaków do wspólnego palenia haszyszu. Zamiast ćwiczyć nowy repertuar, po prostu improwizowaliśmy. Nagranie okazało się na tyle interesujące, że postanowiliśmy je zachować. Później jeden ze znajomych powiedział, brzmi to jak muzyka rzymska. To uruchomiło całą narrację. Pierwsza część albumu odwołuje się do Pompejów i wulkanicznego popiołu. Druga do Knossos i kultury minojskiej. Powstała opowieść o kapłance obserwującej erupcję wulkanu. To była moja interpretacja tych dźwięków. W przypadku The Great Green znów mieliśmy zbiór kompozycji Giuseppe. Szukaliśmy sposobu, by połączyć je wspólną narracją. Powrócił wtedy motyw archeologicznej wyobraźni. Nie wiem przecież, jak naprawdę brzmiał świat starożytny. Możemy go jedynie wyobrażać sobie na nowo. Ten album opowiada historię rybaka poszukującego koloru niebieskiego, koloru, którego starożytni ludzie mogli nie odróżniać od zieleni. Najnowsza płyta, Lune, ukazała się w listopadzie. Nagrywaliśmy ją w niezwykłej posiadłości w Altamurze, w Apulii. W centrum znajdowało się tradycyjne trullo, kamienna budowla o stożkowym kształcie. Rejestrowaliśmy muzykę wewnątrz niej. Pod budowlą znajdował się system jaskiń wykorzystywanych przez pracowników dawnych tłoczni oliwy, działających tam od czasów rzymskich aż do XV wieku. To miejsce stało się punktem wyjścia do kolejnej opowieści. Wspólnie wyobraziliśmy sobie rytuał księżycowy, odprawiany przez robotników oliwnych w III wieku naszej ery. Giuseppe dopisał do tej historii piękny poemat i tak narodził się koncept albumu.
5: Warto dodać, że Lune jest również pewnym rozwinięciem idei obecnych już na Ash. Jednocześnie na tej płycie wszyscy bardzo świadomie poszerzaliśmy własną paletę brzmień. Trullo potraktowaliśmy wręcz jako czwartego członka zespołu, dodatkowy element rezonujący wraz z nami. To właśnie wewnątrz tej kamiennej przestrzeni budowaliśmy dźwiękowy świat Lune.
1: Thank you very much.
2: Bardzo wam dziękuję za rozmowę.
3: Thank you so much, Ula.
4: Dziękujemy, Ula.
5: Dziękujemy bardzo.
3: Teşekkürler.
0: Grazie mille.
2: W swojej twórczości Ava Trio zabiera słuchaczy także do starożytnej Grecji, do czasów, gdy nie istniało określenie na kolor niebieski. Wielka zieleń, tak o Morzu Śródziemnym zwykli mówić zarówno Grecy, jak i Egipcjanie. The Great Green to tytuł czwartego albumu zespołu, Tytuły poszczególnych kompozycji

odzwierciedlają w zasadzie styk kultur greckiej i tureckiej. Wysłuchamy dwóch z nich. Didima to słowo spokrewnione z nazwą miejscowości w południowo-zachodniej Turcji nad dzielącym oba krajem Morzem Egejskim, gdzie obecnie znajduje się ważne stanowisko archeologiczne, a także Tsamikos. Tsamikos to z kolei grecki tam

los żywiołowy. Co ciekawe, jeden z tych tańców, które wykonywane są w metrum parzystym, spotykamy go często w archipelagu Wysp Jońskich. Utwór Didyma Avatrio.

Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Mój adres mailowy to urszula.nowak@polskieradio.pl. Muzyka, która rozbrzmiewa na naszej antenie, to Tsamikos zespołu Ava Trio z albumu The Great Green.

Ava Trio w składzie saksofonista barytonowy i kompozytor Giuseppe Doronzo z Włoch, kontrabasista Esat Ekinciolu z Turcji oraz perkusjonista Pino Basile ze Szwajcarii. Przed nami trzecia z kolei płyta grupy Ava Trio zatytułowana Ash i symboliczny powrót do źródeł kultury antycznej. Kompozycja zatytułowana Knossos. To już wszystko na dzisiaj. Wojciech Gruszka zrealizował audycję. Ja nazywam się Urszula Nowak. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera

0: jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ole Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl. Narodowe Forum Muzyki od 3 do 13 września zaprasza na 61. w Bratysławie Kantans, której tematem przewodnim jest Smuga Cienia. Kantaty Bacha pod batutą Andrzeja Kosendiaka wykonają Giovanni Antonini, Wrocław Barok Ensemble i soliści chóru chłopięcego NFM. Ostatniego dnia festiwalu Staatskapelle Dresden, prowadzona przez Daniele Gattiego, zaprezentuje 6. symfonię Mahlera. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Bilety dostępne są w kasie NFM i na www.nfmwroclaw.pl. Najpiękniejszy Chopin, najsłynniejszy Dworzak, najlepsi wykonawcy. Filharmonia Narodowa zaprasza na koncert w ramach festiwalu Centralny Plac Muzyki. Już 2 lipca o godzinie 20.15 wystąpi Orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Krzysztofa Urbańskiego. Solistką wieczoru będzie Kate Liu. W programie dwa arcydzieła, koncert fortepianowy F-moll Fryderyka Chopina oraz 9. symfonia z Nowego Świata Antonina Dworzaka. Wielka muzyka na letni wieczór. Zapraszamy. Patronem medialnym jest program Drugi Polskiego Radia. Najważniejszy festiwal jazzowy w stolicy. Warsaw Summer Jazz Days już od 1 lipca. Wielkie gwiazdy. Liz Wright, Keon Harold, Chris Potter, Gonzalo Rubalcaba. Młoda scena. Tomoki Sanders, Julius Rodriguez. Alternatywna. Mamal Hans, Adrian Young i wielu innych. 4 dni jazzowych emocji w klubie Stodoła. Bilety na adamiakjazz.pl. Poleca program Drugi Polskiego Radia.
1: Reklama.
2: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest wtorek, już 30 czerwca. Minęła 19. Przy konsolecie nadal Elżbieta Malinowska. Przy mikrofonie Karol Furtak. Witam i zapraszam na drugi w tym roku letni festiwal muzyczny. Jak od wczoraj już Państwo wiedzą, funkcjonujemy w letnim reżimie ramówki. Na początek zatem będę miał dla Państwa codzienną wieczorną porcję prozy, potem koncert i to naprawdę świeży koncert. Przedostatni koncert sezonu Berliner Philharmoniker, orkiestry, którą wtedy poprowadził Franz Welser Müst. Zaprezentowali program, co tu dużo mówić, arcywiedeński, z elegancją, z walcami, ale także z bardzo lekką w swojej fakturze muzyką. O tym jednak za kilkanaście minut. Zaczynamy bowiem od prozy i jak się Państwo przekonają, a może mieli szansę przekonać się o tym już wczoraj, choć wakacje to dla wielu naprawdę nowy okres w ciągu roku, to jednak my w programie Drugim Polskiego Radia, przynajmniej w odniesieniu do literatury, nie odcięliśmy się grubą kreską od wszystkiego tego, co prezentowaliśmy Państwu jeszcze przed rozpoczęciem wakacji.
3: Książka do słuchania.
2: Powracamy zatem do lektury pamiętników Jana Chryzostoma Paska. 13 odcinek tej książki na antenie programu Drugiego Polskiego Radia czyta Gustaw Ludkiewicz.
4: Rok pański 1672. Wici na pospolite ruszenie wyszły. Turcy z wielką potęgą wyszli. Na batochu wojska nasze pod komendą pana Lużeckiego, kasztelana podlaskiego. Prymas Prażmowski nie przestaje swoich fakcji, chcąc drugiego króla stronu, na którym go sam pan Bóg posadził, deturbare. Zgoła wielkie i straszne wewnątrz kraju rozruchy. Wyjechałem z domu do obozu. Stanąłem pod Kosiną, gdzie się województwo krakowskie gromadziło. Stamtąd poszliśmy pod Golomb i tam król przyszedł do obozu i wszystkie województwa skupiły się. A Turcy już byli wzięli Kamieniec, ale Werius Dikam nie wzięli, ale go sobie kupili u zdrajców ojczyzny naszej i wszystko Podole i Ukrainę zawojowali szable nie dobywając. Lipkowi, albo raczej Czeremisi, Tatarowie litewscy, nasi wychowańcy z kryczyńskim wodzem swoim zdradzili. Zdradzili nas i do Turków wszyscy poszli. Po wzięciu Kamieńca puścili Tatarowie zagony głęboko, ale ci im nie poszczęściło z łaski Bożej, kiedy wojsko nasze na imię króla pobożnego wszędzie ich potężnie biło. Pod Niemirowem, pod Komarnem, pod Kaluszą naginęło.

No tego jako psów. A w lasach, po błotach najwięcej tego nabili chłopi. My zaś i z królem stojąc pod gołębiem trudno było dalej progredi i łączyć się z wojskiem kwarcianym, bośmy mu nie ufali, widząc, jakie konspiracjones zachodzą kontra koronatum kaput. Żeby byli radzi, króla wydali na sztychnie przyjacielowi. W ten czas, kiedy orda brali Jasyr koło Komarna, poslano na podjazd komenderowanych z pospolitego ruszenia, ludzi wybierając i na koniach dobrych. Rozdzielono nas na dwie watachy. Dano nad jedną watachą komendę Kalinowskiemu, nad drugą zaś mnie. Poszliśmy dwiema szlakami nocą. Ja tedy, wiedząc dobrze tryb podjazdowy, poszedłem tedy na Bylżyce. Wszystko manowcami, a lasami. Nie zdało się to panom pospolitakom. Poczęli narzekać, że to niebitym gościńcem, że to czasem koniu sterknął się na pniachu, czasem galązkę przez gębę zacięna. Nad dniem stanąłem pod Bylżycami z brzegu lasa i żeby koniom trochę odpocząć, tak w rękach trzymając, paśliśmy konie. Jak świtać poczęło rzekę. Mości panowie, trzeba się wywiedzieć, co się dzieje w mieście. Jeżeli byśmy tu kogo nie napadli po swoich plecach, bo psy słychać szczekające, a ludzi nic. Zatem podjechać trzeba w kilku koni, a nam dawać znać, albo też, jeżeli by was postrzeżono, to ich wywabić w pole, żebyśmy zagonionych mogli obskoczyć i dostać języka. Z ochoty nie porywa się nikt. Gniewno mi okrutnie i mówię, także się to będziemy słuchać, mości panowie, jak pójdziemy dalej. Nic tu wprawdzie po moim starszyństwie, kiedy tak jest, będzie posłuszeństwo. Pojadęż ja sam, a wy przynajmniej bądźcie w pogotowiu, jeżeli bym wam tu przyprowadził gości. Potrwożyło się to wielce, bo taka była fama, że Tatarowie już są kolo Bylżyc, jakoż i byli kolo południa wczorajszego, ale coś niewiele. Rzecze Chociwski, jadę ja z waszmością. Sieklicki i ja, bo to jakoby moi byli, jeden brat, drugi wielki przyjaciel, Stroński młody rzecze, kiedy waś sam jedziesz, to i ja jadę, ale z kim inszym nie pojadę. Pojechaliśmy tedy. Przyjedziemy pod miasto, nic nie słychać. Wjedziemy w miasto, nic. Tylko znowu psi się podrażnili, co już byli trochę umilkli. Do domów szukać ludzi i człowieka nie masz. Co żywo w lasach? Wyjechaliśmy znowu z miasta, stanęliśmy między folwarkami cicho. Już też oświtało, aż chłop wyjrzał z stodoły przez poszycie, snopka podniosszy. Pytamy, byli tu Tatarowie? Byli, wczoraj w południe gonili chłopów dwóch, ale im uciekli w las. Oni też zaraz stanęli w brzegu, ale jednego chłopa postrzelili z luku po plecach, kiedy już wpadał w las. Znowu zaś przed samym wieczorem widzieliśmy ze 30 konnych, ale nie wiem, kto to byli, bo z daleka. Posłałem ja tedy po owych swoich ludzi, przyszli tedy w radę, a tymczasem po snopie zboża koniom położono. Jedni mówią, iść dalej, drudzy, nie iść, wrócić się, pogubisz nas. Dość na tym, cośmy tu dotarli, nie wodź nas dalej. Przecież przemogłem, żeśmy poszli. Idziemy mile i drugą, już tu ślady tatarskie. W tym szlachcic wyjechał do nas z lasa i ten dopiero prawi, że tu, mile tylko pojechawszy, nabierzemy Tatarów co chciemy, bo się wloczą po wsiach, nie trudno będzie o języka. Jam wczoraj między nimi jeździł, a nie śmieli się na mnie porwać. Tak są obciążeni, konie mają pomordowane. Sam was poprowadzę ścieżkami, chrostami. Po tych jego powieściach chwyciło się mnie tego serce bardzo i mówię, no mości panowie, teraz nam trzeba pokazać, że nas Bóg i natura formawit ludźmi, nie grzybami. O Boże, kiedy to okrzyk na mnie, alboż my to kwarciani, albo my to wolosz, albo ludzie służebni, mamy my wojsko kwarciane, któremu płacimy, żeby się za nas biło. Nie posłano tu nas dla języka, tylko dla wiadomości, którą już wziąwszy nie pójdziemy stąd dalej. Mam ja żonę, mam ja dzieci, nie będę się tak szarzał, jak się komu podoba, bo mnie powinien. Perswaduję jak mogę, pytam, kiedyście z domu wyjeżdżali, qua intencione wyjeżdżaliście, czy jak na wojnę, czy jak na wesele. Żadnym sposobem nie wyperswadowałem. Uczyniwszy wotum i wymówiwszy poko, żyw będę, nigdy się już takiej komendy nie podejmę i wolałbym paść świnie, niżeli z pospolitego ruszenia komenderowanych prowadzić na podjazd

0: Wróciliśmy się tedy nazad z owej wojny. Miałem wyrostka, Leśniewicza, co mi konia powodował, a Frant był wielki i mówię mu: miły bracie, każ od siebie konia wziąć inszemu, a ty znajdź sposób, żebyś nam jaką uczynił trwogę. Pojechał żełów i uczynić deklarował. Et interim powiedziałem niektórym konfidentom, że tu wnet będziemy mieli trwogę, tylko nic nie mówcie. Doświadczemy tu się wnet dobrych pacholków. Przyjeżdżamy już wieczorem przed wioskę, aż ów wyrostek zapalił kopę konopi, ulożonych w ogrodzie, jak to zwyczajnie w jesieni układają opodal od chalup. Kiedy to huknie? Dopieroż wcale rozumieli, że to Tatarowie. Uczynił się szelest po wsi hałas. Ja mówię: mości panowie, do nich! A mości panowie od nich, każdy w swoją drogę, co żywo. Na mnie wolają: mości panie komendancie, lepiej uchodzić, bo i nas zgubisz i wojsko zawiedziesz. I króla, kiedy sobie przyprowadzimy, nieprzyjaciela. Ja po staremu mówię: ej, nie wytrwam, skoczę pod ogień, dowiem się, co się dzieje. Owi też już konscji tego terminu mówią: jedźmy, skoczmy, gdyż nas całkiem nie polkną. Skoczyliśmy tedy pod wieś, a ich mość w drogę. Powróciem nazad nie masz nikogo. Owi też uważając, że to ich wielka była sromota, gdyby bez komendanta i inszej kompanii jej powrócili, zatrzymali się już w mili tylko do obozu, nadrapawszy się po owych lasach, na lbie nautykawszy, po tygodniu drugi nie mógł przyjść do siebie, oliwę pijąc i boki smarując. My zaś na owym koczowisku zanocowaliśmy, mieliśmy się dobrze i sami, i konie. Jak świtać poczęło, ruszyliśmy się za nimi. Powoli i człapią, zbierając po szlaku czapki, kańczugi, etwaria. Wjeżdżamy z lasa, aż też oni, obaczywszy, biorą się do koni i wsiadają. Mówię do nich przyjechawszy: a mości panowie, trzeba się wstydzić Boga i ludzi. Upuściliśmy dla nieposłuszeństwa okazję taką, żebyśmy byli języków nabrali i dobrą trzymali sławę. Dopiero poczęli prosić, żeby nie powiedać, żeśmy Tatarów nie widzieli, bo by to wszystko wina i sromota na nas przyszła. Staliśmy na tym trakcie z godzinę w polu. Dopiero ci obiecałem im to z wielkim ich ukontentowaniem, że nie będę powiedał, mówiąc, że wy Pana Boga nie obrażacie nieprawdą, powiadając, żeście Tatarów nie widzieli. Ale uważajcie, jaka to jest infamia i obelga narodu. Kiedyśmy ludzie bez serca po sejmikach, po kolach generalnych sila mówimy, halasy robimy, a kiedy przyjdzie do czego, to nie umiemy nic. Zabieramy się po tym kobozowi, aż też Kalinowski z swoją partyją idzie. Zlączyliśmy się tedy. Pyta, jak mi się powodziło. Powiem, że wolałbym świnie paść przez ten czas, poko się podjazd nie powróci, niżeli nad takimi ludźmi mieć komendę. On też konformiter, powieda. I tak przez całą drogę, pokośmy nie weszli w Majdan, o tym był dyskurs, stroną sobie jadąc.
1: Gustaw Ludkiewicz przeczytał kolejny już fragment pamiętników Jana Chryzostoma Paska. Do tej lektury wrócimy z Państwem jutro po 19:00. Tymczasem jest 19:11, no a to chyba już najwyższy czas, by rozpocząć tę muzyczną część dzisiejszego wieczoru.
2: Letni Festiwal Muzyczny.
1: Ten świeży koncert berlińczyków, o którym zdążyłem już Państwu wspomnieć, odbył się dokładnie 12 czerwca tego roku, a orkiestrę poprowadził Franz Welser Müst, dyrygent, którego poważna kariera zawodowa zaczęła się jeszcze w latach 90. Wtedy Welser Müst pracował m.in. z London Philharmonic Orchestra, a potem do jego życia wkroczyła opera. Był jednym z najczęściej współpracujących artystów, jeżeli chodzi o zespół orkiestry operowej w Zurychu. Zresztą to właśnie tam przygotował bardzo cenione interpretacje muzyki Richarda Wagnera. Potem w jego karierze zawodowej zapisała się wieloletnia współpraca z Cleveland Orchestra, a w końcu w latach 2010-14 Franz Welser Müst pełnił funkcję dyrektora muzycznego Opery Wiedeńskiej. I tak, w jakimś sensie można powiedzieć, że opera i Wiedeń ciągną się za Franzem Welserem Müstem, ale nie mam na myśli absolutnie niczego negatywnego. Zresztą być może pamiętają Państwo jego nazwisko, bo przecież

Kilkukrotnie Franz Welser Möst zaproszony był jako dyrygent do poprowadzenia słynnych wiedeńskich koncertów noworocznych. Muzyka, którą prezentował wraz z artystami Berliner Philharmoniker, szczęśliwie to repertuar nieco bardziej poważny, ale trzeba przyznać, że bardzo wyraźnych odniesień operowych w nim nie zabraknie, łącznie z odniesieniami do słynnych wiedeńskich walców, a to ze sprawą muzyki Richarda Straussa i suity z jego opery Der Rosenkavalier, którą to suitę opracował na potrzebę nie tego co prawda koncertu, ale jednak wykonuje ją dość często sam Franz Welser Möst. Poza tym w programie także muzyka urodzonego pod koniec lat 70. współczesnego austriackiego kompozytora Bernda Richarda Deutscha, związana zresztą bardzo ściśle z osobą Franza Welsera Mösta, no a na początek Schubert. Konkretnie symfonia Schuberta napisana dokładnie w 1815 roku, czyli wtedy, kiedy kompozytor miał 18 lat. Jego trzecia symfonia, D-dur, to ewidentne świadectwo determinacji, rodzącego się kunsztu, uporu, no i fantazji młodego jeszcze przecież Franza Schuberta, który na co dzień pracował wtedy jako nauczyciel, no a sam lekcje muzyki pobierał od Antonia Salieriego. Nie da się jednak nie zauważyć, że szczególnie mocno młody Schubert zerkał także w stronę dorobku Ludwika van Beethovena. Na tej symfonii, symfonii D-dur, Franz Schubert uczy się jakby zwięzłości. W porównaniu do jego dwóch poprzednich symfonii, ta jest wyraźnie krótsza, bardziej intensywna w swojej treści. Choć nadal jest dość lekka, to myślę, że kiedy zastanowić się nad tym lepiej, to warto przypomnieć sobie o tym, że marzeniem Schuberta w zasadzie do końca jego życia było to, by napisać symfonię, która mogłaby konkurować nie z siódmą, ósmą czy dziewiątą Beethovena, a z jego pierwszą lub drugą z symfonii. Mimo wszystko Schubert myśli, pisząc tę partyturę, także przyszłościowo. Najlepiej świadczy o tym to, co proponuje nam w pierwszej części. To typowe haydnowskie allegro poprzedzone wolnym wstępem, ale różni je coś zdecydowanie od tego, co Haydn proponował w tym zakresie w swoich partyturach. Bo tradycyjnie ten wolny wstęp nie miał w sensie materii muzycznej nic wspólnego z narracją właściwego allegra, a Schubert napisał go tak, by potem jeden z proponowanych tu tematów wykorzystać jako drugi temat pierwszej części. Od początku słychać tutaj jakże charakterystyczną lekkość schubertowskiej faktury, no i nieco bardziej dramatyczne akordy oraz rozmach, które zdecydowanie Schubert odziedziczył od Ludwika van Beethovena. Jeżeli chodzi o część wolną, to znów śladem tego kompozytora Schubert proponuje coś, co zdecydowanie odbiega od tradycyjnych wyobrażeń o wolnej części cyklu symfonicznego. To znów bardzo lekkie, ale dość pospieszne allegretto, spokojne w swojej narracji ze środkową, ewidentnie bardziej żywiołową częścią, w której króluje klarnet. Część trzecia to menuet, albo lepiej powiedzieć niby menuet, bo u Schuberta nie ma on już nic wspólnego z tradycyjnym tańcem. Wszystko za sprawą tego, w jaki sposób młody kompozytor bawi się tu rozłożeniem akcentów. O ile w części drugiej słyszymy to, jak Schubert dowartościowuje klarnet, to tyle tu, w części trzeciej, w środkowym epizodzie, ewidentnie dowartościowuje brzmienie obojów i fagotów. Zresztą nawiązuje tu także do Lendlera, być może walca. Ten środkowy epizod części trzeciej nie ma już absolutnie nic wspólnego z tradycyjnym menuetem. Finał natomiast to moment, w którym Franz Schubert proponuje nam tarantelę. I to kolejny, poza walcami, taki operowy akcent w tym programie Berliner Philharmoniker, bo cały finał tej symfonii brzmi trochę jak uwertura do opery komicznej, która równie dobrze mogłaby wyjść spod pióra Gioacchina Rossiniego. Te cztery części to Adagio Maestoso Allegro con Brio, Allegretto, Menuetto Vivace i Presto Vivace. Dziś trzecia symfonia D-dur, Deutsch 200 Schuberta otwiera drugi w tym roku letni festiwal muzyczny w interpretacji Berliner Philharmoniker pod batutą Franza Welsera Mösta.

Berliner Philharmoniker, no i Franz Welser Müst, prowadzący ten zespół w interpretacji symfonii młodego jeszcze Franza Schuberta, trzeciej jego symfonii D-dur u Deutscha 200 z 1815 roku. W tym programie Berlińczyków znalazła się także muzyka Richarda Straussa, ale o niej za chwilę, bo pomiędzy tymi dwoma klasykami literatury symfonicznej Franz Welser Müst umieścił wraz z Berlińczykami muzykę nową, kompozycję Bernda Richarda Deutscha. To artysta bardzo ściśle związany z austriacką kulturą. Urodził się niedaleko Wiednia pod koniec lat 70. i to właśnie w Wiedniu odebrał swoje wykształcenie w dziedzinie kompozycji. Myślę, że warto odnotować, że w tej jego biografii zapisały się jednak także dwa polskie nazwiska, bo Bernd Richard Deutsch uczył się okresowo także pod opieką Bogusława Szefera i Marka Hołoniewskiego.

go. W swojej karierze miał okazję pisać dla naprawdę prestiżowych instytucji. Mam na myśli takie orkiestry jak Concerthebouw w Amsterdamie, Bamberger Symphonikern, Gewandhaus Orchester w Lipsku i Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. Dlatego dzisiejszego programu najistotniejsze jednak jest to, że Deutschowi zdarzyło się pisać także dla orkiestry w Cleveland, gdzie pełnił przez pewien czas także funkcję kompozytora rezydenta. Jego utwór, który zabrzmi dziś na falach programu Drugiego Polskiego Radia, został zatytułowany Intensity, a po raz pierwszy zabrzmiał w 2022 roku w interpretacji właśnie orkiestry Cleveland pod batutą Franza Welsera Mysta. Od samego początku tej dość długiej kompozycji słychać, że Deutsch trzyma się tu bardzo klasycznej faktury orkiestrowej. Można by pomyśleć, no właśnie, iście wiedeńskiej. Zresztą być może taki akurat charakter tej muzyki nie wynika z własnych upodobań młodego jeszcze kompozytora, a z okoliczności powstania tego akurat utworu. Jak deklaruje sam Deutsch, Intensity, cytując, nawiązuje do miesięcy poprzedzających jego powstanie, które były dla mnie okresem niezwykle intensywnym, zarówno pod względem osobistym, jak i artystycznym. Szczególnym momentem w tym czasie było moje pierwsze spotkanie z Cleveland Orchestra oraz Franzem Welserem Mystem, któremu utwór ten jest dedykowany. Deutsch podzielił swoje Intensity na trzy wyraźnie oddzielające się od siebie części, napisane na bazie trzech głównych motywów melodycznych i dwóch podstawowych akordów, z których jeden kompozytor zaczerpnął od Mussorgskiego i jego, mówiąc w cudzysłowie, kolorowych obrazków z wystawy. Motyw główny, przewodni można by pomyśleć, to ten, który usłyszą Państwo zaraz na początku tej kompozycji w trąbkach, a ta trzyczęściowa struktura kompozycji nawiązuje także do dawnych, klasycznych, wiedeńskich form, bo części skrajne mają charakter ekstrawertyczny, wewnętrzne natomiast introwertyczne. To trochę jak próba wejrzenia w siebie w chwili spokoju, gdy nastrój euforii opada. No ale Deutsch proponuje tu nam także nutę groteski, swego rodzaju reminiscencję owej euforii. Ta środkowa część wyraźnie także narasta, nieco jakby w ekspresjonistycznym tonie. To trochę tak, jakby z tej zapowiedzianej przez kompozytora kontemplacji z czasem rodziły się zupełnie nowe, bardziej doniosłe idee. Ostatni epizod uderza tu słuchacza wręcz wirtuozowskim traktowaniem orkiestry, częstymi i nagłymi zmianami narracji, no i gestami, w których słychać prawdziwy rozmach. To dobry moment, by zdradzić Państwu, że ta kompozycja to w zasadzie doskonałe preludium do ostatniej części tego programu Berliner Philharmoniker pod batutą Franza Welsera Mysta, ale na razie w ich interpretacji wsłuchamy się właśnie w Intensity, kompozycję Bernta Richarda Deutscha z 2022 roku, dedykowaną Franzowi Welserowi Mystowi.

Ta osobista kompozycja Bernda Richarda Deutscha nosi tytuł Intensity, a usłyszeli ją Państwo w interpretacji Berliner Philharmoniker pod batutą dyrygenta, któremu ten niemiecki, austriacki kompozytor dedykował tę partyturę, czyli Franza Welsera Mysta. Wspomniałem Państwu, że rozmach ostatniego epizodu rozwoju Intensity to doskonałe preludium do ostatniej części tego koncertu, czyli do muzyki Richarda Straussa, do suity z jego słynnej opery Der Rosenkavalier, wydanej jako opus 59 tego kompozytora. Przypomnę, że premiera tej komicznej opery odbyła się dokładnie 26 stycznia 1911 roku w Dreźnie i od razu wywołała wśród publiczności i krytyków entuzjazm. Dosłownie w ciągu 2 miesięcy libretto przetłumaczono na język włoski i zaprezentowano światu całą operę Rosenkavalier w słynnej La Scali. Dla Straussa był to naprawdę poważny sukces. Jednak w zasadzie, gdyby chcieć być bardzo czepialskim, to można by powiedzieć, że Strauss, pisząc swoją operę Rosenkavalier, popełnił pewien dość podstawowy błąd. W końcu akcja tego dzieła rozgrywa się w Wiedniu w XVIII stuleciu. Jako symbol miasta i miejskiego życia związanego z Wiedniem, Strauss wykorzystał walce. No a w XVIII stuleciu, jeszcze przed epoką tej innej rodziny Straussów w austriackiej stolicy, raczej nikt, przynajmniej nie często i nie w sposób regularny, walców nie tańczył. Niemniej Strauss zapewne zrobił to celowo, bo zdawał sobie sprawę z tego, że na początku wieku XX, już w zupełnie innym świecie, to właśnie walce są symbolem wiedeńskiej elegancji i wdzięku epoki, która nigdy już nie powróci. Co więcej, Strauss nie był pierwotnie do końca chętny opracowywaniu fragmentów tej partytury celem koncertowych wykonań. To znaczy, naturalnym echem tego wielkiego sukcesu Rosenkavalier stało się to, że publiczność chciałaby niektóre fragmenty tej partytury pobrzmiewały na estradach koncertowych. Strauss pierwotnie zgodził się na wykonywanie zaledwie kilku sekwencji walców wyjętych ze swojego Kawalera Srebrnej Róży.

Potem w 1925 roku, czyli kilkanaście lat po premierze tej opery, powstawał pewien niemy film zatytułowany Der Rosenkavalier w reżyserii słynnego Roberta Wiene. Wtedy Strauss, choć naprawdę niechętnie, zgodził się na opracowanie nieco większych fragmentów swojej opery, tak by przygotować muzykę, która mogłaby być tłem dla akcji tego niezbyt miło przyjętego przez krytykę dzieła. Zapewne zachęciły go do tego warunki finansowe, bo za taką współpracę zaproponowano Ryszardowi Straussowi aż 10 tysięcy dolarów. Ostateczna wersja suity, to znaczy ta, która najczęściej dziś pobrzmiewa w salach koncertowych, powstała dopiero w 1944 roku, a wszystko w związku z wykonaniem jej w Filharmonii Nowojorskiej. Sam Strauss na opublikowanie tej wersji zgodził się dopiero w roku 1945, już po II wojnie światowej, kiedy jego polityczne koneksje spowodowały, że utracił sporą część wpływów i po prostu popadł w kłopoty finansowe. Dziś jednak usłyszą Państwo nieco inną wersję suity z opery Kawaler Srebrnej Róży Richarda Straussa, bo to autorskie opracowanie Franza Welsera Mösta, nieco bardziej rozbudowane niż to z 1945 roku, nieco inne, ale mogą być Państwo pewni, że tych słynnych walców, ich uroku i rozmachu w orkiestracji Richarda Straussa nie zabraknie. No cóż, nie zabraknie też wzruszeń, które zupełnie naturalnie przynosi słuchaczom opera Der Rosenkavalier od ponad już 100 lat, od chwili swojej premiery w Dreźnie, przypomnę, w 1911 roku. Ostatnia część koncertu, którego słuchamy dziś wspólnie na falach programu Drugiego Polskiego Radia, czyli autorska suita z opery Der Rosenkavalier, op. 59 Ryszarda Straussa w opracowaniu Franza Welsera Mösta. Gra Orkiestra Berliner Philharmoniker, dyryguje autor tego opracowania.

Takim komicznym, wyraźnie komicznym akcentem kończy się ta akurat wersja Suite z opery Der Rosenkavalier op. 59 Ryszarda Straussa. Przypomnę, że autorem tego opracowania operowej straussowskiej muzyki jest Franz Welser Müst, który dokładnie tak poprowadził to dzieło 12 czerwca tego roku wraz z Berliner Philharmoniker. To było jedno z ostatnich wydarzeń minionego już sezonu artystycznego berlińskiej Filharmonii i Orkiestry.

działającej przy tej instytucji, a program skupiał się na muzyce bardzo ambitnej, która jednak w jakimś sensie dotyka tematu opery, operetki, tematu walców, muzyki tanecznej i szeroko rozumianej euforii, którą przecież słyszeliśmy obecną naprawdę intensywnie w utworze Bernda Richarda Deutscha. Tu stawiamy dziś przecinek, to bowiem koniec koncertowej części dzisiejszego wydania Letniego Festiwalu Muzycznego. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 20:54, przy konsolecie jest już z Państwem Anna Regulska. W jej imieniu dobry wieczór. Dzisiejsza audycja potrwa do 22:00, tak będzie zresztą przez całe lato. Potem na antenie programu Drugiego Polskiego Radia rozmowy, co prawda po zmroku, ale teraz pod szyldem rozmów na lato. No a do 22:00 ja będę miał dla Państwa trochę muzyki nawiązującej przede wszystkim do pierwszej części dzisiejszego koncertu, choć jak się Państwo przekonają za sprawą muzyki Tadeusza Berda, nie tylko. Ta pierwsza część programu Berlińczyków, którego słuchaliśmy dziś, to muzyka 18-letniego Franza Schuberta. Przypomnę, zabrzmiała jego trzecia symfonia D-dur w katalogu Deutscha, zapisana pod numerem 200. Ja zaproponuję Państwu już teraz sonatę fortepianową Schuberta, która wyszła spod pióra równie młodego, bo także 18-letniego jeszcze kompozytora. Kompozytora, który skupiał się na tym, by przeżyć i zarobić na życie jako nauczyciel, który cały czas jeszcze pobierał lekcje muzyki u kompozytora, którego raczej nazwiemy nieco bardziej zachowawczym niż Schubert, no i rzecz jasna niż Beethoven, który był dla Schuberta wtedy bardzo wyraźnym drogowskazem. Schubert wtedy utrzymywał się też częściowo z muzyki, to znaczy uczył, ale nic nie zwiastowało tego, że jego partytury kiedykolwiek będą cieszyć się jakimkolwiek poważnym zainteresowaniem. Dokładnie taki kontekst historyczny wpisany jest w sonatę C-dur Deutsch 279 Schuberta, bo choć kompozytor, mając 18 lat, zaczął ją pisać, to nie ukończył tej sonaty w czterech częściach. Ostatnie, co wyszło spod pióra Schuberta, to w zasadzie pierwsze takty, ekspozycja kończącego tę sonatę Allegretta. Potem zainteresował się nią między innymi słynny pianista Paul Badura Skoda i to on uzupełnił dzieło tak, by mogło być dziś wykonywane w czterech częściach, choć dla uczciwości dopowiem, że to nie jedyna rekonstrukcja, czy właśnie może lepiej powiedzieć uzupełnienie sonaty C-dur, które funkcjonuje na estradach koncertowych. Ja zaproponuję Państwu dziś sonatę C-dur w dość nowym nagraniu. Nagraniu Martina Helmsiena, który pod koniec ubiegłego roku wydał swoją pierwszą płytę poświęconą rejestracji kompletu sonat Franza Schuberta. Długa droga przed nim, tak. Niemniej Martin Helmsien, jak się zdaje, przynajmniej po jego słowach, z dużą pokorą podchodzi do tak postawionego przed sobą ambitnego zadania. Przyznał wprost, cytując: czekałem aż do ukończenia 40 roku życia, ponieważ artysta potrzebuje dojrzałości, by w pełni odczuć wyzwania, jakie stanowią radykalne kontrasty w sonatach Schuberta. Nieustanna, ale nigdy niepotrzebnie skomplikowana wirtuozeria, która kontrastuje z trzeźwą introspekcją, z wylewną radością Lendlerów i napadami dramatycznego szaleństwa. Choć tych cech jest jeszcze w tej dość młodzieńczej sonacie niewiele, to jednak tak zarysowaną praktykę wykonawczą Martin Helmsien stosuje także do sonaty C-dur z 1815 roku. Usłyszą to Państwo bardzo wyraźnie od otwierającej to dzieło części Allegro Moderato, potem Andante, w którym słychać, że Helmsien podchodzi do wykonania muzyki Schuberta, starając się dać tej muzyce jak najwięcej oddechu. Jest tu lekkość, ale są także owe kontrasty, choć nieprzesadnie ucieka pianista od naturalnie wpisanej w tę muzykę elegancji. Zresztą są tu też także momenty, w których słychać pewną nutę frywolności ze strony Martina Helmsiena. Tak czy inaczej, potem część trzecia, menuet, najbardziej przekorna chyba, jeżeli chodzi o wykonanie w całej tej sonacie Schuberta w interpretacji Martina Helmsiena. No i dość lekko rozpoczynające się Allegretto uzupełnione przez Badurę Skodę. Allegretto, które bardzo szybko nabiera bardziej przysadzistych, powiedzielibyśmy, kształtów. Dziś całą sonatę

Edur Deutsch 279 wraz z tym uzupełnieniem Paula Badury Skody, które wybrał Martin Helmsen, usłyszą Państwo w interpretacji właśnie tego niemieckiego pianisty. Deutsch 279, cztery części, no i młody Franz Schubert, chętnie jeszcze odwołujący się do klasycyzującej lekkości, ale usłyszą tu Państwo także te bardziej dramatyczne momenty, które ewidentnie Schubert zaczerpnął od swojego starszego kolegi po fachu, powiedzmy, Ludwika van Beethovena.

To chyba jeszcze takie a la mozartowskie dialogowanie warto byłoby dodać do wszystkich tych cech podejścia Martina Helmsiena do wykonywania muzyki Schuberta. Właśnie ten niemiecki pianista przed chwilą zaprezentował sonatę C-dur Deutsch

czy 279 Franza Schuberta, przypomnę, utwór niedokończony, uzupełnił ostatnią część tej kompozycji Paul Badura-Skoda. To nagranie Martina Helmsena ukazało się pod koniec ubiegłego roku na rynku. Przyznał ten niemiecki artysta to, że potrzebował czasu, by dojrzeć do sonat fortepianowych Schuberta, ale prawda jest taka, że mówiąc kolokwialnie, jego przygoda z muzyką tego kompozytora trwa naprawdę wiele już lat, bo choćby Martin Helmsen w 2010 roku wydał płytę, na której zarejestrował wraz z Julią Fischer muzykę na skrzypce i fortepian Franza Schuberta i po takie dzieło teraz sięgniemy. Zresztą będzie to także muzyka młodego kompozytora, bo młodsza od sonaty, która zabrzmiała przed chwilą, i od symfonii de Dur, której słuchaliśmy w koncertowej części dzisiejszego letniego festiwalu muzycznego, zaledwie o rok. To sonata albo sonatina. To trochę skomplikowane, bo Schubertowi nie udało się tej kompozycji za życia opublikować. Napisał 3 takie utwory, które sam nazwał sonatami, ale gdy po raz pierwszy zainteresowano się nimi, czyli w 1836 roku, 20 lat po skomponowaniu tych utworów, opublikowano je jako sonatiny, nieco deprecjonując walory artystyczne i konstrukcyjne, które Schubert tu zawarł. Jednak jest jeszcze coś, bo gdy myśli się o tym młodym Schubercie, to często myśli się o jego muzyce przez pryzmat twórczości Beethovena i Haydna z jednej, Salieriego z drugiej strony, ale nie bez kozery. Odwołałem się do tych charakterystycznych ala mozartowskich dialogów, bo akurat ta sonata, którą Państwu zaproponuję, czyli sonata na skrzypce i fortepian G-moll, to swego rodzaju hołd, który młody Schubert oddał właśnie Wolfgangowi Amadeuszowi Mozartowi. Sugeruje to już wybór tonacji, jakże szczególnej w dorobku Mozarta. Całość otwiera tu Allegro Giusto, w którym słychać trochę szorstkości, ale także muzykę pełną zamyślenia. Potem pieśniowe Andante i to właśnie ten moment, gdy warto przypomnieć sobie o roli muzyki Mozarta w krajobrazie dźwiękowym młodego Franza Schuberta, bo kompozytor dosłownie wręcz odwołuje się tu do drugiej części trzeciego koncertu na waltornie i orkiestrę Mozarta. Zresztą te nawiązania słychać także w menuecie, bardziej rokokowym, bardziej typowym, chciałoby się powiedzieć, niż ten, który Schubert zawarł w swojej sonacie C-dur, która zabrzmiała przed chwilą. Na koniec finał. Finał, który Schubert rozpoczyna z takim dojmującym wręcz poczuciem tęsknoty, ale potem kompozytor rozjaśnia materię dźwiękową, którą zawarł w swoim Allegro Moderato, w końcu docierając do tego typu muzyki, którą znamy z symfonii de Dur, muzyki, która przypominać może wprost wyjętą z partytury opery komicznej. Dziś przypomnę Państwu te interpretacje Julii Fischer i Martina Helmsena. Przypomnę interpretację, która na płycie ukazała się w 2010 roku. 4 części tej kompozycji to Allegro Giusto, Andante, Menuetto i Allegro Moderato, a przypomnę, że utwór w katalogu Deutscha dziś zapisany jest pod numerem 408, a cała sonata vel sonatina rozgrywa się w tonacji G-moll.

Ludowy taniec, ujęty jednak we wczesno-XIX-wieczną bardzo elegancką szatę wiedeńskiej wręcz wyobraźni, posłużył Schubertowi do rozjaśnienia finału tej kompozycji, czyli sonaty na skrzypce i fortepian G-moll Deutsch 408. Sonaty, która zabrzmiała dziś w płytowej interpretacji Julii Fischer skrzypce i Martina Helmsiena fortepian. Jest 21.44. Do końca dzisiejszego letniego festiwalu muzycznego pozostał nam zatem mniej więcej kwadrans. Ja ten czas z Państwem wykorzystam, by sięgnąć po płytę z zupełnie innej półki. Zaproponuję Państwu nieco niedoceniane dziś chyba pieśni Tadeusza Berda, bo nie mam na myśli jego słynnych sonetów miłosnych do słów Szekspira, a erotyki, które na początku lat 60. Tadeusz Berd napisał do bardzo oszczędnej zresztą poezji Małgorzaty Hilar. To pewien paradoks, bo ta oszczędność poetki posłużyła kompozytorowi do napisania muzyki, którą chyba można określić mianem jednego z najbardziej ekspresjonistycznych par excellence dzieł Tadeusza.

Mateusza Berda. Utwór został dedykowany Stefanii Wojtowicz. Dużo zresztą można by mówić tu o tym, w jaki sposób Serocki tworzy to dojmujące poczucie liryzmu i jak posługuje się agresywnymi momentami, wręcz wybuchami, oddając sens erotyków Hilar, ale mam poczucie, że najwymowniej utwory te skomentował sam kompozytor. Gdy po raz pierwszy ta partytura ukazała się na rynku, opatrzono ją obrazem. To byli kochankowie Marka Chagalla. Niebieskie tło, anioł wzlatujący ku księżycowi, no i tytułowi kochankowie, pełni kontrastów. On ubrany w zieloną marynarkę z różowymi akcentami i żółte spodnie. Ona w czerwono-krwistą sukienkę. Tytuły tych sześciu miniatur to bezpośrednio zaczerpnięte z wierszy Hilar ustępy, a ja mam dziś dla Państwa nagranie, które na płycie ukazało się w 2003 roku. Śpiewa adresatka dedykacji od kompozytora, czyli Stefania Wojtowicza. Partnerują jej artyści Orkiestry Filharmonii Narodowej pod batutą Witolda Rowickiego.

To, co chyba jednak łączy muzykę Tadeusza Berda i dzieła młodego jeszcze Franza Schuberta, to to, że obie te grupy kompozycji pobrzmiewają dziś zdecydowanie za rzadko. Sześć erotyków Tadeusza Berda, czyli Inne usta, Chwila, Noc bez ciebie, Wspomnienie twoich rąk, Czerwona klamra i Prośba do macierzanki zabrzmiały

0: Miało właśnie w nagraniu Stefanii Wojtowicz i orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej pod batutą Witolda Rowickiego. Tu stawiamy dziś kropkę. Przy konsolecie pozostaje z Państwem Anna Regulska. Do usłyszenia. Karol Furtak. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest już 22.
1: Rozmowy na lato.

0: Dobry wieczór, Aleksandra Łapkiewicz. Nieuszkodzony, zdemolowany jedynie przez żołnierzy. Na razie niezajęty. Stawiam wniosek, aby zamek wraz z parkiem zająć na muzeum i nie pozwalać kwaterować w nim oddziałom wojskowym. Kapitan Stanisław Mrowczyk, 1945 rok. Od 80 lat zamek w Pszczynie, dawna siedziba książęcego rodu Hochbergów, funkcjonuje jako muzeum. Zapraszam na spotkanie z Maliną Czosnowską i Marcinem Nygą, kuratorami wystawy Nabytki, ekspozycje, narracje, gromadzenie zbiorów przez Muzeum Zamkowe w Pszczynie.
1: W tym roku Muzeum Zamkowe w Pszczynie obchodzi jubileusz 80-lecia. Powstało, rozpoczęło swoją działalność w roku 1946 w dawnej rezydencji książąt von Pless. Wyposażenie zamku pszczyńskiego w większości zachowało się. I to jest ten magnes, który do dnia dzisiejszego przyciąga widzów do Pszczyny. Natomiast na wystawie, którą realizowaliśmy wspólnie z koleżanką, postanowiliśmy opowiedzieć również o tym, co jest troszeczkę mniej znane, czyli o gromadzeniu zbiorów przez muzeum w tym ostatnim 80-leciu. Czyli nie tylko te eksponaty, które pozostały, ale również przez 80 lat trafiło do nas kilka tysięcy eksponatów z różnych miejsc, z różnych źródeł. I o tym właśnie jest opowieść na tej wystawie. Przyjęliśmy takie motto, że historia muzeów jest przede wszystkim historią kolekcji, które na nie się składają. Nie istniałoby muzeum, gdyby nie te zbiory. No i chcemy je troszeczkę bliżej naszym widzom pokazać, o nich opowiedzieć.
0: Więc zacznijmy od 1945 roku. Kończy się wojna i co tutaj w Pszczynie się dzieje?
2: Już 8 maja 1946 roku otwierają się drzwi muzeum dla zwiedzających i goście mogą zapoznać się z dość skromną wystawą, która przede wszystkim prezentuje pozostałości po rodzinie Hochberg von Pless, które tutaj pozostały.
1: Tak, zaraz po pojawieniu się tutaj władz polskich dążono do tego, aby właśnie w zamku powstało muzeum i tej działalność różnych osób z lokalnego samorządu przyczyniła się do tego, że w tak krótkim czasie muzeum powstało. Natomiast w roku 1945 po przejściu frontu w zamku znajdował się szpital wojskowy Wojsk Radzieckich do połowy roku. Później Rosjanie ten nasz zamek opuścili i te kolejne miesiące jesienne, zimowe to przygotowania do udostępnienia muzeum dla osób zwiedzających. Z tym, że trzeba pamiętać, że zamek nie funkcjonował tak jak teraz, że w całości był muzeum. Mieściło się w nim bardzo dużo różnych innych instytucji, które dopiero w kolejnych latach stopniowo zamek opuszczały i ta przestrzeń muzealna coraz bardziej się powiększała.
0: Tutaj była też jedna ze składnic muzealnych, prawda, w Pszczynie?
2: Tak. W związku z tym, że wiele zamków, wiele siedzib arystokratycznych pozostało bez opieki właścicielskiej, zaistniała potrzeba zorganizowania i zabezpieczenia obiektów, które pochodziły z tych obiektów. I tak władze zadecydowały, aby w muzeum w Pszczynie utworzono składnicę muzealną. Pytanie, dlaczego akurat tutaj w Pszczynie? Myślę, że odpowiedź jest całkiem jasna, ponieważ przestrzeń magazynowa w muzeum była bardzo spora. Zamek sam podczas działań wojennych nie ucierpiał, także było to bezpieczne miejsce do przechowywania obiektów. I myślę, że nie bez znaczenia pozostawał też fakt, że pierwszym dyrektorem muzeum był wojewódzki konserwator pan Józef Klus. Pierwsza część wystawy, którą prezentujemy, odnosi się do tych najwcześniejszych lat, czyli lat 1946-60, kiedy to właśnie do składnicy muzealnej, która miała siedzibę w Pszczynie, przekazywano obiekty z okolicznych dolnośląskich oraz górnośląskich siedzib arystokratycznych, dworków,

0: czy pałace. I trafiały do nas obiekty między innymi z Pałacu w Mosznej, czy z Pałacu w Pławniowicach, z Zamku w Krapkowicach. Trafiały również obiekty z reprezentacyjnej willi w Katowicach, czy na przykład ze złomu lub z Urzędu Celnego. Nie wolno zapomnieć również o 5 ważnych przekazach z Zamku Książ, które to trafiły w latach 50. do zamku w Pszczynie. Zamek Książ to była druga siedziba rodowa rodziny von Hochberg i te pamiątki znajdowały się w obu zamkach. One wędrowały razem z rodziną, raz były w zamku w Pszczynie, a raz w zamku Książ. No i te pozostałości po wyposażeniu i pamiątki po rodzinie von Hochberg, które udało się uratować, trafiły do nas 5 przekazami.
1: W tej chwili Muzeum Zamkowe w Pszczynie jest muzeum rezydencją i w jakiś sposób przywraca te historyczne wnętrza z końca XIX, początku XX wieku. A co dzieje się z tymi obiektami, na które tutaj teraz patrzymy, obiektami, które pochodzą z innych rezydencji?
0: Część tych obiektów znalazła swoje miejsce na ekspozycji i doposaża ją. Wiemy, że historycznie one nie pochodzą z zamku w Pszczynie, ale stylistycznie pasują do XIX i XX-wiecznego wyposażenia pszczyńskiego zamku. Także zostały wykorzystane, aby nie czekały w magazynach. Prezentowany na galerii drugiego piętra Zamku Pszczyńskiego był na przykład stół z 4 słoniami z zamku w Mosznej, czy kabinet chebski pochodzący z zamku w Kopicach. Część tych obiektów wiadomo, że czeka na przykład na wykorzystanie na wystawach czasowych. Są to elementy, które niejednokrotnie uzupełniają jakąś opowieść i dzięki tej wystawie byliśmy w stanie pokazać je w takim kontekście, w jakim one funkcjonowały, tak? Czyli nie jako element doposażający wnętrza w zamku w Pszczynie, tylko jako obiekt pochodzący z danego zamku, z danego pałacu i też odnoszący się do konkretnej, na przykład arystokratycznej rodziny.
1: Tutaj odwracamy się i mamy galerię głównie portretów.
0: Tak, to są portrety rodzin arystokratycznych i portrety te trafiały do nas właśnie w tych najwcześniejszych latach, wtedy kiedy to muzeum było składnicą. I możemy pochwalić się portretem Lady Hamilton namalowanym przez Williama Cornwallisa Westa, czyli ojca księżnej Daisy. To jest obiekt, który trafił do nas z Zamku Książ. Ciekawym z obiektów jest też para portretów Franca oraz Hedwig Balesztremów. Są to obrazy, które trafiły do nas z pałacu w Pławniowicach.
1: Tu co jakiś czas na ekspozycji statystyki się pojawiają w takiej pięknej graficznej formie i stoimy przed taką statystyką zbiorów. Rok 48, 143 obiekty. Rok 2025, 9738. Tak, przybywa Państwu.
0: Tak, imponujący jest wzrost, bo są to właśnie od 48 tylko 143 obiekty wpisane do inwentarza i one sukcesywnie wzrastają. W tym są obiekty, które przybyły do zamku w Pszczynie jako składnicy muzealnej. Są też pamiątki po książęce, które zostały wciągnięte do inwentarza, a także sukcesywne zakupy, przyjmowanie przekazów czy darów.
1: Tutaj też jest rok 1965, wynik rewindykacji i selekcji zbiorów. Coś tutaj się zdarzyło w 65 roku.
0: Było to związane z selekcją zbiorów, czyli z wycofaniem pewnej liczby zbiorów z inwentarza muzealiów. Często były to zbiory związane z na przykład z pruską arystokracją, czyli zbiory, których wartość określano jako mierną. I stąd jest znaczny spadek tej liczby obiektów.
1: A wiemy, co się stało z tymi wycofanymi?
0: Tak, one zostały wycofane i dalej były w muzeum i obecnie jesteśmy na etapie przywracania ich do inwentarza, bo, że tak powiem, jesteśmy na takim etapie historii i wiedzy, że wiemy, że XIX-wieczne grafiki przedstawiające pruskie rodziny królewskie są wartościowymi obiektami i nie należy ich skazywać na zapomnienie.
1: No tak, bo ta wystawa jest też wystawą po prostu historii muzealnictwa.
0: Tak, zdecydowanie tak. Pokazuje ten element muzealnictwa, którego efekty widać, ale samej pracy nie, czyli gromadzenie zbiorów. Jak się to dzieje, że obiekty przybywają do muzeum, czyli że to są to przekazy międzyinstytucjonalne, że są to dary osób prywatnych, czy też zakupy, że to są lata poszukiwań i gromadzenia tych zbiorów. To jest ciekawa historia, ponieważ w gablotce, przed którą stoimy, prezentujemy między innymi srebra pochodzące z pałacu hrabiów Wesel w Piorunkowicach. Jest to ciekawa historia, ponieważ hrabia

0: Wesel około 1920 roku nakazał przebudowę swojej siedziby rodowej i w trakcie tej przebudowy nakazał wybudowanie dodatkowego pomieszczenia, czegoś na kształt skarbca lub sejfu. I w tymże miejscu schował srebra, porcelanę i po wojnie odkryto ten skarbiec i część z tych obiektów do nas trafiła do muzeum w Pszczynie.
1: Tutaj mamy figurki miśnieńskie, tak?
0: Prezentujemy i figurki pochodzące z manufaktury porcelany w Miśni, a także z manufaktury Ackermann i Fritze, też w Niemczech. I kończąc opowieść o części pierwszej, o tych najwcześniejszych latach, przejdziemy teraz do części drugiej, która obejmuje lata 1961 do roku 2000, czyli czas, kiedy te nabytki, które muzeum gromadziło, służyły przede wszystkim do doposażania wnętrz, ponieważ w 1958 roku zapadła decyzja o przekształceniu samego muzeum na Muzeum Wnętrz Zabytkowych. I tutaj pani Janina Gostwicka jest autorką scenariusza i w tym czasie prezentowane były wnętrza stylowe, czyli renesansowe, barokowe, pokoje holenderskie, salony klasycystyczne, czyli takie oderwanie się od oryginalnej historii muzeum na rzecz pokazania historii stylów, co też nie było złym pomysłem, ponieważ w tym momencie muzeum pełniło funkcję dydaktyczną, edukacyjną, opowiadając o kolejnych następujących po sobie stylach w meblarstwie czy w malarstwie.
1: To też nie było takie oderwane od historii zamku, prawda, która jest bardzo długa i sięga gdzieś tam nawet wieków średnich.
0: Tak, nie wiem, czy taki cel przyświecał pani Gostwickiej, jednakże takie usystematyzowanie i zgromadzenie w jednej komnacie mebli, czy też malarstwa, czy wytworów rzemiosła artystycznego niosło ze sobą duży walor edukacyjny i cieszyło się dużym powodzeniem wśród zwiedzających, zwłaszcza wśród wycieczek szkolnych.
1: A kiedy nastąpił taki przełom w myśleniu o Muzeum Pszczyńskim? Kiedy postanowiono, żeby pokazać tutaj tak naprawdę tę rezydencję arystokratyczną z końca XIX, początku XX wieku?
0: W latach 80. już podjęto działania, które miały na celu przywrócenie wnętrz archiwalnych z XIX i z XX wieku. Wiadomo, proces ten był długi i żmudny i sukcesywnie oddawano kolejne pomieszczenia, które zostały przywrócone do wyglądu z czasów książęcych. I te zakupy też były już celowane. Muzeum zachowało się około 80% wyposażenia poksiążęcego, no i trzeba było brakujące 20% zakupić, odnaleźć na aukcjach, żeby nadać tym wnętrzom takiego charakteru rzeczywiście siedziby mieszkalnej, z której ktoś niedawno wyszedł. Potrzeba była zakupu dużej ilości takich drobiazgów, które miały nadać ten charakter takiego ciepłego domu. I na wystawie prezentujemy na przykład srebrne dzbanki na wodę, na herbatę, czy też malutkie filiżanki.
1: Mówimy o tym, że w tej chwili Muzeum Zamkowe w Pszczynie pokazuje ten zamek z okresu przełomu XIX i XX wieku. To była oczywista decyzja, że właśnie do tego momentu będą się Państwo odwoływać?
2: Tak. Dlaczego? Po pierwsze, większość wyposażenia zamku i jego wystroju zachowała się, a związana była z wyglądem zamku po ostatniej przebudowie z lat 70. wieku XIX. No więc, jeżeli do czegoś wracać, no to właśnie do tego. No wcześniej się nie da, bo książęta przebudowali swoją rezydencję. Po drugie, co istotne, ikonografia i fotograficzna, i malarska, jaką posiadamy, dotyczy właśnie okresu końca XIX wieku. Najwięcej fotografii mamy z 1915 roku. No więc to kolejna rzecz, która jakby ukierunkowywała nasze działania, żeby tak uczynić. No i w końcu ostatni element, czyli większość eksponatów właśnie, które w naszych zbiorach pochodzą, to są eksponaty z wyposażenia z tego okresu. Życie arystokratyczne nieodłącznie zawsze związane było z polowaniami. Dlatego też w zamku wiele wnętrz ma taki charakter myśliwski, łowiecki i również nasze kolekcjonowanie jest związane z tego typu eksponatami i pod względem uzupełniania naszej kolekcji, ale również od pewnego czasu, konkretnie od 2018 roku, muzeum stało się właścicielem zameczku myśliwskiego Promnice, który historycznie należał do książąt von Pless. No i z tym wiążą się również nasze zakupy, bo trzeba odpowiedzieć.

0: odpowiednie eksponaty w przyszłości do tego zameczku wprowadzić. Gdybyśmy podeszli troszeczkę bliżej, to chciałbym zwrócić uwagę spośród tych wszystkich eksponatów łowieckich, które tutaj widzimy, na przykład zegar drewniany z bażantami. Identyczny zegar stał na kominku w Promnicach i dlatego też udało nam się zakupić z tej samej serii obiekt i on trafi w przyszłości do Promnic. A tutaj gablota z różnymi eksponatami związanymi z polowaniami, więc mamy chociażby ciekawą obrożę dla psa myśliwskiego, która chroniła go przed atakiem dzikich zwierząt. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na znajdującą się centralnie grupę figuralną. To jest porcelana Sèvres, francuska, i tego typu sceny przedstawiające, tu akurat mamy polowanie ogarów na wilka, były ustawione na stole książęcym w jadalni jako dekoracja. I w tej chwili staramy się skompletować cały taki zestaw tej porcelany, konkretnie biskwitu, czyli porcelany nieszkliwionej. Być może w przyszłości uda nam się ten wygląd stołu zrekonstruować, który znamy z dawnych fotografii.
1: A ten pies
0: trafi do Promnic, bo proszę sobie wyobrazić, że pokoje w Promnicach nie były oznaczone w czasach książęcych jakimiś numerkami, tylko każdy był kojarzony ze zwierzęciem, które wisiało nad wejściem do danej komnaty. I był pokój pod psem i właśnie tego typu głowa psa, bardzo podobna, wisiała nad drzwiami, dlatego została zakupiona do naszych zbiorów, żeby właśnie trafić nad te drzwi. Ale jeszcze ciekawsza jest papuga, którą możemy oglądać w kolejnej gablocie. Ta wielka 20-centymetrowa porcelanowa figurka papugi kakadu wykonana została w Miśni i właśnie identyczna znajdowała się nad jednymi z drzwi w Promnicach. Także był pokój z psem, był pokój z papugą. A tutaj już powoli docieramy do części wystawy, gdzie mamy wiele pamiątek związanych z rodziną książęcą, ale również z ziemią pszczyńską. To jest bardzo ważny element naszej działalności. Przede wszystkim albumy z fotografiami i wpisami. W pierwszej gablocie mamy album, który należał do księżnej Daisy. Ona w nim wyklejała zdjęcia swoje, swoich przyjaciół, bliskich, zdjęcia z różnych wydarzeń. Wklejała również pocztówki, pojawiają się tu jej rysunki, akwarele, no i przede wszystkim podpisy przyjaciół z różnego rodzaju spotkań. Jest to naprawdę skarbnica wiedzy na temat codziennego życia księżnej Daisy i jej przyjaciół. Są listy jej męża do ojca, które również udało nam się nabyć, a w kolejnej gablocie mamy album, prywatny album z fotografiami syna Daisy, Aleksandra, z lat 30., konkretnie z roku 32-33, i też obrazujący właśnie takie życie codzienne arystokraty w okresie międzywojennym.
2: Tutaj widzę, że ten album pamiątkowy Państwo zakupili na rynku antykwarycznym. Czuwacie, jesteście czujni?
0: Staramy się. Oczywiście nie jest to proste, bo ten rynek, mówimy tu oczywiście o rynku światowym, nie polskim, jest bardzo rozbudowany, jest tych miejsc, gdzie tego typu obiekty pojawiają się bardzo wiele, ale staramy się śledzić to na bieżąco. No i muszę powiedzieć, że wiele cennych obiektów właśnie w ten sposób do nas trafiło, że zostały wyłapane na jakichś aukcjach w różnych krajach Europy. No każdy taki obiekt poszerza naszą wiedzę o właścicielach, o ich życiu, o ich relacjach z innymi, o tym, jak spędzali swój czas. Także nawet z jednego zdjęcia czasami, czy z jednego listu idzie bardzo dużo dodatkowych informacji wyciągnąć, wysnuć. No i ta nasza praca naukowa, ta nasza wiedza coraz bardziej się powiększa.
2: A proszę powiedzieć, no bo wiemy, II wojna światowa, potem okres PRL-u. Jak to wyglądało w przypadku budowy właśnie ekspozycji i myślenia o muzeum w Pszczynie? W którym momencie to przywracanie historii niemieckiej rodziny, niemieckiej arystokracji mogło się pojawić w myśleniu o tym muzeum?
0: Ja zawsze używam jednak sformułowania śląska arystokracja, oczywiście niemiecka, Hochbergowie byli rodziną niemiecką, ale od wieków związana

0: ze Śląskiem. Tego typu narracje dopiero można było zacząć wprowadzać po roku 1989, a więc po upadku komunizmu, i to też stopniowo. W tej chwili jakby od już kilkudziesięciu lat nie ma problemu, żeby o tej złożonej historii Górnego Śląska, bo w zasadzie ta historia książąt pszczyńskich to historia Górnego Śląska, więc regionu pogranicza, gdzie wpływy polskie, niemieckie, wcześniej czeskie nawzajem przenikały się, no i miały wpływ na życie codzienne. Przecież te ostatnie pokolenia książąt pszczyńskich, to tak jak pani powiedziała, rodzina niemiecka, posługująca się językiem niemieckim, natomiast służba, która pracowała na zamku, te młode dziewczęta, młodzi mężczyźni, to byli tutaj Ślązacy z Pszczyny i okolic, którzy posługiwali się gwarą śląską, i z tego co wiemy, właściciele Pszczyny też tą gwarę rozumieli i nawet częściowo się potrafili nią posługiwać. Dlatego jako ciekawostkę taką troszeczkę z boku powiem, że od ubiegłego roku istnieje możliwość również zwiedzania naszej głównej ekspozycji w języku śląskim.
1: No też ta historia jest oczywiście dużo bardziej skomplikowana, bo po plebiscycie Pszczyna znalazła się w II Rzeczpospolitej.
0: Tak, i książęta przyjęli polskie obywatelstwo. Taką alternatywę dawała im właśnie ta decyzja mocarstw sojuszniczych, że mogli zdecydować się, czy przyjmują obywatelstwo polskie, czy pozostają przy obywatelstwie niemieckim. Ale Pszczyna od roku 22 jest częścią II Rzeczpospolitej i wydaje mi się, że to też miało wpływ na fakt, że ten zamek podczas II wojny światowej, szczególnie w jej ostatniej fazie, kiedy wkroczyły tutaj wojska radzieckie, przetrwał. Bo jednak, jak znamy historię, to zupełnie inaczej żołnierze radzieccy zachowywali się na terenach II Rzeczpospolitej, a inaczej kilkadziesiąt kilometrów dalej, już gdzieś tam w okolicach Gliwic czy Raciborza.
1: Tu w pewnym momencie narracji pojawiło się, że 80% obiektów się zachowało, 20 brakowało. Jesteśmy tu w latach już 20. XXI wieku. Jakiego procenta obiektów państwu jeszcze brakuje?
0: No, ciągle jakichś drobiazgów brakuje, także staramy się sukcesywnie tą ekspozycję stałą uzupełniać. Też wynika to troszeczkę z faktu, że i nasze spojrzenie na tę ekspozycję stałą się zmienia. Pokazywałem pani tą porcelanę z sali jadalnej. W tej chwili jest tam sala koncertowa, więc przez wiele dziesięcioleci nie było potrzeby w ogóle interesowania się eksponatami związanymi ze stołem, bo tego stołu nie było. W tej chwili uważamy, że może warto jednak zdobyć te eksponaty, bo w naszej ocenie ciekawie byłoby pokazać również salę lustrzaną w tej pierwotnej funkcji jadalni, chociażby czasowo na przykład. Także tutaj muzeum i kolekcjonowanie, gromadzenie zbiorów to jest taki żywy organizm, który ciągle się zmienia, ciągle ewoluuje i nie ma takiego momentu, żeby powiedzieć, tu jest ta granica, już nic więcej nie ma sensu zbierać, kupować, bo ciągle jakieś ciekawe rzeczy, czy właśnie pamiątki związane z książętami, czy jakieś rzeczy, które wydawało się, że w ogóle zaginęły, a jednak pojawiają się, warto je nabywać.
1: Mówimy cały czas o tej części muzeum związanego z Hochbergami, ale też w muzeum można oglądać inne ekspozycje, między innymi jest zbrojownia na przykład.
0: Tak, jest zbrojownia i ta zbrojownia jako ekspozycja stała jest bardzo ważnym elementem naszej historii, bo skoro jesteśmy na wystawie jubileuszowej, to warto powiedzieć, że praktycznie od początku istnienia muzeum istniała niewielka początkowo prezentacja militariów, która później rozrosła się do dużej wystawy stałej zbrojownia, i tych odsłon zbrojowni mieliśmy już kilka. I właśnie na wystawie poświęconej gromadzeniu zbiorów pokazujemy te najciekawsze eksponaty związane z militariami, które docelowo trafią do zbrojowni, a w tej chwili chcemy się nimi pochwalić naszym widzom, no bo sporo ciekawych rzeczy do nas trafiło.
1: No muszę się tutaj przyznać, zupełnie nie znam się na broni, ale wiem, że pan jest specjalistą i że to jest pana pasja. Proszę powiedzieć, jesteśmy w muzeum, przychodzimy do gabloty z pistoletami. Na co możemy zwrócić uwagę?
0: Na wiele rzeczy. W tej chwili stoimy przed gablotą, gdzie prezentowana jest broń palna myśliwska, związana z Cieszynem, z rusznikarstwem cieszyńskim.

0: to jest taki istotny element w naszym kolekcjonerstwie, że właśnie zbieramy też tego typu broń. Broń cieszyńska znana była w całej Europie w wieku XVII głównie jako taka broń ekskluzywna. I obecnie można ją podziwiać w najważniejszych zbrojowniach europejskich, we Wiedniu, Sztokholmie, w Windsorze. I my również tego typu broń kolekcjonujemy, więc mamy tak zwaną cieszynkę, ptaszniczkę, czyli strzelbę myśliwską z zamkiem kołowym, bardzo bogato dekorowaną, która służyła do polowania na ptactwo siedzące. Ale oprócz tego rusznikarze cieszyńscy wykonywali też innego rodzaju broń, pistolety, broń kombinowaną, mamy połączenie siekierki z pistoletem, czy arkebus, który miał większy kaliber niż małokalibrowa cieszynka. Także tu mamy cały zestaw tej broni, a na samym dole to taka może najbardziej niepozorna, to jest wczesna cieszynka, kiedy jeszcze te umiejętności związane ze zdobieniem broni w Cieszynie nie zostały rozwinięte.
1: To powiedzmy trochę o tych zdobieniach. To jest inkrustowane, intarsjowane w przepiękne wzory, motywy tutaj zwierzęce, roślinne.
0: Myślę, że osoba, która choć raz będzie miała do czynienia z dekoracją tego typu, bardzo szybko przy każdej innej okazji rozpozna broń cieszyńską, chociaż podobnego typu dekoracje pojawiają się również na innej broni produkowanej w Europie Środkowej, w Czechach, Austrii, Południowych Niemczech. Jest to połączenie bardzo misternych motywów floralnych oraz przedstawień zwierząt lub też scen polowań. Pojawiają się też czasami motywy związane z mitologią, z Dianą, albo motywy religijne, ale głównie mamy właśnie motywy zwierzęce i sceny związane z polowaniami. No i jest to wykonywane z kości i masy perłowej, a więc i inkrustowane, i intarsjowane. Zmierzamy do końca. Mamy tutaj jeszcze kilka obrazów. Nieprzypadkowo pojawił się tutaj Wojciech Kossak, ułan i sanitariuszka. Chcieliśmy też nawiązać do tego, co jest ważne w historii właścicieli pszczyny, a mianowicie w trakcie I wojny światowej książę był oficerem w sztabie cesarza Wilhelma II, natomiast jego małżonka, księżna Daisy, była sanitariuszką Czerwonego Krzyża i pracowała właśnie w pociągach szpitalnych na Bałkanach i w innych miejscach. I ten element taki związany z tragedią, jaką zawsze jest wojna, mocno pojawia się tutaj w Pszczynie. Dlatego też zdecydowaliśmy się na nabycie tego obrazu, który pokazuje właśnie nie ten heroiczny wymiar wojny, ale również ból, krew, śmierć. A Wojciech Kossak nieprzypadkowo, bo on tutaj gościł w trakcie I wojny światowej, co zresztą zanotował w swoich wspomnieniach, więc jego związki z Pszczyną może niezbyt mocne, ale jakieś są.
1: I spójrzmy jeszcze na jedną statystykę. Powiedzieliśmy, że tutaj trochę tych statystyk się pojawia. Widzowie, odwiedzający zamek, jak to wygląda?
0: To jest coś, czego jesteśmy bardzo szczęśliwi, bardzo radzi, że od wielu dziesięcioleci w zasadzie Muzeum Zamkowe w Pszczynie cieszy się bardzo dużą frekwencją. Za to chcemy wszystkim naszym odwiedzającym podziękować, bo powiedzmy sobie szczerze, gdyby nie wy, którzy regularnie rok do roku odwiedzacie nasze muzeum, to pewno wielu tych pięknych obiektów nie moglibyśmy kupić do naszej kolekcji. Także to też jest wkład naszych widzów w rozwój naszych zbiorów.
1: Myślę, że kto raz Pszczynę odwiedzi, to rzeczywiście tutaj wraca. Zapraszamy i na wystawę, i do Muzeum Zamkowego.
0: Tak, zapraszamy. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Marcin Nyga i Malina Czosnowska, kuratorzy Muzeum Zamkowego w Pszczynie, zabrali nas dziś na jubileuszową wystawę. Do usłyszenia. Aleksandra Łapkiewicz.
2: Autopromocja.
3: Dlaczego właśnie Ziemia Obiecana? Wydaje mi się, że nie robiliśmy nigdy takiego filmu. I na ten temat, i z takiego punktu widzenia, jak jest książka Reymonta, w Polsce nie było. To już jest wystarczający powód.
4: Tak Andrzej Wajda w 1974 roku mówił o pracy nad ekranizacją słynnej powieści. W audycji Wajda – Portret z powidoków wrócimy do jednego z najważniejszych filmów reżysera. Opowieści o XIX

0: XIX-wiecznej Łodzi, wielkich ambicjach i cenie sukcesu. Zapraszam w środę o 22:00, Marcin Pesta.
1: Autopromocja.
2: Słuchają Państwo Dwójki, jest 22:30.
3: Nocna strefa.

będziemy dziś muzycznie trwać. Powiedziałam trwać, bo upał sprzyja słuchaniu muzyki, która nie tylko daje wytchnienie, ale też rezonuje z tym, co na zewnątrz. Z ciszą, która zapada, gdy powietrze gęstnieje, z rozbrajającym skwarem, ze słonecznym upojeniem. Oddech w instrumencie, oddech w muzyce, to w dwójce do godziny pierwszej. Będą duże nazwiska, będą też poszukiwania. Przy mikrofonie Hanna Szczęśniak. Dobry wieczór. Za konsoletą niezmiennie Anna Regulska. Zaczynamy od dźwięków gotujących się, pęczniejących i rozpychających w przestrzeni. Duet Luft i utwór Naked 2000 Volt.

Nieprzewidywalna, burzliwa rozmowa saksofonu i dud Luft, czyli Mats Gustafsson i Erwan Kerawek, dwóch eksperymentatorów, którzy odwiedzili ostatnio Polskę wraz z japońskim improwizatorem Otomo Yoshihide. Koncert w klubie Pardon to tu sprzed niecałych dwóch tygodni był wydarzeniem przepełnionym skrupulatnie budowanymi ścianami dźwięku i badaniem oraz przekraczaniem możliwości swoich instrumentów. Występ porwał publiczność, ze mną włącznie, ale przede wszystkim była to dla mnie okazja, by porozmawiać z jednym z najciekawszych dla mnie eksperymentatorów na współczesnej scenie muzycznej, Erwan Kerawek.

0: Bretończyk, dudziarz. To instrumentalista, którego śledzę od dłuższego czasu i którego pomysły na wykorzystanie dud nie przestają zaskakiwać. Artysta na tym tradycyjnym instrumencie gra Philipa Glassa, Terego Riley'a, swobodną improwizację, nowe kompozycje i muzykę bretońską. A przed warszawskim koncertem zgodził się ze mną spotkać i odpowiedzieć na kilka pytań. Nasi słuchacze mogą być trochę zaskoczeni, że Bretończyk gra na dudach szkockich, ale jest to przecież instrument, który już jakiś czas temu stał się prawdziwie bretoński.
1: L'instrument il a été importé il y a un peu plus d'un siècle en Bretagne.
2: Instrument został sprowadzony do Brytanii nieco ponad 100 lat temu, ponieważ brytońscy muzycy mitologizowali trochę szkockiego kuzyna. Ten mit szkockich dud też przyczynił się do powstania bagat, czyli tradycyjnych orkiestr złożonych z dud, tradycyjnych obojów, czyli bombar, oraz instrumentów perkusyjnych. Dudy szkockie na początku zostały zaadaptowane do sposobu gry na biniu, czyli dudach bretońskich. Potem stopniowo wykształcił się styl gry właściwy Brytanii, ale z dokładnie taką samą techniką gry, jaką spotyka się w Szkocji. Tak więc dzisiaj można powiedzieć, że te dudy są również bretońskie. Mój konkretny instrument to dudy nastrojone w C, na których nie gra się w Szkocji. Zostały specjalnie dostosowane w Brytanii do repertuaru bretońskiego. Dudy szkockie i bretońskie potrafią grać razem. Tego lata zostałem zaproszony na Piping Life, jeden z największych festiwali dudziarskich na świecie, gdzie szkoccy muzycy będą grali razem z nami. Ale tym razem nie będzie to muzyka bretońska, tylko kompozycje Philipa Glassa.
0: Dlaczego wybrałeś właśnie ten instrument? Posiada on pewne możliwości, których nie mają dudy bretońskie? A może to instrument wybrał ciebie?
2: Właściwie nie wiem, czy to ja wybrałem dudy. Z bardzo prostego powodu. Kiedy byłem dzieckiem, moi rodzice byli bardzo zaangażowani w działalność związaną z kulturą bretońską. Organizowali festiwale, współtworzyli Cercle Celtique, czyli stowarzyszenie zajmujące się nie tylko muzyką, ale też tańcem. Moja matka współtworzyła bagat w miejscowości, w której mieszkaliśmy. Ten instrument był więc zawsze obecny w moim życiu. Zacząłem grać w wieku 8 lat. Ale gdybym mógł zacząć w wieku 4 lat, zacząłbym wtedy. Nie pamiętam więc momentu odkrycia dud. One po prostu zawsze były. Uczyłem się też w czasach, gdy dudy były nieobecne w szkołach muzycznych. Uczyłem się więc grając w orkiestrach i od instrumentalistów występujących w tradycyjnych duetach dudy, obój, biniu, bombar. Dorastałem w podwójnej kulturze. Z jednej strony w ustnej tradycji muzyki granej w duecie, z drugiej w muzyce zapisanej, kiedy gra się w bagadzie.
0: Dudy są wymagające dla ciała osoby, która na nich gra?
2: Oczywiście. Mam jednak wrażenie, że wszystkie instrumenty są wymagające dla ciała muzyka. Nie wiem, czy istnieje instrument, który nie obciąża ciała. Ale myślę też, że dudy nie robią tego bardziej niż inne instrumenty. Z zewnątrz wydaje się, że gra na dudach jest trudna, ale technika oddechu wcale nie jest aż tak skomplikowana. W ten instrument nie dmie się mocno. Trębacz, który chce zagrać długą frazę, nabiera dużo powietrza i musi długo dmuchać. To jest bardzo wymagające dla organizmu. W przypadku dud, worek pomaga w oddychaniu. I choć musi być ono silniejsze niż to, jak oddychamy na co dzień, na pewno jest mniej obciążające niż długi wydech.
0: Dudy są chyba jednak wrażliwe na warunki atmosferyczne, a może różni się to między poszczególnymi rodzajami dud?
3: Ça change peut-être entre les différents cornemuses de la famille cornemuse.
1: Alors si la cornemuse écossaise est très sensible aux variations de température.
2: Tak, szkockie dudy są bardzo wrażliwe na zmiany temperatury i wilgotności, ale na pewno nie są pod tym względem najgorsze. Najbardziej wymagający instrument z tej rodziny, jaki znam, to Uhlenpipe, czyli

0: dudy irlandzkie. Tam zmiana wilgotności może sprawić, że stroiki się całkowicie zacisną. To naprawdę wymagający instrument. W przypadku dud szkockich bardzo niekorzystne są duże zmiany temperatury, zwłaszcza te zachodzące w krótkim czasie. Czyli i zbyt zimno, i zbyt gorąco. To dla dud nie najlepiej. Nagrywałem kilka płyt w studiu i najlepsze studio, jakie znalazłem, było w Marsylii, na południu Francji. Tam wilgotność jest idealna. Z kolei w tym konkretnym studiu nie jest ani za gorąco, ani za zimno, czyli wygląda na to, że szkockie dudy dobrze czują się w klimacie śródziemnomorskim.
1: Vous avez parlé un peu de la tradition de votre jeunesse.
2: Wspominałeś o tradycjach bretońskich. Czy granie na dudach do tańca jest tam powszechne?
0: Bardzo. Właściwie tego przede wszystkim uczy się, grając na tym instrumencie. Zarówno szkockie dudy, jak i bretońskie biniu, czy obój bombard są związane z tańcem. Uczymy się grać, uczymy się tańczyć. Trzeba znać kroki, by wiedzieć, czego doświadczają tancerze i móc im towarzyszyć muzyką. Jest to ze sobą całkowicie powiązane.
2: I aby zrozumieć muzykę tradycyjną, trzeba umieć ją tańczyć?
0: To niezbędne. Nie można grać tej muzyki, nie umiejąc samemu jej zatańczyć.
2: W relacji między tancerzami a instrumentalistami tancerze też poruszają muzykę, dają jej impulsy.
0: Oczywiście, to relacja, w której muzycy bawią się z tancerzami. Musi pojawić się pewnego rodzaju porozumienie, więc muzyk musi wiedzieć, w którym momencie swojego procesu znajdują się tancerze i kiedy może wejść z nimi w tę grę.
1: Cette expérience avec la danse traditionnelle, il vous a montré quelque chose.
2: Czy doświadczenie z tańcem tradycyjnym pomogło przy późniejszych projektach związanych z tańcem współczesnym?
3: Oui et non, parce que la danse traditionnelle est très séquencée, ce que n'est pas forcément la danse contemporaine.
0: Tak i nie, ponieważ taniec tradycyjny jest bardzo sekwencyjny, a taniec współczesny niekoniecznie. Sekwencjonowanie czasu w tańcu tradycyjnym jest niezwykle ważne, podczas gdy w tańcu współczesnym często mamy do czynienia z sekwencjami, które nie muszą być mierzone, czyli z sekwencjami niekoniecznie policzalnymi. To sprawia, że w tańcu współczesnym istnieje pewna plastyczność czasu, której nie ma w takim stopniu w tańcu tradycyjnym. Początkowo było to dla mnie źródłem zdziwienia i trudności, ponieważ ta elastyczność zmusza muzyka do odnalezienia w sobie podobnej elastyczności, a ta nie zawsze jest czymś naturalnym.
2: Czyli jest to bardziej płynne doświadczenie?
0: Nie, bo muzyka tradycyjna również pozwala na taką płynność. Chodzi raczej o to, że z perspektywy muzyka dzięki pulsowi, rytmowi mamy poczucie pewnej obiektywności czasu. Jeśli spojrzymy na to z perspektywy tancerza, ta obiektywność jest całkowicie względna, ponieważ czas trwania czegoś ma mniejsze znaczenie niż samo to coś. To odwraca sytuację dla muzyka, zmuszając go do innego sposobu nawiązywania relacji.
2: To ciekawe, że mówimy o czasie, ponieważ być może sposób oddychania podczas gry na dudach, myślenie o powietrzu wchodzącym do dud także zmienia sposób myślenia o czasie.
0: Opowiem krótką anegdotę na ten temat. Pracowałem z japońskim kompozytorem Susumu Yoshidą. Susumu wcześniej pisał utwory na wiele różnych instrumentów. Kiedy zaczął pracować ze mną, zauważył, że w dudach oddech nie jest powiązany z wydarzaniem się muzyki. To znaczy, można grać szybko lub wolno, a oddycha się tak samo. Yoshida uznał, że daje nam to pewną obiektywność wobec tego, co gramy. Przyznam, że miałem co do tego wątpliwości, ale uznałem to za bardzo interesujące. Po raz pierwszy pomyślałem wtedy, że oddech w przypadku dud praktycznie nie ma związku z graną muzyką. A niewiele jest instrumentów, w których tak właśnie się dzieje. Dlatego też w pewnym momencie zwróciłem się przede wszystkim ku muzyce współczesnej, opartej na zapisie, żeby mieć dostęp do innych sposobów.

0: sposobów myślenia i możliwość przesuwania granic instrumentu tak samo jak własnych. To, co mnie interesuje w tej drodze, to dostęp do myślenia muzycznego odległego od mojego. Pozwala mi to wyobrażać sobie muzykę poza tym, czym była w mojej kulturze 15 czy 20 lat temu. Muzyka tradycyjna w Brytanii opiera się zasadniczo na dość spokojnych i zwyczajowych formach. To właściwie dwie frazy, z których każda jest powtarzana dwa razy. To, co gram dzisiaj, jest od tego bardzo dalekie i też moją pierwszą trudnością, kiedy mówimy o muzyce improwizowanej, była zmiana pozycji, roli mojego instrumentu. Dudy szkockie grają głośno. Gdybym grał tak cały czas, nie zostawiałbym wiele miejsca innym. Głośne granie ogranicza też dudy do roli głosu prowadzącego, do prowadzenia melodii, do dominowania. Musiałem więc wypracować cały zestaw technik gry, stworzyć nowe słownictwo tak, aby umieć odnaleźć się w innych sytuacjach, aby móc funkcjonować zarówno w materii dźwiękowej, jak i w efektach rozciągających dźwięk, które pozwalają także wchodzić w relacje w inny sposób, bez narzucania się.
1: Dans les effets qui étirent le son, qui étirent le son et qui permet aussi de pouvoir rentrer en relation autrement avec ces musiciens et ces musiciennes pour aussi me permettre de les rencontrer parce qu'autrement j'impose trop fort.
2: Czy jest to również praca z ciałem dud, z ich fizycznością?
0: Tak, bo ten instrument, jak każdy instrument, ma swoje ograniczenia. Moje podejście do kwestii fizyczności bardzo zmieniło się dzięki pracy z choreografami. Pozwalali mi grać taką muzykę, jaką chciałem, ale pytali o fizyczność dud, wręcz kwestionowali ją. Rozważali relacje z graniem i sens wykonywanych działań. Dlatego grałem leżąc albo będąc zawieszonym za jedną nogę na dźwigu. To zmusiło mnie do większej świadomości samego instrumentu, który dla mnie jest czymś bardzo codziennym, zwyczajnym.
2: Le souffle, le bruit, les impuretés de son. Oddech, szum, niedoskonałości brzmienia to również dźwięki pochodzące z ciała dud. Dla ciebie stanowią one nieodłączną część muzyki?
0: Tak, całkowicie. Kiedy wcześniej mówiłem o dźwiękach peryferyjnych, dokładnie to miałem na myśli. Instrument produkuje ogromną ilość dźwięków, które zwykle w muzyce tradycyjnej się ukrywa. Nie używa się ich, bo nie są głównym tematem. Piszczałki burdonowe mają być nastrojone, a piszczałka melodyczna wykonywać melodię na ich tle. Ale przecież oprócz tych narzędzi istnieje mnóstwo innych, których nie wykorzystujemy. Pomruki, trzaskające zawory, rozstrojone piszczałki burdonowe, dudnienia. To zresztą było tematem całego utworu Elian Radik, skomponowanego 7 lat temu specjalnie dla mnie. Ta materia dźwiękowa, której muzyka tradycyjna nie wykorzystuje.
2: Burdon jest zawsze opisywany jako tło albo harmoniczna podstawa kompozycji, ale przecież może stać się on samodzielnym, pełnoprawnym elementem muzycznym.
0: Może wręcz stać się głównym tematem. Można przecież odłożyć piszczałkę melodyczną na bok. Tak jest na przykład w utworze Elian Radik, albo w nowym dziele, które właśnie stworzyłem dla siedmiu dudziarzy. Gramy wyłącznie na burdonach. Chodzi o wykorzystanie tych długich dźwięków i sprawdzenie, jak oddziałują na siebie wzajemnie. A same dudnienia, które pojawiają się, gdy lekko rozstroi się tę samą wysokość dźwięku, to już jest cały świat sam w sobie. Les accords légèrement de la même hauteur de son, ça déjà
2: il y a un monde en fait là. Vous avez parlé du son de la cornemuse qui est très fort. Mówiłeś o brzmieniu dud, które z natury jest bardzo głośne. Czy są miejsca, przestrzenie, w których dudy pokazują pełnię swoich możliwości? I takie miejsca, gdzie ich potencjał jest trochę przytłumiony. Étouffé.
1: On peut pas lutter contre certains éléments. Petite anecdote. Brest 1992, les fêtes maritimes.
0: Nie da się walczyć z pewnymi żywiołami. Mała anegdota. Brest, rok 92, święto morza. Pojawił się pomysł zagrania na wybrzeżu przez 1000 dudziarzy. Ostatecznie było nas pewnie około 400. Graliśmy w miejscu całkowicie otwartym na ocean, z budynkiem za nami, publicznością przed nami. Wiatr wiał

0: prosto w naszą stronę i nikt nas nie słyszał. To pokazuje, że choć dudy grają bardzo głośno, nie da się wygrać z naturą. Co ciekawe, głównie gram we wnętrzach. Zdarza mi się grać na zewnątrz, ale niezbyt często. Lubię grać w pomieszczeniach, bo interesujące jest dla mnie to, że dźwięk pozostaje. Kiedy gramy na zewnątrz, burdony mają tendencję do uciekania. Tutaj zostają, dobrze je słychać. Znajdujemy się w pewnym sensie w bańce dźwiękowej, a tego nie odczuwa się tak samo na zewnątrz.
1: Vous avez aussi commandé des œuvres pour la cornemuse avec.
2: Zamawiałeś również utwory na dudy u kompozytorów, którzy wcześniej nie mieli doświadczenia z tym instrumentem. Czy pozwoliło ci to spojrzeć na instrument z zewnątrz, odkryć coś zaskakującego?
1: Surprenant peut-être.
3: Alors je suis vraiment allé pour ça, les voir. En fait, pour ça, je suis précisément je suis allé les voir parce que ce qui m'intéressait c'est d'avoir accès à une pensée différente.
0: Właśnie po to zwróciłem się po te kompozycje. Interesował mnie dostęp do innego sposobu myślenia i innej organizacji myśli muzycznej niż te, które znałem. Żaden kompozytor nie odkrył na dudach techniki gry, której bym wcześniej nie znał. Ale wszyscy wyobrazili sobie muzykę, której ja sam nie potrafiłem sobie wyobrazić. Celowo zwracałem się do kompozytorów, którzy o dudach wiedzieli niewiele albo nic. Chciałem, żeby traktowali dudy jako instrument, a nie wyobrażenie oparte na kontekstach kulturowych.
2: Proces grania na dudach ze śpiewakami był również takim zaskakującym procesem.
0: Zaczęło się od Beniata Asheriego, śpiewaka baskijskiego z francuskiej części kraju Basków. Pierwszy raz, kiedy graliśmy razem, improwizowaliśmy. Zachwyciła mnie zdolność ludzkiego głosu do wchodzenia w relacje z dudami, czy to z burdonami, czy z piszczałką melodyczną, oraz możliwość przechodzenia od jednego do drugiego. W pewnym sensie dudy mogą zabrudzić ludzki głos, a ludzki głos może upiększyć dudy, przywrócić pewną formę człowieczeństwa temu, co początkowo jest bardziej zwierzęce. Ta podwójna relacja między ludzkim głosem a instrumentem trwa między mną a Beniatem do dziś. Później zamawiałem także utwory dla tria z sopranistką i barytonem, wciąż kierując się tą samą ideą. Posunąłem się nawet do połączenia dud z chórem 24 śpiewaków, aby skonfrontować siłę brzmienia wielkiej grupy głosów, bo taki chór ma już moc porównywalną z dudami. Chodziło o rozwinięcie tej idei do maksimum, o sprawdzenie, jak daleko można ją posunąć. Czy ta relacja między głosem a dudami jest naturalna? Tak i nie. Ze względu na siłę brzmienia dud, głos trzeba wzmacniać. A jednak zdarzało nam się z Beniatem Asharim, że rezygnowaliśmy z nagłośnienia. A Beniat śpiewał pełnym głosem, rywalizując z dudami i było to wspaniałe. Wtedy głos również przekracza pewną granicę, sięga pewnej skrajności, śpiewu pełną piersią. Jest to absolutnie fantastyczne.
3: Plein coffre, quoi. Et c'est absolument fantastique.
1: Votre projet avec Vincent.
2: Twoje projekty w dużych składach to też duże projekty instrumentalne, chociażby z 20 instrumentalistami, w tym w dużej mierze z dudziarzami. Co jest ważne w tej formie wspólnego grania? Bycie niezwykle precyzyjnym, słuchanie siebie nawzajem.
3: Alors en fait pendant très longtemps, le rapport à la musique traditionnelle bretonne n'a pas vraiment été mon sujet.
0: Przez bardzo długi czas relacja z bretońską muzyką tradycyjną nie była moim głównym tematem zainteresowań, ale nieco ponad 10 lat temu zacząłem interesować się tradycyjnym instrumentarium bretońskim. Najpierw stworzyłem kwartet, w którym są dwa bombardy i dwoje dud, biniu i szkockie dudy. Ale zawsze tęskniłem za bagadem, za formacją, w której uczyłem się jako nastolatek. Chciałem stworzyć większy zespół, ale jednocześnie rozbić tę ideę bagadu, bo sekcje instrumentalne nie bardzo mnie interesują. Interesowało mnie natomiast stworzenie relacji między 20 osobami, ale jako 20 solistami, bez hierarchii. Dlatego też chodziło mi po głowie granie w kręgu. W pewnym momencie pojawił się pomysł wykonania utworu Terry'ego Riley'a, In C, jednego z fundamentów amerykańskiego minimalizmu.

0: Gramy go rzeczywiście w kręgu, z udziałem 20 muzyków na bombardach, biniu, dudach szkockich oraz wes, czyli rodzaju dud z pogranicza Bretanii i Wandei. Taki utwór jak In C daje wolność. Nie ma dyrygenta, nie ma lidera, nikt nie jest ważniejszy od innych, nie ma jednego solisty. Jest ich 20.
1: Mówiliśmy dużo o tysiącach możliwości, jakie dają dudy, ale czy nie uważasz, że wciąż są niedoceniane?
2: Cornemuse est toujours sous-estimé.
3: Ah oui, alors pour le coup moi j'ai un très gros regret.
0: Tak, zdecydowanie. Mam w związku z tym wielki żal. Od 15 lat zamawiam utwory u współczesnych kompozytorów. Łącznie wykonałem ich 45. I do tej pory tylko jeden kompozytor chciał włączyć dudy do swoich utworów na stałe, bez mojego udziału. To Bernard Cavana. Francuz, który napisał dla mnie jeden z pierwszych utworów, chyba w 2011 roku. Od tamtej pory, kiedy piszę na orkiestrę, dudy są częścią jego instrumentarium. Żałuję, że we współczesnej muzyce nie wykorzystuje się częściej tego instrumentu. Przesuwa on przecież granice klasycznego zespołu instrumentalnego i wnosi całkowicie inną barwę, której nie da się znaleźć w orkiestrze w żaden inny sposób. Wciąż zastanawia mnie, dlaczego kompozytorzy i kompozytorki nie sięgają częściej po dudy. Oczywiście jak każdy instrument, dudy mają swoje ograniczenia, ale mają też swoje zalety i wyjątkowe cechy.
3: Bien sûr, comme tous les instruments, la cornemuse a ses limites, mais a ses avantages, donc c'est ses qualités.
1: Pomruki, trzaskające zawory, rozstrojone piszczałki burdonowe i dudnienia jako muzyka. Dudy w relacji z tańcem współczesnym, głosem, chórem, dudziarskim ansamblem i morzem. Czas i oddech, o tym wszystkim opowiadał na antenie dwójki brytyjski eksperymentator Erwan Kerawek, który niedawno odwiedził Warszawę, a jego głosem po polsku był Roch Siciński. Przywołana została kompozycja stworzona specjalnie dla Keraweka przez Elian Radig. Wsłuchajmy się więc w fenomenalnie wykorzystaną przez nią mikrotonalność dud. Jest to muzyka, zdawałoby się, stojąca w miejscu, przypomina więc upał ostatnich dni.

Resztki długiego wydechu, dud w pełnych napięcia skrzypieniach, mikrotonalność poruszająca się wraz z oddechem instrumentu i instrumentalisty. W dwójce zabrzmiał utwór zmarłej w tym roku francuskiej kompozytorki Eliane Radigue, pionierki minimalistycznej muzyki dronowej. Tu w interpretacji Erwana Keraveca, interpretacji pełnej skupienia, wibrujących detali, świadomości formy i wyczucia w powolnym przekształcaniu fali dźwiękowej. Bretoński dudziarz był bohaterem pierwszej części naszej audycji. Z kolei drugą część Nocnej Strefy wypełnią brzmienia fujarek i fletów. Shabaka Hutchings, brytyjsko-barbadoski multiinstrumentalista, znany z takich składów jak Sons of Kemet, The Comet is Coming czy Shabaka and the Ancestors. 2 lata temu wydał album Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace. Porzucił saksofon na rzecz eksperymentowania z tradycyjnymi instrumentami dętymi, drewnianymi z różnych zakątków świata. Hutchings sięgnął po japoński flet shakuhachi, flety dronowe Majów z Teotihuacan, brazylijskie pifanos, flety rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, flety wschodniosłowiańskie i andyjskie quena. W ubiegłym roku podczas warszawskiej odsłony festiwalu Avantart artysta wystąpił z repertuarem z pogranicza spiritual jazzu i muzyki new age, sięgając do afrocentrycznych koncepcji, a także do medytacji nad brzmieniem i czasem. I właśnie ten koncert

zarejestrowaliśmy wtedy dla Państwa i właśnie tego koncertu będziemy teraz wspólnie słuchać w dwójce. 21 września, rok 2025, festiwal Avant Art, klub Pardon Totu i Shabaka Hutchings. Długa, nieśpieszna podróż, idealna na upalną noc dla lekkiej ochłody.

Thank you.

długie formy, miejscami chwila wiatru i chłodu, miejscami nadal skwar, czasem wrażenie roztapiania się w zwolnionym tempie w odgłosach świata. Tak 21 września ubiegłego roku Shabaka Hutchings grał na festiwalu Avant Art podczas koncertu w warszawskim klubie Pardon to tu, koncertu, który dźwiękowo zrealizował Jacek Gładkowski. Piszczałki, fujarki, flety to ich dźwiękowe przestrzenie zainspirowały artystę po tym, gdy odłożył na pewien czas swój główny instrument – saksofon. Współbrzmienia tradycyjnych instrumentów, ich dialogi z elektroniką, przejrzysty, czasem przypominający szkło dźwięk, melodyczne oplatanie rytmów różnych zakątków świata i duchowe poszukiwania artysty wokół czarnej tożsamości – rozbitej, szukającej spójności, silnej, zwracającej się ku afrykańskiej jedności, odradzającej się na nowo. To wszystko wybrzmiało przed chwilą na antenie dwójki. W ten sposób zbliżyliśmy się do godziny pierwszej, która już niedługo, ale zanim wybije, zostańmy jeszcze przez chwilę z muzyką gęstą jak powietrze podczas upałów. Z artystą, który saksofonu nie porzucił, to Norweg Bendik Giske i jego Cruising. Anna Regulska, Hanna Szczęśniak, dziękujemy, życzymy dobrej nocy, do usłyszenia.

Program Drugi Polskiego Radia, minęła pierwsza. Przed mikrofonem Marek Zwyżykowski. Nocne wydanie audycji rozpoczną cztery sonety miłosne Szekspira Tadeusza Berda w kanonicznym nagraniu Andrzeja Chiolskiego i Orkiestry Polskiego Radia w Krakowie pod dyrekcją Jana Kręca. Potem sięgnę po twórczość Wojciecha Błażejczyka. Posłuchamy Network Music na głos zespół E-Life Electronics z 2017 roku oraz Thrash Music na obiektofony, głos i instrumenty akustyczne z roku 2014. Cztery sonety miłosne Szekspira na baryton, orkiestrę smyczkową i klawesyn Tadeusz Berd napisał na prośbę Andrzeja Chiolskiego, który tak bardzo zachwycił się muzyką do dramatu Romeo i Julia Szekspira, że zasugerował kompozytorowi ujęcie jej kilku fragmentów.

duetów formę pieśni. Bert propozycję przyjął i w 1956 roku powstał jeden z najpiękniejszych cykli pieśni w całej muzyce polskiej. Kompozytor sięgnął po poezję Szekspira we wspaniałym przekładzie Macieja Słomczyńskiego. Poeta wydobył pierwiastki mocno rezonujące z duchem romantyzmu. W takim klimacie utrzymana jest też muzyka. Jedynie kadencje kojarzą się z kompozycjami doby renesansu. Śpiewa Andrzej Hiolski, któremu towarzyszy Orkiestra Polskiego Radia w Krakowie pod dyrekcją Jana Kręca. Tytuły, a właściwie incipity pieśni, Spójrz, co tu ciche serce wypisało, Drwię, mając ciebie z całej ludzkiej pychy, Słodka miłości i Jakże podobna zimie jest rozłąka.

cztery sonety miłosne Szekspira Tadeusza Berda wykonali Andrzej Hiolski i Orkiestra Polskiego Radia w Krakowie pod dyrekcją Jana Kręca. Od 1990 roku imię Tadeusza Berda nosi organizowany od 1958 roku przez Związek Kompozytorów Polskich konkurs młodych kompozytorów. Główną nagrodę imienia patrona konkursu ufundowała wdowa po nim Alina Sawicka-Bert. Dwukrotnym laureatem konkursu jest urodzony w 1981 roku w Warszawie Wojciech Błażejczyk. Bardzo wyrazisty nurt twórczości tego kompozytora tworzą utwory powstające, jak sam to określa, z odpadów. Tytułem Trash Music opatrzona została jego monograficzna płyta, zawierająca trzy bardzo efektowne kompozycje. Jedną z nich jest Network Music na głos, zespół i Live Electronics. Wykonawcami są występujący pod batutą Lilianny Krych członkowie Hashtag Ensemble, w tym wykonujący partię tekstową Maciej Nerkowski.

I'm going to challenge three more people. Elon Musk.

friends.

0: If you ever need info about anyone, just ask. I have over 1 billion emails, pictures, addresses, SMS.
1: What? How do you manage that one?
0: People just submitted it. I don't know why. They trust me. Dumb fucks.
2: Network Music na głos zespół i Live Electronics Wojciecha Błażejczyka wykonali Maciej Nerkowski, partia słowna oraz prowadzeni przez Liliannę Krych pozostali członkowie hashtag ensemble. Warstwę słowną ułożył Wojciech Błażejczyk, korzystając z informacji pochodzących z różnorodnych źródeł internetowych. Jest to jedna z kompozycji opublikowanych na wydanej w 2018 roku płycie opatrzonej tytułem Trash Music. To także tytuł powstałego w 2014 roku utworu na obiektofony, głos i instrumenty akustyczne Wojciecha Błażejczyka. W opublikowanej w 2018 roku przez Chopin University Press pracy obiektofony wykorzystanie odpadów cywilizacyjnych w utworze Trash Music Wojciech Błażejczyk pisze między innymi tak. Trash Music to utwór na głos, zespół instrumentalny, wiolonczela, akordeon, klarnet basowy, gitara elektryczna i obiektofony. Obiektofony to zużyte przedmioty codziennego użytku, których dźwięk poddawany jest elektronicznym przekształceniom na żywo. W Trash Music czterech wykonawców gra na 15 obiektofonach. Są to między innymi suszarkofon, suszarka na bieliznę, lampkofon, lampka biurowa, pręcikofon, czyścik kominiarski, piecykofon, pokrywa od piecyka gazowego Junkers, jajkofon, siekacz do jaj, pudłofon, tekturowe pudło, maszynofon, maszyna do pisania, magnetofonofon, magnetofon szpulowy Unitra i

Wieżofon, wieża audio. Wykonawcami są Marta Grzywacz-Głos, Bartosz Kowalski, Krzysztof Kozłowski i Leszek Lorent, obiektofony, Wojciech Błażejczyk, obiektofony i gitara elektryczna, Magdalena Bojanowicz, wiolonczela, Maciej Frąckiewicz, akordeon, Oliwier Andruszczenko,

ten pierścionek? Od u ko ha ne go. Od u ko ha ne go ne go. Od u ko ha ne go. Od ne go ha ne go. Skrzętnie ukrywa dowód miłości. Skrzętnie nie skrzętnie ukrywa dowód miłości. I skrzętnie ukrywa dowód miłości. Ukrywa dowód miłości.

uprzejmie informujemy, że ze względu na jakość świadczonych usług dzisiejszy koncert jest nagrywany. Jeśli ktoś z Państwa nie wyraża zgody na nagrywanie dzisiejszego koncertu, proszę opuścić salę.

podawaniu zbędnego jedzenia króluje mój mąż. Wysyłam go po kilka bułek, mleko i mąkę oraz trochę owoców, a on zawsze wraca. Z koszem wypchanym po brzegi, sokami, dżemami, a zrobione przeze mnie stoją w szafce. Kilkoma chlebami i bułkami, których nie jesteśmy w stanie zjeść, a następnego dnia są już niedobre, bo czerstwe. Kilogramami słodyczy, które nie są niezbędne, ale na pewno się u nas nie przeterminują. Kupuję niepotrzebne gazetki dla dzieci, takie z dokładanymi gadżetami, starsza lub więc kupuję i czasem jak się nie mogę powstrzymać, takie piękne koraliczki będzie młoda zachwycona, oczywiście jest, ale to nie o to chodzi. A skoro kupuję starszej, tej młodszemu coś wypada dorzucić i tak się robią dwa niepotrzebne zakupy. Ciuchy to dramat. Ostatnio odkryłam, że na przykład mamy kilka bluzek, z których syn wyrósł, a nie miał ich na sobie ani razu. To samo ze spodniami. Kupiłam sobie tusz do rzęs. Nie wiem po co, bo i tak się nie maluję. Jak widzę, wyprzedażam barwaty w sieciówkach, zwłaszcza mojej ulubionej, to choćby dzieciom sieciuchy z szat wywalały, to zawsze coś tam dokupię. Właśnie wyposażyłam obie córki na sezon wiosennoletnie, mam wrażenie, że być może i na ten zalog. Ostatnio dałam się namówić córce na zakup braloka z Hello Kitty z ukrytym w środku długopisem, po co jej to. Naprawdę nie wiem, a do pokoju dzieci już nie wchodzę, bo widok na tłuku niepotrzebnych rzeczy, które tam się znajdują, doprowadza mnie do rozpaczy. A później kupuję breloczek. Ach. Kuchnia to moje królestwo. Więc łykam bez zastanowienia wszystko, co z tym związane. Od kolejnej blaszki do pieczenia

the house. Nie wiem po co, nie wiem po co, nie wiem po co, nie wiem po co, nie wiem po co, nie wiem po co. Bo i tak się nie maluje. Nie maluje. Nie maluje się. Niepotrzebne gazety dla dzieci, takie z okradanymi gadżetami starszymi, więc kupuj. Czas, jak się nie mogę powstrzymać. Nie mogę powstrzymać się. Piękne koreliczki. Piękne koreliczki, będzie młoda zachwycona oczywiście jest, ale to nie o to chodzi. Nie o to. Przychy to dramat. To samo ze spodniami. Ostatnio dałam się mówić. Więc kupuję je czasem. Kupuję, jak się nie mogę powstrzymać. Których nie jesteśmy w stanie zjeść. Nie jesteś. Coś tam dokupię, właściwie to samo, więc w tym razie są wiosenne letnie, ale

Trash Music na obiektofony, głos i instrumenty akustyczne Wojciecha Błażejczyka wykonali Marta Grzywacz, głos, Bartosz Kowalski, Krzysztof Kozłowski i Leszek Lorent, obiektofony, Wojciech Błażejczyk, obiektofony i gitara elektryczna, Magdalena Bojanowicz, wiolonczela, Maciej Frąckiewicz, akordeon, Oliwier Andruszczenko, klarnet basowy i

Marta Gospodarek, Olko, Life Electronics. Dyrygował Michał Niedziałek. Nocne wydanie Fantazji Polskiej dobiegło końca. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się. Marek Zwyżykowski.

Dobry wieczór, przy mikrofonie Michał Dębski. Zapraszam na muzyczną noc Euroradia. Dziś na początku posłuchamy nagrania radia nowozelandzkiego, które powstało podczas koncertu Auckland Philharmonia 21 listopada 2024 roku. Wtedy tę orkiestrę z Nowej Zelandii poprowadził duński dyrygent o włoskich korzeniach Giordano Bellincampi. W ich wykonaniu usłyszymy trzecią symfonię S-dur reńską Roberta Schumana. Dzieło, które powstało tuż po przeprowadzce kompozytora do Düsseldorfu. Kiedy Schumann zwiedzał pobliskie miasta, duże wrażenie zrobiła na nim katedra kolońska, położona tuż nad brzegiem Renu. Podekscytowany kompozytor zabrał się od razu do pisania swojego opus 97. Posłuchajmy.